Tu Radio.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Minionej nocy przez Podkarpacie przeszły gwałtowne burze. Strażacy wyjeżdżali do akcji około 70 razy. Najwięcej pracy mieli w Stalowej Woli, gdzie zalane zostały ulice, piwnice i budynki publiczne. Woda dostała się m.in. do serwerowni ZUS-u i pomieszczeń technicznych huty Stalowa Wola. Na jednym ze skrzyżowań całkowicie zalany został samochód, który utknął w tunelu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Niebezpiecznie było też w Grodzisku Dolnym. Piorun uderzył tam w prywatne przedszkole i wywołał pożar części dachu. Z budynku jeszcze przed przyjazdem strażaków bezpiecznie wyszło 6 dzieci i 4 dorosłych. Burze spowodowały również awarię prądu w okolicach Mielca. Bez energii zostało około 150 odbiorców. Służby informują, że sytuacja jest już opanowana. Prokuratura wszczęła 2 śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jedno postępowanie dotyczy lekarza i możliwego oszustwa, drugie pracowników szpitala oraz urzędników.
1: 2 postępowania, jakie będą prowadzone, to będzie najlepsza forma dla uzupełniania i gromadzenia i analizowania materiału dowodowego. Część tych dowodów, które będą w ramach jednego postępowania weryfikowane, na pewno będzie się zazębiała ze stanem faktycznym z drugiego postępowania i tu wymiana między innymi materiałów będzie na bieżąco przeprowadzana.
0: Przekazał prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Wyborcy mają niesmak i ja też mam niesmak, tak komentowała w TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej.
2: Przeczytałam to i sobie pomyślałam, tyle miesięcy pracy, tyle lat działania, tyle fantastycznych ludzi wokół nas i nagle wszystko psute przez jednego z drugim cwaniaka. I to są rzeczy, które nie powinny się dziać i cieszę się, że premier zareagował natychmiast. Niczego nie ukrywał, nie czekał 5 dni na konferencję, jak było w czasach, kiedy się tam okazywały różne historie o PiS-ie. Natychmiast, sprawnie i do spodu.
0: Prokurator Skiba przekazał, że w ramach postępowań przesłuchanych zostanie kilkadziesiąt osób. Prokuratura nie wyklucza też konieczności powołania specjalnego zespołu śledczego. Zamierza współpracować z CBA, nie będzie jednak angażować funkcjonariuszy stołecznej komendy, ponieważ jest ona współfinansowana przez ratusz. Na koniec mundial. Francja wygrała z Irakiem 3-0, ale więcej niż o wyniku mówi się o pogodzie. Mecz w Filadelfii został przerwany na ponad 2 godziny z powodu burzy. Po pierwszej połowie nad stadionem rozpętała się ulewa, a kibice musieli opuścić trybuny i schronić się przed wyładowaniami atmosferycznymi. Gra została wznowiona dopiero po godzinie 2 w nocy czasu polskiego. To pierwszy mecz tegorocznego mundialu, który trzeba było wstrzymać z powodu pogody. Po wznowieniu Francuzi dołożyli jeszcze 2 gole i pewnie wygrali 3-0. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Wszystko wskazuje na to, że u nas chyba trochę spokojniej, jeżeli chodzi o pogodę. Dziś kolejny bardzo ciepły dzień, ale już bez większych opadów. Jedynie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwy jest przelotny deszcz. Nie są też wykluczone burze. Na niebie jest zdecydowana przewaga słońca, choć przejściowo pojawi się więcej chmur, zwłaszcza na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na Pomorzu, około 25 stopni w centrum, do 28 stopni na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18.

0: 606, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Obaj jesteśmy na miejscu, obaj po urlopowi, obaj wypoczęci, nie, gdzie tam wypoczęci, ale po urlopowi oficjalnie, więc...
1: Już trochę zapominam, że był.
0: Ale ile dni miałeś takiego poczucia, że o, fajnie, po urlopie wypoczęty, nie, no dobrze, już powiedziałem, że nie wypoczęty, ale że ta świadomość, że trochę oddechu
1: złapało. Nie, jeszcze trwa to.
0: Tak, masz jeszcze?
1: Jeszcze
0: tak, tak,
1: jeszcze, jeszcze jest.
0: Ej, to jest chyba dobry prognostyk, to znaczy, że może trochę się utrzyma, jak w moim przypadku.
1: Zresztą, że w tym roku poszedłem na całość i trochę mniej jeszcze nie będzie, więc...
0: Aha, czyli ty masz...
1: Jestem po i przed.
0: Czyli pan w pomiędzy, dobra.
1: Więc tak, mam dobrą sytuację.
0: No, ale...
1: Jeszcze mam, wiesz, lekki rozpęd po urlopie i lekki napęd przed urlopem.
0: Okej. Okay. Czyli to jest po prostu recepta, jak mieć trochę jakiejś takiej dobrej energii łapać.
1: Takim skokami żabimi.
0: No, żeby sobie dwa urlopy zaplanować.
1: A ty się nazywasz Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Klaudiusz Ślezak to powiedział. Dzień dobry.
2: Nowy świt.
1: Ale nie jesteśmy tu sami.
0: Oczywiście, że tak. Kajtek Strzelczyk.
1: No,
0: pan magister Kajetan Strzelczyk. Przez urlop, przepraszam. No, Jakub Jędras, Natalia Harkiewicz, Jakub Ferlin i Olga Szygenda. I może jedźmy od razu z pytaniem do słuchaczy a propos urlopu. Proszę państwa, jak rozplanować sobie urlop? Jak strategicznie do tego podejść, żeby energia na cały rok została?
1: Lepiej przed czy po?
0: No właśnie. Proszę nam powiedzieć.

0: Dzipanek to z Nielaska się kończy, a Royksopp to jest norweski zespół, więc świetne nawiązanie do tego, co się działo w nocy, do meczu Norwegia z Senegal. A teraz jakąś muzykę z Senegalu przydałoby się wyciągnąć.
1: Tak, żeby być fair. Symetrycznym.
0: Sprawiedliwym. Proszę pana. Ale tak jak podpowiada Hajtek, Norwegia wygrała, więc możemy uznać,
1: dlatego, że graliśmy norweski utwór.
0: Tak. Chociaż nie z drugiej strony mogłoby być to pieśń pocieszenia dla Senegalu, którą byśmy zagrali, bo Norwegia i tak ma już swoje triumfy. A nie dojdziesz, jak to rozwiązać, żeby było okej. Okay. Ważne jest to, że Jakub Ferlin układa muzykę dzisiaj.
2: To chyba z innej części świata następny utwór, tak podpatruję.
0: Bangkok Boy, tak myślisz, że to może być nie z Norwegii?
2: I nie z Senegalu.

0: Jeżeli Bandcamp mnie nie myli, to autor piosenki Bangkok Boy pochodzi z Kanady.
1: Nie strzeliłbym. Nie strzeliłbym.
0: Niezły twist. No więc tak, zaczynamy bardzo międzynarodowo. Wtorek jest kwadrans po szóste, jest 23 czerwca i najważniejsza informacja dziś, jeżeli ktoś się obudził i nie spojrzał do kalendarza i nie wie, nie czekał na ten dzień.
1: Ktoś się obudził i nie spojrzał do kalendarza.
0: No, włączył sobie radio i myśli, że powiedzą mu wszystko, bo liczy na nas.
1: Spojrzenie na kalendarz nie jest pierwszą rzeczą, którą robisz po obudzeniu?
0: A w życiu? A.
1: Nie będę cię pytał, co robisz pierwsze po obudzeniu.
0: Proszę pana, zbieram myśli i wyłączam budzik.
1: To jest tak, dobra odpowiedź.
0: I myślę o śniadaniu. To jest coś, co mnie wyciąga z łóżka na ogół.
1: Czyli głód.
0: Głód, tak, to jest dobry motywator. A ty kalendarz, rozumiem.
1: Tak, prowokowałem troszkę. Nie zaglądam.
0: Rozumiem. Dzisiaj mamy Dzień Ojca, proszę państwa, 23 czerwca. Proszę pamiętać o tym. Jeszcze parę razy zdążymy o tym napomknąć. Imieniny obchodzą Wanda i Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edeltruda, Agrypina i Atanazy. Ile Edeltrud mamy w Polsce? 38. Agrypin 33 i Atanazy 28. No dobra, to jest małe grono.
1: Nie, tu mam jeszcze Sozypater.
0: Sozypater?
1: Aha. Sydoniusz. Teodulf. I to imię mi się też podoba. Simplicjusz.
0: A to ładne.
1: Simplicjusz. Upraszczacz.
0: Ceniący prostotę.
1: Ceniący prostotę. Aha.
0: Simplicjusz. A ty masz jakiś kalendarz plus, co? Wersję premium. Że masz więcej imion.
1: A bo ty nie płacisz.

0: Zaglądam w kalendarz i widzę jeszcze jedną rzecz.
1: Co tam znalazłeś?
0: Że już minutę ubyło.
1: A weź, nie mów nawet. Ostatnio mnie uświadomił przyjaciel wczoraj, że to już bliżej niż dalej. Że już się kurczy.
0: No już na szczycie byliśmy i teraz już zaczyna się powolne schodzenie ze szczytu. Ale powolne.
1: No, mam nadzieję, że to
0: cieszymy
1: będzie
0: cieszymy się tym, że są... Znaczy, ty się nie cieszysz, przecież ty lubisz wstawać, jak jest ciemno. Dobrze pamiętam.
1: Nie, mi się spodobało już słońce. Podobało ci się? Z drugiej strony. No. Tak, niech ono będzie. Jest okej, okay. Jak wstaje, jest jasno, to jakoś tak się żyć chce. No. Jest w porządku.
0: Patrzę na ciebie z podziwem.
1: Dziękuję.
0: Że jednak dojrzałeś do tego słońca.
1: Spokoj, że nie muszę zmienić, znowu się przyzwyczaję do tych mroków i ciemności.
0: No i dzisiaj jeszcze noc świętańska.
1: Ale, no, co to mnie noc świętańska obchodzi, jak dzień się kurczy?
0: Ciesz się chwilą.
1: To nie takie proste, ale będę próbował. Mam nadzieję, że jeszcze trochę...
0: Że jeszcze trochę
1: no, tego porannego wstawania. Tak, kiedy jest jasno przed nami.
0: Tak, no to, we wrześniu zaczniemy to chyba odczuwać dopiero.
1: No to jeszcze chwilkę.
0: Do września jeszcze dużo się może zmienić. Dużo się wydarzy do września.
1: To prawda. Co my tu mamy? Trzeba tak godzinowo państwu to jakoś... ubrać w słowa. 3:25 to świt, wschód słońca 4:14, zachód słońca 21:01 i zmierzch o 21:50.
0: Dla Warszawy.
1: Dla Warszawy.
0: Bo jak ktoś na przykład w takim Gdańsku, albo nie daj Boże Szczecinie czy Świnoujściu,
1: to może ma inaczej. A czy celowo powiedziałeś teraz o Gdańsku?
0: Masz mnie.

0: No i to nie jest tak, że my tak sobie Danzig wyciągamy, bo nam się podoba.
1: A nie dlatego, że ja powiedziałem Gdańsk.
0: No to już na pewno nie dlatego. A dlatego, że 71 lat temu urodził się Glenn Danzig, to wszystko Kuba Ferlin, jego sprawka. On to sprawdza, on pamięta, żeby takie okoliczności muzyczne się pojawiały przed 23 czerwca. Mówiłem, że mnie z łóżka wyciąga myśl o jedzeniu. Co ciebie wyciąga z łóżka? Jaka myśl?
1: Jaka myśl mnie wyciąga z łóżka?
0: Ja chyba wiem, ale no...
1: Że jest piękny dzień i trzeba wstać. Znaczy, że chcę wstać.
0: Trzeba to... Boring. Nie wierzę w takie rzeczy.
1: No ale

0: Witam. Za 29 minut będzie siódma. Jeżeli chodzi o sprawy kulinarne, do nich przechodzimy, ale widzę, że coś jeszcze masz. Myśl jakąś, proszę.
1: Nie, ciekawą mapę znalazłem, ale to wiesz co, ja mogę z tym poczekać sobie spokojnie.
0: Dobra.
1: To powiem o niej.
0: Czyli priorytety, najpierw jedzenie, a później obowiązki.
1: O świeżące.
0: Świeżące. Zapach pieczonego w sabatniku chleba, tradycyjnej świeżonki aromatycznych zup, szczelnie wypełnił główną, zmieniając tegoroczne święto wsi w prawdziwą stolicę regionalnych smaków. Na stołach królowały zapomniane babcine przepisy oraz zaskakujące nowoczesne wariacje na temat lokalnych produktów.
2: 100 gospodyń z całego regionu łódzkiego zaprezentowało dania oparte na naturalnych produktach z lokalnych młynów i gospodarstw, łącząc pasję do tradycji z odrobiną nowoczesności. Ta podróż poprzez smaki dzieciństwa pokazuje, że dawne receptury, doprawione sercem i przekazywane z pokolenia na pokolenie, smakują dziś najlepiej. No właśnie, jak smakują?
3: Moje nazwisko Majchrowska Karolina, jestem przewodniczącą koła, reprezentujemy koło gospodyń wiejskich Milejowianki w Milejowie. Do konkursu przyjechałyśmy z potrawą polewka gruszkowa z kuskami krajanymi. W naszym rejonie, w naszej miejscowości Milejowie najczęściej przygotowuje się ją na słodko z kuskami krajanymi. My ją przygotowałyśmy z suszonych gruszek, tradycyjnie suszonych w piecu węglowym.

0: Z kluskami krajanymi. Te kluski były przygotowane własnoręcznie przez nasze członkinie, tak jak kiedyś dawniej kroiły nasze babcie, nasze prababcie, z mąki tutaj pochodzącej z lokalnego młyna, z dodatkiem swojskich jaj pochodzących z naszych gospodarstw. Oczywiście ja tu dopowiem taką ciekawostkę, bo tą polewkę można przygotowywać na różne sposoby, i na słodko, i na ostro. Można ją również podawać z tłuczonymi ziemniakami, ze słoniną, ze skwarkami. To jest wedle upodobań. Robiliśmy zakrapkę z mąki, ze śmietany, ale tu wedle upodobań, jak to lubi. Oczywiście dodałyśmy też troszkę soli, pieprzu do smaku
1: i
0: przede wszystkim serca.
1: Barbara Pełczyńska, jestem z Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Mikorskiej i zgłosiliśmy na konkurs pajdę chleba. To jest właściwie pajda wspomnień, dlatego że chlebek to jest taką naszą tradycją od bardzo dawna. Od prababci, babci, mamy, i moja mama właśnie przekazała mi tą tradycję i cały czas pieczemy w mojej rodzinie, bo ja i siostra. Chlebek trudno jest wyrobić i trudno jest upiec, ale dzięki tej praktyce potrafimy to robić i wypiekamy w piecu, który się nazywa sabatnik, i to jest piec, w którym się pali drzewem i trzeba osiągnąć dobrą temperaturę, żeby ten chlebek ładnie wyrósł, ładnie się upiekł i bardzo jest smaczny z mąki żytniej, która jest przywożona z młyna zresztą w Piotrkowie, czyli z naszego terenu, tak, więc wszystkim bardzo smakuje ten chlebek.
2: Grażyna Haczykowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bednarach. Przyjechaliśmy z zupą rybną. Sekret tej zupy tkwi w sercu, które płynie. Stąd płynie ta nasza siła do przygotowania tych smacznych rzeczy, to raz. A po drugie, najważniejsza jest podstawa do przygotowania tej ryby, czyli karp walewicki. Wykorzystujemy do tego walory powiatu łowickiego, a mianowicie stawy walewickie, które słyną z pysznego karpia walewickiego, i to była podstawa do wykonania naszej zupki, i to już cały sekret. Chcieliśmy się tym pochwalić, bo może to jest takie, może rzadko gotowana ta zupka, przeważnie na święta Bożego Narodzenia jako danie wigilijne, ale myślę, że to stanie się taką codziennością i będzie to nie tylko od święta, ale na co dzień ta zupka gotowana.
3: No, opowieść o potrawach regionalnych ziemi łódzkiej przygotowała Klaudia Kowalczyk. Dzięki piękne.
4: Lubisz wywar z karpio?
3: Musiałbym kiedykolwiek próbować, żeby ci powiedzieć.
4: Nie spróbowałeś wywaru z karpia?
3: Ale wywaru z karpia nie.
4: Taką zupę rybną? Nie? No, nie jadałeś u ciebie?
3: No. Nigdy. A rozumiem, że tak pytasz z
4: nie, bo ślinka mi pociekła. Czy, no okay. Tak, ja lubię.
3: Okej, okay. To nie miałem okazji.
4: Tak się zamieniłem.
3: Nie chcę pytać państwa, ale nie chcę odbijać pytania o zupę, o której wspomniałeś, ale w ogóle jeżeli chodzi o potrawy regionalne, ja wiem, że to jest temat, który przez naszą antenę przetaczał się wielokrotnie.
4: Chociaż przyznam, że
3: jest
4: tam
3: niewyczerpywalny. Proszę nam pisać o swoich ulubionych.
4: Ja się przez chwilę zawiesiłem, bo tam pani tłumaczyła, na czym polega sekret, i sekret dobrej zupy rybnej polega na sercu. I zastanawiam się...
3: Nie.
4: No pani włożyła serce, ale chodziło o emocje, a nie...
3: Emocje, oczywiście, to zawsze o to
4: a
3: chodzi.
4: Nie, a nie serce w ogóle na przykład.
3: Tak. Swoją drogą, a propos ziemi łódzkiej, to my tam będziemy.
4: Będziemy, tak.
3: Zameldujemy się w lipcu urodzinowo, więc przypominamy się.
4: W tym roku nawet nie raz. Jakoś ta Łódź się zna w tym roku blisko.
3: Ja mam wielkie jakieś, a propos serca, uczucia do Łodzi. Nie wiem, co jest w tym mieście, ale bardzo lubię tam przebywać. Nie miałem nigdy żadnych powiązań z Łodzią innych niż po prostu przyjeżdżanie na jakieś, nie wiem, festiwale, czy to filmowe, czy to muzyczne, ale jakoś mnie tam ciągnie.
4: No to dociągnie cię.

0: Curtis Harding za nami za 20, wróć za 19 minut, będzie 7. Zerkam do kalendarza, co my tu dzisiaj mamy jeszcze, do tego pierwszego miejsca, na które się patrzę, jak się oczy otworzę. Mamy dzisiaj trochę świąt, a propos tego, o czym mówiłeś, jest Dzień Wędkarza dzisiaj.
1: Dzień to służby... tak a propos zupy rybnej.
0: No. Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii i Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty i Dzień Olimpijski mamy dzisiaj. Nie wiem, czy to jest jakkolwiek powiązane, ale mamy też rocznicę, bo 23 czerwca w 1894 roku w Paryżu powołano Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
1: Myślę, że to jest powiązane ze sobą.
0: Nie wiem, bo jak klikam w to święto, żeby mi mój kalendarz ten nieopłacany darmowy jakoś rozwinął, to nie wspomina o tym, tylko że jest organizowany przez państwa członkowskie komitetu i tak dalej. No ale miałoby to dużo sensu, żeby to było na tę rocznicę. No i w 1957 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowe wydanie programu dla dzieci Miś z Okienka. Czy ty pamiętasz legendę tego programu?
1: No wszyscy znają, ale podobno jest nieprawdziwa. Na wszystkich możliwych... Pamiętam, ktoś zrobił dochodzenie w tym temacie.
0: Tak, kiedyś już rozmawialiśmy właśnie
1: o tym. Czy to wystąpiło, czy nie. Wszyscy wierzą i są bardzo przekonani,
0: jaka zbiorowa Fata Morgana,
1: że to było, aha, ale nigdzie nie ma żadnego dowodu na to, że to faktycznie wystąpiło.
0: Że padło, a teraz drugie dzieci.
1: Nawet jest bardzo dużo osób, które są przekonane, że to słyszały. Mhm. Ale telewizyjne archiwa nie zachowały tego wydarzenia.
0: No i teraz pytanie, dum, dum, dum.
1: Było czy nie było?
0: No, było czy nie było? Czy to jest tak, że ktoś wyczyścił te archiwa? Pozbył się dowodu.
1: Teoria spiskowa, rozumiem.
0: No właśnie.
1: Może tak było.
0: A może rzeczywiście tak jest, że mamy... Ale w jaki sposób miałoby się tworzyć takie zbiorowe wyobrażenie? Jakby przekręcenie pewnie jakiegoś faktu? Albo...
1: Ktoś opowiedział.
0: Taki trochę głuchy telefon, głucha... No.
1: O Czarnej Wołdze też wszyscy byli przekonani, że istnieje.
0: A nie?

0: To chyba to gdzieś miałem ci powiedzieć o mapie. O, jest, znalazłem mapę.
1: No właśnie, więc...
0: Tak.
1: Zacząłeś, nie skończyłeś.
0: No, znalazłem na WP Turystyka. Opisane jako Polacy niegęsi własne Malediwy mają.
1: Okej, czyli mapa podróżnicza, jak rozumiem.
0: Mapa Polski.
1: No.
0: Z zaznaczonymi miejscami. I na przykład jest Jurata to polskie Palm Beach. Łeba polska Sahara. Jarosławiec polski Dubaj. Ale trochę mnie zafrapowało różnych rzeczy tutaj zaznaczonych. No bo na przykład jest polskie Las Vegas.
1: O rany, polskie Las Vegas.
0: No.
1: Czekaj, nie lokalizacyjnie, ale jakoś tak klimatem.
0: No.
1: Nie wiem. Wrocław? Nie, bez sensu.
0: Sieradz. Tak jest zaznaczone.
1: Wiadomo.
0: Polskie Lazurowe Wybrzeże, no tutaj kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich. Polska Wenecja jest dwa razy. Mhm. W Kowarach i Lidzbark Warmiński. Także... A polskie Miami jeszcze zgadnij?
1: Skierniewice.
0: Blisko.
1: No.
0: To znaczy blisko, bo na S, a to na si. Czyli Świnoujście.
1: Świnoujście polskie.
0: Chociaż najbardziej rozczulił mnie jednak coś innego.
1: Co takiego?
0: Będąc ogromnym fanem tego miasta. Mhm.
1: Miasta na szy? Krzyczy? Mhm.
0: Tak, to już wiesz, że mówimy o Szczecinie. Mhm. I teraz to jest odpowiednik czego?
1: Czekaj, to jakieś miasto, które nie istnieje. To...
0: No to istnieje akurat.
1: No dawaj.
0: Paryż.

0: Zaglądam do grupy patronów. Tu widzę żart rysunkowy, ale on jest, żarty rysunkowe są zazwyczaj trudne do opowiadania w radiu.
1: Podobnie jak memy. Lepiej zostawić
0: tak, ale ten akurat jest na tyle prosty, że mam nadzieję, że mi się uda go odwzorować.
1: Aha, czyli podejmiesz rękawice.
0: Tak, bo rozmawiają dwie osoby i prawdopodobnie mama pyta, kto dzisiaj zmywa? A synuś, ojciec. Dzisiaj dzień ojca.
1: I w ten oto sposób znowu wracamy z przypominajką, że to dziś, proszę pamiętać, 23 czerwca. A propos tej mapy, którą pokazywałeś, pojawiły się pewne kontrowersje, sprzeciwy.
0: Serio?
1: Oczywiście. Karolina napisała, że Szczecin, Paryżem Europy. O nie, będę
0: nie,
1: się
0: Paryżem
1: kłócić.
0: Polski.
1: Paryżem
0: Szczecin jest Paryżem Polski.
1: No właśnie. Co moje miasto było nazwane Paryżem. Oddajcie Słupskowi ten tytuł. Czy jest ktoś ze Słupska i czy chciałby przejąć tytuł bycia polskim Paryżem? Słupsk, proszę nam dać znać, czy się mieszkańcy Słupska zgadzają na to.
0: Nie do końca wiem, jaki był zamysł. Znaczy, może
1: jaki
0: inaczej.
1: Był klucz, dlaczego to jest Paryż?
0: Jaki był klucz? O, zamysł, okay. Zamysł wiem, jaki był, ale jaki klucz?
1: Co jest najwyższą, najbardziej strzelistą, monumentalną budowlą w Szczecinie?
0: Bo tutaj jest oznaczenie... oznaczenie, tak. Wieży Eiffla, więc to miałby być taki charakterystyczny. Może te,
1: no właśnie tego szukam.
0: Te dźwigi, te żurawie portowe, ale one bardziej jednak z Trójmiastem mi się kojarzą niż ze Szczecinem.
1: No tak. Lista najwyższych budynków w Szczecinie, co my tu mamy.
0: Czekaj, może jest jakiś układ ulic, bo oni tam faktycznie mają taki specyficzny. Może to dlatego.
1: Albo dużo francuskiego? Nie, bez sensu. Może kwestia kuchni? Nie, też nie.
0: Zapytam sztuczną inteligencję, co?
1: Poproszę.
0: Co ty na to?
1: No najwyższa to jest Bazylika Archikatedralna Świętego Jakuba w Szczecinie, która ma 110 metrów, a ile ma wieża Eiffla?
0: Chyba więcej.
1: Na pewno więcej. 330. No może chodzi o to, że jedna trzecia.
0: A widzisz, moja intuicja była całkiem niezła. Mhm. Układ ulic w centrum.
1: Okej. Okay.
0: Bo tam faktycznie jest taki ciekawy. Szczecin został przebudowany na przełomie XIX i XX wieku, twierdzi Claude AI,
1: oui, oui.
0: Gdy był pruskim Stettinem, według wzorców Haussmannowskich, tych samych, które zastosowano w Paryżu po przebudowie miasta przez barona Haussmanna w połowie XIX wieku. Chodzi o plac grunwaldzki, szerokie reprezentacyjne aleje obsadzone drzewami, z kamienicami o jednolitej, eleganckiej zabudowie. Plac Żołnierza Polskiego, okoliczne place też mają ten gwiaździsty, rozetowy charakter typowy dla francuskiej urbanistyki tamtej epoki. No widzisz, więc jedno.
1: Wszystko jasne, to był tak. Dobry trop. No dobra, to sorry, Paryż zostaje w Szczecinie. Ci ze Słupska muszą sobie inne miasto znaleźć. Niestety. Wrócimy tu do Państwa za 4 minuty z serwisem informacyjnym.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Donald Trump ponownie uderza w europejskich sojuszników. Prezydent USA skrytykował kraje Europy za brak wsparcia podczas wojny z Iranem i zasugerował, że w przyszłości Stany Zjednoczone również mogłyby odmówić pomocy. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany NATO. Bardzo. Uważam, że to pozostawi na NATO skazę, która nigdy nie zniknie, przynajmniej w moich oczach. W środę przyjadą się ze mną spotkać, powiedzą, zrobimy to, zrobimy tamto. Teraz nagle wszyscy chcą coś wysyłać, prawda? Ale na początku mówili bardzo jasno. Rozmawiałem z Wielką Brytanią. Wydawało mi się, że to właśnie oni jako pierwsi udzielą wsparcia, bo są naszym najstarszym sojusznikiem. Powiedziałem, przydałaby mi się odrobina pomocy. Usłyszałem, nie, panie prezydencie. Prezydencie, wolimy poczekać, aż wygracie. Odpowiedziałem, po zwycięstwie nie potrzebuję już pomocy. Te słowa Trumpa padły przed zapowiedzianym przeglądem amerykańskiej obecności wojskowej w Europie oraz przed środowym spotkaniem z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. A tymczasem na Węgrzech zapowiada się polityczne trzęsienie ziemi. Premier Peter Madziaro ogłosił, że chce doprowadzić do zmiany na stanowisku prezydenta jeszcze przed 20 sierpnia, czyli przed dniem Świętego Stefana. Szef rządu zapowiedział rozpoczęcie procesu odwołania prezydenta Tamasa Suljoka, którego określa jako jedną z marionetek Orbana. Do skrócenia kadencji głowy państwa potrzebna będzie jednak zmiana konstytucji. Suljok odrzuca zarzuty i przekonuje, że próby jego usunięcia zagrażają praworządności. Rządząca partia TISA ma jednak w parlamencie większość konstytucyjną, co może ułatwić przeprowadzenie planowanych reform. A my wracamy do kraju. W noc świętojańską, czyli dziś, Muzeum Kinematografii w Łodzi zaprasza na niezwykły pokaz filmu Księga Lata na podstawie książki Tove Jansson, autorki Muminków. Film niestety o muminkach nie jest i jest raczej skierowany do osób dorosłych, mówi dyrektorka Muzeum Kinematografii Marzena Bomowska.
1: To jest bardzo piękny film, który widziałam, że naprawdę porusza do łez widzów i można go zobaczyć tylko u nas, ponieważ film nie ma dystrybucji w Polsce. Także sami w muzeum zrobiliśmy do niego napisy, kupiliśmy za granicą licencję i pokażemy go właśnie 23 czerwca wieczorem. I później będzie jeszcze jedna projekcja 9 sierpnia w dniu urodzin Tove Jansson, który w Finlandii jest dniem Muminka.
0: Księgę Lata będzie można zobaczyć dziś o godzinie 18. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Pierwszy wtorek lata zapowiada się ciepło i pogodnie. Zachmurzenie będzie na ogół małe i umiarkowane, tylko miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, przejściowo duże. Na południowym wschodzie mogą pojawić się też przelotne opady deszczu, a także burze. Wiatr powieje słabo, nad morzem umiarkowanie z północnego zachodu. Najgoręcej będzie na Roztoczu, do 28 stopni. W centrum i na zachodzie termometry wskażą około 25-27, a na północy od 22 do 24 stopni. Najchłodniej na wybrzeżu, tylko tam miejscami poniżej 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne będzie umiarkowanie wysokie. W południe od 1020 hektopaskali, na wschodzie do 1023 na zachodzie. Jakość powietrza jest prognozowana jako dobra i bardzo dobra, jedynie w środku dnia, miejscami w kraju umiarkowana.

0: Pink Floyd rozpoczynają drugą godzinę naszego spotkania i wpisują się tym samym w nasze podróże po różnych miejscach Saint-Tropez. To ładne otwarcie. Wrócimy za chwilę do Paryża czy do Szczecina?
1: Właśnie się zastanawiam nad polskim Saint-Tropez.
0: To podumaj chwilę.
1: Będę dumał. Mhm.
0: A my przywitamy tego pana, co to zawsze się tu musi pojawiać.
2: Nowy świt.
3: Kiedyś w Polsce nie było tak dużo rond, jak jest teraz, a Szczecin z rond słynął. I układ ulic można było porównać trochę do Paryża, który ma układ ulic gwiaździsty. W Szczecinie tak naprawdę tego nie ma, ale rzeczywiście przy lekkiej wyobraźni można sobie wyobrazić, że Szczecin ma taki sam układ jak Paryż.
1: Czyli czekaj, w mieście, którego nie ma, jest układ rond, którego tak naprawdę też nie ma?
0: Tak, ale można to sobie wyobrazić.
1: Ale można to sobie wyobrazić.
0: Oczywiście.
1: Ja to sobie oczami wyobraźni wyobrażam, że jest miasto nad morzem, którego tak naprawdę nie ma, w którym są ronda, których tak naprawdę nie ma.
0: Tak, gwiaździsty układ ulicy? To trzeba mieć bujną wyobraźnię, ale poza tym wszystko się zgadza.
1: Znaczy, jest wszystko okej. Poukładało mi się to w głowie.

0: Mam wiadomość, która bardzo mi się spodobała od pani Agnieszki.
1: Bardzo proszę.
0: Cytuję. Nie ogarniam, o co chodzi z tymi miastami i podobieństwami, ale to nie szkodzi. Gdyby mi nie odpowiadał poziom absurdu w Radio Nowy Świat, to nie byłabym patronem.
1: Bardzo mi się podoba również ta wiadomość.
0: Za każde patronowanie bardzo dziękujemy. Polecamy się, przypominamy przy okazji, że Radio Nowy Świat działa i gra dzięki Państwa wsparciu. Także finansowemu. Co tak się zaczytałeś i zafarbowałeś?
1: Nie, bo wyszukałem to polskie Saint-Tropez.
0: No.
1: Co mi podpowie Gemini. No i mianem polskiego Saint-Tropez najczęściej określa się Sopot. Miałoby to sens.
0: Okej. Okay.
1: Ale widzę tu jeszcze kilka stron podpowiada. To jest Interia Chmielno, kaszubskie Saint-Tropez. I jeszcze mamy
0: byłem
1: jakieś...
0: Chmielnie i byłem w Saint-Tropez. I...
1: Czyli, ale wyobraź sobie, spróbuj sobie wyobrazić.
0: Tylko wyobraź to sobie.
2: Okej.
0: Okej, dobra, mamy to.

0: Czy ty wiesz, że w ogóle nie powiedzieliśmy, że my jesteśmy tutaj?
1: Rzeczywiście. I państwo sobie tylko wyobrażają, że my tu jesteśmy, ale nie mają pewności. Tak. Się tak nie przedstawili.
0: A może nas tu tak naprawdę nie ma?
1: Może nie istniejemy.
0: Może się w ogóle nie obudziliśmy. I co wtedy? Może ty ciągle jeszcze nie spojrzałeś w kalendarz zaraz po przebudzeniu.
1: Czy ty chcesz mi powiedzieć, że ja przez to wszystko jeszcze raz będę za chwilę przechodził?
0: Za chwilę?
1: Błagam.
0: Może dopiero zadzwonić budzik?
1: Przestań.
0: Przetrzesz oczy i powiesz, o kurczę, to wszystko mi się po prostu śniło.
1: Dokładnie tak powiem. W takich emocjach. Klaudiusz Lezak to jest po mojej lewej.
0: I Mateusz Andruszkiewicz.
1: Jakub Jędras i Kajtek Strzelczyk i Natalia Harkiewicz i Jakub Ferlin i Olga Szygenda też w dzisiejszym zestawie porankowym. Będziemy w tej godzinie państwu opowiadać, to od razu zapowiem, trochę o rowerach. I czy mogę powiedzieć, gdzie się wybieramy rowerem?
0: W
1: 7.30. Dziękuję za pozwolenie, że mogę powiedzieć. Super, że to powiedziałem, że to ja zdradziłem państwu, gdzie pojedziemy. Ale
0: proszę,
1: bardzo...
0: cofnijmy. Skoro to sen, to można wszystko.
1: Wszystko wolno. No dobrze, to dzisiaj wybieramy się na wycieczkę rowerową po Włoszech, więc proszę sobie zaparzyć kawę, proszę przygotować jakieś espresso albo tiramisu do tego, albo cappuccino, albo jakąkolwiek inną kawę państwo lubią, bo po 7.30 bardzo obiecująca podróż nas czeka. Ale jeszcze chwila do tego czasu, więc zdążymy zajrzeć do prasy. Ja znalazłem jeden artykuł, który mnie bardzo zatrapował.
0: Zresztą zaraz opowiem. Chyba większość nazw kaw to właśnie Włosi wymyślili. Amerykanów też Włosi.
1: No tak.
0: Trochę prześmiewczo wobec żołnierzy amerykańskich. Serio. Bo
1: nie znam historii tej nazwy.
0: No, żołnierze amerykańscy pili rozcieńczoną kawę, której nie uznają po prostu Włosi. To było takie prześmiewcze, że takie jak ci Amerykanie, takie Americano. Takie, okay. Jak przyjechali Amerykanie, nie wiedzą jak się kawę pije, bo dolewają do niej bez sensu wodę.
1: A, widzisz, proszę pana, to się... Będę teraz... Z pewnym ciężarem tej wiedzy zamawiał Amerykana, jak będę miał okazję. Jak to Brad Pitt mówił w pewnym filmie, buongiorno. A propos. Wrócimy do tego na pewno.

0: A jeszcze a propos nazw kawy, to przypomniała mi się jedna z nazw, którą poznałem w miejscowości Golub Dobrzyń.
1: Golub Dobrzyń.
0: Golub Dobrzyń.
1: To nie było we Włoszech.
0: Nie, to jest w Polsce. Przy okazji, oczywiście tu cię nie zdziwię, czym tam dojechałem do tego Golubia Dobrzynia.
1: Pociągiem.
0: Nie. W ogóle nie wiem, czy tam dojeżdżają pociągi. Chyba nie. Ale tu akurat nie mam pewności. Natomiast jest tam twierdza, armata i w ogóle. I jest tam, był tam też taki barek. W tym barku zapytałem, czy pani ma kawę. A pani powiedziała, że ma. I że to jest taka włoska parzone. No i tyle.

0: TV off i radio on. Proszę zostawić za chwilę.
1: Mam do ciebie pytanie. Będzie taki quiz. Przychodzi mi z pomocą kolorowa prasa.
0: No ja właśnie dlatego się boję, ale dawaj.
1: Kojarzysz takiego zawodnika jak David Beckham, prawda?
0: Co ty w życiu?
1: Nie kojarzysz.
0: Ja, czym się zajmuje David
1: teraz?
0: Beckham?
1: No. Kiedyś zajmował się kopaniem piłki, teraz kopie ogródek, jak donosi fakt.
0: David, czekaj, niech ja sobie przypomnę, żeby mnie... David Beckham, to jest jeszcze czas, kiedy ja się interesowałem piłką nożną, więc lata temu, ale czy Kubo, Liverpool, nie Liverpool, Boże, drużyna, w której mógł grać David Beckham?
2: No Manchester United.
0: Manchester United, okej, dziękuję.
1: No ale to nawet nie to, że kopał piłkę, teraz kopie ogródek, mnie zaintrygowało. Mhm. Ale tytuł tego artykułu o tym, co robi teraz David Beckham, mnie zaintrygował.
0: A, bo myślałem, że to jest tytuł. Że nie. Kiedyś piłka, dziś ogródek.
1: Nie, to jest taki podtytuł. No. A tytuł jest, i teraz będzie dla ciebie zagadka. Wygląda jak młody...
0: Bóg?
1: Nie.
0: Wygląda jak...
1: No, powiedz to. Powiedz to.
0: Proszę. Wygląda jak młody bób.
1: Nie wiem, dlaczego uznali, że trzeba Davida Beckhama porównać do Bobu.

0: No i to już jest ten moment, drogi panie, kiedy są opowieści rowerowe. Ministra kolarstwa z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, ja powstrzymuję śmiech po tych rozmowach na przedanteniu. Ja raczej zachęcę niż zniechęcę.
0: No. Nie, bo muszą państwo wiedzieć, że tydzień temu był Piotr Strzeży, który opowiadał o swojej Strzeżysz o wyprawie do Indonezji. No i taki wrócił z opowieścią nie do końca zachęcającą do wyjazdów tam z rowerem, co też jest cennym doświadczeniem. No wiesz, po to też zapraszam ludzi, żeby opowiedzieli o miejscach, w których warto, ale też w takich, w których ktoś powie, słuchaj, może warto pojechać gdzieś indziej. A ciebie chciałbym o Włochy zapytać. Bo widziałem ostatnią relację.
1: Warto pojechać do Włoch, koniec wejścia. Nie, naprawdę warto, piękny kraj.
0: Wiesz co, byłem kilka razy we Włoszech, zdarzyło mi się. Co prawda nie z rowerem, a w inną formę turystyczną wybierałem. Natomiast nie kojarzą mi się jednak rowerowo Włochy. Ja wiem. Wiem
1: a Giro?
0: No właśnie, te wszystkie wyścigi wiem. Aha. Ale mówię o takiej turystyce rowerowej. Jak ty na to patrzysz? To jest dla ciebie takie miejsce, do którego chętnie wrócisz, czy nie?
1: Ja do Włoch dojrzewałam długo, bo jestem jednak team Hiszpania, więc do Włoch dojrzewałam długo, ale się zdecydowałam. No i byłyśmy w tamtym roku, pierwszy raz pojechałam z rowerem, to byłyśmy na Sella Ronda Bike Day. Być może widziałeś u mnie pochwalne posty i rolki na temat tego eventu, ale zanim tam dojechałyśmy, znaczy teraz byłyśmy już drugi raz.
0: W ogóle dużo osób chwali ten Sella
1: Ronda. Bo to jest takie wydarzenie typu święto roweru, nawet nie kolarstwa, no bo kolarstwo zawsze zawęża do definicji typu rower szosowy, a to jest bardziej święto roweru, tam na tej Sella Ronda Bike Day, czyli to jest taki event otwarty dla rowerzystów, a zamknięty dla samochodów, gdzie w tym roku 16 tysięcy osób na rowerach zrobiło te cztery przełęcze, czyli Paso Sella, Paso Gardena, Paso Campo Longo lub też Campolonio, tutaj excuse my włoski, i Paso Pordoi. I masz cztery góry, na które wtaczasz się bez ruchu samochodowego, robisz to sobie w swoim tempie, większym, mniejszym.

0: i w towarzystwie innych ludzi. Wspaniały to jest event. Ja pojadę jeszcze raz we wrześniu.
1: A teraz? Ostatni wyjazd do Włoch?
0: Byłyśmy nad jeziorem Garda najpierw, w pierwszej części wyjazdu, a potem przemieściłyśmy się właśnie w Dolomity. Jezioro Garda, takie widoki, że przy całej swojej grafomanii nie mam słów, żeby powiedzieć, jak tam było przepięknie. My nie zrobiłyśmy jeziora Garda dookoła. Można to zrobić na rowerze, czy gravelowym, czy szosowym, ale ja nie chciałam ujechać dziewczyn, no bo to jest jednak 140 kilometrów. I też wiem z różnych opowieści, z różnych wskazówek od lokalsów, że jest to romantyczne w samym wyobrażeniu, ale tak naprawdę to któraś strona jeziora, jeżeli ja dobrze pamiętam, to zachodnia, a może źle pamiętam, jest tak bardzo w ruchu samochodowym, że przyjemność można ocenić to w skali od 1 do 10 na 3.
1: No i właśnie ten ruch samochodowy, bo jednak południe ma to do siebie, że tam jest... No, wiem, z jednej strony jest mnóstwo skuterków, motocykli i trochę oni jakby jednoślady znają, ale z drugiej nie wydaje mi się to taką, ale może zburz moje wyobrażenie, krainą dobrą dla rowerzystów. W ruchu samochodowym właśnie.
0: W porównaniu do Hiszpanii oczywiście, że nie. Włochy są specyficzne. Włoska fantazja za kierownicą jest inna niż ta hiszpańska kultura drogowa. Ale ja nie czułam się tam ani razu niebezpiecznie. Wydaje mi się, że jak ty jesteś przewidywalny na drodze, informujesz i też nie odwalasz, no to możesz się spodziewać raczej zwrotki w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc nie spotkały mnie żadne niefajne rzeczy. Na pewno mnie nie spotkały żadne niefajne rzeczy w takim samym wydaniu, jak tutaj często w Polsce się zdarzy. Więc ja postrzegam Włochy jako bezpieczny kraj, tak w skali od 1 do 10 na 8.
1: Mówimy o ruchu teraz drogowym.
0: Tak. No i jest też tak, że jak akurat ta Sela Ronda Bike Day, czyli te cztery przełęcze, myślę, że to byłoby prawdopodobnie upiorne w tym ruchu samochodowym, gdyby tam się próbować mierzyć z tymi czterema górami w ruchu niezamkniętym dla samochodów. No bo jednak po pierwsze motocykliści, już nawet nie mówię o jakichś zachowaniach, bo raczej nam motocykliści najczęściej machali i kibicowali w innych dniach niż Sela Ronda Bike Day, ale ten hałas, no jednak jedziesz w góry po to, żeby trochę wyłączyć głowę, a tu cały czas ta głowa pracuje, dlatego że jesteś w permanentnym tym takim rumorze. Więc... Natomiast po całym tygodniu we Włoszech spędzonym nie stwierdzam, żeby tam było niefajnie. Ja raczej z radością wrócę.
1: A po jeziorze Garda, gdzie przyjechałyście?
0: My stacjonowałyśmy w miejscowości Torbole, lub też jak to mówią, Nago Torbole. I to jest właściwie północna część jeziora Garda. Przepiękna miejscóweczka. Tuż obok jest miasto, które słynie z wytwarzania oliwy, Riva del Garda. Przepiękna miejscowość.
1: Myślałem, że oliwa.
0: Proszę?
1: Myślałem, że oliwa.
0: Oliwa zawsze sprawiedliwa. Myślę, że to jest bardzo fajny punkt wypadowy też z tego względu, że samochodem jedziesz krócej niż byś na przykład zmierzał na południe jeziora Garda. Więc to jest fajna baza wypadowa. A u mnie koncepcja była taka, że w połowie wyjazdu się relokujemy w Dolomity właśnie pod Sela Rondę.
1: Mm-hmm. I jak pogodowo? Znaczy,
0: było specyficznie. Pierwszy dzień świetny, taki, że masz pocztówkę włoską, drugi dzień cały dzień lało, więc poszłyśmy na spacer w deszczu. Zrobiłyśmy 15 kilometrów pieszo.
1: Ale musimy na relacjach, w relacjach na Instagramie, niektórzy sobie radzili.
0: Tak, lokalsi, tak.
1: Z pelerynkami.
0: No, jeździli sobie ludzie w pelerynkach. No bo co zrobić?
1: Przemieścić się
0: trzeba, tak. No i ten dzień, kiedy była właśnie Sela Ronda, może to i lepiej, bo w upale trochę sobie nie wyobrażam te kilka godzin spędzić w siodełku. No ale było rzeźko. Na podjeździe fajnie, ciepło, bo wiadomo, na podjeździe, ale na szczycie chciałam ubrać na siebie dokładnie wszystko, co przywiozłam. Tak, było rzeźko.
1: No o kuchnię cię nie pytam, no bo wiadomo.
0: No oczywistość. Kolarz musi jeść. No.
1: O kawę też cię nie pytam.
0: Mm-hmm. No, tak, włoska wiadomo. Najlepsza, hiszpańska słaba. No.
1: No wróciłem właśnie z Rwandy, gdzie są plantacje właśnie kawy, więc to trochę zupełnie inna bajka. Ale tak, no niewątpliwie włoska ma swój klimat. Tego nie da im się odebrać. To powiedz jeszcze o nawierzchni może, bo... Ja będąc we Włoszech, infrastruktury takiej typowo rowerowej To chyba nie widziałem, w żadnym mieście nawet. Tak.
0: Mówisz o drogach rowerowych?
1: Tak, to w ogóle to jest chyba u nich nieznane pojęcie, prawda?
0: Teraz rzeczywiście, jak mnie o to zapytałeś, to próbuję sobie przypomnieć, czy tam widziałam typu ścieżkę rowerową.
1: Czy w ogóle coś
0: chyba
1: takiego?
0: Chyba nie. Ludzie raczej się przemieszczają rzeczywiście drogą. Czasem jest wytyczony pas w asfalcie, w sensie w drodze wytyczony pas ruchu dla rowerów, ale takiej oddzielonej, odseparowanej nie pamiętam. Ale co jest ciekawe, w Dolomitach, my mieszkałyśmy w miejscowości Suraga di Fassa i tam bardzo często od ruchu samochodowego, tej takiej głównej ulicy, odseparowana jest ścieżka, która jest poprowadzona przez dolinę. Ona jest wyasfaltowana. Jest przepiękna. Po pierwsze, się nie stresujesz tym, że musisz na siebie uważać z każdej strony, bo tu skrzyżowanie, tu samochód cię wyprzedza, tu ktoś naprzeciwka wyprzedza na trzeciego. To cię w ogóle nie dotyczy. I jedziesz sobie przez całe doliny w miejscowości Moena. Przepiękna. I no to w tym rozumieniu, no to tak, to drogi rowerowe tam istnieją i to myślę, że to jest najpiękniejsze, co może tam spotkać rowerzystę, że jesteś w ogóle odłączony od ruchu samochodowego. Może dlatego ja nie mam żadnych doświadczeń takich słabych, bo właśnie dłużej jeździłyśmy w odseparowaniu od ruchu samochodowego.
1: Ale gdzie to znaleźć? Powiedz jeszcze raz.
0: Jeżeli się wyjeżdża z miejscowości na przykład Suraga di Fassa, to jest taka roweróweczka, ona biegnie też przez Moenę, czasami też przebiega przez miasto, więc trzeba się włączyć do takiego ruchu lokalnego, ale w większości przypadków od miasta do miasta no wjedzie rowerówka i jest przepiękna, przepiękna. Tak samo można z tej miejscowości, w której my mieszkałyśmy, czyli Suraga, dostać się do miasteczka Kanacei, swoją drogą przepięknego. I również rowerówką, prawie nie stykając się z ruchem drogowym.
1: Ile kilometrów takiej drogi dla rowerów myślisz tam może być?
0: To no są, na wiem, pewno 20, 50, 30, 40, 50 na 100%. Tak jak sobie teraz na szybko w głowie liczę, no to chociażby z miasteczka Moena, które warto sobie zwiedzić, do miasteczka Kanacei, no to to będzie 30 kilometrów w jedną stronę.
1: I odseparowana
0: od ruchu. Są dwa miejsca, gdzie włącza się do drogi publicznej, ale no to jest naprawdę na dosłownie kawałek, więc super luksus. A widoki takie, że zatyka to. Bo masz widok masz na całe Dolomity, na właśnie na Sella Ronde, na całe to pasmo dolomickie i jedziesz i po prostu tylko cały czas się powstrzymuje, żeby cię nie powtarzać, czyli nie mówić, ale pięknie, ale ładnie, ale super, ale pięknie.
1: Zachęciłaś, tak, zdecydowanie.
0: Ale też zachęcam do pojechania w nasze polskie Tatry, z których do tej właśnie teraz wróciłam i no też przepiękne miejscowości, najpiękniejszą trasę robiłam w niedzielę.
1: Trasę?
0: No nie wiem, czy ona ma jakąś swoją nazwę. Ja stacjonowałam z moimi dziewczynami w Bukowinie i najbardziej mi się podoba trasa, którą robiłyśmy w niedzielę, bo to przez miejscowość Dursztyn, Krępachy, przejechałyśmy na drugą stronę do Słowacji, przez miejscowość Osturnie, która jest taka skansenowa. Stamtąd zrobiłyśmy podjazd na Łapszankę od słowackiej strony, bardzo, bardzo, bardzo wyczerpujący. I to jest moja ulubiona trasa, ale robiłyśmy też trasę dookoła Jeziora Czorsztyńskiego i...
1: Czyli Wieloczorsztyn.
0: Tak, Wieloczorsztyn, dojeżdżając Wielodunajec. Przepiękna jest ta trasa i mogę powiedzieć, że mamy gardę w domu.
1: To prawda.
0: Jezioro Czorsztyńskie jest przepiękne.
1: Jedna z ładniejszych tras, jeden z ładniejszych poprowadzonych szlaków.
0: Tak, przy czym polecam robić jednak to nie w weekend, bo ruch rowerowy jest tam znaczny. Więc najbezpieczniej jest tam po prostu się w środku tygodnia wybrać i mieć prawie dla siebie całą trasę dookoła jeziora. Wspaniałe.
1: Albo poza sezonem. Wtedy albo
0: polecam szczególnie jesienią, kiedy się wszystko tam zakolorowi, jest inne niż zielone, jest pomarańczowo-czerwono i naprawdę widoki urywają serce. No,
1: tylko wtedy na liście trzeba uważać na zjazdy,
0: tak,
1: zwłaszcza.
0: Tak.
1: Bywają
0: ale to wtedy ćwiczysz skille.
1: A masz już ze sobą szlak wokół Tatr, tak przy okazji?
0: Nie, jeszcze nie. Bardzo, bardzo dużo moich klientek pyta o to, czy kiedyś zorganizuję. Bardzo bym chciała. Ale nie wiem, czy bym nie chciała tego zrobić na gravelu. Przyznam.
1: Jest ten szlak na mojej takiej short liście do zrobienia.
0: Jest.
1: I co jeszcze
0: przed
1: tobą?
0: Może się zobaczymy. Przede mną.
1: Nie będę twoją klientką, ale tak, może się zobaczymy.
0: Wiesz, no nigdy nic nie wiadomo, kiedy mi coś ostrzeli i po prostu zrobię, pójdę w stronę koedukacji. Na razie troszeczkę spokojniejszy czas. Będę miała takie wyjazdy, które są weekendowe, w sensie piątek, sobota, niedziela. gdzie właściwie na rowerach jeździmy tylko w sobotę i w niedzielę, w sobotę i w niedzielę. A z takich dłuższych wyjazdów, no to w połowie sierpnia Podkarpacie moje rodzinne, ukochane, przepiękne. I też mamy Toskanię w domu. Podkarpacie to jest nasza taka Toskania.
1: Toskanie z Podkarpaciem.
0: Tak, polecam. No,
1: dobrze, pozostańmy przy tym. Ewa Kołodziej, czyli ministra kolarstwa. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Ewa dzisiaj też w outficie takim rowerowym. No, pewnie się pochwalisz na swoich social mediach.
0: Oczywiście.
1: Tak, miłego dnia. Wszystkiego dobrego.

0: temat polskich miast i porównań, widzę, w państwu ciągle żyje. Pani Karolina napisała.
1: Bardzo proszę.
0: Może słuchacz mówił o Szczecinie w województwie łódzkim. Codziennie jeżdżę przez ronda w Szczecinie, w zachodniopomorskim. Żadne nie zniknęło, a nawet w przeciwieństwie do większości miast, miasta zachowała się w ich okolicy przedwojenna zabudowa. Ale tutaj pisze pani Karolina i to jest ten fragment, który chciałem tobie i państwu zacytować. Proszę. Zgadzam się z cytowaną słuchaczką, że poziom absurdu należy trzymać. Mówcie dalej, że Szczecin leży nad morzem. Sezon się dopiero zaczyna. Motorniczy stający pod dworcem uwielbiają odsyłać ludzi w klapkach i z pontonem z powrotem do pociągów nad morze.
1: Czyli to rzeczywiście się dzieje. Cudowne. Świetnie.
0: To... Wyobraziłem to sobie.
1: Ja też dzisiaj wyobrażam to.
0: Ale przypominam, że wody morskie dopływają do Szczecina cały czas. Mhm. To się nie zmienia.
1: Można marzyć.

0: Jeszcze pan Wojtek do nas napisał w uzupełnieniu opowieści ministry. Moja żona pochodzi z Abruzzo, nad Adriatykiem i z tych powodów rodzinnych jestem często w Vasto. Sytuacja rowerowa jest tam bardzo dobra. Dawna droga kolejowa została zamieniona na drogę rowerową i ona idzie nad samym morzem od Vasto do Ortony. To co najmniej 60 km i dostaliśmy zdjęcie z tejże drogi rowerowej. Zdjęcie na Adriatyk, więc... No,
1: bardzo kuszące.
0: Też kuszące, tak, niewątpliwie.
1: A ja mam wiadomość a propos zmiany nazwy, to znaczy porównywania polskich miejscowości do zagranicznych i odwrotnie. Pewien taki równościowy postulat, żeby nie mówić tak ciągle, że tu mamy polskie Saint-Tropez i tak dalej, że proponuje politykę godnościową, napisał Chris, dlaczego takie Saint-Tropez nie nazwać chałupami południa Francji. W drugą stronę też moglibyśmy. Może państwo mają jakieś pomysły. Co byłoby na świecie odpowiednikiem Sopotu? Szczecina. Znajdźmy na świecie Szczecin, jeżeli nie ma w Polsce.
0: Jak to Szczecin? Nie.
1: Szczecin
0: nie,
1: jest, nie, no. Jest. Miałem powiedzieć, że jest jedyne w swoim rodzaju.
0: Nie, naruszasz teraz jakąś świętość absolutną. Bo ja patrzę na zegar. To może wiadomość od pana Sebastiana, to za chwilę jeszcze.

0: To żeby nie zostawiać tylko z cliffhangerem jeszcze wiadomość, o której mówiłeś, że powiesz.
1: Tak, już ją odnajduję. Już, bo mi się to przewinął. O, jestem.
0: A tak, w porządku.
1: Pan Sebastian pisze odnośnie infrastruktury rowerowej w Włoszech do włoskiego Tarvisio. Tam dalej czeka nas kapitalny odcinek Alpe Adria. O, Alpe Adria też na mojej krótkiej liście, tak. Pociągnięty po torach dawnej kolei, ten kolejowy odcinek szlaku rowerowego Alpe Adria nazywa się Cyklovia Pontebana i wziął swoją nazwę właśnie od dawnej kolei Pontebany, która łączyła Alpy z Udine. I to jest naprawdę najpiękniejszy odcinek Alpe Adria, pełen tuneli, wiaduktów i wyłącznie rowerowej ścieżki.
0: Dzięki piękne. Gdyby jeszcze pojawiły się jakieś rekomendacje, to poprosimy. A propos rekomendowania Państwu aktywności, proszę nas słuchać. Po 8 będzie z nami profesor Monika Kresa, jak to we wtorki. Dzisiaj porozmawiamy o mowie nienawiści.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Pod znakiem zapytania stoi udział prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która w czwartek i piątek odbędzie się w Gdańsku. Niepewność pojawiła się po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Sam prezydent Ukrainy podkreśla jednak znaczenie relacji między naszymi krajami.
1: My z Polakami nie możemy nie być partnerami czy nie być przyjaciółmi, bo jesteśmy sąsiadami. Jeżeli nie będziemy przyjaciółmi, partnerami, to kim będziemy?
0: Tak mówił Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla stacji TSN w tłumaczeniu TVP Info. Karol Nawrocki odpowiada, że jego decyzja nie ma związku z polityką, a wyłącznie z oceną historycznych relacji polsko-ukraińskich.
2: Spór w ogóle nie dotyka wewnętrznych kwestii Polski. Te nie istnieją, bo wszyscy Polacy wiedzą i rozumieją, ile zła zrobili Polsce, Polkom, Polakom, polskim dzieciom, ukraińscy nacjonaliści.
0: Według ukraińskich mediów decyzja w sprawie przyjazdu Zełenskiego do Gdańska może zapaść jeszcze dziś. Jeśli nie pojawi się osobiście, Ukrainę podczas konferencji może reprezentować premier kraju. A dziś w Warszawie pod siedzibą Komisji Europejskiej odbędzie się protest organizacji walczących o poprawę dobrostanu zwierząt. Organizatorzy domagają się przyspieszenia prac nad unijnym zakazem chowu klatkowego. Zdaniem aktywistów Bruksela powinna dotrzymać wcześniejszych zobowiązań i jeszcze w tym roku przedstawić konkretne propozycje zmian w prawie.
3: Domagamy się, by Komisja wreszcie spełniła swoją obietnicę i przedstawiła wnioski legislacyjne, które mają doprowadzić do zakończenia chowu klatkowego wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych w całej Unii Europejskiej. Termin na przedstawienie wniosków mija wraz z końcem tego roku.
0: Mówiła Anna Mikulska z organizacji Compassion in World Farming Polska. Protest rozpocznie się o godzinie 15 przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej przy ulicy Jasnej w Warszawie. A na koniec informacje dla kierowców. Dziś nieco więcej zapłacimy za benzynę. Maksymalna cena litra 95 wynosi 5 zł 98 groszy. Za benzynę 98-oktanową trzeba zapłacić 6 zł 69 groszy. Nieznacznie tańszy jest za to olej napędowy. Jego maksymalna cena to 6 zł 11 groszy za litr. Rząd zapowiada jednocześnie stopniowe wygaszanie programu utrzymującego niższe ceny paliw. Jak tłumaczy, sytuacja na światowym rynku ropy stabilizuje się po porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem dotyczącym żeglugi przez cieśninę Ormus. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Lublin, Rzeszów, Kraków i Katowice będą dziś najcieplejszymi dużymi polskimi miastami. Termometry w południe wskażą tam 27 stopni, w Warszawie i Zielonej Górze maksymalna temperatura to 26. W Białymstoku, Łodzi i Poznaniu 25, w Bydgoszczy i Szczecinie 24, a we Wrocławiu i Zakopanem 23 stopnie. Najchłodniej będzie na północy, 21 stopni w Gdańsku i 20 stopni w Koszalinie. Stop. Czy jeżeli pogoda, prognoza jest dla Szczecina, no to właśnie jest dowód na to, że istnieje?
5: Nie, że coś jest nie tak z pogodą.
4: Też można w tę stronę. Już pomijając fakt, że nie możemy wałkować 50 raz tego samego tematu, czy Szczecin istnieje, ale...
5: Ale to już dawno ustaliliśmy, że nie istnieje, więc...
4: Tak, jedźmy dalej. Na południowym wschodzie może przelotnie popadać. Meteorolodzy nie wykluczają też burz. Na ogół będzie słonecznie, choć początkowo na zachodzie, a później w centrum i na południu na jakiś czas pojawi się większe zachmurzenie.

0: chciałem skorygować moją wypowiedź. Otóż mi chodziło tylko o to, że w dawnych czasach rond nie było, znaczy prawie nigdzie w Polsce, natomiast trzcin był cały w rondach. A to, że zniknęły, to nie tyle zniknęły ronda, ile pojawiły się zwykłe skrzyżowania. Pojawiło się dużo więcej ulic i pojawiły się zwykłe skrzyżowania. Rond jest tyle samo, co było. Ronda ani jedno nie zniknęło. Z tego, co wiem, to przybyło jakichś takich małych, ale te takie główne ronda, w Szczecinie, największe w Szczecinie są cały czas.
1: Nowy świt.
2: Czy mamy już połączenie z panią profesor Moniką Kresą? Mamy.
3: Ten kciuk oznacza
4: potwierdzenie. Ja państwa słyszę, nie wiem,
2: wspaniale,
4: czy państwo
2: my panią profesor też słyszymy. My, czyli Mateusz Andruszkiewicz i Klaudiusz
3: Slezak, tak jest.
2: Tak jest.
3: Dzień dobry, panie profesor.
2: Pani profesor Monika Kresa, językoznawca, dialektolożka. Czy mogę zacząć od spraw ważnych? Takich naprawdę? To zacznę. Tak. Nie słyszę akceptacji, bo pewnie u pani profesor trochę drżenie serca nastąpiło. Ale sprawy ważne są takie.
4: Tak, bo to
2: takie.
4: Jakaś niespodzianka i nie wiem, o co chodzi.
2: Mm-hmm. Czy kotki znalazły już dom?
4: A, to te ważne sprawy. Nie, dwa kotki jeszcze szukają domu. Najlepiej jednego.
2: No to proszę trzy zdania o tych kotkach powiedzieć. Co to za kotki?
4: Oj, na tę wypowiedź się nie przygotowałam. Ale to będzie mowa miłości w odróżnieniu.
3: Trudno się wylosowało.
4: Tak, nie, nawet bardzo przyjemne się wylosowało, ale historia jest trochę smutna. Kotki są zwierzakami uratowanymi z rozwalającej się stodoły razem ze swoją dziką matką i szukają domów. Kotki są w pełni oswojone. Jeden już znalazł domek, czeka na swoją rodzinę adopcyjną, ale dwa nadal tego domku poszukują. To są dwaj chłopcy. Jeden jest czarny z kilkoma białymi łatkami, drugi jest biały z kilkoma czarnymi łatkami.
2: Na zdjęciu
4: oba są całkowicie
2: wygląda,
4: oswojone.
2: Czy ten biały ma tylko czarny ogonek. Tak to wygląda na zdjęciu.
4: Tak, ale ma taką drobniutką łatkę jeszcze na łapce i w okolicach pyszczka też taką jedną, czyli nie jest to taki typowy czarny kot, który może przynieść nieszczęście, jeżeli państwo się na przykład by obawiali. Oba są całkowicie oswojone, ponieważ powiedziałam, że z dzikiej kotki mogło to źle zabrzmieć, ale całkowicie oswojone, same jedzą już, załatwiają się do kuwety, bo wiem, że to ważne, i szukają kochającego domu. Najlepiej razem, ale jeżeli znajdą dwa kochające domy, to też będzie idealnie.
2: No to jeżeli ktoś miałby ochotę adoptować kota, to ja przekażę w takim razie wiadomości,
4: tak,
2: do pani profesor.
4: Bardzo, bardzo proszę.
2: To był język.
4: I dziękuję.
2: Bardzo proszę. To był język miłości. Natomiast teraz o tym drugim języku. Chciałbym z panią profesor porozmawiać.
4: Tak, i to się dopiero trudne wylosowało.
2: No, bo mieliśmy wysyp tego w ostatnich tygodniach. Trudnego języka dotyczącego. Oczywiście on był z polityków, padał ten język. I właśnie, jak go możemy nazwać? To jest hejt? To jest mowa nienawiści? Czy to jest właściwie to samo? Przyjęliśmy to angielskie słowo opisując to samo zjawisko, czy może znaczą coś innego?
4: Znaczą coś innego. To znaczy, specjaliści pokazują, że mamy do czynienia z dwoma zjawiskami, które są opisywane trochę inaczej. To znaczy, takim szerszym pojęciem jest hejt. I mimo że hejt to z angielskiego nienawiść, tak, więc mogę powiedzieć, że to jest synonim. Natomiast jeżeli porównamy sobie, kiedy używamy tego słowa nienawiść i kiedy używamy tego słowa hejt, to okazuje się, że nawet takie użycie potoczne nie jest tożsame. Ale jeżeli chcemy odróżnić hejt od mowy nienawiści, czy też skontrastować ze sobą te dwa zjawiska, to mówimy o tym, że hejt jest pojęciem szerszym. To znaczy, hejt to są bardzo szeroko rozumiane, negatywne, agresywne zachowania, które odwołują się do przeróżnych cech i zachowań drugiego człowieka. To znaczy, możemy hejtować ze względu na czyjś wygląd, możemy hejtować ze względu na to, że ktoś coś zrobił, ale znaczy, również i głównie ze względu na takie rzeczy, które są od tej osoby zależne. To znaczy, ktoś się jakoś zachował, nam się to nie podoba i hejtujemy. Absolutnie nie mówię, że jest to zjawisko pozytywne, ponieważ to, tak jak mówię, to są te negatywne zjawiska językowe. Natomiast mowa nienawiści, ona się odwołuje tylko do kilku elementów. To znaczy, w definicji mowy nienawiści mówimy, że to są takie działania dyskryminujące, negatywne, agresywne, ale tylko ze względu na cechy postrzegane jako naturalne albo przypisane, czyli rasę, narodowość, orientację seksualną czy niepełnosprawność. Natomiast nie ze względu na czyjeś zachowania wynikające z charakteru, wyborów życiowych i tak dalej.
3: A to też chyba językowo jest ciekawe a propos hejtu, że tak się bardzo przyjął i zadomowił niestety, bo jest tak wszechobecny, że tak po polsku to sobie zapisujemy.
4: Tak, tak. Jak najbardziej tak. My rzeczywiście zaadaptowaliśmy to słowo również na poziomie takim ortograficznym. Mało tego, na poziomie też słowotwórczym, bo tworzymy nowe wyrazy od tego hejtu, prawda? Mamy hejtować, odmieniamy normalnie zgodnie z fleksją polską, więc rzeczywiście hejt niestety zadomowił się w polszczyźnie.
2: A ta mowa nienawiści, czy właśnie ten hejt? Jesteśmy w stanie to już opisać? Kogo dotyczy?
4: Tak. Przede wszystkim, i to niestety obserwujemy współcześnie, mówię współcześnie nawet na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, to są na przykład mniejszości narodowe. To są Ukraińcy chociażby, bo myślę, że prawda, że to najbardziej
2: słychać ostatnie przykłady, tak, zdecydowanie.
4: Publicznej. Tak, prawda? Tutaj też możemy powiedzieć, do czego się, do jakiej kategorii ta mowa nienawiści w stosunku do Ukraińców się odwołuje, ponieważ ona odwołuje się do takiej kategorii historycznej, tak? To znaczy, to są właśnie te historyczne winy części Ukraińców, tak? I one są przypisywane całej nacji, bo to też jest bardzo ważna cecha mowy nienawiści, że mamy tutaj do czynienia z taką stereotypizacją i takim uogólnieniem. To znaczy wystarczy, że na przykład jeden przedstawiciel danej nacji coś zrobił, a my to uogólniamy i to jest dla nas podstawa do tego, żeby wyrażać się negatywnie. Ale to są też takie mniejszości kulturowo-narodowościowe jak Żydzi. Czyli też taka nacja, z którą niekoniecznie dzisiaj mamy dużo wspólnego, ponieważ Żydzi dzisiaj oczywiście są mniejszością w Polsce, ale nie tak liczną jak chociażby przed II wojną światową i tutaj też się odwołujemy w dużej mierze do zaszłości historycznych. I tutaj też jest ciekawe, ponieważ przypisujemy Żydom różne cechy negatywne, ale również odwołujemy się do takich elementów historycznych. Mamy taką kategorię, sami są sobie winni. To znaczy, ta niechęć ma podstawy. To bardzo często się pojawia w odniesieniu właśnie do tej nacji. Ta mowa nienawiści to również, kiedy jesteśmy przy tych mniejszościach narodowościowych, wyznaniowych, tak szeroko mówiąc, to również Romowie. Mimo że w ogóle sam termin, tak, Romowie się nie pojawia w tej mowie nienawiści, bardziej mówimy o Cyganach i tutaj możemy sobie różne elementy dopowiedzieć z tego, co słyszymy dookoła. To są też uchodźcy bez względu na pochodzenie, tak, czyli już nie przypisujemy koniecznie, niekoniecznie przypisujemy do danej nacji, ale w ogóle wystarczy, że ktoś jest uchodźcą i staje się to podstawą mowy nienawiści, ale tak jak powiedziałam, w tej definicji mowy nienawiści pojawiają się również mniejszości seksualne, tak? Czyli na przykład bardzo powszechne zjawisko i też to niestety słyszymy bardzo głośno, to jest ta mowa nienawiści wobec osób chociażby LGBT.
2: To jeszcze a propos tych dwóch społeczności i nacji, o których pani profesor powiedziała, bo właściwie przychodzą mi do głowy dwa wyrazy, które pochodzą od nazw. Czy pierwsze to cyganić?
4: Tak.
2: A jeszcze spotkałem się ze sformułowaniem Żydzić.
4: Oczywiście. Czyli, znamy te czasowniki.
2: Tak, czyli nie chcieć wydać na coś pieniędzy, tak, w takim znaczeniu. To jest mowa nienawiści, czy nie tak. jest?
4: Tak. Tak, to jest mowa nienawiści. To znaczy, znowu pewnie możemy też dyskutować na temat granic tej mowy nienawiści, ale badania pokazują, że my mamy bardzo dużą tolerancję, co ciekawe, młodzież ma większą tolerancję niż dorośli, na taką mowę nienawiści, która jest nieco zawoalowana. Czyli chociażby właśnie takie wyrażenia, czy takie czasowniki, które pochodzą od nazw nacji, ale są negatywne, tak? Bo zobaczmy, że zarówno cyganić, jak i Żydzić. No, Żydzić to nie znaczy oszczędzać tak po prostu, prawda? Skąpić, prawda? Oczywiście, to jest negatywne, tak? I w momencie, kiedy u podstaw tego negatywnego wyrażenia leży pewien stereotyp, bo to jest stereotyp, związany właśnie z nacją, no to mamy tutaj do czynienia z tą mową nienawiści, ale powiedziałam o tym, że ona jest trochę zawoalowana, bo zobaczmy, że tutaj nie mamy do czynienia z chociażby bulgaryzmami, Tak? Mhm. To znaczy, jeżeli mamy, mówiliśmy jakiś czas temu o wulgaryzmach, to była taka agresja wprost, tak? Natomiast chociażby w tych pracownikach, które tutaj przywołaliśmy, czy w ogóle w różnego rodzaju sytuacjach, w dyskursie internetowym, w którym czytamy o Żydach czy o Cyganach, tam bardzo często nie pojawiają się wulgaryzmy, tak? To są takie podprogowe sugestie, że ta nacja to coś robi. Więc jak najbardziej, mimo że te pracowniki oczywiście się zadomowiły w polszczyźnie i my ich używamy dzisiaj już nawet trochę w oderwaniu od tego, od tej etymologii, dopiero kiedy zaczynamy o tym rozmawiać, tak jak my dzisiaj tutaj, tak, to się zastanawiamy, natomiast no, są to faktycznie przykłady mowy nienawiści.
2: A my to sobie jakoś racjonalizujemy?
4: Tak, racjonalizujemy sobie właśnie w ten sposób, że po pierwsze przerzucamy winę na ofiarę. To jest to, o czym powiedziałam. To znaczy bardzo często głównie w przestrzeni internetowej, ale w ogóle medialnej, czy nawet nie medialnej. Myślę, że w dyskusjach świątecznych przy stołach słyszymy, że na przykład, nie wiem, Żydzi sami wywołali nienawiść do Polaków. I wobec tego no, my teraz możemy sobie pozwalać, ja robię cudzysłów, państwo tego nie widzą, na takie zachowania. Albo właśnie, że niechęć do Ukraińców czy do Romów wynika z ich zachowania. Czyli to jest przede wszystkim właśnie takie przerzucanie winy na ofiary, usprawiedliwianie naszych zachowań właśnie takich negatywnych. I to jest to, o czym powiedziałam. To znaczy tego typu wypowiedzi, jeżeli one są obudowane jeszcze jakimiś historiami, tak, jeszcze jakimś właśnie storytellingiem szeroko rozumianym, to one znajdują niestety akceptację wśród społeczeństwa. To znaczy, o ile jeszcze gdzieś tam mamy takie mechanizmy, że nie dopuszczamy no właśnie wulgaryzacji, czy mówienia wprost o jakichś zachowaniach agresywnych wobec tych nacji, o tyle no właśnie oni sami są sobie winni, to tego nie traktujemy jako mowy nienawiści. To są dla nas zachowania obiektywizujące i racjonalizujące.
2: Czyli jak, mówiąc w skrócie, przyjęliśmy już trochę, że na przykład cyganić to nie jest, jak używamy tego słowa, to nie jest nic złego, tak? Znaczy tak nam się wydaje, tak, że to nie jest nic złego.
4: Tak. Tak, tak, to jest między innymi też ten mechanizm racjonalizacji, tak? To znaczy tutaj też przede wszystkim pojawia się taka pozornie logiczna argumentacja. To znaczy właśnie to przyjmowanie, że cyganić to nie jest nic złego, to wynika trochę bardziej z takich cech językowych, czy takich zmian językowych, to znaczy właśnie z tego zatarcia pierwotnej etymologii tych czasowników, a ta racjonalizacja, ona bardziej wynika z takich mechanizmów właśnie logicznej argumentacji, tak? I też takiej manipulacji, no bo jeżeli ktoś właśnie mówi, że ja mam prawo nienawidzić, powiedzmy, tej nacji, ponieważ oni zrobili to, to i to, no to mamy do czynienia z tą pozornie logiczną argumentacją. I to jest zjawisko niebezpieczniejsze, znaczy bardziej niebezpieczne, bo o ile mamy do czynienia właśnie z tym zatarciem się etymologii czasowników, to mam wrażenie, że to dotyczy no właśnie tylko tych dwóch słów, no może jeszcze ewentualnie tam jakieś trzecie by się znalazło, ale jeżeli chodzi o tę racjonalną argumentację, no to jest szerokie zjawisko i ono jest takim zjawiskiem społecznym bardziej niż językowym.
2: To jeszcze zapytam o coś, co się nazywa orientacją na dominację społeczną. Co to właściwie jest i jak to się ma do mowy nienawiści?
4: Tak, to jest takie pojęcie socjologiczne, nie językoznawcze, ale badania pokazują, że właśnie ono jest dosyć mocno skorelowane z tą mową nienawiści. To znaczy orientacja na dominację społeczną to są takie zachowania, które... Inaczej, które w związku z którymi wierzymy, że świat jest zhierarchizowany, są grupy lepsze i grupy gorsze. Czujemy, że trochę nam to pachnie, mówiąc potocznie, historią, tak? To znaczy takim przekonaniem, że są nacje lepsze i nacje gorsze. I co ciekawe, mimo że nam się to może kojarzyć chociażby z faszyzmem, tak? No bo takie myśli przychodzą na myśl, to jest zjawisko współczesne. To znaczy badania socjologiczne pokazują, że młodzież, bo to głównie młodzież właśnie, często wyraża takie przekonania, że są grupy lepsze, są grupy gorsze, te lepsze powinny dominować nad gorszymi. I właśnie osoby, które przejawiają tę orientację na dominację społeczną, czyli wyrażają takie sądy, one mają większe przyzwolenie na mowę nienawiści. To znaczy właśnie racjonalizują, mówią, że no skoro właśnie jesteśmy nacją lepszą, to mamy prawo do tego, tego i tego. Tak jak mówię, to zjawisko jest o tyle przerażające wręcz, że ono dotyczy głównie młodych osób. To znaczy, o ile ta orientacja na dominację społeczną, oczywiście słyszymy ją również w wypowiedziach osób starszych, o tyle ta korelacja między przyzwoleniem właśnie na mowę nienawiści i tą orientacją na dominację społeczną jest widoczna przede wszystkim wśród młodzieży.
2: No to jeszcze tylko na koniec zapytam pani profesor, jak to się wszystko może skończyć, jak nie będziemy mówili stop i dość.
4: Tak jak każda nienawiść i tak jak wszystkie zachowania agresywne, i to zarówno te językowe, jak i niejęzykowe, obserwujemy takie konsekwencje społeczne i indywidualne przede wszystkim w wypadku ofiar tej mowy nienawiści. Tak? To znaczy badania pokazują, też takie socjologiczne i psychologiczne, że te indywidualne skutki, one są wręcz porównywalne z traumą, to znaczy taką traumą wojenną czy szeroko rozumianym stresem pourazowym. I z jednej strony jest to po prostu przygnębienie, smutek, ale też gniew i takie zachowania, które wręcz kończą się depresją, czy nawet skłonnościami samobójczymi. Tak? Czyli tutaj te skutki indywidualne dla osób, które są ofiarami tej mowy nienawiści, są bardzo, bardzo szerokie. I kolejne zjawisko niebezpieczne, my niestety jako w ogóle społeczeństwo i jako ludzie też mamy tendencję do tego, żeby przechodzić od słów do czynów. I to jest chyba najgorsze. Tak? To znaczy, że od języka wszystko się zaczyna, a te zachowania kolejne mogą iść o wiele dalej.
2: Przypominam cały czas słowa Mariana Turskiego i 11 przykazanie. Nie bądź obojętny, co także doskonale wpisuje się w hejt i mowę nienawiści właśnie. Profesor Monika Kersa, językoznawca, dialektolożka. Przypominam o kotach, gdyby ktoś chciał.
4: I kocia mama. Mogę mieć dzisiaj ten
2: dobry opisek. Też przy okazji kocia mama.
4: Zapraszam do kontaktu.
2: I ciocia OE też przy okazji.
4: Ciocia OE.
2: Bardzo dziękuję. Pięknego dnia. Wszystkiego dobrego.
4: Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Na języku nienawiści i o hejcie było. W rozmowie z profesor Moniką Kresą, a za chwilę będzie język miłości do przede wszystkim chyba mundialu, bo Kuba Endres, który dzisiaj będzie przedstawiał serwis sportowy, ostrą grę. Trochę tych meczów się naoglądał, więc będzie o czym opowiadać. No i przy okazji, jak znam życie, o inne dyscypliny też zahaczymy. Więc w tym kierunku zmierzamy, drodzy państwo.
1: Pędzimy.
0: Będzie ostra gra, tak. Pędzimy prędziutko, a zanim dobiegniemy, dojedziemy, dobrniemy do tego miejsca, to jeszcze, szanowni państwo, Deftones zabierą głos bardzo wyraziście.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba, co, raz dzień dobry.
2: Magister to magister, jak zmiksował, nie?
1: No, prawie magisterska robota.
2: Stamtąd było.
1: Kurczę.
2: No to teraz skubane. Też magister.
3: Też magister.
2: Proszę bardzo.
3: Dzień dobry.
1: Proszę bardzo. Dzień dobry, panie magistrze.
2: To teraz ty się popisz swoimi umiejętnościami.
3: No to ja wam opowiem, jaki to był wspaniały wieczór i wspaniała noc na mundialu.
1: No właśnie, czy to jest długa informacja oficjalna? Noc. Co ty wyprawiałeś w nocy, Kuba, że tak...
3: Nie, no, spałem tyle, co zwykle, tylko że w raty.
1: To jest
3: między meczami.
1: Nieprawdopodobne. I widziałeś wszystko, co mundialowe tej
3: Ale
1: nocy.
3: Pomogła mi pewna okoliczność, o której zaraz wspomnę w tym rozłożeniu na raty tego snu, więc...
1: Okoliczność, która zaczyna się na K, a kończy na Awa? Inna.
3: Nie wiem, o czym mówisz.
2: Kawa.
3: Myślałem o burzy. Ale zaraz o tym. Bo wczoraj zaczęło się od historycznego wyczynu Leo Messiego, który strzelając 2 gole dla Argentyny został samodzielnym rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych w Mistrzostwach Świata. W przypadku Messiego to 6. mundial, a goli tych uzbierał 18. No i najwyraźniej nie ma zamiaru się zatrzymywać. Tych bramek mogło być więcej, bo Messi nie wykorzystał wczoraj rzutu karnego. Przez pewien czas tego meczu Argentyny z Austrią wydawało się zresztą, że Austriacy mogą ten mecz nawet zremisować. No ostatecznie zabrakło im trochę argumentów, zwłaszcza, że właśnie rzeczony Leo Messi pod koniec meczu postawił kropkę nad i. No i zwycięstwo 2-0 Argentyńczyków stało się faktem. W drugim meczu tej grupy, zakończonym 1,5 godziny temu raptem, Algieria pokonała Jordanię 2-1. No i w grupie prowadzi Argentyna, zapewniła sobie już pierwsze miejsce. O drugie powalczą w bezpośrednim meczu Austria, która ma 4 punkty, i Algieria, która zgromadziła 3. Jordania nie ma już szans na awans, więc odpada. Znaczy zagra jeszcze oczywiście mecz o honor, jakże nam dobrze znany. Z historii polskiego futbolu.
1: Czy to jest mowa? Nie, to nie. Mowa złośliwości.
2: Ej, no chwila, moment. My nie gramy w tym turnieju o honor.
3: No nie, nawet o honor. Zanim jednak Algieria pokonała Jordanię, to mieliśmy 2 rozstrzygnięcia w innej grupie. Francja pokonała Irak 3-0 w meczu, który miał chyba najdłuższą przerwę między 2 połowami w historii Mistrzostw Świata. Ze względu na zagrożenie burzowe spotkanie przerwano na blisko 2 godziny. Publiczności zalecono schowanie się gdzieś pod dachem. No i cały czas tę godzinę przestawiano, no bo nie wiadomo było, czy ta burza wreszcie ustąpi, czy nie. Tam porządnie lało rzeczywiście. Francja była troszkę spokojniejsza w tej długiej przerwie, bo prowadziła 1-0 po golu Kyliana Mbappé. No i jak już wyszli piłkarze na boisko, ten sam napastnik zdobył 2. gola. Łącznie w turnieju ma już 4 i o 1 mniej od Messiego. Więc wyścig o koronę króla strzelców trwa. Nie tylko zresztą między tymi 2 panami, bo o tym zaraz. Wynik na 3-0 ustalił Ousmane Dembélé. Francuzi z kompletem punktów oczywiście awans mają już pewny. Pewny awans mają też Norwegowie, którzy zagrali z Senegalem w środku nocy i to było chyba najlepsze widowisko.

0: wszystko z tych wszystkich czterech wczorajszych, łamane przez dzisiejszych meczów. Znakomite spotkanie z akcjami sunącymi raz za razem w jedną i drugą stronę. Okazali się skuteczniejsi Norwegowie, w dużej mierze za sprawą Erlinga Brauta Haalanda, który nie odpuszcza i podobnie jak Messi i Mbappé zdobył dwie bramki dziś w nocy, a na koncie ma już łącznie cztery. Norwegia wygrała 3-2 i podobnie jak Francuzi mają 6 punktów na koncie. Senegalowi pozostały już tylko matematyczne szanse na awans, musi wygrać. No i to najlepiej tak, żeby się załapać na awans trzeciego miejsca. Jak zwykle świetnie bawili się norwescy kibice, nie wiem czy to widzieliście, którzy na trybunach symulują wiosłowanie łodzią Wikingów zbiorowo.
1: Tego nie widziałem.
2: Nie.
0: To jest fantastycznie to wygląda, tak wszyscy na raz właśnie udają, że wiosłują. Wszyscy oczywiście na czerwono w barwach tych czerwono-niebieskich norweskich, no fantastycznie to wygląda. Ale żeby było ciekawie, jeden z patronów podesłał mi dzisiaj rano filmik z norweskiego parlamentu, gdzie siedzący w ławach posłowie kilka dni zrobili dokładnie to samo.
2: Naprawdę?
0: Tak, fantastycznie to wyglądało. No i się wspólnie z naszym patronem Markiem zgodziliśmy, że w naszym Sejmie to raczej nie do pomyślenia. Najpierw by się pewnie pokłócili o to, kto ma zacząć, potem kto to wymyślił. No i w ogóle chyba tego luzu jednak troszkę brakuje. No ale kto wie, może jakbyśmy grali w mistrzostwach, to by się coś wymyśliło.
2: Myślę, że wtedy politycy mogliby się
0: pojednać. Jakiś taki polski gest, nie wiem, co by to miało być. Macie jakiś pomysł?
1: Nie mam piosenkę taką.
0: Ubijanie masła?
1: Nic się nie stało. To jest wspólna piosenka.
0: No tak, ale z jakąś choreografią też musi być.
2: No,
0: więc...
2: Powinna, tak. To pytanie do słuchaczy. Myślę, że coś przyjdzie do głowy.
0: Może by coś takiego było, tak. Proszę. Albo symulowanie ataku husarzy na przykład. Oj, dobrze, nie wymyślamy już dalej.
2: Daleko pojechaliśmy.
0: To by się mogło źle skończyć w Sejmie. Dzisiaj domknięcie drugiej kolejki w kolejnych dwóch grupach. Najpierw o 19:00 Portugalia poszuka pierwszego zwycięstwa w meczu z Uzbekistanem. Mhm. O 22:00 wielka w tym turnieju, tak możemy powiedzieć, po pierwszym meczu Anglia zmierzy się z Ganą. A dla nocnych Marków o 1:00 w nocy mecz Panama-Chorwacja. A z kolei dla rannych ptaszków o 4:00 mecz Kolumbia-Demokratyczna Republika Konga. O właśnie,
2: to coś dla mnie.
0: Mateusz, coś dla ciebie.
2: Ostatnio oglądałem, jak Kongo niestety spuściło łomot Portugalii, więc mam nadzieję, że...
0: No, teraz... remis, więc tak nie przesadzajmy z tym łomotem.
2: No.
0: Ale rzeczywiście szacunek dla ekipy z Demokratycznej Republiki Konga. Zwłaszcza, że swoje musieli odcierpieć przy samej podróży i meldowaniu się w Stanach Zjednoczonych, więc tym bardziej. Wimbledon zaczyna się za 6 dni. Tymczasem już teraz rozpoczynają się eliminacje do turniejów głównych w singlu kobiet i mężczyzn. Nas interesują przede wszystkim zmagania tenisistek, bo dzisiaj pierwsza runda tych trzystopniowych eliminacji właśnie dla pań. Panowie zaczęli wczoraj. No i w tej pierwszej rundzie zagrają Linda Klimowicowa z Nowozelandką Lulu San i Katarzyna Kawa ze Szwajcarką Susan Badecki. Przypomnijmy przy tym, że mamy już 4 zawodniczki w turnieju głównym. Niezależnie od tych eliminacji, to są to oczywiście rozstawione Iga Świątek z trójką, Maja Chwalińska, jak się okazuje, z 20, bardzo wysoko, a poza nimi Magda Linet i Magdalena Fręch. Będziemy też mieli 2 tenisistów, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. W najnowszym rankingu Majchrzak jest zresztą najwyżej w karierze, na 46. miejscu, a Hubert Hurkacz wrócił do czołowej setki i jest 95. Idzie ku dobremu. W Wimbledonie zagra też Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem. Wczoraj udanie rozpoczęli ostatnie przetarcie przed Londynem, turniej rangi ATP 250 w Eastbourne. Polak i Brytyjczyk przegrali pierwszego seta z Benem Jonesem i Joshuą Parisem, ale odwrócili losy meczu i zwyciężyli po super tiebreaku. Tymczasem światem tenisa wstrząsnęła wczoraj wiadomość o czteroletnim aż zawieszeniu dla zwyciężczyni Wimbledonu sprzed 3 lat, dla Markety Wondruszowej. Za co taka kara? No, Czeszka odmówiła kontroli antydopingowej. To się działo jeszcze w ubiegłym roku. W jakich okolicznościach? Nie wpuściła do domu kontrolera. Tłumaczyła potem, że ten nie przestrzegał do końca procedur i obawiała się o swoje bezpieczeństwo. Ale Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa uznała jej wyjaśnienia za nieprzekonujące. No i Wondruszowa póki co jest dyskwalifikowana do czerwca 2030 roku, ale może się jeszcze odwołać do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, więc może jeszcze nie do końca sprawa jest zamknięta. I na koniec siatkówka. W weekend, jak wiemy, zakończył się drugi turniej Ligi Narodów z udziałem polskich siatkarek, a już jutro w Gliwicach powalczą nasi siatkarze. Selekcjoner Nikola Grbić właśnie ogłosił, kto zagra w tym turnieju. W porównaniu do poprzedniego do kadry wraca Wilfredo Leon, nasza opoka. Poza tym w składzie są m.in. Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Bartłomiej Bołądź czy Jakub Popiwczak, ale nie zabraknie też mniej doświadczonych, ale już ogranych, konsekwentnie wprowadzanych przez trenera Grbicza zawodników. Z kim zagramy? Kolejno z Belgią, jutro z Turcją, w czwartek, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Więc dla tych, którzy wolą siatkówkę i...
2: Jest na co się przełączyć.
0: Tak, mogą się spokojnie przełączyć, będzie sporo emocji w tym tygodniu.
2: Obiecuję Jakub Jędras.
0: Obiecuję. Dzięki, dziękuję bardzo.
2: I słyszymy się w kolejnej Ostrej Grze.

0: Za 17 minut będzie 9. Michał jeszcze podrzuca komentarz a propos mowy nienawiści i hejtu. I jeszcze jedna kwestia, według mnie ważna. Granica między hejtem a dopuszczalną krytyką. Niektórzy hejtem nazywają właśnie krytykę i odwrotnie, hejt można usprawiedliwić, podciągając go pod krytykę. Czy ty masz taką wyznaczoną granicę pomiędzy krytyką a hejtem, że jesteś w stanie to rozgraniczyć, gdzie się kończy jedno, zaczyna drugie?
1: Zastanawiam się nad tym.
0: Trudne to jest. Wiesz, ale...
1: Bo co jakiś czas państwo do mnie piszą w sprawie moich różnych wejść. Tak, politycznych.
0: U każdego z nas. Mm-hmm.
1: I kiedy państwo piszą, że im się coś nie podobało, mm-hmm. albo coś przedstawiłem ich zdaniem w złym kontekście i świetle, to jest krytyka. Natomiast mm-hmm. jak dodają do tego, że tam chodzę na czymś pasku, mm-hmm. albo ktoś mi płaci, albo że jestem pseudodziennikarzem, no to już dla mnie to już jest
0: hejt. Tak? Mm-hmm. Ja mam takie poczucie jakieś, nie wiem, trochę intuicyjne, a trochę też zesłyszane a propos jakichś takich zasad komunikacji, że dopóki mówisz o swoich odczuciach wobec czegoś, to jest okej, bo masz prawo czuć cokolwiek wobec czegokolwiek. Ale jeżeli kogoś określasz w jakiś sposób, to jest ten moment, kiedy może to wpadać w hejt. Kiedy nazywasz kogoś takim śmakiem, to już jest... Trochę wybiegasz poza pole dla ciebie dozwolone.
1: Tylko tutaj w tym, co ktoś czuje, też trzeba uważać. Teoretycznie ktoś może mi napisać, czuję, że pan jest opłacany przez jedną z partii politycznych.
0: No to pana odczucie. Bo chyba się wtedy nie wchodzi w buty człowieka, który, nie wiem, takiej instancji, która stanowi o tobie jakkolwiek i nie przypisuje do siebie autorytetu oceniania ciebie. I to jest chyba ważne. No nie wiem, to co powiedziałeś na początku, podoba mi się albo mi się nie podoba, to jest taka bezpieczna fraza. Że mam jakieś odczucia w stosunku mm-hmm. do tego. Czy państwo mają taki wytrych, w jaki sposób rozgraniczyć? Gdzie postawić granicę? Czy zgadzają się
1: między
0: państwo?
1: Krytyką hejtem, czy mową nienawiści.
0: Tak. Fajne zagadnienie. Znaczy fajne w cudzysłowie oczywiście. 224-280-280. I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: fascynują mnie osoby, które z rowerami wsiadają do metra, tramwaju i tak dalej. Nie wiem, czy nie są w stanie ocenić trasy, które będą w stanie pokonać, ale to jest niesamowite zjawisko. I generalnie przecież transport miejski służy do przewożenia osób niezmechanizowanych i niezmotoryzowanych. Tak jak mój dziadek zawsze mawiał, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, bo jak coś ma służyć przewozowi osób, no to niech nie służy przewozowi pojazdów.
1: Rozumiem. Być może perspektywę pana, tylko no nie wszyscy. Ja na przykład nie przewożę roweru autobusem, ale nie wszyscy są w stanie przejechać wszystkie odległości, które by chcieli. Więc czasem pomagają sobie. Na przykład ktoś po jednej stronie miasta dojechał, nie ma siły wrócić, no więc traktuje wtedy rower jak taki większy bagaż. Jak, nie wiem, wózek dziecięcy też. Przy czym w większości miast zazwyczaj rodzice z wózkiem mają pierwszeństwo przed rowerzystami.
2: To prawda. Więc... nie wiem, tak samo dojazd do pracy, czasami, nie wiem, łączony z metrem, to jest rower plus metro możliwe do wykonania. Całościowo trasa byłaby nie do objęcia.
1: Nie wszyscy są w stanie przejechać tyle kilometrów. Więc rozumiem perspektywę, że ktoś może zabiera panu, naszemu słuchaczowi, przestrzeń w autobusie, ale z drugiej strony jest to rozwiązanie dla tych, którzy mają słabszą kondycję albo złapali jakąś awarię i muszą ten rower przetransportować, więc...
2: Ale bardzo podoba mi się twój doktorat z dyplomacji, który wyraziłeś pierwszym zdaniem. Jestem w stanie sobie być może wyobrazić. Nie pamiętam, jak to dokładnie powiedziałeś, ale ładne to było.
1: Staram się szanować stanowisko pana.
2: Super, tak powinno być. 224-280-280. W tej sprawie też można dzwonić. Chociaż mamy pewien konsensus chyba. Tak mi się wydaje. Zachęcamy. Do tego za 9 minut będzie 9:00 i będzie teraz polski akcent muzyczny.

0: tu jeszcze a propos mowy nienawiści. Hania napisała, że jestem z natury nieagresywna, wypowiadanie krytyki, nawet takiej uzasadnionej, przychodzi mi z trudem, a hejt jest zjawiskiem zupełnie przeze mnie niezrozumiałym. Świat jest fajniejszy, jak się ludzi chwali, oczywiście również w uzasadniony sposób, na przykład poranki w Radiu Nowy Świat są idealne. Pięknie, dzięki bardzo.
1: Bardzo dziękujemy za to.
0: Marcin napisał tak poważnie, krytyka nawet ostra ma na celu wyrażenie dezaprobaty, hejt jest napędzany nienawiścią i ma na celu obrażenie i ujęcie części człowieczeństwa. To a propos tego, o czym rozmawialiśmy z profesor Moniką Kresą, a jeszcze a propos tego, o czym mówił słuchacz, który dzwonił chwilę temu. Niektóre fragmenty tras są też często paskudne i niebezpieczne. Nie dziwię się, że rowerzyści mogą chcieć ich unikać, korzystając z transportu publicznego. To też jest jakaś argumentacja, to napisała Paula. Dzięki bardzo. Za 5 minut z hakiem będzie godzina 9. Po 9 zaplanowaliśmy spotkanie z Mateuszem Kuśmierkiem, który będzie nas oprowadzał po internetach, jak to zwykle bywa. W co drugi wtorek, a po 9.30, no wyjątkowo trochę inny scenariusz niż zwykle, bo scenę przejmie Paweł Orlikowski i w ramach finansów osobistych dzisiaj słów kilka na temat studiów podyplomowych, a więc praktyczne inwestycje w lepszą pozycję na rynku pracy, o przebranżowieniu czy też możliwości awansu. Zatem polecamy się do słuchania po godzinie 9.00.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenta. Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie ruszył proces posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego i 7 innych oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości oraz zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Prokuratura zarzuca Mateckiemu m.in. wystawianie fikcyjnych lub zawyżanych faktur. Polityk nie przyznaje się do winy. Matecki przekonuje też, że wszystkie zlecone mu działania były realizowane.
1: Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów oraz filmów na to, że wszystkie działania, które były zlecone, były wykonywane.
0: Prokuratura zapowiada z kolei, że chce przesłuchać jako świadków m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz byłego wiceministra Marcina Romanowskiego.
2: Te osoby, jeżeli będą dostępne, zostaną zatrzymane, oczywiście mogą zeznawać tutaj w sprawie jako świadkowie, albowiem działania tutaj Dariusza M. były związane z tymi osobami, dlatego też te osoby na pewno mają wiedzę i mogą się tą wiedzą podzielić. Jak wiemy, osoby te ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Mówił prokurator Dariusz Ślepokura z prokuratury krajowej. Dariuszowi Mateckiemu grozi do 10 lat więzienia. Kolejna rozprawa została wyznaczona na jutro. Parlament Europejski pracuje nad tak zwanym wojskowym Schengen. Chodzi o uproszczenie i przyspieszenie przemieszczania wojsk oraz sprzętu wojskowego pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Projekt zakłada m.in. skrócenie czasu wydawania zezwoleń, cyfryzację procedur oraz rozwój strategicznych korytarzy transportowych we współpracy z NATO, Ukrainą i Mołdawią. To szczególnie ważna informacja dla Polski, bo przez nasz kraj przebiegają 3 z 4 głównych tras, które mają łączyć państwa bałtyckie i wschodnią część Europy z portami Morza Północnego i Bałtyku. Komisja Europejska chce też zwiększyć środki na infrastrukturę wojskową do blisko 18 miliardów euro. Według europosłów Polska może stać się największym beneficjentem tych funduszy. Rząd zapowiada surowsze kary dla pijanych kierowców. Od jutra będą obowiązywały nowe przepisy i 5-krotnie wzrośnie opłata za obowiązkowy kurs reedukacyjny dla osób, które straciły prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Koszt szkolenia wzrośnie z 500 do 2,5 tysiąca złotych. To element zapowiadanego przez rząd zaostrzania kary dla nietrzeźwych kierowców. Według policyjnych statystyk tylko w ubiegłym roku zatrzymano w Polsce około 90 tysięcy prowadzących pod wpływem alkoholu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś kolejny bardzo ciepły dzień, ale już bez większych opadów. Jedynie w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwy jest przelotny deszcz. Nie są też wykluczone burze. Na niebie zdecydowana przewaga słońca, choć przejściowo pojawi się więcej chmur, zwłaszcza na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni na Pomorzu, około 25-27 w centrum i na zachodzie, do 28 stopni na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni.

0: Cross My Heart, Lime Garden. To początek ostatniej godziny spotkania, a ja dzisiaj idę na rekord, mój drogi. Wjeżdża właśnie
1: rekord
0: druga kawa.
1: W czym?
0: A, w druga kawa podczas tego programu.
1: Tak, zauważyłem, że...
0: Jest to podejrzane, coś się zmieniło.
1: Więcej kawy pijesz.
0: No.
1: Znaczy, trudno w twoim przypadku nawet mówić o więcej, bo zazwyczaj pijesz
0: w ogóle.
1: Więc druga w
0: jest
1: stosunku do zero.
0: Jest zauważalny progres, tak. Mm-hmm. A, strach pomyśleć, dokąd to zmierza.
1: Zacząłeś lubić światło rano i zacząłeś pić kawę.
0: Tak, myślisz, że to przebywanie z tobą mnie w ten sposób kształtowało?
1: Nie wiem, ale byleś nie mówił, że to mój zły wpływ na ciebie.
0: Nie, a absolutnie nie zły.
1: Nie wiem. Chociaż to zmiany następują w ostatnim czasie. Więc może to jednak paranki z Zuzą.
0: No, jak dotąd był jeden, więc chyba za mało, żeby nasiąknąć.
1: No, może ma taki wpływ duży.
0: Myślisz, że tak się nie rozumie?
1: No, już od razu.
0: Zobaczymy. Zrobię dochodzenie w tej sprawie, kto to mi zmienił moje nawyki. 7:07, kłaniamy się w ostatniej godzinie spotkania. Klaudiusz Slezak.
1: I Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Mateusz Kuśmierek za chwilę z nami.
2: Nowy świt.
0: Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
0: Co tam dobrego w internecie? Czy to wszystko, co w prasie drukowanej, czyli kwestia orderów, kwestia mundialu i kwestia czego jeszcze? Co jeszcze było takim ostatnio głośnym tematem?
3: No przede wszystkim, znaczy może nie przede wszystkim, ale również Szwajcaria i to, co się tam dzieje w kontekście Iranu i Stanów. O tym też będzie generalnie. Zaczynamy od światowej polityki, zwanej też geopolityką albo pieszczotliwie geopolo. No bo właśnie dzieje się bardzo dużo i bardzo dziwne rzeczy się w ogóle dzieją. Ja mam wrażenie, że funkcjonujemy równolegle w dwóch, no właśnie sprzecznych, ale jak się okazuje niewykluczających się rzeczywistościach. Że to, co dzieje się w światowej i rodzimej zresztą też dyplomacji, to jest takie polityczne rozdwojenie jaźni. Bo zaczynając od tego, co bliżej nas. Z jednej strony i wspomnianej afery medalowej między innymi. Z jednej strony jesteśmy w, albo niebawem dotrzemy do jakiegoś kulminacyjnego punktu tej dyplomatycznej wojenki polsko-ukraińskiej, która w ogóle mam wrażenie jest takim klasycznym przykładem zupełnie niepotrzebnego komplikowania sobie życia, jakby mało było problemów. To znaczy, po co najpierw UPA, tyle jest innych symboli, potem po co odbieranie orderu, a potem znowu kolejny cios, odsyłanie go kurierem, potem odgrażanie się, że nie wpuścimy do Unii Europejskiej Ukrainy i tak dalej, zupełnie niepotrzebna wymiana ciosów, przepychanka i otwierania szampana ludziom na Kremlu z jednej strony, a z drugiej tak ogólnie nadal przecież to nic nie zmienia, to znaczy kibicujemy i umówmy się, nie patrzymy z niechęcią na płonące rafinerie rosyjskie, czy nawet na płonącą Moskwę, czy na odcinany coraz skuteczniej Krym. No krótko mówiąc, odpłacanie Rosjanom za lata rzeczywistości wojennej w wykonaniu Ukrainy, nadal to jest coś, czemu kibicujemy po prostu. I internet również podgrzewa obie te sytuacje w równym stopniu, dochodząc do paradoksu, że tak, trzymamy za was kciuki jak najbardziej, mówię w polskiej perspektywie, ale z drugiej strony ta zniewaga reakcji wymaga. No to jest niesamowite. Ja dzisiaj jednak po raz kolejny polecam materiał o tej rzeczywistości, która realnie wpływa na bezpieczeństwo również Polski tu i teraz, czyli o wkroczeniu konfliktu w nową, lepszą fazę. Dlaczego lepszą? Bo powodującą, że koniec wojny w jakiejś formule może jest bliższy, bo Rosja na poważnie traci odporność na odpowiedź Ukrainy. A polecam po raz pierwszy kanał, którego nazwa niestety jest aktualna i nic nie wskazuje, że straci na aktualności, czyli Świat na Zakręcie, gdzie Mateusz Mazzini prowadzi bardzo ciekawe rozmowy właśnie na temat tych różnych światowych zakrętów. Już w tytule pytanie o ten właśnie zakręt, znany jako SWO, czyli rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja jeszcze w tym roku. Takie jest pytanie tytułowe, na które odpowiada dr Sławomir Dębski, Świat na Zakręcie. Na drugim, jeszcze bardziej jaskrawym, jednak zdecydowanie bardziej groteskowym i tragikomicznym przykładem na to, że polityka funkcjonuje jednocześnie w dwóch różnych rzeczywistościach, są wspomniane przeze mnie na początku rozmowy pokojowe Iran-USA w Szwajcarii, które miały być zasadniczo formalnością i dopięciem porozumienia już przecież wstępnie podpisanego, a okazały się festiwalem żenady chyba, wręcz tak to należy nazwać. Zresztą autorzy materiału o tej sytuacji nie bez powodu porównali ją do świata według kiepskich. I Donalda Trumpa oraz J.D. Vance'a do dwóch kluczowych postaci tego uniwersum, jakich to można się albo domyślić, albo zobaczyć na rozmowę Mateusza Lecha z Mateuszem Piotrowskim w ramach przeglądu amerykańskiego na Kremlinka Show, który to w ogóle zacny program właśnie przekroczył 100 tysięcy subskrypcji, także gratulacje panowie, bo objaśniacie właśnie takie wydarzenia, w których naprawdę można się pogubić. Bo co tam się wydarzyło? Z perspektywy J.D. Vance'a można go lubić, można go nie lubić, ale należy mu naprawdę współczuć, bo to wygląda tak. Jesteś przeciwnikiem wojny z Iranem, ale twój boss jednak walczy. Z tej walki wychodzi w dużo gorszym stanie niż przed walką, ale mówi, że wygrał. Ale okej, fake it till you make it, jak to mówią Amerykanie. No i ten boss wysyła cię, żebyś w zasadzie wykonał bardzo proste zadanie. Sformalizował ustalenia, na które i tak już wszyscy się zgodzili. I lecisz do Szwajcarii, ogarniasz i nagle dzieją się dziwne rzeczy. Delegacja Iranu wychodzi w pewnym momencie z sali. Robi się totalnie dziwna atmosfera. Nie wiesz, o co chodzi. Przedstawiciele Pakistanu i Kataru nagle tam wołają, że nie, no wróćcie. Próbują ugasić pożar. No i patrzysz, a twój szef właśnie na social mediach i tutaj jeszcze jest ten temat, gdzie kończy się hejt i mowa nienawiści, a zaczyna jakaś krytyka. Mhm. No, Trump robi zdecydowanie zawsze prawie to pierwsze, czyli mowa nienawiści. No i patrzysz, że on ich zwyzywał po prostu, zagroził im i w ogóle sabotuje wszystko, co robisz. No i co wtedy robisz? Mówisz im, że sorry, on już taki jest, dajcie spokój, siadajcie. No, może nie słowo w słowo tak było w Szwajcarii, ale do tego się to sprowadza i mniej więcej tak to musiało wyglądać. Także dziwne rzeczy się tam dzieją. Trump sabotuje Vance'a, Ormus jest nadal ciśniną Schrödingera, jednocześnie otwartą i zamkniętą. Nikt nie wie, co się dzieje. Ciężko się w tym odnaleźć, ale na szczęście jest Kremlinka Show. Polecam śledzić materiały tam zamieszczone. Trzecie polecenie i koniec już wielkiej, dziwnej polityki, choć nie koniec ważnych tematów, ale bardziej ludzkich, bliższych każdej i każdemu z nas, myślę, bardziej uniwersalnych. Wspaniała trzygodzinna rozmowa z człowiekiem, który nie tylko pięknie w ramach swojej działalności internetowej potrafi opowiadać o historii, ale tak półprywatnie, siedząc naprzeciwko Karola Paciorka, potrafi opowiadać o życiu po prostu. Życiu z perspektywy członka społeczności internetowej, twórcy kanału na YouTubie, a ściślej kanału Ciekawe Historie, o pracy, o uczciwości w mediach i rzetelności, bo dużo panowie mówią też o prawdzie w internecie, starając się też odnieść do tezy tytułowej tego odcinka Imponderabiliów, mianowicie prawdą jest to, co ma większy zasięg. No i tu już jest problem, który ludzie z ich internetowym doświadczeniem mogliby omawiać przez 3 godziny, bo o zniewoleniu najlepiej klikającą się narracją można rozmawiać w kategoriach wręcz choroby społecznej już i zastanawiać się nad lekarstwem, ale to nie jedyny oczywiście wątek przez te 3 godziny. Moim zdaniem, gdy Tomasz Czukiewski, bo to on jest gościem, opowiada, czas leci inaczej i chce się więcej. I ta rozmowa ma naprawdę ogromną wartość, choćby jako, już stosuję medyczną nomenklaturę, lekarstwo na szum w sieci, na tak zwane różne imby, pożary i fale zachowań, które już dawno odarły debatę publiczną w internecie z godności i podstawowych zasad kultury, no to tu jak najbardziej kultura jest pełna. Imponderabilia polecam serdecznie, najnowsze. A na koniec jeszcze więcej luzu, mniej napięć światowych, politycznych, internetowych, w zasadzie w ogóle zero napięć, bo polecam materiał z powstawania jednego z większych hitów zespołu The Rolling Stones. Jakiego nie powiem, bo po co psuć niespodziankę. Natomiast celowo mówię z powstawania, a nie o tym, jak powstawał. Bo to jest sytuacja, gdzie ktoś po prostu włączył kamerę i tyle. I to dobrze. Nie wszystko w internecie musi być omawiane. Czasem warto po prostu popatrzeć na przykład na Jaggera i spółkę, jak od zera tworzą coś absolutnie wspaniałego. Sam kanał, na którym jest ten materiał, jest w ogóle ciekawy, bo nazywa się Great Scenes by BB. Jest taką kolekcją krótkich filmików sygnowanych właśnie jako najlepsze sceny z różnych filmów i seriali. I szczerze mówiąc, ten materiał ze Stonesami jest tam wyjątkiem, bo to raczej takie miejsce w sieci, gdzie jak na przykład chciałoby się w 2 minuty przekonać kogoś do jakiegoś serialu albo filmu, a nie chce się opowiadać, to jest szansa, że tam będzie taka jedna scena wycięta z filmu, która mówi sama za siebie. No takie miejsce w internecie. Ciekawe swoją drogą. Dziękuję za uwagę. Tyle ode mnie dziś.
0: Dziękujemy panu bardzo, panu Mateuszu. Gdyby ktoś chciał, a wiem, że dużo jest osób, które by chciało rozwinąć to, o czym opowiadał Mateusz, to proszę zerknąć do grupy patronów, bo tam Jakub Jędrzej, prawda, Jakubie? zostawię linki do polecanych materiałów na kolejne spotkanie za 2 tygodnie, jeżeli chodzi o znalezione w internecie, a jeżeli chodzi o audycję Między Światami, to dzisiaj po 23. Proszę łapać Mateusza Kuśmierka. Dzięki ci piękne.
3: Dzięki, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Powiem ci, że zgłupiałem. Aha.
1: Dlaczego zgłupiałeś?
0: Dlatego, że właśnie przeczytałem artykuł na Rzeczpospolitej i nie wiem, czy to ktoś sobie robi żarty, czy to jest ten 1 kwietnia, czy to rzeczywiście się gdzieś udało. Chociaż widzę, że wyciągnąłeś fakt, więc też niezły kaliber.
1: Tak, artykuł. To ja za chwilę. A co w tej Rzeczpospolitej?
0: Dobra, bo właśnie czytam o sztucznej inteligencji. No, żadna nowość, co chwila jakby wiadomo jakieś niuanse. Ale o tym, co stworzyło podobno Squeeze Labs, mianowicie urządzenie o nazwie CrankGPT. Na czym ono polega, ta niezwykłość tego wydarzenia, że to jest sztuczna inteligencja na korbkę. Mhm. Widzę ten wyraz twarzy. Miałem podobny, jak pierwszy raz zobaczyłem ten nagłówek.
1: W jakim sensie na korbkę?
0: No, że jak to ma działać? Po prostu kręcisz, to generuje wystarczająco dużo energii, żeby można było zasilić jakieś takie podstawowe uruchomienie systemu, żeby możliwy był interfejs audio z modelem językowym. Pozwolę sobie zacytować. To urządzenie obsługuje właśnie duży model językowy, jest napędzany wyłącznie korbką ręczną. Bez podłączenia korbki do silnika spalinowego nie wygeneruje wystarczającej ilości energii elektrycznej do zasilania nowoczesnego procesora graficznego. Squeeze Labs udało się jednak utrzymać Raspberry Pi 5, bo tak się nazywa model, włączonym wystarczająco długo, aby mógł się uruchomić i działać jako asystent głosowy AI, jedynie kręcąc korbką.
1: No dobra, okej. Okay. Ale
0: to jest po co? Niemożliwe. Słuchaj, bo jak kiedyś zabraknie prądu i będziesz chciał coś
1: skonsultować. Uważasz, że sztuczna inteligencja jest największą potrzebą, jak prądu zabraknie?
0: A jakbyś miał taką apokaliptyczną wizję i chciał sobie poradzić z czymś trudnym i nie wiedział, co zrobić, jakby czasami przydajesz takie.
1: Myślisz, że pytałbym wtedy sztuczną inteligencję, co zrobić w czasie apokalipsy? Aha. I kręciłbym korbką, żeby się tego dowiedzieć?
0: Gonią mnie zombie, gdzie uciekać, co zrobić, jak sobie z nimi poradzić.
1: Okej.
0: Okay. W trudnych sytuacjach.
1: Nie, no ma to sens, tylko skoro nie byłoby prądu, to gdzie by ta sztuczna inteligencja, skąd by to była wiedza?
0: Proszę pana, nie wiem, właśnie to jest ten trudny element.
1: Czy miałaby cały internet na dyskietkę zgrany?
0: Oczywiście, jak to przecież jest możliwe. Tak. No ale nie, jeżeli może się uruchomić i działać jako interfejs audio, to pewnie miałoby dostęp do dysku gdzieś zmagazynowana jakaś ilość wiedzy, nie wiem, Wikipedia zgrana przynajmniej.
1: Myślę, że tam jest informacja, jak uciekać przed zombie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Na Wikipedii
0: jest wszystko. Tak, pewnie, że tak. Za chwilę to zweryfikujemy. Nie, no a tak mówiąc poważnie, nie wiem, trochę mi się to w głowie nie mieści.
1: Znaczy rozumiem, że to jakiś technologiczna zabawka, żeby pokazać, że się da, ale no było na świecie trochę zabawek, które nie służą do niczego.
0: Tylko po to, żeby szpanować. To dla szpanu zrobili. Żeby się popisać.
1: I może jako doświadczenie, że może zużywać mniej energii. Mhm. Bo one jakieś potworne ilości energii zużywają też sztucznej inteligencji.
0: No tak, i ta cała narracja z chłodzeniem serwerów, z użyciem wody. Mhm. Może można na korbkę właśnie.
1: Jakby tak każdy tego. Na korbkę.
0: Nakręcił. Mhm.
1: I radio też można by było mieć na korbkę.
0: Radio na korbkę.
1: Takie były, gdyby. Takie małe, przenośne.
0: Też. No tak, tak, tak. No. Myślałem o rozwinięciu wątku z urządzeniami na korbkę, które by państwu się przydały, ale chyba nie zdążymy już tego zrobić. Chociaż gdyby ktoś chciał puścić wodze fantazji, dzisiaj trochę tego robiliśmy.
1: To znaczy, można łatwiej, żeby nie kręcić korbką, można też wejść na stronę Patronite. Za niewielką opłatą zwolnić się z kręcenia korbką.
0: O,

0: to coś dla ciebie.
1: Kuba powiedział, że sobie kupił, a pan Piotr nawet podesłał link, na który bardzo dziękuję, do radia na korbkę z funkcją latarki.
0: Okej.
1: I można tutaj też włożyć baterię w razie czego, no jakby baterii nie wystarczyło, to no właśnie kręcisz korbką. Ma też w sobie funkcję powerbanku chyba.
0: Mówił banka.
1: No i właśnie tak, można to sobie nabyć. Ma to jedną tylko wadę. Rozumiem, z czego się to bierze, oczywiście ta wada, ale można odbierać tylko fale FM i AM.
0: No to przy naszym radiu mógłby być delikatny problem. Myślałem, że inny komentarz innego pana Piotra chcesz przytoczyć, który mi z kolei rekomenduje pewne urządzenie na korbkę. Rower. Dzięki słuchaczowi. Marcin napisał jeszcze to do ciebie rzecz. A gdyby mikrofon w Sejmie był aktywny tylko tak długo, jak długo politycy kręcą korbką na konferencjach prasowych, podobnie może by się skupili na czymś innym w przemowach. Dobra, my tu gadu, a tu kolejny punkt programu nadchodzi, a właściwie częściowo już nadszedł do studia Paweł Orlikowski. Dzień dobry.
2: Tak się skupiłem na kręceniu. Nie, myślę, że politycy kręciliby najbardziej, żeby tylko móc jak najwięcej mówić. Chcesz to sprawdzić? Wpuść korbkę do Sejmu, będą kręcić, cała Warszawa się zaświeci za darmo.
1: Obawiam się, że nie byłoby to takie zero-jedynkowe, bo na pewno mieliby asystentów.
2: A nie, no jasne, oczywiście, za nasze pieniądze.
0: Kręciliby wtedy jeden.
1: A propos pieniędzy, to rozumiem, że za chwilę będziesz tak, o tym
2: rozmawiał. Jak być niezależnym, jak budować swoją karierę, jak być niezależnym od urządzeń z korbką, żeby taka sztuczna inteligencja na korbkę czy bez korbki, o którą boimy się, że może nam zabrać pracę, pieniądze i godność, no to żeby, tego uniknąć, no to za chwilę z ekspertem, bo ja sam się nie będę wymądrzał, tylko rozmawiamy zawsze z mądrzy. Tak mamy tutaj w radiu, że my prowadzimy i rozmawiamy z mądrzejszymi od siebie i oni wtedy wyjaśniają. No i tak właśnie będzie w tym przypadku.

0: Partnerem rozmowy są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
1: Finanse osobiste.
2: Przywitam się raz jeszcze, Paweł Orlikowski, finanse osobiste, jak było słychać z dżingla. Ze mną jest Grzegorz Ripel, ekspert do spraw doradztwa organizacyjnego i personalnego oraz wykładowca Uniwersytetu WSB Merito Opole, a także założyciel firmy szkoleniowo-doradczej Ilustro. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
2: No i ja już zapowiadałem przed utworem i przed tym naszym łączeniem, o czym będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o takim rozwoju osobistym poprzez podnoszenie swoich kompetencji po to, żeby zadbać o swoje finanse, o ścieżkę awansu zawodowego, prawda? No bo właśnie studia podyplomowe możemy je potraktować nie jako jakiś tam kolejny papierek, dyplom po prostu, ale jako inwestycje w naszą lepszą pozycję na rynku pracy. Jak to z pana perspektywy wygląda? Dlaczego coraz więcej osób w ogóle zastanawia się o studiach podyplomowych i czy powinni przestać się zastanawiać, a po prostu zacząć to robić?
3: Ja myślę, że to jest chyba taka kluczowa sprawa, żeby właśnie mniej myśleć, więcej robić. Natomiast dlaczego studia podyplomowe? W ostatnim czasie widzimy od już kilkunastu lat taki wysyp różnego rodzaju możliwości takiego kształcenia się w indywidualnym wymiarze, czyli mamy przecież dostęp do internetu, do różnego rodzaju kursów, webinarów, można to robić we własnym zakresie, ale myślę, że studia podyplomowe to jest pewna taki, jednak dzięki temu programowi, dzięki właściwej jakości kadry, która te spotkania prowadzi, no pozyskujemy jednak taki pewien ramowy element takiego kształcenia i budowania tej swojej pozycji na rynku. Mamy po prostu poświadczenie, że my pewne tych kompetencji no po prostu je nabyliśmy.
2: No właśnie, to jest istotne i za chwilę o kadrze, o tym wszystkim, co z tym się wiąże, żeby to nie były takie właśnie puste studia podyplomowe, czyli jak je dobrze wybrać, to okej, ale pan już użył ważnej kwestii związanej z tym, że żyjemy, no to nie jest nic odkrywczego w świecie podpiętym do internetu, ale to zmienia też nasze codzienne

0: zachowania i niektórzy myślą, może bym zaczęła takie studia podyplomowe, ale jak to pogodzić z pracą, jeszcze życiem prywatnym, no bo przecież trochę potrzebujemy jakiegoś oddechu, a przecież są różne formy takiego studiowania, prawda, dzisiaj?
1: Oczywiście, że tak. I taka klasyczna forma stacjonarna, no nie ma co ukrywać, ona w dużej mierze już odchodzi do lamusa, w związku z czym mamy duży przecież przekrój studiów podyplomowych prowadzonych w takiej formie hybrydowej, gdzie na przykład wykłady są prowadzone właśnie w formie online, no, które dają możliwości, taką możliwość słuchaczowi, no, bycia gdziekolwiek. Natomiast ćwiczenia, warsztaty, różnego rodzaju laboratoria są prowadzone w formie stacjonarnej. Są też studia całkowicie prowadzone w takiej formie online'owej, aczkolwiek no nie ukrywam, że tak bardzo osobiście jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o studia podyplomowe właśnie w takiej stuprocentowo online'owej formie. Także jest absolutnie taka możliwość pogodzenia tutaj pracy, szczególnie nawet na zmiany, jednak właśnie z taką szeroką paletą możliwości.
0: Raz na jakiś czas fizycznie widzimy się, możemy namacalnie dotknąć, to poczuć też, że studiujemy, prawda, bo to też jest często istotne. Nawet spotkać się twarzą w twarz z wykładowcami, ale no oczywiście możliwości te hybrydowe ułatwiają wiele rozwiązań. A jak już jesteśmy przy tym, no bo internet to działa w dwie strony. Pracodawcy też bardzo szybko, również korzystając z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, są w stanie zweryfikować, czy kompetencje przedstawiane przez pracownika są realne, rzeczywiste, czy za tym coś stoi, czy to jest tylko wydmuszka. Więc jak odróżnić takie studia, które naprawdę, realnie rozwijają kompetencje, od tych, które są robione tylko dla papieru?
1: No to już jest też kwestia, takie dwie sprawy. Pierwsza to faktycznie kwestia motywacji tego słuchacza, czy ja idę tylko po to, żeby do kolekcji mieć kolejny dyplom, który ma zrobić to takie pierwsze wrażenie, nazwijmy to w CV czy w aplikacji, natomiast no później następuje szybka i brutalna weryfikacja już w toku pracy, czy faktycznie wybieramy studia podyplomowe, no kierując się przede wszystkim chęcią tej faktycznej takiej nauki, zdobycia jakichś nowych doświadczeń. No i tutaj kluczem, myślę, są takie dwa najważniejsze parametry. Pierwszy to jest taka dogłębna analiza programu danych studiów, które chcemy wybrać, a drugim parametrem no jest właśnie wspomniana już kadra, czyli kto te zajęcia prowadzi. I to są chyba takie właśnie, jak wspomniałem, dwa najistotniejsze punkty.
0: No jasne. Z punktu widzenia takich osób, które postanowią no, podjąć ten też czasami trochę trud, prawda, bo to nie jest tak, że to jest tylko
1: łatwo. Oczywiście.
0: Po to się robi, żeby się rozwijać. Najpierw jest trochę trudno, żeby potem było trochę łatwiej. Dlaczego o tym mówię? Bo są osoby, które pewnie wśród nas słuchających też, w przypadku również finansów osobistych, ja często podaję dane statystyczne, które uśredniają pewien ogląd dotyczący gospodarki, jak choćby kwestii wynagrodzeń. No i widzimy, że średnia krajowa rośnie. No i ktoś pewnie sobie myśli, no fajnie, że te pensje i wynagrodzenia tak rosną z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, ale ja nie jestem w tej grupie. Moje wynagrodzenie to cały czas w miejscu, a właściwie to ta najniższa krajowa już coraz bliżej mojego wynagrodzenia, ale boję się wychylić, nie idę do pracodawcy, nie rozmawiam o podwyżce, albo może jeszcze będzie z tego więcej problemów. No właśnie, jak rozumiem, takie studia podyplomowe mogą być też narzędziem do pozyskania większej odwagi do nie tylko rozwoju osobistego, ale awansów czy podwyżek, no bo nabędziemy no właśnie takiego przekonania, że ja mam do odpowiednie kompetencje, mogę teraz konkurować na rynku pracy i nie bać się, że jeśli u tego pracodawcy mi będzie nie odpowiadało, to mogę sobie go zmienić na innego, gdzie mi zapłaci po prostu więcej. Rozumiem, że to też jest jeden ze sposobów na taki właśnie osobisty rozwój i zadbanie o swoje finanse osobiste.
1: Na pewno tak. Jest to no taki bardzo konkretny argument, że zrobiliśmy coś, zrobiliśmy właśnie ten wysiłek, o którym pan redaktor tutaj powiedział. Wysiłek i czasowy, i emocjonalny, ale także finansowy. No chyba, że faktycznie mamy pracodawcę, z którym wcześniej się umówimy, że nam na przykład takie studia dofinansuje. I tutaj mamy taką wspólną inwestycję w taką wspólną przyszłość tego pracownika i tego pracodawcy. Natomiast no, kiedy takie studia kończymy, mamy faktycznie pewien argument, żeby podejść do pracodawcy i powiedzieć, popatrz, ja zadbałem o siebie, pracuję dla ciebie, zainwestowałem w siebie, w związku z czym, czy jest coś, co możesz mi zaproponować? Właśnie, czy to chociażby jakaś podwyżka, czy awans? Mamy to, to jest na pewno taki stopień do tego, żeby faktycznie z pracodawcą porozmawiać o po prostu lepszym wynagrodzeniu i benefitach.
0: Bardzo ciekawy aspekt też pan poruszył tego, że to pracodawca wspiera pracownika w tym rozwoju, to znaczy, że to jest taka wspólna inwestycja lub wręcz finansowanie dla pracownika takich studiów podyplomowych, bo co innego, kiedy my sami z siebie inwestujemy po to, żeby mieć mocniejszą kartę przetargową, ale pracodawcy też potrafią, ci świadomi, zainwestować w swoich pracowników właśnie po to, żeby wesprzeć ich rozwój, ale też, jak rozumiem, wzbudzić taką lojalność, że słuchaj, ja w ciebie zainwestowałem, daję ci też dzięki temu, nie wiem, więcej pieniędzy, podwyżkę, ale fajnie, żebyś to razem ze mną budował tę firmę i ją rozwijał. To rozumiem, są też korzyści dla pracodawców.
1: Oczywiście, że tak, natomiast ważne jest to, żeby to był taki wcześniejszy kontrakt, że musimy pamiętać, że pracodawca dopłaci czy doinwestuje studia podyplomowe, które będą zgodne z pewnym jego pomysłem na tego pracownika w firmie, tak? Tu chodzi też o takie korzyści dla firmy, więc jeżeli taki kontrakt sobie budujemy, który jest zazwyczaj obarczony jakimiś dwustronnymi też obowiązkami, czyli to nie jest tak, że ja jako pracodawca dofinansuję ci studia i później możesz iść na rynek pracy i albo podejść do mnie i, przepraszam za taką dosłowność, zaszantażować mnie, że jeśli nie dostaniesz podwyżki, to odejdziesz, bo ja z tobą to kontraktuję chociażby w umowie, że przez jakiś czas po takim dofinansowaniu będziesz u mnie po prostu pracował i te pewne korzyści po prostu też się w firmie zwrócą. Natomiast tak jak wspomniałem, ważne jest to, żeby o tym, o takim dofinansowaniu, też o takich chęci rozwoju, żeby rozmawiać przed takimi ruchami, przed podjęciem decyzji o studiach podyplomowych, a nie po, bo jeżeli my takie studia skończymy i podejdziemy do pracodawcy i powiemy, mam takie studia, daj mi podwyżkę albo odchodzę, to słyszymy tutaj jednak taki troszeczkę dźwięk pewnego szantażu.
0: Dwa jeszcze ważne aspekty. Jeden to taki, że poza zdobyciem nowych kompetencji, wzrostem wartości na rynku pracy jest też sieć kontaktów nowych, prawda? Bo na takich studiach podyplomowych spotyka się różnych ludzi z różnych branż, z różnych firm i na takiej sieci kontaktów też można sporo zbudować dla takiego samorozwoju.
1: Ależ oczywiście, że tak. I tutaj proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, że to jest ta sieć kontaktów z innymi słuchaczami, z różnych branż, z różnych firm. To jest możliwość świetnego takiego benchmarkingu, porównania swojej osoby, swoich możliwości do tego, co się dzieje na rynku pracy, ale i tutaj rzecz, o której wspomniałem wcześniej, właściwa kadra to są bardzo często praktycy, którzy przecież też mają doświadczenie w biznesie i tu też się buduje sieć kontaktów z prowadzącymi zajęcia. To tutaj naprawdę te elementy networkingowe są nie do przecenienia, ale jest jeden warunek, o którym wspomniałem, dlatego tak bardzo warto nalegać i poświęcić, zainwestować ten czas w studia, jednak przynajmniej w jakiejś części prowadzone stacjonarnie, żeby był ten kontakt bezpośredni, bo to jest zupełnie inna jakość relacji w porównaniu budowania relacji przez kamerki, jeszcze najczęściej wyłączone.
0: Czas szybko biegnie, tak funkcjonujemy obecnie. My już rozmawiamy ponad 10 minut, a odczucie jest takie, jakby to trwało ledwo chwilę i już musimy zmierzać do puenty, ale do czego też zmierzam w tym pytaniu? O to, że życie ogólnie przyspieszyło, żyjemy w bardzo szybkich czasach. I studia, które trwają licencjat 3 lata, magisterium 2 lub jednolite, pięcioletnie, często zdarza się tak, że w te 5 lat już cały rynek pracy się zmieni. Rozumiem, że tu i studia podyplomowe mogą być, jak już nawet ktoś ma oczywiście ten silny fundament, że one trwają krócej, to też są łatwiej jest się dostosować do szybko, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, rozumiem.
1: Zdecydowanie tak, bo studia podyplomowe, pamiętajmy, że to są pewne takie pigułki, tak? To jest zazwyczaj kilkanaście zjazdów w przeciągu roku akademickiego, więc nie jest to jakaś szalona ilość czasu. I faktycznie jakby tutaj możliwość tego dynamicznego też dostosowywania tych programów do zmieniających się warunków chociażby biznesowych, to jest taka szalenie ważna rzecz. 5 lat kontra jeden rok w takich pigułkach.
0: Świetnie, to na koniec już tylko jeśli są osoby, które się zastanawiają, jak aplikować, czy to skomplikowane, jak wygląda ta procedura, proces, jak zrobić to, co takim, dla takich osób?
1: Ja myślę przede wszystkim poszukać dobrych opinii, poszukać pewnych rekomendacji, ciekawych, dobrych kierunków, które będą też takie właściwe z moją taką osobistą ścieżką, chęcią rozwoju. Nie kierowałbym się do końca tym, co jest akurat modne, tym, co warto robić, tylko tym, co będzie jakby zgodne z taką moją ścieżką kariery, ale też z pewnymi zainteresowaniami i poszukać dobrych programów i przede wszystkim pytać o kadrę, bo naprawdę uczelnia uczelni nierówna, studia podyplomowe, jeden program drugiemu, mimo że może wyglądać tak samo, to może mieć zupełnie różną wartość ze względu właśnie na skład prowadzących.
0: I z tym Państwa nas słuchających zostawiamy. Warto się kształcić, warto się rozwijać, warto zwiększać swoją wartość na rynku pracy, by później też na życiu emerytalnym mieć zdecydowanie łatwiej. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Grzegorz Rippel, ekspert do spraw doradztwa organizacyjnego i personalnego, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito Opole i założyciel firmy szkoleniowo-doradczej Ilustre. Bardzo Panu dziękuję.
1: Bardzo również serdecznie dziękuję.
0: Ja nazywam się Paweł Orlikowski, to były Finanse Osobiste. Do usłyszenia.
2: Partnerem rozmowy są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.

0: dobry, teraz nie wiem, czy to jest moje delulu, czy my mamy nieodhaczony punkt jeszcze z prasą.
1: Tak w ogóle? Nie, no ja trochę zaglądałem. Coś... Nie, a, tak, masz rację, tak, masz rację, masz, tak, masz rację, że coś znalazłem. Tak, tak, masz rację. No. Nie wiem, czy w ogóle śledziłeś wymianę zdań między panią premier Włoch Giorgio Meloni a panem prezydentem Donaldem Trumpem.
0: No i tego nie.
1: No bo u nas generalnie, jak prezydent Trump coś napisze, albo coś powie, nawet coś, co dotyczy Polski, to wszyscy tak, i to niezależnie od strony sporu politycznego, wszyscy tak no, trochę udajemy, że tego tematu nie ma, bo nam tak bardzo zależy, żeby ci Amerykanie tu byli, więc nie będziemy dyskutować i trochę, wiesz, tacy jesteśmy. W tym wszyscy, czy nasi politycy są tacy, no... Nawet nie wiem, jak to nazwać. Trochę udający, że tematu nie ma.
0: Okay,
1: no,
0: rozumiem. Tak. I rozumiem, natomiast, że właśnie mają inny temperament.
1: Mają inny temperament, no bo ta sytuacja już od jakiegoś czasu przybiera na sile. Wymiana zdań między Giorgio Meloni a Donaldem Trumpem. Donald Trump zarzucał jej najpierw brak wsparcia w konflikcie z Iranem. Zresztą nie tylko jej, ale innym krajom też. No bo wiele krajów powiedziało, że no jak sam żeś drogi Trumpie zaatakował, to teraz sobie na radź. Razem, tak. Razem z Izraelem. Potem Giorgia Meloni krytykowała z kolei Donalda Trumpa za jego podejście do papieża Leona XIV. Przypomnę, że to Amerykanin, też przy okazji. No i wreszcie jest teraz afera o zdjęcie. Bo Donald Trump stwierdził, że Meloni błagała, żebym zrobił z nią zdjęcie podczas szczytu G7. I Trump dodał, zrobiło mi się jej żal.
0: Aha, czyli to był akt litości. Akt ułaskawienia, że sobie zrobili.
1: Giorgia Meloni odpisała, ja i Włochy o nic nie błagamy. Na co Trump sugeruje, że jak USA zbrojnie pokonały Iran, to Meloni znowu chce się zaprzyjaźnić, by podreperować swoje wyniki. No co Meloni odpisuje? Moja popularność nie jest twoim zmartwieniem, sugeruję skupić się na swojej. No i tak sobie państwo w internetach odpowiadają.
0: Już za sporo dzisiaj rozmawialiśmy o komunikacji. Myślę, że to, co właśnie przytoczyłeś i szereg innych wymian zdań, to jest całkiem niezły case study. Uniwersyteckie, żeby tak jeszcze nawiązać do studiów podyplomowych, o których to była mowa. To w fakcie, tak?
1: Tak, jeszcze to jest horoskop. Widzę, że mamy...
0: Już horoskop nie zdążymy.
1: No to się państwo nie dowiedzą, co państwa czeka. No
0: to muszą państwo żyć po swojemu, sorry.

0: Za 3,5 minuty będzie 10, potem będzie serwis, a po serwisie będzie serwis muzyczny, serwis...
1: Zuzowy.
0: Chciałem powiedzieć, że serwis dobrego humoru, ale to brzmi jakoś infantylnie.
1: Serwis dobrego humoru od 10 do 11. Zapraszam.
0: Zuzo, co dzisiaj przygotowałaś?
1: Dzisiaj będzie specjalna playlista z okazji Dnia Ojca. Ale będzie inaczej niż było na Dzień Matki, bo na Dzień Matki też była specjalna. Nie będzie to ten sam klucz. W sensie nie zamienię po prostu słowa mama na tata i będzie podobnie, tylko inaczej. Okay. Zapraszam.
0: Nakombinowała trochę.
2: Zabrzmiało intrygująco.
0: Tak, po 10 będzie więcej. A my dziękujemy pięknie. My, czyli Klaudiusz Slezak
2: i Mateusz Andruszkiewicz.
0: I Jakub Jędras i Gajtek Strzelczyk i Natalia Harkiewicz i Jakub Ferlin. Pan magister Kajetan Strzelczyk, Jakub Ferlin i Olga Szygenda, która za chwilę będzie jeszcze w serwisie informacyjnym. Dzięki.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Donald Trump ponownie krytykuje europejskich sojuszników. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił krajom Europy brak wsparcia podczas wojny z Iranem i podkreślił, że Waszyngton od lat ponosi największe koszty związane z bezpieczeństwem NATO. Posłuchajmy, co mówił w gabinecie owalnym.
1: Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO, pod wieloma względami po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę. Nie potrzebowaliśmy żadnej pomocy, ale ja byłem ciekawy, czy Europa nam pomoże. Powiedziałem więc do Pita Hegseta, zobaczmy, czy pomoc rzeczywiście nadejdzie. Poprosiliśmy ich więc, żeby przyjechali, ale nie byli gotowi nam pomóc.
0: Tak mówił amerykański prezydent w tłumaczeniu TVN24. Donald Trump zasugerował też, że skoro europejscy partnerzy nie wsparli Stanów Zjednoczonych, Waszyngton w przyszłości może odpowiedzieć podobnie. A te słowa padły tuż przed zaplanowanym na jutro spotkaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych z sekretarzem generalnym NATO. Po kilku latach przerwy premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej znów spotkają się przy jednym stole. Dziś pod Budapesztem rozpocznie się szczyt przywódców Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Gospodarzem spotkania będzie premier Węgier Peter Madziar, który chce symbolicznie odnowić współpracę w ramach Grupy V4. W ostatnich latach format przeżywał kryzys głównie z powodu sporów dotyczących polityki wobec Rosji i wojny w Ukrainie. Nowy szef węgierskiego rządu deklaruje, że chce odbudować relacje z sąsiadami i wzmocnić współpracę regionu w kwestiach bezpieczeństwa, gospodarki i polityki europejskiej. Kancelaria Prezydenta broni decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Rzecznik Prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie na antenie TVN24 przekonywał, że był to właściwy moment na podjęcie takiego kroku i podkreśla, że decyzja była związana z narastającym sporem między Warszawą a Kijowem.
2: Tu zastosowaliśmy zasadę wzajemności. W dyplomacji jest to rzecz naturalna. Skoro pan prezydent Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia UPA, pan prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego i na tym kończymy tę sprawę.
0: Leśkiewicz zapewnił również, że prezydent był gotowy do rozmowy z Wołodymirem Zełenskim, a nawet planowano spotkanie w Warszawie. Według rzecznika to strona ukraińska miała wycofać się z ustaleń dotyczących zarówno rozmowy telefonicznej, jak i bezpośredniego spotkania obu przywódców. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, szanowni państwo. 10:05 zaczęliśmy Igranie z graniem. Zuzanna Iłęda przy mikrofonie. Kajetan Strzelczyk realizuje i dzisiaj tak wspaniale się składa, że przypadła mi przyjemność prowadzić program, kiedy jest Dzień Ojca. I tak się składa, nie zdawałam sobie sprawy z tego do tego roku, że Dzień Ojca zawsze wypada w ten sam dzień tygodnia, co Dzień Matki. Więc zrobiłam playlisty na Dzień Matki i wczoraj się zorientowałam, że dzisiaj jest Dzień Ojca i wypadałoby, żebym też zrobiła playlistę na Dzień Ojca. No ale bałam się, że państwo mi zarzucą jakiś brak kreatywności, jeżeli bym zrobiła tę playlistę w ten sam sposób, bo playlista była o matkach, dla matek i przez matki były piosenki pisane. No a dzisiaj będzie zupełnie inaczej, ale zanim powiem, to wszystkiego najlepszego wszystkim ojcom, tym z długim stażem i tym zupełnie krótkim i tym tatom, którzy niezależnie od długości stażu jeszcze cały czas się zastanawiają, co to znaczy w ogóle tatą być i jak dobrym tatą być. Na pewno radzicie sobie doskonale. Przytulam mocno też osoby, które być może dzisiaj trudno im się świętuje z różnych przyczyn, ale chyba dla nich ta playlista też będzie w szczególności, bo zapraszam państwa na wycieczkę, bo playlista robocza do dzisiejszej audycji nazywała się Road Trip z Ojcem, ale jesteś DJ-ką.

0: I dlaczego wybrałam taki akurat format? Bo uważam, że bycie DJ-ką, szczególnie jeżeli jest się pasażerką, a prowadzi tata, ma pewien taki, ta playlista ma taki specyficzny rys, to znaczy wybiera się takie utwory, żeby tata był zadowolony, ale jednocześnie można wrzucić coś od siebie i z tego, co lubi tata, to wybierać to, co ja sama najbardziej lubię. To jest taka bardzo chytra playlista. Więc będzie dzisiaj dużo klasyki, dlatego Artur Andrus na początku, przed momentem Queen i Crazy Little Thing Called Love. No ale umówmy się, jak tak puścimy, włączymy jedną, drugą, które tata na pewno lubi, to potem można wrzucić jakiś eksperyment i zobaczyć, co on na to powie. A szczególnie ciekawe są takie eksperymenty, jeżeli jest to utwór, który bierze, utwór, który ojciec prawdopodobnie bardzo lubi, ale jest to zupełnie przetworzone i wtedy patrzymy na reakcję i być może będzie to powód do ciekawej dyskusji w wariancie gorszym do małej kłótni.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

I tak, i jak tata na to zareaguje? Na takiego BSK z młodym klaksonem. Młody klakson odpowiada za ten mix, za ten beat. Oczywiście Breakout w oryginale Kiedy byłem małym chłopcem, a to tytuł Kiedy byłem, ale to House. No i jeżeli się nie spodobało, to trzeba wrócić do klasyków, które na pewno się kierowcy spodobają. A tutaj jeszcze mała sprawa, że to też jest taka moja refleksja, że wspaniała sprawa z playlistą i z muzyką, taka jak pomyślmy, muzyka ojców, to że każdy ma jakąś inną muzykę w głowie. Dopiero sobie zdałam z tego sprawę niedawno, że pokoleniowo zapewne dałoby się to jakoś załatwić, no ale jednak każdego ojciec słuchał czegoś innego, więc jak chcemy wrócić do muzyki, którą grał tata, no to jednak jest bardzo spersonalizowana sprawa, ale mam jakąś małą nadzieję, że co przypadkiem w niektórych może nam się pokryją playlisty. Ktoś już tutaj skomentował, że Queen jak najbardziej i Pink Floyd, też Pink Floydów nie będzie, ale będzie Electric Light Orchestra, Evil Woman.

Za większością utworów, które dzisiaj są na playliście, stoją całe albumy, które też spokojnie mogłyby się w całości znaleźć na tej playliście road tripowej z ojcami. No i jednym z tych albumów jest Męska muzyka z 2008 roku, oczywiście Wegleski Fisz Emadę, i wybrałam Majty z tegoż albumu.

Muszę się Państwu też przyznać do jednej rzeczy. Mianowicie najpierw dogadałam playlistę pierwszą wersję playlisty na dzisiaj i potwierdziłam artystom młodym, zdolnym, którzy podesłali mi kilka utworów, że zagram. Z tej całej listy wybrałam kilka na dzisiaj, a potem sobie przypomniałam, że jest ten Dzień Ojca i że jakoś to trzeba połączyć, a ten koncept playlisty do auta perfekcyjnie się do tego nadaje. Więc teraz nowość Państwu zaprezentuję i mam nadzieję, że ojcom to również się spodoba. Karo Job przed nami i utwór Co by było gdyby. Karo jest wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką, a Co by było gdyby powstało na ZAIKS Music Camp w Sopocie w 2026 roku w kwietniu. I Karo sama mówiła, że bardzo ważnym spotkaniem w ramach tego kempu było spotkanie z Darią ze Śląska, skupione właśnie na takim warsztacie pisarskim i że bardzo dużo jej dało i miało spory wpływ na powstanie tego utworu. I wydaje mi się, że to słychać. To znaczy, kiedy pomyślę sobie o poetyce, którą Daria ze Śląska ma, to jakaś taki rys warsztatowy słyszę w tym, ale jednocześnie to jest wrażliwość Karo, a nie Darii. A zresztą bardzo piękny utwór. Co by było, gdyby?

I to jest ten moment wycieczki, w którym zrobiło się trochę może nostalgicznie, trochę taki moment na poważne rozmowy. I skoro już było o miłości, no to trzeba dalej grać o miłości. Tylko teraz coś z tego tatowego repertuaru. Eric Clapton z albumem Unplugged, wersja live, acoustic live, Old Love.

Eric Clapton za nami, bardzo długa wersja akustyczna, ale w ogóle mam poczucie, mam wrażenie, że w ogóle nie czuć tej długości. To znaczy mija, jakby trwało 3 minuty, a trwa 7 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Gitarowo zostanie, ale znowu nowość przed nami od Dawida Tyszkowskiego, bo słuchaliśmy Dawida utworu Kości, który zapowiada jego najnowsze wydawnictwo. A kolejne przed nami, czyli Lucy. I dlatego mówiłam, że gitary znowu będą istotne, bo punktem wyjścia do tego singla był riff gitarowy Patryka Zieleniewicza. I od niego zaczęła się w ogóle praca nad tą piosenką i szybko stała się utworem na epkę. A jest zapisem poczucia winy, lęku i wewnętrznego napięcia. Czyli typowo dla Dawida dużo takich prawdziwych emocji na wierzchu.

0: Przypominam, że to jest playlista na wycieczce samochodowej. O, to jest takie ładne słowo na road trip. Wycieczka samochodowa z tatą, więc jeżeli była nowość, to potem trzeba mieć coś, co się dobrze zna i można nucić, a może dla odważnych nawet zaśpiewać z Rodem Stewartem.
1: Why do I do just as you say? Why must I just give you your way?

playlista i grania tak naprawdę w swoim rdzeniu, w zamyśle ma to, co ma dzisiejsza playlista, to znaczy raz stare, raz nowe i jakoś się to zigra razem, dlatego znowu nowość przed nami. Janka i projekt Mania. Janka to utwór, który jest zapowiedzią długo grającego albumu koncepcyjnego Miłość w czasach dobrobytu, który ma ukazać się jesienią i sam utwór był inspirowany twórczością Sonlux, jak twórcy napisali. Moim zdaniem to słychać, ale to, co dla mnie najciekawsze w tym utworze, to kontrast między słodkim, lirycznym wokalem, od którego się zaczyna, a tym, jakie tłuste bity elektroniczne potem się pojawiają. Naprawdę jest bardzo satysfakcjonujący ten kontrast.

W każdej trasie jest taki moment, kiedy wyjeżdża się na trasę szybkiego ruchu i zaczyna tego kierowcę trochę mulić i wtedy zadaniem DJ-ki jest to, żeby włączyć muzykę, która adekwatnie będzie wybudzać. A skoro było elektronicznie, no to już teraz będzie tylko elektronicznie, czyli The Prodigy przed nami i Breathe.

Adnotacja dla tych, którzy zechcieliby słuchać tej playlisty z podcastu na przykład w trasie albo teraz są w trasie, że na końcówce audycji, czyli właśnie teraz od The Prodigy poczynając, trzeba bardzo uważać na stopę na gazie, bo ona ma tendencję do dociskania się do rytmu i wtedy ma się ochotę jechać też szybciej i to łatwo wtedy zaliczyć mandat, a tego bardzo byśmy nie chcieli. Przed nami klasyka gatunku, jeżeli chodzi o muzykę do auta, muzykę na trasę, czyli Roadhouse Blues i The Doors, no bo przecież keep your eyes on the road and hands on the wheel. No i o to chodzi.

I tak dzisiejsze Igranie z Graniem dobiega końca, już za 5 minut godzina 11, więc będę się z Państwem żegnać, ale jeszcze zanim to, jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim tatom i Państwo pozwolą, że w szczególności wszystkiego najlepszego mojemu tacie, bo to, że klasyka dzisiaj się pojawia taka, a nie inna, no to siłą rzeczy jest muzyka z jego auta, chociaż ja dość szybko zostałam DJ-ką i szybko chciałam rządzić się muzyką w aucie, to jednak przez długi czas rządziłam się płytami, które po prostu były dostępne, no bo my długo przecież nie mieliśmy dostępu do muzyki z telefonu. Potem się pojawił jakiś pendrive, ale to nadal ograniczony zbiór. Więc to, że ci Dorsi, że The Prodigy albo Beatlesi już za moment, to przez niego, więc całuję i pozdrawiam, a Państwa zapraszam jutro na poranek w Radiu Nowy Świat od 6 do 10. Zapraszam, Mateusz już będzie, będziemy znów w duecie. Szczyt wszystkiego we czwartek, proszę głosować. Przypominam, że piosenki czekają na Państwa głosy. No a my się żegnamy. Kajtan Strzelczyk realizował, Zuzanna Iłenda przy mikrofonie. No i Beatlesi, jak żeby inaczej, I Saw Her Standing There, czyli jeszcze, żeby się na końcu tej wycieczki za bardzo nie zwolnić, a wręcz przeciwnie, żeby się dobudzić i jeszcze długie kolejne godziny przetrwać. One, two, three.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Tak podaje nieoficjalnie Polskie Radio. Delegacji z Kijowa ma przewodniczyć premier Julia Sfyrydenko. Wydarzenie ma rozpocząć się w czwartek. Wezmą w nim udział przedstawiciele rządów, instytucji międzynarodowych, biznesu oraz organizacji zaangażowanych w odbudowę kraju po rosyjskiej agresji. Głównymi tematami inwestycje, infrastruktura, energetyka i bezpieczeństwo. Do sporu na linii Warszawa-Kijów doprowadziła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Odrodzenia Polski. W geście solidarności z prezydentem Ukrainy polskich odznaczeń zrzekli się m.in. minister spraw zagranicznych Ukrainy oraz byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Amerykańsko-irańskie dyskusje na szczeblu technicznym w Szwajcarii zakończyły się powołaniem 4 grup roboczych. Zajmują się one kwestiami nuklearnymi, zniesieniem sankcji nałożonych na Teheran, odbudową i rozwojem gospodarczym Iranu, a także monitorowaniem sytuacji. Pracami grup roboczych mają kierować szefowie delegacji technicznych 4 krajów – USA, Iranu oraz pośredniczących w negocjacjach Kataru i Pakistanu. Rozmowy w Szwajcarii mają doprowadzić do ostatecznego zakończenia wojny, rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran w lutym. Prezydenci USA i Iranu, przypomnę, podpisali 18 czerwca wstępne porozumienie w tej sprawie. Przewidywało ono m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Piotr Pytel, skazany w Monachium na dożywocie, czeka na ułaskawienie. Na mężczyźnie ciąży wyrok za morderstwo, którego nie dokonał. Po decyzji ministra sprawiedliwości Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Ruch Waldemara Żurka chwalił w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
1: Jeżeli w tej sprawie rzeczywiście tak wiele znaków zapytania, jeżeli ten człowiek faktycznie został niesłusznie skazany, no to należy się tą sprawą po prostu zająć. Prezydent do tej pory ułaskawił 4 osoby. Jak będzie wyglądał proces w tej sprawie? Musimy przede wszystkim poznać dokumenty. Czy prokurator generalny musi skierować do pana prezydenta dokumenty? To jest pierwsza decyzja ministra sprawiedliwości, którą można pochwalić, bo jeżeli rzeczywiście było tak wiele wątpliwości i zarządzono przerwę w odbywaniu kary pana Pytla, skoro została podjęta decyzja przez prokuratora generalnego o przerwie w odbywaniu kary, bo są tak poważne wątpliwości, no to była dobra decyzja.
0: W 2006 roku Piotr Pytel został skazany przez sąd w Monachium na dożywocie za zamordowanie kobiety. Późniejsze postępowanie polskiej prokuratury dowiodło, że to nie on popełnił te zbrodnie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne od 22 stopni na Pomorzu, około 25 w centrum do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany.

0: Future Starts Slow, jakże lubimy tym utworem właśnie rozpoczynać nasze audycje.
1: W środku dnia.
0: No i nowy tydzień zarazem rozpoczynać, no bo to jest w moim przypadku początek tygodnia, wczoraj Agnieszka, ale dzisiaj jest wtorek i dzisiaj w środku dnia Agnieszka też jest jak najbardziej, jest Kajtek. Jan Niebudek przy mikrofonie, proszę Państwa, 8 minut po 11, a to jest Roxy Music. There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution.

To Brian Ferry, oczywiście Roxy Music, Do The Strength. No i Brian Ferry oczywiście już po 80 roku życia artysta bardzo, bardzo utytułowany, od wielu lat działający. Ja teraz gorączkowo jedną rzecz staram się sprawdzić, ale teraz zdołałem sprawdzić, bo ja chciałem sprawdzić, czy Brian Ferry, musiałem się upewnić, czy jest ojcem. Jest ojcem, no więc dla niego też dzisiaj życzenia, ale nie tylko dla niego, na przykład dla Wojciecha Waglewskiego, dla Bartka Waglewskiego też. O,

0: No i też Kajtkowi Strzelczykowi, jak się twój tato, jak ma twój tato na imię?
1: Wojciech.
0: Wojciechowi Lipce. Henrykowi Niebudkowi również. Także proszę państwa, tak. Wszystkim ojcom, tatusiom, tym młodym, starszym, wszystkim. Wszystkim. 17 minut po 11. Za chwilę będzie z nami pierwszy gość w studiu. Będziemy rozmawiać o Rave Kijawiku Forever, albo o Rave Kijawik Forever po prostu.
2: Hi, this is Justin Sullivan from New Model Army. You're listening

0: to New Model Army i Deserters. 21 minut po godzinie 11. Ja teraz w naszym studiu już pierwszy gość, Wojtek Gwadera. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Prosto z Łodzi przyjechałeś?
1: Byłem w Łodzi wczoraj.
0: Byłeś w Łodzi wczoraj, no i o Łodzi będziemy rozmawiać. Jest 23, czyli za 3 dni wydarzenie, o którym teraz opowiesz. Reykjavik Forever. To Forever to jest taki specjalny dopisek chyba z okazji 10. edycji, prawda?
1: Tak, to już jest 10. rok.
0: Opowiedz proszę tym, którzy nie wiedzą, dlaczego Reykjavik, dlaczego Łódź, dlaczego te dwa miasta ze sobą, dwie nazwy miast do siebie tak dobrze pasują i co z tego wynika dla nas?
1: Tak, Reykjavik jest to festiwal, który powstał z przyjaźni polsko-islandzkiej, właściwie pomiędzy Polakiem i Islandczykiem, którzy studiowali ze sobą na łódzkiej szkole filmowej, po czym założyli własne studio filmowe, które właśnie tutaj operowało właśnie też na grantach polskich, na grantach islandzkich, robiąc filmy i tu i tam. I przez jakby kontakty Heikura tam i jakieś takie umiejętności produkcyjne Łukasza uznali, że hej, zróbmy imprezę. Mam kolegów, którzy są jednymi z najlepszych DJ-ów na Islandii i rozpoznawalnymi w Europie. Łódź ma gro opuszczonych fabryk, tych przestrzeni postindustrialnych, które w innych miastach albo nie istnieją już, albo nie istniały nigdy. I no, tak się narodził Reykjavik.
0: I Łódź też potrzebuje, mam wrażenie, sztuki i zdaje sobie z tego sprawę i inwestuje też w to i chyba te inwestycje przynoszą efekty, ale to są inwestycje gdzieś tam pewnie rozpisane na wiele lat, więc pewnie będziemy dopiero widzieli tego efekty, ale może już jakieś widać z perspektywy 10. edycji.
1: Tak, znaczy my widzimy to przez to, jak rośnie zaangażowanie miasta i w nasz budżet, i w budżety innych festiwali i innych inicjatyw. I no, gdyby nie to zaangażowanie budżetowe, no to my byśmy nie byli w stanie robić tej imprezy na tym poziomie, na którym to robimy. Ale też przez to duże zaangażowanie miasta jesteśmy w stanie oferować tak tanie bilety, jak oferujemy. W sensie...
0: No to jak tanie?
1: No, wejście na sobotę kosztuje 100 zł. Za ten line-up, który mamy, za tą jakość produkcyjną, które mamy. Nie wiem, czy jest drugie takie wydarzenie w tej części Europy.
0: No to rzeczywiście świetna cena, ale w takim razie zaraz może o tym line-upie trochę powiemy. Natomiast oczywiście jeszcze wcześniej wypada powiedzieć, że jest to festiwal nie tylko muzyczny, ale jednak muzyka jest tego rdzeniem, prawda?
1: Tak, muzyka jest jak najbardziej rdzeniem, ale już od wielu lat jesteśmy interdyscyplinarni i o ile teraz już mamy te 3 dni wydarzeń, to na przykład przez wiele lat mieliśmy tylko jeden dzień. Ale postanowiliśmy się od pewnego momentu kilka lat temu nazywać się festiwalem, ponieważ skupialiśmy bardzo wiele różnych środowisk. Praktycznie wszystkie istotne środowiska akademickie już z nami, łódzkie, z nami współpracowały. Uniwersytet Łódzki, Politechnika, ASP, Filmówka i Akademia Muzyczna. I w tym roku na przykład nasz program jest tutaj rozwinięty też przez szeroką współpracę z fotofestiwalem, ponieważ u nas odbędzie się jedna z wystaw fotofestiwalu, koncert zamknięcia naszych obu festiwali w niedzielę, ale też współpraca z ASP w postaci sobotniego pokazu mody o 17 i taka interdyscyplinarna wystawa łódzkiej filmówki.
0: No ale na przykład ten wpływ Islandii jest jeszcze jakoś wyczuwalny wyraźnie, czy jest to już bardziej impreza, która zaczęła żyć swoim życiem z perspektywy znowu tych lat?
1: Czy to się trochę zmienia? Ponieważ na Islandii...
0: No bo wpływem Islandii oczywiście była osoba i jest osoba współpomysłodawca,
1: tak.
0: Prawda?
1: Tak. Ale... Zaangażowanie na przestrzeni lat było różne. Też jeśli chodzi o to, których artystów mogliśmy dostać albo których już mieliśmy, bo też pragnę tutaj wspomnieć, że na Islandii mieszka tyle ludzi, co na Mokotowie. To jest 300 tysięcy osób, więc jakby przez te 10 lat trochę przebiliśmy się przez tych wszystkich artystów albo przez większość artystów, których chcieliśmy zaprosić. I żeby nie robić jakby za duże powtarzania, to były lata, w których tych artystów było mniej, natomiast w tym roku zagra na Reykjaviku 4 Islandczyków.
0: Pomiędzy... No więc nadal jest to ważna rzecz, oczywiście. Okej, zatem teraz może opowiedzmy już o tym, kogo będzie można usłyszeć. Tak się zastanawiam, czy żarcik byłby teraz na miejscu o tym, że w takim razie na Mokotowie zaczyna się szukać. Nie wiem, gdzie mieszka Wacław Zimpel dokładnie w tej chwili, ale może trochę tak. Lado w mieście jest w każdym razie, to nie jest Mokotów jeszcze.
1: Tak, tak.
0: To są domki fińskie tak zwane.
1: Lado? Znaczy Lado.
0: Tam,
1: no to,
0: nie
1: to,
0: tylko tam
1: Lado
0: oczywiście.
1: Lado plan, plan B, plac zabaw.
0: Więc no to już Mokotów.
1: Śródmieście. Śródmieście. Tutaj mocno na Śródmieściu. Siedzimy w Śródmieście, no to nadal tam z 5 razy
0: mniej
1: ludzi.
0: Przeszliśmy do Warszawy, jakby ktoś nie był zorientowany.
1: Tak.
0: Okay.
1: Tak, tak.
0: No ale w każdym razie, kogo w tym roku usłyszymy?
1: Tak, no to zaczynając od piątku, mamy bardzo mocne otwarcie, kuratorsko oparte na kontraście. Zaczynamy Wacław Zimpel i James Holden. Piękny projekt, inspirowany mocno dźwiękami Dalszej Azji. A następnie dzikie, teatralne, queerowe, rapowe show Zebra Cats. Po czym następuje after i ten after jest jednym z elementów, który stworzyliśmy razem z Ladem w mieście. W Niebostanie odbędzie się wydarzenie berlińskiego kolektywu Dasam, na którym wystąpi trzech DJ-ów z tego kolektywu, pochodzących z Palestyny i warszawska DJ-ka Tan, Natalia Skolimowska.
0: I to jest pierwszy dzień.
1: To jest pierwszy dzień, tak. To jest piątek.
0: Z afterem już, więc przechodzi płynnie w drugi. Prawda?
1: Tak, przechodzi płynnie w drugi. Kończymy o trzeciej, żeby ludzi za bardzo nie zmęczyć. Żeby mogli się jakoś wyspać przed...
0: No to są chyba islandzkie godziny kończenia, prawda, imprezy, że kończy się o trzeciej i to już jest z afterem jako trzeciej.
1: Tak, no i potem najwyżej imprezy na Islandii przenoszą się do domów.
0: Dobrze. Drugi dzień?
1: Tak, drugi dzień muzycznie otwieramy o 20:00, natomiast wydarzenia będą działy się już tam od takiego troszkę późniejszego popołudnia. Wydaje mi się, że tam od jakiejś 14:00-15:00 otwieramy ten nasz program dzienny razem z panelami, pokazem mody, tymi naszymi wystawami, instalacjami. I tak, otwieramy dużą scenę zewnętrzną koncertem Omasty, czyli tutaj nowy polski jazz.
0: Z Krakowa tym razem, prawda?
1: Chyba tak. Nie dam sobie ręki uciąć. Natomiast natomiast tutaj jestem pewien na 100%, że następny wykonawca jest z Wrocławia, bo jest to z Dechuosa, którego tutaj bardzo chcieliśmy na naszym festiwalu do jakichś 3 lat. I on razem z Zebra Catsem jest takim naszym ponownym otwarciem rapowym po 4 latach od koncertu Tonfy.
0: Bardzo atrakcyjny program, słuchaj. W takim razie, ale oczywiście jeszcze nie cały wymieniłeś,
1: tak,
0: prawda?
1: Bo oczywiście, jeszcze, że
0: gdybyś mógł w takim razie jeszcze nas kilkoma zdaniami zachęcić do tego, żeby na festiwal się wybrać, zważając na to, że ten czas nam się już troszeczkę kurczy.
1: Dobrze. Tak, z takich nazw, które są bardzo rozpoznawalne, no to zagrał u nas DJ Stingray. Absolutna legenda tworząca muzykę i grająca muzykę na granicy elektro i techno, pochodzący z Detroit. Abadir, egipski producent takiej industrialnej, z jednej strony nerwistej, a z drugiej strony bardzo precyzyjnej muzyki. To będzie nasze najpóźniejsze live show. No, Nie, to nie będzie nasze najpóźniejsze live show, bo najpóźniejszym live show jest Olga Anna Markowska, która o 4:15, czyli wraz ze wschodzącym słońcem.
0: Czyli tam z soboty na niedzielę dłużej. Tak. Się bawicie, no.
1: Zagra na wiolonczeli. Razem tam z jakimiś dodatkowymi dronami, ale tu

0: tutaj część ta główna koncertowa, w after będzie w Niebostanie, sobota to są magazyny z lat 50. na ulicy Niciarnianej 52, a niedzielny koncert zamknięcia i Reykjaviku i fotofestiwalu będzie w Pałacu Biedermana.
1: Proszę Państwa, zapraszamy zatem do Łodzi i to jest, myślę, kolejne zaproszenie. Takich zaproszeń jeszcze w te wakacje będzie sporo. Wojtek Gwadera był z nami w studiu. No a to wydarzenie, o którym rozmawialiśmy, to Reykjavik. Tak jak rave i tak jak Reykjavik. Trzeba sobie te dwa słówka połączyć i wychodzić z tego taka właśnie impreza, o której nasz gość opowiadał. Dziękujemy Ci bardzo za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zapamiętaj te wakacje. Światły żar, co nam wypala oczy, mój bujak niebieski, ogień, co za nami kroczy. Wyproszony, spalin dają skrzący, barki chwiejnie się unoszą w słońcu, ptaki nie są w pyszczkach, wiązki i światłowodów. Rosły gwiazdek, by nakarmić modę. Smród nagrzanych samochodów, Polska znów.

Na Rejkjaviku Wacław Zimpel z Jamesem Holdenem będzie można to spotkanie usłyszeć, efekty tego spotkania konkretnie, no ale być też jego świadkami na scenie, no a tutaj Wacław Zimpel i Dorota Masłowska, która w ubiegłym tygodniu, zresztą Wacław też się z nami połączył, była z nami, by opowiedzieć o nowym swoim muzycznym rozdziale. Zapamiętaj te wakacje, klip już można też oglądać w Belgradzie nakręcony, no i bardzo, bardzo to wszystko jest wciągające i skłaniające do przemyśleń, różnych bardzo przemyśleń, nie tylko tych dobrych na pewno. Charlotte Gainsbourg i Deadly Valentine.

Charlotte Gainsbourg i Deadly Valentine. Wspaniała płyta francuskiej, francusko-brytyjskiej właściwie artystki zatytułowana Rest. I tymczasem 19 minut do południa. Po południu będzie między innymi komitet rodzicielski. Za chwilę o tym, co w komitecie, no ale teraz żegnamy, proszę Państwa, żegnamy Clive'a Davisa, legendę świata muzyki, legendę show biznesu, szefa wieloletniego Columbii, szefa Aristy. Tego człowieka, który uznaje się go za twórcę wielu karier, za kreatora wielu karier, za kreatora brzmienia także, za odkrywcę, za tego, który do jakiegoś no wówczas nie tak znanego artysty wyciągnął dłoń, przyczyniając się do zbudowania przez kolejne lata wielkiej kariery. I takie hołdy są mu dzisiaj składane. Taki hołd składa na przykład The Boss, Bruce Springsteen, no ale mówi się w tym kontekście jego odkryć, osiągnięć, albo takich artystów, którym dał tego kopa po prostu, żeby poszli wyżej i wyżej i wyżej, w kontekście oczywiście Whitney Houston, Aretha Franklin, Pink na przykład, czy też Alicia Keys. Clive Davis zmarł wczoraj w wieku 94 lat, a to jest Whitney.

Whitney Houston, How Will I Know? To, proszę Państwa, oczywiście w związku z informacją o tym, że pożegnaliśmy Clive'a Davisa, legendę amerykańskiej sceny muzycznej, nie tylko amerykańskiej, światowej sceny muzycznej. 13 minut do południa tymczasem okazuje się, że chociaż 5 lat temu się rozwiązali oczywiście Daft Punk, no to Thomas Bangalter co chwilę właściwie gdzieś się udziela muzycznie od pewnego czasu. Najpierw wspólny występ z Fredem Again, no a teraz widzowie, publiczność Art Basel, a więc w Szwajcarii mieli okazję zobaczyć francuskiego artystę, połowę Daft Punk w secie DJ-skim pełnym nawiązań, słodkich nawiązań do przeszłości. No i skoro to Thomas Bangalter, no to bez hymnu French Touch nie mogło się obejść po prostu. Stardust, Alan Brax, Benjamin Diamond i oczywiście Thomas Bangalter też tam się znalazło. Music sounds better with you.

Music Sounds Better With You. No i jeszcze dwa utwory nam się zmieszczą. Co na to James Vincent McMorrow i kto jeszcze, to nie powiem. Musi James Vincent skończyć.

Give Up, James Vincent McMorrow. No i właśnie teraz mogę powiedzieć, że tym, który się już wiemy, że zmieści, tymi, którymi się już wiemy, że zmieszczą, jest albo są etnobotanika. Trzy doby na orbicie, proszę państwa. A można też zapytać jeszcze raz, ile tych dób? Trzy. Raz jeszcze, żeby się upewnić. Słyszymy się po południu.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na Kongres Odbudowy Ukrainy w Gdańsku, podaje nieoficjalnie Polskie Radio. Do końca dnia spodziewany jest oficjalny komunikat w tej sprawie. W wydarzeniu uczestniczyć ma premier Julia Sfrydenko. Decyzja prezydenta Zełenskiego to ciąg dalszy sporu na linii Warszawa-Kijów po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA i odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Sytuację komentował w TVP Info wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek z Lewicy.
1: My mamy świadomość, czym była UPA i jakie zbrodnie, jakie ludobójstwo dotknęło ludność polską. Natomiast można rozmawiać na ten temat w różnych formatach. Najgorszą rozmową jest rozmowa medialna i stawianie tylko i wyłącznie oczekiwań i warunków. Bez woli znajdowania kompromisów, porozumienia, to nie będzie niestety służyło to ani Ukrainie, ani Polsce.
0: W geście solidarności z Wołodymyrem Zełenskim polskich odznaczeń zrzekli się m.in. minister spraw zagranicznych Ukrainy, szef biura prezydenta Ukrainy oraz byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko. Polak skazany na dożywocie w Monachium na wolności. To po decyzji ministra sprawiedliwości o uruchomieniu decyzji ułaskawieniowej i przerwie w odbywaniu kary. Na Piotrze Pytlu ciąży wyrok za morderstwo, którego nie dokonał. Mężczyzna tuż po opuszczeniu zakładu karnego w Rzeszowie, tak mówił TVN24.
2: Cały czas jestem w szoku. Przytłacza mnie ta rzeczywistość. Zmiany. 22 lata jest naprawdę przeskok. To przepaść do tego, co pamiętam z tego miasta, a do tego, co dzisiaj jest. Inny świat. Myślę, że przełom nastąpił po wypowiedzi pana ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, że przeanalizował tą całą sprawę i zbadał dokładnie. Więzienie uczy pokory, strasznie.
0: Decyzja o ułaskawieniu należy do prezydenta Karola Nawrockiego. Szybka decyzja Niemiec o udziale w misji w cieśninie Ormus coraz mniej prawdopodobna, pisze dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Do tego, by niemieckie okręty mogły zaangażować się w misję, konieczna jest zgoda parlamentu. Wśród wielu deputowanych rządzącej koalicji CDU-SPD istnieją w tej sprawie poważne wątpliwości, między innymi prawne. Według niemieckiej gazety chaotyczne negocjacje między USA i Iranem w Szwajcarii jak dotąd niewiele w tej sprawie wyjaśniają, dlatego nie ma mowy o wiarygodności. Godnym zawieszeniu broni, a już na pewno nie między Izraelem a Hezbollahem. Oprócz tego w najlepszym razie jedynie w zarysach wiadomo, jak miałaby wyglądać misja pod przywództwem Francji i Wielkiej Brytanii, ponieważ brakuje na nią zgody państw wokół cieśniny Iranu i Omanu, piszą dziennikarze. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, niemieckiemu rządowi zależało na tym, by Bundestag wydał zgodę na misję na początku lipca, jeszcze przed szczytem NATO w Ankarze. Berlin obawia się, że brak takiej decyzji mógłby zostać negatywnie odczytany przez Waszyngton. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś na niebie niewiele chmur, na Lubelszczyźnie, w Tatrach i Bieszczadach może jednak popadać deszcz. Temperatury od 22 stopni na Pomorzu przez 25 w centrum, do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 18 stopni, wiatr słaby.

0: Louis Hoffman i Don't Stop. 7 minut po 12. Dobrze.
1: W środku dnia.
0: I teraz, proszę Państwa, otwieramy w bardzo spokojnym, nieśpiesznym tempie godzinę numer 2. I tak w ogóle dzisiaj funkcjonujemy w takim właśnie tempie. Easy, easy, easy, easy.

Nie The Commodores, a oczywiście Faith No More i tak czy inaczej Easy, proszę Państwa. I to w ogóle jest nasze podejście dzisiaj. 11 minut po południu.

0: jest The Warren Treaty i High Heels, czyli wysokie obcasy. Ale gdybyś była obcasami, to mógłbym się z tobą przywitać High Heels.
1: Mógłbyś, tak. Możesz się ze mną przywitać, bo ja mam obcas, tylko taki niski.
0: Ale ja cię nie chcę nazywać obcasami, tylko...
1: Obcesowo nie chcesz, obcasowo nie chcesz mnie nazywać.
0: Obcesowy nie chcę być, obcasowy. I cię nazywam Agnieszką Liką Barnett po prostu.
1: Bardzo słusznie, bo tak mam w dowodzie osobistym. Dzień dobry.
0: Słuchaj, tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, bo ten duet teraz, który przed nami wystąpił, to jest Michael i Tania. Małżeństwo. I chciałem sobie jedną rzecz sprawdzić na ich temat. Wpisałem do...
1: przeglądarki.
0: Do AI, no żeby mi tam AI coś podpowiedziało. I ono mi podpowiedziało tak. High Heels to utwór uznanego amerykańskiego duetu mężowsko-żoniastego The Warren Treaty.
1: Mężowsko-żoniasty. Ładne. Tak. Ładne, tak. Ładne. Kupuję, biorę. No wiesz, język się zmienia. Język się zmienia, ewoluuje non-stop.
0: Jest pan żoniasty, przepraszam? Albo czy...
1: Czy pani jest mężasta?
0: Ale to ładniejsze. Czy pani jest mężowska?
1: Mężowska.
0: Albo czy pan jest mężowno, wiesz? Jakby.
1: No oczywiście, mężowski. Progress. Albo żeniasty.
0: Tak. Powiedz mi, Agnieszko, droga, ponieważ dzisiaj jest dzień szczególny, już trochę zaczęliśmy o tym mówić, różne imiona padły na tej antenie. Tak. O, teraz jeszcze Grzegorzowi Muranowiczowi też życzymy.
1: Bo też jest tatą.
0: Dzień taty.
1: Tak jest.
0: Bo o dniu taty dzisiaj będzie coś?
1: Będzie o dniu taty, będzie tak naprawdę o tatach. Właściwie z tatą to jest taki problem, że o ile mamy, wiemy jak odmieniać, o ile z tatą jest problem taki, że tak nie do końca wiemy jak odmieniać, szczególnie w liczbie mnogiej, żeby było zabawnie. Więc trochę kluczymy językowo z Katarzyną Biegańską.
0: Jest sukces, prawda, i wielu ojców, no to
1: Właśnie ojców, a nie tatów, nie?
0: Tak.
1: No właśnie. A dlaczego nie tatów? No, w każdym razie, więc trochę kluczymy językowo z Katarzyną Biegańską, autorką książki, między innymi książki Co czujesz, tato? To jest autorka, która popełniła już właściwie serię książek o tacie albo o tatach, jeżeli państwo wolą, chociaż tam jest jeden tata. No i zaczęłam moją rozmowę od tego, kto tak naprawdę w dzisiejszych czasach ma trudniej. Czy mama, czy tata? I zostawiam to pytanie otwarte dla państwa i proszę się nad tym mocno zastanowić, kto ma trudniej, mama czy tata?
0: Jeśli oczywiście
1: no
0: wszyscy
1: właśnie.
0: Nie mamy po prostu inaczej
1: właśnie,
0: niż
1: właśnie,
0: kiedyś.
1: Właśnie. Też mi się wydaje, że to, że mamy inaczej, to jest najlepsza odpowiedź na to pytanie.
0: Mamy inaczej.
1: Mamy, znaczy, taty. Tak, mamy, no. Mamy inaczej, taty inaczej, wszyscy inaczej w każdym razie, wszyscy, którzy... Mamy bądź taty dzieci. To że nieważne.
0: Co za
1: język
0: zabawna
1: polski.
0: Język polski językowa nam się zrobiła.
1: Język polski jest absolutnie cudowny pod tym względem. Także właśnie o tatowaniu, o byciu tatą w dzisiejszych czasach rozmawiamy z panią Katarzyną. Trochę wspominamy nasze czasy, jak my byłyśmy dziećmi. No i jak wtedy, jaka wtedy była rola ojców, a jaka ta rola jest dzisiaj? Zapraszam państwa generalnie do słuchania, no bo to jest tak, że o ojcach rozmawiają dwie córki. Tak wyszło, że dwie córki rozmawiają o ojcach i o tych ojcach współczesnych, czyli z dzisiejszej perspektywy partnerek tych ojców rozmawiamy. No, co z tego wyszło, to państwo usłyszą za chwilę.
0: Jest ciepło, proszę państwa.
1: Bardzo jest ciepło.
0: Dzień ojca, dzień taty, więc...
1: Tak. Czy ja mogę do mojego taty skierować słowa? Bo mój tata oczywiście... Bo mój tata oczywiście jest najlepszy na świecie, jak się państwo domyślają. Każdy pewnie... Znaczy mam nadzieję, że każdy może tak powiedzieć o swoim tacie. Ja o swoim zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest najlepszy na świecie i że jestem bardzo dumna z tego, że go mam. I jestem jego córeczką. Bo to, że ja już jestem dorosła i mam swoje dzieci i tak dalej, to jest jedno, ale ja cały czas jestem córeczką tatusia. Mm-hmm. Tak, to ja. Córeczka tatusia.
0: Merci.
1: Merci.
0: Kwituję takim merci. Proszę państwa i dla wszystkich tatów, ojców,
1: tatusiów.
0: Audioslave teraz, bo myślę, że to właśnie tak pokoleniowo starając się jakoś ulokować Audioslave.
1: Myślałam, że bardziej o tytuł chodzi.
0: Like a Stone. Mm-hmm. Proszę państwa, teraz zatem Audioslave i Like a Stone, a za chwilę będzie komitet rodzicielski.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś 23 czerwca, czyli tak, dzisiaj Dzień Ojca, zwany również Dniem Taty. No i właśnie o tatach, a właściwie o ojcach chcemy porozmawiać, a tak konkretnie to o jednym bardzo, bardzo konkretnym. Jest ze mną Katarzyna Biegańska, autorka książek właśnie o tacie, bardzo konkretnym tacie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznę od pytania, które nurtuje mnie już od kilku dni, a mianowicie, czy pani zdaniem w dzisiejszych czasach łatwiej być tatą czy mamą?
2: Takiego pytania nikt mi jeszcze nie zadał. To jest dosyć zaskakujące. Nie wiem, wydaje mi się, że nadal niełatwo być tatą, dlatego że chociaż bardzo dużo się zmieniło w postrzeganiu roli taty, to jednocześnie też przyszła ogromna presja, bo tata kiedyś był tylko żywicielem rodziny, głową rodziny, obrońcą tej rodziny, a teraz dodatkowo jeszcze, oprócz tego, że te obowiązki nie zostały z niego zdjęte, dodatkowo jest znacznie bardziej zaangażowany w rolę wychowania dzieci. To oczywiście jest uwarunkowane kulturowo i zmieniło się po prostu od pewnego czasu. Natomiast jest to dodatkowa, jakby dołożona, nie chcę powiedzieć obowiązek, ale czynność, która kiedyś, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie była kojarzona z ojcem, bo od wychowywania dzieci była mama. I można to prześledzić w historii społecznej, w badaniach socjologicznych. Teraz tata jest na równi takim samym rodzicem jak mama, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, przekazywanie wartości, uczenie i bliskość. Więc wydaje mi się, że nie jest mu łatwo.
1: Ja też się z tym zgadzam, bo jak sobie myślę nawet o moich czasach dzieciństwa, no to tata to był ten od dyscypliny. Tata to był ten, którym na przykład, nie mówię, że moja mama, bo moja mama nie, ale wiem, że w wielu domach było tak, że jak ojciec przyjdzie, to zobaczysz. No właśnie, to jest jedna z niefajnych rzeczy, którą można zrobić swoim dzieciom, czyli straszyć je tatą. No a w dzisiejszych czasach tata nagle może czuć, tata nagle może mieć emocje, tata nagle może okazać słabość, czyli coś bardzo teoretycznie jeszcze do niedawna niemęskiego.
2: Tak, i to jest wspaniałe, dlatego że ten tata z dawnych czasów był ojcem zdystansowanym. A to, co teraz i to, co ja chcę pokazać w tych książkach, to tata bliski. Tata tak samo bliski jak mama. W tych moich książkach nie ma mamy, nie dlatego, że jej w ogóle nie ma, bo ona jest oczywiście bardzo ważna. Chodzi tylko o to, żeby ona nie odwracała uwagi od tego, co ja chcę pokazać. Od relacji dziecka z ojcem i że ona jest tak samo ważna, uprawniona jak relacja dziecka z mamą. Być może przebiega na innej linii, może jest trochę inna, ale jest tak samo ważna i ten ojciec nie jest już ojcem dalekim, właśnie takim zdystansowanym, tylko ojcem, do którego można też pójść po radę czy po pocieszenie w trudnych chwilach.
1: Tak, to nie jest ojciec straszak, to jest ojciec teraz, no taka przytulanka, w cudzysłowie oczywiście. Przynajmniej taką mamy nadzieję, że tak to również u Państwa wygląda. Jeszcze jedna rzecz, nad którą się zastanawiam od jakiegoś czasu, to czy ta relacja z tatą, no bo wiadomo, że ona jest ważna dla dziecka, ale zastanawiam się, czy jakoś będziemy w stanie stwierdzić, czy jest ważniejsza dla córki, czy dla syna. Bo mam wrażenie, że jest ważna dla obydwojga, ale chyba jednak trochę inaczej.
2: Chyba sama pani odpowiedziała na to pytanie, że jest ważna dla obydwojga, natomiast zupełnie inaczej. Mówi się o tym, ja nie jestem ekspertem, więc absolutnie nie chcę, żeby to zabrzmiało jako jakaś mądrość z mojej strony. Powtarzam tylko takie przekonanie, które panuje w społeczeństwie, że chłopiec potrzebuje często wzorca, wzorca męskiego. I jeżeli tak jest rzeczywiście, to nie chodzi o to, żeby ten wzorzec męski był takim monumentowym, tylko żeby był żywym człowiekiem i takim tatą, którego dziecko widzi w różnych sytuacjach życiowych, co pozwoli mu umieć w tych samych lub w podobnych sytuacjach życiowych postępować tak, jak widział to u swojego taty, czyli mierzyć się z różnymi trudnościami, wyzwaniami, ale też z przyjemnymi rzeczami. I wydaje mi się, że w kontekście dziewczynek, córek, może rzeczywiście gdzieś zakodowane jest, że tego bardziej uczy się dziewczynka od mamy, nie wiem. Trzeba by było zapytać tutaj pewnie socjologów czy specjalistów w jakiejś innej dziedzinie, natomiast myślę, że ten tata jest tak samo ważny, tylko w jakiś inny sposób. Często też używamy takiego określenia, że to jest taka córeczka taty. Nie wiem, każde dziecko może być dzieckiem taty, jeżeli tata z tym dzieckiem zbuduje wspaniałą relację, bliską relację.
1: Wspomniała pani o tym, że pani zależy na tym, żeby tata był bardzo ludzki. I właśnie w tej książce ostatniej, Co czujesz, tato? Tata jest bardzo ludzki, bo tata okazuje cały wachlarz tak naprawdę emocji i uczuć. I to jest wspaniałe, bo mam wrażenie, że... Bo tutaj jest jeszcze na okładce jest taki dopisek, tata też czyta. I to jest piękne, bo mam wrażenie, że ojcowie, którzy być może wezmą tę książkę do rąk, albo być może ich dzieci im przyniosą taką książkę, że tata też będzie mógł się wzruszyć przy tej lekturze i że nie będzie czuł przy tej okazji jakiegoś zażenowania, mam nadzieję.
2: Ja mam kontakt z tatusiami, z ojcami, którzy są patronami tej akcji Tata też czyta i oni się wzruszają przy tej książce, bo mówią, że tak właśnie wyglądają relacje, ich relacje z ich dziećmi. I czasami też mówią o tym, że na przykład w ich dzieciństwie zabrakło takiej relacji z ojcem, no bo to są osoby, które wychowywały się i były dziećmi jeszcze w trochę innej rzeczywistości, kiedy rzeczywiście ten tata pełnił inną funkcję. I tak, tutaj tata czuje w tej ostatniej części. Trochę napisałam to w kontrze do drugiej części Mój tata mistrz świata, gdzie tam jest z kolei oczyma dziecka tata widziany jako absolutny bohater w każdej dziedzinie, bo wiadomo, że dzieci idealizują swoich rodziców i ten tata jest po prostu świetny we wszystkim, co robi, czy

0: pochłonięcie, uporządkowanie myśli i wymyślenie, jak dalej postępować, co robić, to jest to wspaniała lekcja dla dziecka, które będzie umiało zarządzać w przyszłości swoimi emocjami.
1: Tak jest. Drodzy tatowie, instrukcja radzenia sobie z emocjami jest właśnie w książce Co czujesz, tato? To jest instrukcja i dla was, i dla waszych dzieci. Autorką tej książki jest pani Katarzyna Biegańska. Za ilustrację odpowiada Dorota Prończuk. No i ten duet pracował nad trzema właśnie książkami. Mój tata, mistrz świata, kocham cię tato i Co czujesz, tato? A Katarzyna Biegańska była dziś gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Tak trochę na przekór, bo o tatach też mogą rozmawiać kobiety. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Barrio Jazz Gang i Entre Oseo Mar. Barrio Jazz Gang, czyli taki jazzowy gang dzielnicowy, jeżeli można tak powiedzieć, oczywiście. 20 minut z małym okładem do godziny 13 pozostaje. Nieśpiesznie toczy się nasza audycja i to jest bardzo w porządku. Mam nadzieję, że Państwu to też odpowiada. Teraz z małym ostrzeżeniem utwór, więc no, tak się zastanawiam, co teraz się wydarzy. Arab Strap, Fighting for You, to jest jeden z naszych singli tygodnia.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

New Genea, People of the Moon, no i oczywiście, że sprawdziłem. Oczywiście, że tak. 31, proszę Państwa, i uważam, że jak na Neapol, to naprawdę nie jest źle, a jak ktoś jest z Neapolu, lubi wysokie temperatury, to powiedziałby, że to nie jest za dobrze. 31 stopni. Melvin Bliss, Synthetic Substitution, ten utwór przed nami, czyli syntetyczny zamiennik. Zważywszy na temat dzisiejszego felietonu profesora Michała Rusinka, proszę Państwa, zadałbym sobie teraz pytanie, czy to przypadek, że takie coś właściwie się pojawiło muzyczne przed profesorem Rusinkiem, albo profesor Rusinku inaczej mówiąc. Nie wiem.

0: Pypcie na języku. Sławomir Mentzen powiedział ostatnio: jest taka zależność, że współcześnie młodzi ludzie mają bardzo mało dzieci, bardzo rzadko wchodzą w związki, nie socjalizują się. I to też jest skorelowane z tym, że obecnie młodzi ludzie bardzo mało piją alkoholu. Wydaje mi się, że to jest konsekwencja tego, że skoro nie piją, to nie mają gdzie kogoś poznawać, więc go nie poznają, a na końcu nie ma z tego dzieci. W związku z czym nie wydaje mi się, żeby to było słuszne, to co obecnie robią młodzi ludzie. Koniec cytatu. W 2023 roku średnie spożycie alkoholu w Polsce istotnie wynosiło nieco więcej, 8,93 litra na jednego mieszkańca, wliczając dzieci i niemowlęta, niż w tym roku, 8,8 litra. I rzeczywiście pokolenie Z spożywa go o 20% mniej niż poprzednie generacje. Jest to zresztą trend globalny, zwany NOLO, napędzany modą na zdrowy i świadomy styl życia. Pija się teraz piwo i wino bezalkoholowe, moktajle i tak zwane duchy, czyli bezalkoholowe alternatywy mocnych trunków. Stwierdzenie Mentzena, że aby mieć dzieci, trzeba poznać kogoś, najlepiej płci przeciwnej, jest głęboko słuszne. W ogóle lepiej mieć dzieci z kimś, kogo zdążyło się poznać. Najlepiej dobrze, dzięki czemu mamy większe szanse, by stworzyć udaną rodzinę. Co jednak do tego ma alkohol? Cóż, ośmiela nieśmiałych i może powodować, że rozochoceni jego działaniem młodzi ludzie w trakcie poznawania się bliżej nie będą się rygorystycznie stosować do instrukcji obsługi środków antykoncepcyjnych lub w ogóle o nich zapomną, co zawsze sprzyja prokreacji. Niemniej nadmiar alkoholu może utrudnić lub wręcz całkowicie uniemożliwić czynności skutkujące czasami zwiększeniem dzietności. Tak czy owak, tego typu myślenie jest oparte na tradycyjnym maczystowskim przekonaniu, że seks łączyć się z alkoholem po prostu musi. Owszem, w wielu reklamach alkohol jest nieomal synonimem dobrej wspólnej zabawy, ale przecież nie będziemy posądzać Sławomira Mentzena o rozpaczliwe reklamowanie w obliczu alarmujących danych o spadku spożycia alkoholu wśród młodzieży piwa, browaru czy pubu w Toruniu. To przecież poważny polityk.
1: Amen. Proszę Państwa, no i Oshi Barak teraz, a więc legendy polskiej sceny elektronicznej. Anchor Up teraz na 7 minut przed godziną 13. Nie będziemy teraz wznosić żadnego toastu.

Oshibarak, jakbyśmy chcieli po węgiersku przeczytać, to Oshibarak nawet byśmy przeczytali. No i cóż się dzieje na zegarze? Dzieje się to, że zmniejsza nam się czas pozostały do godziny 13, ale jak się zmniejsza? Pewnie są Państwo tym zainteresowani. Otóż no takie mocne 3,5 jeszcze mamy. Ten czas wykorzysta Harry Styles z utworem Dance No More, a po godzinie 13 będziemy Państwa zapraszać na festiwal, na którym już jako radio bywaliśmy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Polskie i ukraińskie media wystosowały wspólny apel w związku ze sporem na linii Warszawa-Kijów. Jak czytamy, to godzina próby dla Polaków i Ukraińców. Autorzy wskazują, że Ukraina stawia czoło zbrodniczej agresji Putina, a Polska od pierwszych godzin inwazji pomaga Kijowowi. Zwracają uwagę, że obecne napięcia wpływają negatywnie na postawy wobec Ukrainek i Ukraińców, którzy stali się ważną częścią polskiego społeczeństwa, oraz na postrzeganie Polaków przez Ukraińców. To dodatkowe wyzwanie dla polityków, mediów, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli obu naszych krajów. Czytamy. Jak zaznaczono, nasze społeczeństwa nie powinny ulegać manipulacji i nadal się wspierać. W imię wspólnej przyszłości, w której Polska i Ukraina mogą razem odegrać kluczową rolę w Unii Europejskiej, napisali autorzy. Pod apelem podpisały się m.in. redakcje Polityki, Gazety Wyborczej, Newsweeka, a także Radia Nowy Świat. Ze strony ukraińskiej są to m.in. redakcje Ukraińskiej Prawdy, Press Club Ukrainie czy Slava TV. Tymczasem główna doradczyni prezydenta Litwy do spraw polityki zagranicznej oświadczyła, że jej kraj może mediować w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy. Według niej obie strony dały się ponieść emocjom. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podkreślił przed tygodniem, że dla Litwy, podobnie jak dla całego regionu, ważne jest, aby więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. A przed posiedzeniem rządu głos w sprawie konfliktu zabrał premier Donald Tusk. Przekazał informacje dotyczące konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Cały czas w Kijowie trwają ustalenia, kto przyjedzie, powiedział Donald Tusk. Media informują, że zamiast prezydenta Zełenskiego pojawi się premier Swyrydenko.
2: Niezależnie od tego, kto psuje nam roboty w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję, bo tam cały czas trwają narady w Kijowie. My swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że przygotowaliśmy na konferencję 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
1: Premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu mówił także o wstępnych wynikach kontroli NIK-u w szpitalach.
2: Potwierdza się to, co w ostatnich dniach jest tematem wielu spekulacji. Mamy do czynienia z tymi dwoma problemami i z dwoma musimy się uporać. Pierwszy systemowy. Tutaj będziemy konsekwentnie też realizowali ustalenia kontroli NIK-u. Ona będzie kontynuowana i będzie badaniem systemowym. Nie tylko będzie chodziło o poszczególne nadużycia, ale o wady systemu, który umożliwia takie nadużycia. Te rekordy, jeśli chodzi na przykład o długość dyżurów, są rzeczywiście imponujące w cudzysłowie.
1: Czeka nas też poważna rozmowa z kierownictwem NFZ-u, stwierdził premier Tusk. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przejściowo duże. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe przelotne opady deszczu, a temperatury maksymalne dziś od 22 na Pomorzu, około 25 w centrum, do 28 stopni Celsjusza na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, około 18 stopni. A co będzie działo się w nocy, proszę Państwa? Otóż noc zapowiada się bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Temperatury minimalne od 9 stopni na Pomorzu, około 13 w centrum, do 16 na Zamojszczyźnie i w Lubuskiem. Więc mamy chyba chwilę odpoczynku przed tym, co ma nadejść, bo oczywiście prognozy o tym, co w drugiej połowie tygodnia, że tutaj powyżej 30 spokojnie będzie. Także

0: Even flow, czyli równy strumień. I Pearl Jam, proszę Państwa, było już Faith No More, to teraz Pearl Jam też, żeby było.
1: W środku dnia.
0: No i 10 minut po godzinie 13 nam się zrobiło z tego wszystkiego. Set Me Free to Milan Cruz.

Milan Cruz, Set Me Free. Rozpoczynamy i rozkręcamy już na dobre właściwie, no bo rozpocząć to rozpoczęliśmy. 3:13. Teraz Eels, a więc grupa założona przez Marka Olivera Everetta, znanego po prostu jako E. Więc teraz E, jak Eels, Cap in Hand, to jest nowość.

Eels, Cap in Hand i 17 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, za chwil kilka zapraszać się będziemy na piątą edycję festiwalu imienia Piotra Machalicy.

0: We had a good time, didn't we?
1: A ten głos należy oczywiście do Michelle Gurewicz, End of an Era. 20 minut po godzinie 13, a teraz z nami już Aleksandra Machalica. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: No i będziemy rozmawiać o piątej edycji festiwalu imienia Piotra Machalicy. Jakże pięknie rozwija się ta impreza, jakże poszerzają się jej znaczenia. No i też patrząc na tegoroczny program, z takim smutkiem pewnie należy, czy jakąś melancholią po prostu zauważyć, że poszerza się też to grono osób, które gdzieś wspominamy po prostu. No bo i Magdę Umer pożegnaliśmy przecież nie tak dawno. Magda Umer też znajdzie swoje miejsce podczas tegorocznego festiwalu, ale to jest jego piąta edycja, prawda?
2: Piąta edycja festiwalu. Radio Nowy Świat jest z nami od pierwszej edycji, za co bardzo wam dziękujemy. Smutna, tak, dla nas to jest bardzo smutna edycja, dlatego że Magda była osobą, która tworzyła z nami ten festiwal tak naprawdę i wspierała nas od pierwszej edycji. I to będzie pierwsza edycja bez Magdy, w całości poświęcona tak naprawdę jej pamięci i myślę, że Magda już po prostu zostanie z nami na tym festiwalu i to będzie już festiwal i Magdy i Piotra, że ona zawsze będzie miała jakąś część tego festiwalu dla siebie, żebyśmy o nich pamiętali po prostu. Robili piękne rzeczy, byli pięknymi ludźmi. I słuchajmy ich i rozmawiajmy i oglądajmy i bierzmy przykład.
1: 25 czerwca, więc już za dwa dni w czwartek festiwal rusza, potrwa do niedzieli i to będzie okazja do bardzo wielu pięknych spotkań. To może tak uporządkujmy, od kiedy zapraszamy widzów do udziału?
2: Zapraszamy widzów od czwartku, od 25 czerwca. Kończymy w niedzielę dużym koncertem galowym. Dużo spektakli, dużo koncertów, ale też w pierwszy raz w tym roku warsztaty dla młodych ludzi. W głowie się nie mieści. To jest taki cykl spotkań, który zainicjowaliśmy w poprzednim roku. W tym roku ten cykl spotkań się rozszerzył, czyli oprócz w głowie się nie mieści, będzie panel dyskusyjny dla wszystkich. Odporność psychiczna rodzi się z relacji ze wspaniałymi ludźmi, specjalistami, którzy będą rozmawiać o zdrowiu, o kondycji psychicznej. To dzień wcześniej będą się odbywały warsztaty prowadzone przez panią Jasię Skibę i przez panią Agatę Wierny. Zapraszamy młodych ludzi, jeżeli jeszcze jest ktoś chętny, nikt nie odejdzie z kwitkiem, wszyscy będą mile widziani, będą mogli skorzystać z tych warsztatów, które odbywają się w Liceum Henryka Sienkiewicza od godziny 10:30 rano.
1: To bardzo piękne. Bardzo piękne, że takie warsztaty się odbywają, że ten festiwal właśnie poszerza się o ten aspekt, o to pole. Więc nie jest stricte artystycznym festiwalem, ale też coraz szerzej państwo patrzą. To myślę, że jest bardzo ważne. Ale właśnie wspominając o Magdzie Umer, no to czwartek 25 czerwca to jest ten dzień, kiedy zaproszą państwo na wernisaż. Wiem, że to będą fotografie Magdy Umer, piękne.
2: Martyny Niedźko. Tak. Dokładnie tak. Martynka jest też z nami od pierwszej edycji festiwalu, ale będą oczywiście fotografie nie tylko z naszych festiwali, będą to fotografie z kilku ostatnich lat, ale będzie też koncert Artura Żmijewskiego, będzie koncert Pawła Stankiewicza, będzie
1: Artur Żmijewski, Cohen, jego Cohenowy repertuar, zresztą za chwilę państwu,
2: Cohenowy,
1: mam nadzieję,
2: dokładnie tak. Cohenowy repertuar Artura Żmijewskiego, Dorota Landowska, Joanna Szczepkowska w separatce, a wieczór kończymy Nulą Stankiewicz i Włodzimierzem Nachornym, najnowszą płytą Bliskość ciszy. I to jest czwartek, piątek, sobota, niedziela, bardzo, bardzo się dużo dzieje. W niedzielę na ławeczce w Alejach to jest wstęp wolny, tak naprawdę każdy może przyjść posłuchać o 12 w południe. Listy na wyczerpanym papierze będą czytały Dorota Landowska, Kasia Żak oraz panowie Mariusz Bonaszewski i Artur Żmijewski. I będzie można też usłyszeć te listy czytane przez Magdę Umar i Piotrusia Machalicę.
1: No i znowu, czyli wszyscy siedzimy, po prostu jest ławeczka i usłyszymy ich głosy, tak?
2: Usłyszymy ich głosy, tak. Będziemy siedzieć na ławeczce z Piotrem i słuchać głosu Piotra, głosu Magdy, ale też przyjaciół naszej fundacji i artystów, którzy dołączają do tej naszej fundacyjnej rodziny i do tego festiwalu. I cieszy nas to, że artyści, którzy do nas dołączają, zostają i pojawiają się w kolejnych latach i dzięki temu ten festiwal może się rozrastać i możemy coraz więcej proponować ludziom, a wiemy, że to potrzeba korzystania z tych imprez kulturalnych jest bardzo duża i bardzo nas to cieszy, że to jest potrzebne.
1: No więc w nawiązaniu trochę do tego, co pani powiedziała, i goście festiwalowi przywożą swoje spektakle nowe, najnowsze, nieco już, chwilę już obecne na scenach, no więc idąc po kolei Słoneczni Chłopcy, to redaktor... Nasz kolega redaktor Artur Barciś i Cezary Żak, no ale też Marcin Januszkiewicz i jego interpretacja piosenek Agnieszki Osieckiej.
2: Tak. Marcin po raz pierwszy, Kasia Żak.
1: Właśnie, Marcin chyba po raz pierwszy.
2: Marcin po raz pierwszy, tak. W sobotę będzie też cykl Nasz Nieśmiertelni, który do tej pory był poświęcony Piotrowi. W tym roku będzie w całości poświęcony Magdzie i tam wspominać Magdę będzie Artur Andrus, Janusz Strobel, Jan Wołek, Agata Tuszyńska, Agata Pasent, poprowadzi wszystko Alicja Przerazińska. Pierwszy raz w tym roku na festiwalu Anna Dymna z Aleksandrem Machalicą, poezja Leśmiana, też wszystkich zapraszamy do teatru. Joasia Liszowska, która już nie po raz pierwszy jest na naszym festiwalu, ale w tym roku po raz pierwszy z całym swoim koncertem. Jak ostatnio się zorientowała, okazało się, że dokładnie w czerwcu mija 25 lat, odkąd jest na scenie. Co tak, z tego koncertu zrobił się jakiś mały jubileusz. A sobotę kończymy Magdą Kumorek, która też już z nami jest nie po raz pierwszy, ale ze swoim koncertem pierwszy raz i To Be Trio. Komeda, perspektywa nowa. No, dużo wydarzeń. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.
1: To jeszcze tylko dopytam o koncert galowy, który będzie w niedzielę. Czy tam, jeżeli chodzi o skład osobowy, wszyscy, których pani wymieniła, albo których ja wymieniłem?
2: A nawet więcej. Koncert galowy poprowadzi Artur Andrus z Cezarym Żakiem. Wystąpią Szenderlika Kasper, Kasia Dąbrowska, Magda Kumorek, Dorota Landowska, Joasia Liszowska, młoda koleżanka nasza Maria Płowiecka, Magdalena Smalara, Nula Stankiewicz, młodziutka częstochowianka Zosia Stefaniak, Katarzyna Żak, Ewa Żmijewska, Artur Barciś, Marcin Januszkiewicz, Krzysiu Niedźwiecki, Piotr Polk, Janusz Strobel, Jan Wołek, Artur Żmijewski. Nad całością czuwa wieloletni przyjaciel i współpracownik Magdy, Wojtuś Borkowski, kierownictwo muzyczne, fortepian, aranżacje i wspaniali muzycy, którzy tak naprawdę byli związani i z Magdą, i z Piotrem, Paweł Stankiewicz, Fabian Włodarek, Piotruś Maślanka i Maciej Szczeciński.
1: Proszę państwa, no to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do Częstochowy na taki przedłużony weekend, prawda, bo już w czwartek wszystko rusza, do niedzieli potrwa, więc naprawdę jest co robić, jest kogo oglądać, słuchać. No i myślę, że przepiękna atmosfera, zresztą to się na pewno udziela wszystkim, jak pięknie i z zaangażowaniem pani o tym mówi. Aleksandra Machalica, proszę państwa, bardzo dziękujemy za rozmowę, no i jako patron medialny raz jeszcze polecamy 5. edycję festiwalu imienia Piotra Machalicy. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję. Dziękujemy bardzo.

Artur Żmijewski, którego będzie można właśnie w tym, jak powiedziałem, Coenowym, a inaczej mówiąc bardziej po polsku, w repertuarze Leonarda Coena usłyszeć na 5. edycji festiwalu imienia Piotra Machalice. 25 minut do 14:00 teraz Feist albo Leslie Feist.

My Moon, My Man, czyli mój księżyc.

Mój fat, mój chłop, śpiewa Leslie Feist, kanadyjska artystka, proszę Państwa, i czy to jest ostatni kanadyjski akcent w dzisiejszej audycji? Nie odpowiem na razie na to pytanie, natomiast teraz będzie akcent amerykańsko-francuski, bo będzie to Lady Gaga i Gesaffelstein. Killer.

Gdyby ktoś dał mi do wyboru, czy dostać bilet na przykład na wielkie show Lady Gagi, czy na równie wielkie show, ale jednak inne zupełnie, Gzafelsteina, to myślę, że chyba jednak Gzafelstein. I mówię to jako ktoś, kto go widział rok temu, proszę Państwa, na festiwale Audio River. Wspaniała rzecz, wspaniałe wydarzenie to było. Do dzisiaj wspominam. Do dzisiaj wspominam i w związku z tym, że zrobiło się tak do wspominania, to znaczy nie, że Tori Amos to tylko do wspominania jest, ale teraz Tori Amos.

Tori Amos i Gasoline Girls. Wspominanie. Na przykład wspominanie koncertu Tori Amos na Torwarze. Takie wspominanie, więc niekoniecznie to muszą być wspomnienia sprzed wielu, wielu lat. No i kolejny kanadyjski akcent, proszę Państwa, aczkolwiek również melancholijny zdecydowanie, no bo Taylor Kirk to jest artysta, którego już nigdy nie usłyszymy na żywo. Dowiedzieliśmy się kilka miesięcy temu o jego śmierci, no więc i jego muzyczne przedsięwzięcie przechodzi tym samym do historii. Timber Timber i Grifting.

Ale nie znaczy to na pewno, że nie możemy muzyki Taylora Kirka prezentować, odkrywać tego, co nieznane na antenie, i na pewno do niej będziemy wracać. 10 minut jeszcze wspólnie, no już zaczęła swój występ, więc nie przerywam królowej.

Didn't You Know i Erykah Badu oczywiście. Już prawie na koniec, proszę Państwa. Nieśpiesznie toczy się nasza audycja, no ale też do tej nieśpieszności skłania temperatura i okej, niech tak będzie. Słyszymy się jutro w audycji w środku dnia. Będziemy między innymi zastanawiać się, jak tam na Malta Festiwalu, a w czwartek będzie u nas pewna perkusistka, ale czy tylko perkusistka, to się okaże. No, także takie plany, nieśpiesznie, oddech i wszystkim tatom, ojcom najlepszego życzę. Do usłyszenia.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Obok prowadzących Ksenii Maćczak i Michała Poryckiego usłyszymy wielu innych redaktorek i redaktorów naszego radia, m.in. Marcina Kedryńskiego czy Marka Napiórkowskiego. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl Urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Następnego dnia w sobotę po godzinie 10 z tej samej sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska. Na czele ukraińskiej delegacji, która weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, stanie premier Julia Sfyrydenko. To w związku z kryzysem na linii Warszawa-Kijów.
4: Partnerstwo uczciwe, solidne, między przyjaciółmi mówi się szczerze. My szczerze powiedzieliśmy, co nas boli w tej decyzji prezydenta Zełańskiego. Dzisiaj zbiera pokłosie tego. Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
3: Komentował dziś minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rozpocznie się w czwartek. W skład ukraińskiej delegacji wejdą przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych przedsiębiorstw, przedstawiciele społeczności z całego kraju, a także urzędnicy państwowi i parlamentarzyści, przekazała premier Julia Sfyrydenko w mediach społecznościowych. Są wstępne wyniki kontroli NIK-u w szpitalach, przekazał dzisiaj premier Donald Tusk. Jak zaznaczył, potwierdzają się doniesienia o nieprawidłowościach, między innymi w zakresie czasu pracy lekarzy.
5: Czeka nas bardzo poważna rozmowa z szefowcem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny. Jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa, będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu. Patrzę na pana ministra Żurka, panią minister zdrowia też, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje tak, aby uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
3: Prokuratura, przypomnę, prowadzi 2 śledztwa dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jedno dotyczy lekarza i możliwego oszustwa, drugie obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza. Synoptycy ostrzegają przed falą upałów. Z dnia na dzień temperatury będą coraz wyższe. IMGW wydał ostrzeżenia 2 stopnia dla części województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz zachodnich regionów Wielkopolski. Temperatury w dzień mogą wzrosnąć do 34 stopni, a w nocy do 19. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by unikać słońca, pić dużo wody, nosić lekką odzież i chronić głowę. Alerty będą ważne co najmniej do piątku. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Wygadałem się w zeszłym tygodniu, chociaż to było takie wygadanie nieco celowe. Dziś potwierdzam, Royal Madel i Otis Pawlowicz, czyli duet Royal Otis, będą naszymi gośćmi. Właściwie to będzie zapis mojego spotkania z duetem, z zespołem, które to spotkanie odbyliśmy tydzień temu, w poniedziałek, przed koncertem ich, który odbył się z kolei też przed koncertem Foo Fighters na Stadionie Narodowym. Zespół, który powstał ledwie 7 lat temu, a już jest tak dosyć jednoznacznie kojarzony z Australią. Mało tego, niektórzy mówią, że to jest taki towar eksportowy Australii. A co ma do powiedzenia sam ten towar eksportowy właśnie, czyli zespół, o tym porozmawiamy za kilkanaście minut. Na razie zaczniemy od zupełnie innej części świata, ale też bardzo ciepłej, jak dziś chyba cała Polska. To będzie Cicero z Brazylii. A ja z kolei nazywam się Jan Janczy i zapraszam na nasz wspólny czas do godziny 16:00.

Kto z nas nie lubi takiej muzyki, prawda, kiedy gorąco? No dobrze, może ktoś akurat nie lubi, ale załóżmy, że polubi za sprawą tego programu. Tym bardziej, że będzie jeszcze dziś okazja, żeby wrócić do muzyki, melodii, brzmień południa, ale w nieco innym wydaniu, żywszym, tak to sobie nazwijmy. I w wydaniu nowym także, to dodam, to będą nowe płyty i to po godzinie 15, może nawet bliżej 16, tyle na razie Państwu zdradzę. Poza tym oczywiście, że będzie też ciekawie, a ja szukając podobnej, powiedzmy, wrażliwości muzycznej do tej, jaką ma Cicero, wspomniałem sobie też tę płytę z zupełnie innej strony świata. Perfume Genius.

Polecam Państwu uwadze cały album Glory. To nie jest płyta przebojowa w żadnym tego słowa znaczeniu, ale właśnie z taką wrażliwością też, no może nie południową, ale pewną delikatnością, która też dla mnie jest obecna w muzyce tego Brazylijczyka, którego przed momentem słuchaliśmy. Perfume Genius, powtórzę, to jest ten muzyk, jeśli ktoś byłby zainteresowany, zainteresowanym być warto. Warto też zainteresować się tym, co mają do powiedzenia panowie z Royal Otis, to już za parę minut, a w ramach nastrojenia do tego spotkania i też przypomnienia czegoś zbliżonego do muzyki Perfume Genius Bria Salmina.

0: Bria Salmina to wprawdzie Kanada, ale w jej muzyce też jest trochę i tego, co jest u Royala Madala i Otisa Pawlowicza. Niektóre media muzyczne opisywały to ich muzykę, dodam, jako taką beztroskę przełomu XX i XXI wieku, późnych lat 90., wczesnych zerowych. I próbowaliśmy dojść do tego, jak to jest z ich muzyką. Okazja była dobra, bo spotkaliśmy się przed koncertem Foo Fighters w Warszawie na Stadionie Narodowym. I od tego zaczęliśmy, od grania przed publicznością, bo pod tym względem to jest jeden z ciężej pracujących zespołów na świecie. Minione lato było dla nich bardzo pracowite, to też, choć może nieco mniej. No ale między innymi gościli na Coachelli, a o koncertowaniu i występowaniu przed publicznością, w kontakcie z fanami, tak mi opowiedzieli Royal Madel i Otis Pawlowicz.
1: Założyliśmy zespół z myślą, że będziemy zespołem studyjnym. Nie sądziliśmy, że będziemy jeździć w trasy koncertowe. A ponieważ zaczynaliśmy w czasie pandemii COVID-19, podczas lockdownu, wyjazdy wydawały się wtedy niemożliwe do zrealizowania. Gdyby tak zostało, to myślę, że nagrywalibyśmy 3 albumy rocznie. Trasy zajmują mnóstwo czasu, co też jest dobre. Kiedy dużo koncertuję, chciałbym być w studiu, a kiedy dużo czasu spędzam w studiu, chciałbym być w trasie. Każdy z tych wyborów ma swoje zalety. Z jednej strony masz więcej odpoczynku, a z drugiej możesz zwiedzać cały świat. Ja jestem typem domatora. Po tych 5 latach spędzonych w trasach koncertowych i pracy w studiu, wydaje mi się, że jednak raczej wolę stronę związaną z nagrywaniem. Trasy koncertowe są fajne i dają kopa, choć to ciągłe wzloty i upadki. Wybieram bycie domatorem.
0: To Otis Pawlowicz i chyba ma ciężko, bo teraz to lato jest bardzo dla nich pracowite, chociaż jak powiedzieli mi przed rozmową, nie aż tak bardzo jak minione, kiedy promowali album Hickey. Foo Fighters to może, jak ktoś się zorientował, nie jest bardzo ich stylistyka, ale okazało się, że to nie jest do końca tak, że nie mają żadnych związków z tą grupą, przede wszystkim tych, nazwijmy to, mentalnych.
2: Growing up
1: Kiedy dorastałem, mój tata często ich słuchał. Miał taką playlistę z wieloma różnymi zespołami. Foo Fighters też tam byli. Wydaje mi się, że to po prostu taki super popularny zespół rockowy. Cała ich historia i wszystko, nad czym pracował każdy z członków zespołu przed jego powstaniem, jest świetne. Myślę, że drugim zespołem, jaki widziałem na żywo, byli właśnie Foo Fighters. Pierwszym byli The Vines, a potem Foo Fighters, więc to naprawdę fajne uczucie być z nimi w trasie i grać przed nimi jakieś 15 lat później.
0: To Royal Madel mówił o tym, że Foo Fighters byli jego drugim koncertowym zespołem w życiu. Dopytałem o to, czy w ogóle ten zespół ma dla nich jakieś znaczenie artystyczne, a raczej całe lata 90. ruch, muzyka grunge'owa, muzyka tamtych czasów, bo to, co tworzą oni, jest zupełnie inne, ale skoro te korzenie i sympatie są jednak akurat tam, no to kto wie?
3: I think maybe for me personally, because a lot of my music taste came from my older brother.
1: Może dla mnie, bo moje upodobania muzyczne w dużej mierze wywodzą się od starszego brata, który oglądał filmy o surfingu i skateboardingu, a w ścieżkach dźwiękowych tych filmów w tamtych czasach było mnóstwo utworów grunge'owych. Słuchałem więc sporo Nirvany, Foo Fighters, Mudhoney i Meat Puppets, ale nie wiem, czy podświadomie miało to na mnie wpływ. Na pewno wpłynęło na mój wygląd, bo mam dość grunge'owy styl. Mój tata też słuchał grunge'u i tego typu muzyki, choć nie aż tak intensywnie. Myślę, że bardziej z tamtej epoki, z czasów Nirvany i innych, słuchałem The Pixies i podobnych zespołów. Poza tym, choć to nie jest grunge, Pavement, bardziej alternatywnej muzyki, coś w stylu post-punkowego indie.
3: Post-punk alternative indie. I think that is a subconscious thing that's come out.
1: Myślę, że to coś w rodzaju podświadomości, która ujawniła się za sprawą moich rodziców i myślę, że twoi rodzice też mieli na ciebie ogromny wpływ. Mój brat, który był nastolatkiem w latach 90., był naprawdę pochłonięty całą atmosferą tamtej dekady, więc myślę, że ponieważ wiele od niego przejąłem, to dzieje się to podświadomie. Jestem raczej fanem takich zespołów i muzyków jak The Smiths, Frank Ocean, uwielbiam też Beastie Boys. Tak naprawdę nie słucham już tak dużo muzyki grunge jak kiedyś.
3: I don't really listen to that much grunge music anymore.
2: Yeah.
3: As a kid, yeah.
0: Czyli mówiąc krótko, to było kiedyś, dawno temu i jeszcze w dodatku nieprawda, a jak jest dziś, sprawdzimy to też, rzecz jasna, do zapisu mojej rozmowy z Royalem Madalem i Otisem Pawlowiczem. Wrócimy za parę minut.

0: Good Times z bardzo dobrze przyjętej zeszłorocznej płyty Hiki. O Foo Fighters już później nie rozmawialiśmy, ale zapytałem o to, jak oni postrzegają swoją muzykę jako jej twórcy i artyści. O to, co na nich wpływa i czy czują to, że tego rodzaju różne inspiracje, o których mówili wcześniej, w jakiś sposób ich napędzają.
1: I feel like it's impossible not to when you're recording and stuff, you know, because like you play something or there'll be a sound and you're like, oh, it reminds me of that.
2: Nie da się tego uniknąć podczas nagrywania, bo na przykład grasz coś albo słyszysz jakiś dźwięk i myślisz, to przypomina to i to. Kiedy rozmawiasz w studiu, to często nawiązujesz do utworów, brzmień, odczuć czy czegokolwiek innego. Wydaje mi się, że nie da się tego uniknąć, ale są też takie momenty, kiedy po prostu o tym nie myślisz, kiedy skupiasz się tylko na tym, co masz przed sobą i dobrze się przy tym bawisz. Niektóre z naszych piosenek są właśnie trochę takie... beztroskie. Lubię słuchać muzyki, która w ogóle nie przypomina tej, którą sam bym wydał albo byłbym w stanie wydać. To właśnie jest ekscytujące. To, że zupełnie nie mam pojęcia, jak tej osobie wpadła do głowy ta piosenka. Uważam za naprawdę fajne.
0: I z moich doświadczeń wynika, skromnych może, ale że to jednak działa w ten sam sposób dla wszystkich muzyków. Dziś słuchamy muzyki z tej najnowszej ich płyty, ale zanim zdobyli taką szeroką popularność, to były jeszcze nagrania, covery i to w dużej mierze one właśnie sprawiły, że zespół przebił się z Australii do szerokiego świata i było to nagranie Murder on the Dance Floor, to Sophie Ellis Bextor. No i parę nagrań tu, może małe zaskoczenie zespołu Cranberries.
3: Both times we kind of spoke about how we don't want them.
2: Za każdym razem mówiliśmy, że nie chcemy, żeby te utwory trafiły do publiczności, bo wydawało nam się, że wypadliśmy naprawdę kiepsko. Okazało się, że ta muzyka dotarła do ludzi i wydaje się, że coś w tym czują. Cóż, to niespodzianka i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Spotkaliśmy się z członkami obu zespołów. To było jak sen. I cieszymy się, że mogliśmy nagrać te covery.
0: I biorąc pod uwagę dalszą część tej historii, którą my już znamy, to może dobrze jednak, że te nagrania ujrzały światło dzienne. Na koniec tego krótkiego spotkania w podziemiach Stadionu Narodowego zapytałem muzyków o to, jak oni się czują z tą łatką towaru eksportowego, właśnie australijskiego towaru eksportowego. Czy to nie powoduje jakiejś takiej presji wewnętrznej, czy może blokuje ich w jakiś sposób? W końcu słyszeliśmy o 3 płytach rocznie, więc pokładów kreatywności raczej im nie brakuje i skrócona odpowiedź na to pytanie brzmi, to nie jest absolutnie takie proste, a wersja pełna słowami Rayela Madela i Otisa Pawlowicza brzmi o tak.
1: It's weird and it's cool.
2: To dziwne i fajne. Jesteśmy na scenie już od jakiegoś czasu, ale dobrze jest też wracać do domu i grać na festiwalach, lokalnych koncertach i tym podobnych, bo nie bywamy tam zbyt często. Myślę, że mamy też ogromne szczęście, bo w Australii jest mnóstwo zespołów, które po prostu nie zostały jeszcze odkryte przez właściwych ludzi. My mamy za sobą świetną ekipę, która wspierała nas od samego początku, mocno nas motywowała i starała się wypromować nas na świecie. W Australii jest wiele grup, które utknęły w martwym punkcie i pozostają nieznane reszcie świata, a my mieliśmy szczęście. Można na to spojrzeć na 2 sposoby. Albo trzeba iść naprzód, albo być wdzięcznym i nie traktować tego zbyt poważnie. Myślę, że czasami łatwo wpaść w pułapkę myślenia, muszę ciągle pracować naprawdę ciężko. A dobrze jest też po prostu się bawić i być wdzięcznym. Pracujemy nad tym. Myślę, że to przekłada się również na publiczność. Jeśli my dobrze się bawimy, to jest to zaraźliwe. A presja? Czułem ją 5 lat temu, a teraz wydaje mi się, że jestem po prostu na nią odporny. Trzeba z tego korzystać.
0: Rayel Otis mówili, czyli i zaśmieli się na koniec, czyli Rayel Madel i Otis Pawlowicz. A jeśli mają Państwo ochotę ich posłuchać na żywo, no to niestety proszę wypatrywać koncertów, bo poza tym polskim teraz z połowy czerwca raczej planów dalszych zdaje się nie ma. No i wprawdzie z Australii do Polski daleko, ale kto wie, może jeszcze tutaj zawitają. Po płytę Hickey sięgamy dziś raz jeszcze, ale to zapewniam nie będzie nasze pożegnanie z Australią.

The Bellar, Lip Bumps i chyba już dzisiaj raczej po Australię nie będziemy sięgać, ale nie dlatego, że tam nie ma po co sięgać. Tu nawiązuję do tego, o czym mówiłem przed momentem, bo jak najbardziej jest po co, ale dlatego, że cały szeroki świat przed nami. Przecież opowiadałem, mówiłem i obiecywałem nawet to południe Brazylia i nie tylko, więc obowiązki sobie sam narzuciłem, ale to wcale nas nie ogranicza. Przecież możemy na przykład Kanadzie się przyjrzeć ponownie. Dlaczego właściwie by nie? Tym bardziej, że już tam trochę jedną nogą dzisiaj byliśmy. Bria Saumina, przypominam. A drugi powód ku temu jest taki, że skoro już te brzmienia rockowe, alternatywno-rockowe, indie-rockowe tak naprawdę przywołaliśmy za sprawą tej grupy Bellar Lip Bumps, no to można sobie też przypomnieć i ten album, Remember the Humans, Pamiętajmy o ludziach, Pamiętaj o ludziach, bardzo taki na ten rok chyba, prawda, i w ogóle ten czas, w którym jesteśmy. Zespół to rzecz jasna Broken Social Scene.

broken social scene. Czasami sobie po nich sięgamy, bo tak nawet nie mówię o Kanadzie, ale to po prostu zupełnie porządny zespół, państwu też już nieźle znany, w przeciwieństwie do tego gentlemana, którego większość z państwa pewnie dopiero pozna. Nazywa się Jelani Iri i tak czysto w teorii to też muzyka rockowa, podobna do tej Broken Social Scene, ale tam jest taki wątek związany z muzyką R&B. A po nim dobrze znana i lubiana Rye.

0: right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: All right. Moglibyśmy na to pytanie odpowiedzieć. Pytanie Rye, happier times ahead. I naprawdę wydaje mi się, że takie bardziej radosne, szczęśliwsze czasy przed nami, co najmniej do godziny 15, to znaczy nie, żeby po 15 też wesoło i radośnie nie było, zadbamy tutaj o to, ale mam prawdziwą rzecz ciekawą, wydaje mi się, z głębokich lat 70., to tak nawiązując do i tego brzmienia, i no właśnie tej radości, o której tu wokalistka śpiewała. Taki zespół z pierwszej połowy lat 70. Jambu się nazywali. Dwóch panów go założyło, Ramon Rodriguez i Milton Hamilton. A co takiego grali? To przekonają się Państwo za moment, a ma to sporo związku, dodam, z pochodzeniem tego pierwszego, pochodzeniem portorykańskim Ramona Rodriguez'a. Pierwsza ich płyta, wielki przebój na nowojorskich dyskotekach lat 70.

Jambu to byli. No i słonecznie, prawda? Na płyta to była taka, rok 75. Al Santiago presents Jambu. Al Santiago to też była ciekawa postać, nieznana mi do niedawna. Producent i historyk muzyki portorykańskiej, więc sporo o grupie Jambu wiedział. No i to Sunny w roku 75, a i później też święciło triumfy w Nowym Jorku. A nawet i poza Nowym Jorkiem, jak już dotarło do dalekiego, szerokiego świata. Tak ładnie też będzie po godzinie 15. Zadbam o to, a przynajmniej bardzo się będę starał, obiecuję to Państwu. A skoro zrobiło się słonecznie, no to oczywiście nie może i zabraknąć jego.

0: dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata 28 czerwca o godzinie 10. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Prezydent Ukrainy podjął decyzję w sprawie uczestnictwa w konferencji odbudowy Ukrainy. Nie przyjedzie do Gdańska. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. A premier Donald Tusk mówił dzisiaj tak.
4: W długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie uzasadniona. Nie przyłożę więc ręki do żadnych działań, które te napięcie wzmaga i liczę na to, że nie będę sam, że po polskiej, po ukraińskiej stronie będzie więcej ludzi, którzy będą w stanie przeciwstawić się i nastrojom, i emocjom i będą prowadzili i Polskę, i Ukrainę w stronę przyszłości, a ta bezwzględnie nakazuje nam, jeśli myślimy serio o przyszłości, aby szukać tego, co łączy i tego, co może być także wspólnym interesem.
3: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rozpocznie się w czwartek. Dożywocie grozi mężczyźnie, który rzucił swoim półrocznym dzieckiem o podłogę. Do tragedii doszło 2 tygodnie temu w jednej z miejscowości pod Augustowem. Lekarze nadal walczą o życie chłopca.
5: Matka dziecka po przesłuchaniu w charakterze świadka została zwolniona, natomiast ojcu dziecka prokurator przedstawił zarzut usiłowania zabójstwa połączony ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za zarzucany czyn grozi kara od 10 do 30 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.
3: Poinformował TVN24 rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. W serwisie na koniec najnowsze informacje w sprawie rozmów pokojowych na linii Waszyngton-Teheran. Prezydent USA Donald Trump oznajmił dzisiaj, że Iran zgodził się na najwyższy poziom inspekcji programu nuklearnego przez bardzo długi czas. Jak dodał, gdyby Irańczycy nie wyrazili na to zgody, nie byłoby dalszych negocjacji. W oparciu o to i inne ważne ustępstwa Iranu zgodziłem się zezwolić na pozostawienie cieśniny Ormuz otwartej bez dalszej blokady morskiej. Jednak wszystkie okręty pozostają na miejscu, gdyby konieczne było ponowne wprowadzenie blokady, co wydaje się na tym etapie wysoce nieprawdopodobne, ogłosił Trump. Poinformował też, że uwalniane zamrożone pieniądze trafiają do depozytu kontrolowanego przez USA i zostaną wykorzystane na zakup żywności oraz środków medycznych. Rozmowy idą dobrze, zakończył swój wpis prezydent USA. A wczoraj Stany Zjednoczone zawiesiły na 60 dni sankcje naftowe na Iran. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Small Black się oni nazywają. Jeśli słyszą tu Państwo trochę lat 80. takiej estetyki Talk Talk na przykład, no to oni sami twierdzą, że jak najbardziej w tę stronę właśnie tworząc ten album Limits of Desire podążali. Ja mówię o albumie w szczególności, bo on był ważny dla nich, pierwszy taki właśnie tego rodzaju. Sporo atrakcji chyba w tej godzinie nas czeka. Na pewno premierowo usłyszą Państwo na naszej antenie nowy singiel grupy Editors. Zdradzę więcej szczegółów na temat ich nadchodzącej płyty. Jest więc na co czekać. Będzie też i trochę o koncertach. Uwaga, także koncertach w Polsce, więc myślę, że okazja jest jak najbardziej szczególna, żeby z nami tutaj zostać. A na dobry początek tej godziny coś jeszcze z nieco innego podwórka niż Editorsi, czyli Naomi Scott.

Znana jest bardziej jako aktorka, ale muzykę też wydaje. Jedną płytę na razie wprawdzie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kiedy ukazywała się ta płyta F.I.G., to przekazała tak w różnych rozmowach, wywiadach i w prasie i nie tylko, że chciałaby odtworzyć ten klimat początku XXI wieku i tego, jak to słuchała muzyki jeszcze na komputerze swojego taty przy pomocy jakiegoś odtwarzacza tam. Muzyki wydawanej w tamtym czasie, muzyki z okolic popu i R&B, ale też chciałaby bardzo i chyba to się jej udało, żeby ten album miał taki klimat lat 80., ale no właśnie nieco soulowy. Czy taki klimat dziś wróci? Nie wiem, choć jak to czasami bywa, się domyślam. Wiem natomiast na pewno, że podsłuchując muzyki Naomi Scott, natknąłem się też na Sarę Kinsley, która wydaje muzykę w no, bardzo podobnym stylu, ale to było dla mnie małe zaskoczenie. Wersje fortepianowe też wydała swoich nagrań, dużo wolniejsze, spokojniejsze i być może akurat taki spokój bardziej Państwu do gustu przypadnie.

Lonely Touch i gwarantuję Państwu, że w wersji tej oryginalnej, chyba tak można o niej powiedzieć, a nie tej alternatywnej, klawiszowej, to brzmi zupełnie inaczej, bardziej dynamicznie, pełniej, szybciej, żwawiej, co oczywiście nie oznacza czy gorzej, czy lepiej, po prostu to jest zupełnie inna stylistyka i chyba wrażliwość też muzyczna i możemy to potraktować jako pewien rodzaj przerywnika chyba, czy odskoczni od tego, co usłyszeliśmy wcześniej. Mam na myśli Small Black, mam na myśli Naomi Scott, bo jeszcze na krótką chwilę wrócimy do takiej muzyki. Avalon Emerson, a za moment zdradzę szczegóły nadchodzącej płyty grupy Editor z koncertów, no i wszystkiego, co tutaj jest ważne. No i tak, oczywiście też tego nowego singla, który dziś miał swoją premierę. Posłuchamy.

Written into changes. No i tak, zmiany, przede wszystkim te muzyczne zmiany, bo to, co za moment usłyszymy, to będzie coś zupełnie innego, ale mam nadzieję, że sporo radości Państwu sprawi, bo wiem, że są pośród nas ukryci, a czasami nawet jawni fani grupy Editors. No to po kolei, 30 października, to już wiemy, ukaże się płyta Surface Echo and Sound. Znamy singiel Call It In, który ją promuje, a dziś ukazał się ten drugi, czyli The Rush. Jak mówił, jak przekazuje właściwie Tom Smith, to jest taka wyobrażona scena w barze, co pewnie za moment usłyszymy, w którym to barze dwie osoby sobie rozmawiają o życiu, piją, zastanawiają się nad wzlotami i upadkami, czyli scena, mówiąc krótko, bardzo życiowa. Jeśli są Państwo ciekawi, jak to brzmi, to oczywiście jestem gotowy na taką okoliczność.

No i ciekaw jestem, jak Państwu się podoba. Zapowiada się, że ta płyta będzie bardzo energetyczna, no ale oczywiście zapowiada się, bo jak to będzie w pełni w komplecie, jak ten album zabrzmi i wybrzmi, to 30 października się przekonamy, kiedy będzie miał premierę nowy krążek grupy Editors. A niedługo później, bo 14 listopada zespół wystąpi w Gdańsku, a jak ktoś przegapi Gdańsk, to jeszcze będzie mógł pojechać do Warszawy, ale to dopiero w lutym, gdzie zespół wystąpi w klubie Stodoła. Będziemy się temu przyglądać, śledzić, no i przede wszystkim podsłuchiwać. Joula Tango teraz z płyty, no właśnie, albo zimowej, albo letniej, zależy, bo w tytule nagrania mamy Winter a Go-Go, no ale cała płyta to Summer Sun i z tych dwóch możliwości ja chyba jednak wolę się trzymać tej drugiej.

obiecałem południe, to gdzie jak nie do Hiszpanii na południe. No, takie inne południe też jeszcze będzie, ale to za czas jakiś. Sons of Sevilla, dość może oczywista nazwa jak na zespół akurat stamtąd, ale zespół ten powstał w czasie takim właśnie, czasie wakacyjnym, przerwy wakacyjnej. I notabene to też były czasy wspominane już dzisiaj, czyli pandemiczne, gdzieś w, raczej w obrębie kraju te wakacje się wtedy odbywały dla zespołu i w trakcie tego zespołu raz, że powstała nazwa, dość szybko, nieco dłużej zajęło, no nie wymyślenie, ale nagranie pierwszej płyty i tak ta historia toczy się do dziś, bo trochę już ponagrywali, większość jest w takim właśnie zupełnie niespiesznym, spokojnym rytmie, przypominającym właśnie czy to Hiszpanię, czy Włochy. Przynajmniej z daleka być może Hiszpanie by się obrazili, albo Włosi, albo jedni i drudzy, nie wiadomo. Pozostaje mieć nadzieję, że te jakże skandaliczne słowa do nich nie dotrą. Ale, mówiłem o tym, że Australii już dzisiaj nie. I trochę, prawdę mówiąc, zapomniałem o tym dżentelmenie. Don West, on się nazywa. A po pierwsze, to też jest muzyka taka bardzo południowa. A po drugie, no to jakoś przeoczyłem kompletnie to, że on jest właśnie z Australii. A po trzecie, w tym roku i to niedługo, bo w lipcu zagra w Polsce.

Don West 2 dokładnie lipca wystąpi w Polsce. No i pewnie coś z tej swojej płyty Give Me All Your Love nam tu w kraju zagra. Ja bym się bardzo cieszył, tym bardziej z tego powodu, że no jakiś czas temu przepadłem w tym albumie, choć może jakoś nie bardzo dawałem temu wyraz tutaj akurat, no ale to album taki naprawdę bardzo dobrze i ze smakiem i porządnie zrobiony. No i też nie wiem, czy sam album, ale muzyk na pewno tak ma starą duszę i to jest dusza dobra do tej akurat muzyki. A jak wyjdzie na żywo, zobaczymy, ale raczej spodziewam się, że będzie to jeden z cieplejszych na pewno występów tego lata. No ale dobrze, skoro tak nam już dobrze idzie dalej z tą Australią, to już obiecuję naprawdę ostatni raz coś trochę podobnego do tego, o czym tutaj, czy co raczej gra i mówi i śpiewa także Don West. Ale, a zresztą nie będę się tutaj może rozwodził, sami państwo zobaczą, a raczej usłyszą.

hitów. Chciałoby się jeszcze Jack dodać, Hit the Road Jack, ale to nie ten muzyk, to Boy Soda. I faktycznie, po pierwsze, to jest Australia, o czym jakoś, może miałem świadomość, ale jakoś nie bardzo

To odnotowałem, mówiąc te słowa dosyć pechowe, jak się okazało jakiś czas temu, o tym, że mówimy sobie z Australią już papa, no ale przede wszystkim to jest muzyka, może nie w tym wydaniu, ale w ogóle z, powiedzmy, takim zacięciem soulowym, R&B, ale też przede wszystkim raczej bardzo dużo takiego dobrego, w jego wypadku jakościowego, naprawdę hip-hopu. Spróbujemy sobie to pociągnąć dalej, ale już z nazwiskiem zupełnie innym. Może niespodziewanym w tym momencie po takim akurat wprowadzeniu, ale skoro padło i soul, i R&B, muzyka współczesna, to jeszcze dołóżmy do tego rock i efekt wyjdzie nam o taki.

Prince to oczywiście, czasami trzeba odświeżyć o nim pamięć. Co ostatni raz robiliśmy, jeśli dobrze pamiętam, w okolicach kwietnia. Teraz takie wyobrażenia, bo nie wspomnienia koncertowe zespołu, o którym duet tak naprawdę, o którym można by powiedzieć, że wyobrażamy ich sobie albo na wspominanej Coachelli, gdzieś w okolicach, gdzie, kiedy dzień spotyka się z nocą. Trochę jak tacy duchowi czy następcy, rodzina grupy Crankbean, ale równie dobrze można by ich sobie też wyobrazić na tym oryginalnym Woodstocku w psychodelicznej zupełnie atmosferze i anturażu. Chodzi o Mike'a Del Rio i Costa Galanopoulosa, czyli duet Rio-Costa.

Running to jest fragment nowej płyty Sparkle Mami. Tak nazywa się ta artystka. Właściwie jest to jej taki przydomek, tylko przybrany, bo to Ariella Granados. A ten nowy jej album, pierwszy w ogóle, jaki wydała In This Body, już od razu bardzo wysoko, zdaje się, stawia poprzeczkę. I ktoś mógłby się zastanawiać, czy to brazylijski jazz, czy to może jakieś meksykańskie bolero, czy coś jeszcze innego. I to wszystko prawda, ale to jest taka forma przerobienia tego, reinterpretacji własnego wymyślenia tej muzyki, bo sama artystka od urodzenia mieszka w Stanach. Najpierw w Teksasie, a później w Chicago. No to teraz w takim razie coś, no już takiego bardzo oryginalnego, czyli gigant brazylijskiej muzyki, São Jorge.

Ktoś może sobie powiedzieć, czy pomyśleć, że ja tak mówię, ten gigant brazylijskiej muzyki bez żadnego pokrycia. No ale bardzo proszę, David Bowie sam mówił o nim, że to muzyk naprawdę wielki, wielki z tych, przynajmniej jeśli chodzi o Brazylię, obecnie największych. Seu Jorge cały czas aktywny, no bo to właściwie młody człowiek wciąż. I ta płyta, której sobie dzisiaj podsłuchiwaliśmy tutaj, ukazała się raptem w roku minionym. No ale tak, obiecałem, że jeszcze trochę tej muzyki południa będzie, zatem z mojego słowa danego się jak najbardziej wywiązuje. Wprawdzie nie zapowiadałem, że to Brazylia będzie, no ale czy to coś szkodzi? Może to było zaskakujące, a może nie. A z trzeciej jeszcze strony patrząc, to taka ładna klamra do tego, od czego zaczynaliśmy nasze spotkanie. A tak będziemy kończyć. Heart, Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy. Bardzo Państwu dziękujemy i dobrego popołudnia życzymy. No i oczywiście do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W Budapeszcie dziś spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Po raz pierwszy od kilku lat premierzy państw Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkają się przy jednym stole. Gospodarzem wydarzenia jest premier Węgier Péter Madziar. Nowy szef rządu deklaruje, że chce odbudować relacje z sąsiadami i wzmocnić współpracę regionu w kwestiach bezpieczeństwa, gospodarki i polityki europejskiej. W czwartek w Gdańsku konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zdecydował, że nie weźmie udziału w wydarzeniu. Do Polski przyjedzie premier Julia Sfirydenko. Premier Donald Tusk mówił dzisiaj, że na konferencję przygotowanych jest 200 porozumień i umów.
2: Wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów i to nie są polskie pieniądze, tylko to będą pieniądze do wydania także przez polskie firmy w Ukrainie po zakończeniu wojny. I w interesie Polski i Ukrainy, żeby ta współpraca była kontynuowana, ta, którą zaczniemy między innymi tymi umowami i porozumieniami, jakie podpiszemy w Gdańsku w czasie konferencji.
1: Premier Sfirydenko oświadczyła, że zadaniem delegacji ukraińskiej w Gdańsku będzie osiągnięcie konkretnych porozumień, które przyczynią się do zwiększenia zdolności obronnych i odporności Ukrainy oraz rozszerzą współpracę gospodarczą z partnerami. Zaznaczyła, że Ukraina szanuje swoich partnerów i na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę. Tymczasem polska misja medyczna informuje, że maj był tragicznym miesiącem dla ukraińskich cywilów. W minionym miesiącu zginęło ich 274, a 1763 osoby zostały ranne. Tylu ofiar nie było od kwietnia 2022 roku.
3: Co pokazuje, jak bardzo znowu ten konflikt stał się intensywny i jak bardzo cierpią na tym cywile. Pamiętajmy, że masowo atakowana jest również służba zdrowia. Tych ataków na medyków, na pojazdy, obiekty medyczne było już ponad 3000. Bez względu na jakiekolwiek napięcia polityczne, ukraińscy cywile cały czas cierpią z powodu pełnoskalowego konfliktu.
1: Wskazuje Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Lekarze misji wspierają mieszkańców obwodów bliskich linii frontu, otaczają ich opieką medyczną i dostarczają leki. W serwisie na koniec o maksymalnych cenach paliw obowiązujących jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,68, a oleju napędowego 6,11. Przypomnę, rząd zamierza wkrótce zakończyć program CPN. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: No i jak tu później żyć, proszę pani, jak człowiek się do takich cen benzyny przyzwyczai?
1: Widocznie ceny paliw będą niżej, również po zakończeniu programu.
4: Tej wersji się trzymajmy, jak będzie, to pożyjemy, zobaczymy. Jutro państwu opowiemy.
5: Nowy Świat po południu.
4: 3 minuty po godzinie 16, no to popołudniowy program, pora rozpoczynać. Rozkładamy przed Państwem nasz radiowy dywan i zapraszamy do wspólnej podróży aż do godziny 19.

0: prawo to ta ich.
1: No i od stylu warszawskiego zaczęliśmy. Pablo Paweł i Ludziki, 6 minut po godzinie 16. No i pewnie się Państwo zastanawiają, z kim spędzą ten czas do godziny 19. Olga Bobienko program wydaje i czuwa nad nim, a ponadto Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin, Grzegorz Muranowicz, Natalia Róża-Harkiewicz i Ksenia Maćczak. Witamy Państwa bardzo serdecznie i może dzisiaj powinnam powiedzieć chłodno, ale serdecznie. W każdym razie zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu 224-280-280 popołudnie@nowyswiat.online i media społecznościowe. Tam zawsze jesteśmy, tam zawsze na Państwa czekamy. A co przygotowaliśmy w programie? Na początek czas na kolejną odsłonę afery z omijaniem szpitalnych kolejek. Portal Zero ujawnia, że posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek czekała na specjalistyczne badanie w Żywcu zaledwie 3 tygodnie. Pomyślą Państwo, no jak 3 tygodnie? W sumie czekała, ale zwykli pacjenci stoją w tej samej kolejce aż 23 miesiące.
2: Kary, kontrola, weryfikacja, monitorowanie wszystkich takich sytuacji. Oczywiście, że tego typu patologie wszędzie muszą być wyeliminowane, zresztą naprawdę wszędzie.
3: Pani posłanka będzie się spotykała z kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej i tam składała wyjaśnienia.
1: No to pytanie, czy dla polityków wciąż istnieją równe zasady? Kulisy tego ekspresowego zabiegu za chwilę ujawni i opowie o nim oczywiście nikt inny jak Klaudiusz Slezak. Ale nie samą polityką człowiek żyje, 23 czerwca. W kalendarzu to przecież Dzień Ojca. I to właśnie słowo tata będzie dziś najważniejszym słowem popołudniowego programu.
4: Coraz częściej możemy obserwować ojców, którzy są naprawdę blisko swoich dzieci, nie tylko w sytuacjach, kiedy trzeba je dyscyplinować i wymierzać ewentualnie kary, jak to drzewiej bywało.
5: Każdy może być ojcem, ale uwaga, nie każdy może być tatą.
1: O, tak, tak. I o tym też będziemy oczywiście rozmawiać. Jak ojcostwo zmieniło się na przestrzeni lat? Będzie po 17 opowiadał Państwu Kacper Badura, a o tym, jak współcześni panowie odnajdują się w tej kulturowej transformacji, porozmawiamy po 17.30 z naszym gościem, profesorem Konradem Piotrowskim z Uniwersytetu SWPS. A po godzinie 18, czy potrafimy rozmawiać z dziećmi o fizjologii bez wstydu i zmieniania tematu?
6: Jeśli miesiączka zbyt wcześnie się pojawiła lub pojawi się zbyt późno, to wtedy rzeczywiście jest potrzeba konsultacji z takim lekarzem, już specjalistą, który się zaopiekuje tym dzieckiem hormonalnie i zobaczy, czy to nie są problemy z przedwczesnym albo z opóźnionym dojrzewaniem.
7: Jakieś takie mity, które kiedyś były, że nie wolno farbować włosów, kisić ogórków w trakcie miesiączki, to już myślę, że gdzieś się rozmyło i tego nie ma.
1: Dlatego o samej miesiączce, a także o tym, jakie tematy we współczesnych rodzinach wciąż zamiatamy pod dywan i jak różne bariery przełamywać, o tym Olga Bobienko porozmawia po 18.30 z dr Justyną Kopczyńską, socjolożką z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i będę mieć też dla Państwa zaproszenie na najbliższy weekend do Wrocławia, skąd nadamy specjalny koncert życzeń, ale o szczegółach opowiem Państwu po 16.30.

0: Arlo Parks i 12 minut po godzinie 16. Bardzo się cieszę, że są już Państwo w naszej grupie patronackiej, grupie patronek, patronów, patroniątek, jak to czasem Michał mówił, bo wiem, że nie każdemu grupa patronacka się podoba, ale my tak skrótowo po prostu, żeby już nie rozwijać tego wątku, a wiadomo, o kim mowa. Pani Karolina napisała, że usłyszała Papla na początku naszej audycji, aż mi się zachciało pracować, a tu w zapowiedzi wyskoczył jak diabeł z pudełka były premier Mateuszek Kłamczuszek i znów mi skrzydła opadły. Pani Karolino, ale proszę zostać, bo te skrzydła możemy znów wznosić i wierzę, że tak będzie, wszak nie samą polityką człowiek żyje, ale bez wątpienia od niej rozpoczniemy. Tęsknili Państwo za nowymi wieściami o kolejkach w publicznym systemie ochrony zdrowia? Bo jeśli tak, to właśnie przeniesiemy się myślami na Śląsk do szpitala w Żywcu. 3 tygodnie temu, zamiast blisko 2 lat. No to będzie taka historia, o której Klaudiusz zaraz więcej opowie, ale chcemy Państwu opowiedzieć o kulisach specjalistycznego badania posłanki Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty Pępek. Portal Zero ujawnił, że parlamentarzystka przeszła je poza kolejnością. Zwykli pacjenci czekają na ten sam termin 23 miesiące. W ekspresowej rejestracji miała pomóc położna zaangażowana w struktury partyjne. Szpital wykrył nieprawidłowości, odmówił rozliczenia badania z NFZ i oficjalnie pouczył posłankę o zasadzie równego traktowania obywateli. A sama Małgorzata Pępek odrzuca zarzuty. Twierdzi, że przecież płaci składki i całą sprawę uważa za atak polityczny. No to co więcej wiemy o tej sprawie? Klaudiuszu, mam nadzieję, że jesteś już razem z nami.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Dodajmy, że Śląsk terytorialny oczywiście, jeżeli chodzi o administracyjny podział.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Żywce powiedzieliby, że oni tu jednak trochę odrębną są kulturą, jednostką. Jak to Żywiecczyzna mają swoje tradycje także.
0: Ale wiesz, dlaczego ja tak zapowiedziałam? Żeby nie myśleli Państwo, że znowu będziemy o Warszawie i o Szpitalu Południowym opowiadać. Tym razem nie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Tylko doprecyzowuję.
0: Bardzo dobrze.
1: Absolutnie. Słyszałaś wcześniej, przyznaj szczerze, o posłance Pępek?
0: Nie, wiesz co, właśnie... No właśnie, no, może o to chodziło, wiesz, może chciała być, zabłysnąć, no chciała zdobyć
1: kariera,
0: popularność, ale nie wiem, czy tędy droga.
1: Teraz tak usłyszała o niej cała Polska. Ze sprawą, no właśnie, szpitala w Żywcu. Sprawa jest o tyle ciekawa, że posłanka, wykorzystując swoje znajomości w tymże szpitalu, bo położna, która wpisała panią posłankę do kolejki, do zabiegu, jest też członkiem Koalicji Obywatelskiej. No, co za przypadek oczywiście, powiedzielibyśmy. Sprawę opisał portal Zero. W średnio 23 miesiące czeka się na ten zabieg. W Żywcu no 18 miesięcy średnio się czeka na ten zabieg. Posłanka miała ten zabieg wykonany po 3 tygodniach, więc przyznasz, że różnica w tempie dostępu do tego zabiegu jest. Dokładnie 22 lutego zeszłego roku, czyli 2025, to badanie zostało wykonane. I tu zaczynają się właśnie ciekawe sprawy, bo szpital i odpowiednie instytucje w szpitalu, czy odpowiednie jednostki w szpitalu wychwyciły, że coś jest nie tak z tą kolejką i z tym badaniem dla posłanki. Zostało nawet do jej biura poselskiego wysłane pismo, które miało przypominać o tym, że tylko wskazania medyczne uprawniają do wyprzedzania innych pacjentów, a nie znajomości czy legitymacja partyjna. Szpital jednak nie żądał zwrotu kosztów za to badanie od posłanki, ale nie wysłał też rozliczenia usługi do Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli no, ze swoich środków, jak rozumiem, szpital musiał pokryć koszty tegoż badania. Posłanka odpiera te zarzuty, twierdząc, że po pierwsze nie wiedziała, jak długa jest kolejka do zabiegu. Po prostu zgłosiła się do koleżanki, ta wpisała ją na listę, bo miało być, według relacji posłanki, miejsce wolne po prostu po tych 3 tygodniach. No i w związku z tym udało się panią posłankę na ten zabieg zapisać. Gdyby posłanka wiedziała, tak twierdzi, to oczywiście umówiłaby się prywatnie, a nie próbowała w szpitalu publicznym. Skarżyła się też posłanka na to, że ucierpiała jej koleżanka, położna właśnie ta, która ją zapisała na zabieg i że miała z tego tytułu nieprzyjemności. No ale też jest ciekawe, że jeszcze w 24 roku, czyli zanim doszło do tego zabiegu, posłanka pisała oficjalne pisma do ministra zdrowia o dodatkowe środki dla tegoż szpitala, bo mówiła, że szpital ma problemy finansowe, że są niewystarczające wyceny Narodowego Funduszu Zdrowia i generalnie zarząd tego szpitala chwaliła. Sytuacja zmieniła się rok później, czyli po tym jak zabieg został wykonany, a posłanka dostała upomnienie od zarządu szpitala, że to jednak względy medyczne powinny decydować. Posłanka pisze do ministra zdrowia zupełnie inaczej. Czy przygląda się minister działaniom dyrekcji i posłanka twierdziła, że problemy szpitala wynikają ze złego zarządzania szpitalem. Nawet jeszcze w maju tego roku, już 26, posłanka stwierdziła, że szpital niesłusznie krytykuje Narodowy Fundusz Zdrowia, bo przecież ma możliwość dorabiania na świadczeniach komercyjnych. W kilka lokalnych portali, w tym Beskidzka 24, właśnie zwraca uwagę, że dopiero po upomnieniach ze strony szpitala skierowanych do posłanki, ta zmieniła ton i narrację dotyczących zarządzania tym właśnie szpitalem. No nie ma się co dziwić, że po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie właśnie, kiedy wychodzi kolejny taki przypadek na jaw, że jednak legitymacja partyjna może decydować o tym, czy ktoś ma wcześniej, czy później zabieg, no to politycy opozycji mówią o wielkim skandalu, o tym, że tę sprawę trzeba uregulować, a wszystkie tego przypadki, czy podobne przypadki wyjaśnić.
2: Kary, kontrola, weryfikacja, monitorowanie wszystkich takich sytuacji. Oczywiście, że tego typu patologie wszędzie muszą być wyeliminowane. Zresztą naprawdę wszędzie, bo do czegoś takiego nie powinno dochodzić. Jestem zwolennikiem, zdecydowanym zwolennikiem rozwiązań systemowych, dlatego złożyliśmy zapytanie już kilka dni temu razem z panem posłem Cieszyńskim, z panem ministrem Cieszyńskim do wszystkich SOR-ów w całej Polsce. Nie będziemy wiedzieć, czy tam się znajdują takie kolejne saloniki Platformy Obywatelskiej, gdzie politycy są przyjmowani z bólem głowy albo z katarem obok normalnych, obok zwykłych ludzi, obok każdego obywatela, czy nie. Mam nadzieję, że wkrótce spłyną do nas te odpowiedzi.
1: Na razie nie ma informacji, czy posłankę Pępek spotkają jakieś z tytułu tego zachowania jakieś konsekwencje. W przyszłym tygodniu ma zebrać się prezydium klubu Koalicji Obywatelskiej. Posłanka tam ma przyjechać i tam przedstawić więcej informacji. Tak zapowiadał dzisiaj rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Jeśli chodzi o drugie pytanie, o które pan pytał, czyli o panią posłankę, to wiem, że pani posłanka będzie się spotykała z kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej i tam składała wyjaśnienia.
1: No i tyle na razie możemy powiedzieć. Portal Zero cały czas twierdzi, że będą jeszcze kolejne nazwiska polityków, którzy korzystali z ochrony zdrowia.
0: Chociaż zapowiadali, ochrony zdrowia, tak, że opowiedzą nam o Ursynowie. Ale opowiadają o żywcu teraz.
1: O żywcu, tak. Ursynów też, czyli szpital południowy. No tam, tak, widzę, że trwa dyskusja na temat tego, jak wyglądał ten salonik VIP, czy on był, czy nie było tam łóżka. Widzę to w mediach społecznościowych gorące dyskusje, bo redaktor Czuchnowski tutaj z Gazety Wyborczej twierdzi, że Portal Zero zmanipulował. Portal Zero odpowiada, że zdjęcia z kolei, które dostał Wojciech Czuchnowski, są zrobione w innym czasie niż oni pokazywali. No więc dyskusja jeszcze, co się tam w tym szpitalu południowym w Warszawie działo, też trwa. Co oczywiście wszystko uderza wizerunkowo w Koalicję Obywatelską, bo dzisiaj premier przed posiedzeniem rządu jeszcze kolejny raz się do tego odnosił, mówiąc, że no właśnie na kanwie tego przykładu doktora Kacprzyka trzeba będzie zmienić przepisy i pomyśleć właśnie o tym, jak takie sprawy na przyszłość uregulować, żeby takie przypadki się już nie zdarzały. Klaudiuszu, więc to wszystko...
0: Naprawdę Parlamentarzyści wierzą, że mandat poselski daje im prawo do omijania tych dwuletnich kolejek, w których stoją ich wyborcy.
1: No a co, jak nie mandat poselski? Jak się jest wybrańcem narodu, to znaczy, że naród też chyba chce, żeby taki wybraniec był szybciej leczony, prawda?
0: A, myślisz, że tak to wygląda z ich perspektywy. No nie wiem.
1: Jestem przekonany, że oni tak myślą. Czy że naród tak myśli, czy wyborcy
0: tak myślą? Wiesz, oczywiście z takiej bezradności trochę zadaję ci to pytanie, tak? No bo naprawdę jak słuchamy o kolejnym takim przypadku, to już naprawdę no, nie ma co opaść.
1: No, co ci mam powiedzieć? Określenie, że komuś soduwa, albo inne określenia, to nie jest wynalazek ostatniego roku czy dwóch, tylko poprzednich wielu, wielu lat, więc tak, mechanizm znany. No, od dziesiątek lat na pewno.
0: Tak, to nie jest nic nowego też oczywiście.
1: A w naszej demokracji, a od pewnie setek i tysięcy w ogóle lat na świecie, także... Tak to wygląda. Nihil novi, tak byśmy też powiedzieli, żeby nawiązać do dawnych czasów. Jeszcze o jednej sprawie, Kseniu, jeżeli pozwolisz, to wspomnę o no, cały czas też dużej i trwającej dyskusji na temat naszych stosunków z Ukrainą. Dużo czasu poświęcił tej tematyce premier Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów. Na tym takim jego wypowiedzi, w czasie tej wypowiedzi przed tym posiedzeniem. No i właśnie po pierwsze mówił, że on się nie dołączy, mimo że wydawałoby się to teraz prostym narzędziem politycznym do zdobywania popularności. Czyli nie dołączy się do chóru krytyków Ukrainy, bo w dłuższej perspektywie wiele mogłoby to zepsuć, to po pierwsze. A po drugie, w perspektywie zbliżającej się konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, gdzie faktycznie mnóstwo gości z Europy, ze świata, sporo firm także ukraińskich, które tam przyjeżdżają, no i miał być tam Wołodymyr Zełenski. Jak premier Tusk zabierał głos, jeszcze nie było wiadomo, co z jego przyjazdem, więc sam premier tak ostrożnie o tej sprawie mówił.
4: Dawno już tak mądrze nie brzmiały słowa, które mam w pamięci, na które często się powołujemy, Władysława Bartoszewskiego, o tym, że warto być przyzwoitym, chociaż nie zawsze się to opłaca. Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie polsko-ukraińskie, obie strony powinny zrozumieć, że warto być przyzwoitym, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z wojną, z agresją, wspólnym wrogiem i kiedy jedna i druga strona ponosi ofiary tej sytuacji, to warto być przyzwoitym, ale w tym przypadku to się w dodatku opłaca. Budowanie dobrych relacji to jest nie tylko wyraz przyzwoitości w czasie trudnym, w czasie wojny, ale to się też opłaca. W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję, niezależnie od tego, bo tam cały czas trwają narady w Kijowie, niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy.
1: Ale już wiemy, że prezydent Wołodymyr Zełenski do Gdańska nie przybędzie w jego imieniu, czy właściwie nawet nie w jego imieniu, w imieniu Ukrainy.
0: Ukrainy, tak.
1: Bo na czele delegacji stanie Julia Swirydenko, czyli pani premier Ukrainy i to będzie, ona będzie przewodzić delegacji, która na ten kongres na rzecz odbudowy Ukrainy przyjedzie. Tak to komentował były premier, czyli Mateusz Morawiecki.
2: Po tym, co zrobił pan prezydent Zełenski z przyznaniem, zgodą na przyznanie nazwy bohaterów UPA jednostce wojskowej, nie dbam o to, czy on tutaj przyjedzie, czy nie, a jestem przekonany, że Ukraina popełnia strategiczny i historyczny błąd, próbując w ten sposób traktować Polskę, ponieważ bez nas Ukraina, która nawet być może doprowadzi do pokoju z Rosją w tym roku, nie będzie w stanie się normalnie rozwijać. I my Polacy, polscy przedsiębiorcy, a gdybym ja miał coś do powiedzenia w nawie rządowej, to na pewno o to zadbam. Z całą pewnością skorzystamy na odbudowie Ukrainy, czy to się będzie komuś podobać, prezydentowi Zełenskiemu, czy nie, bo w przeciwnym razie mamy swoje mechanizmy, które będą wystarczająco asertywne, żeby do korzyści naszych przedsiębiorców doprowadzić. Ten rząd na pewno do tego nie doprowadzi.
0: Jakież to mechanizmy, Klaudiuszu?
1: No, trzeba najpierw wygrać wybory, tak, jeżeli oni mieliby mieć takie mechanizmy, bo oczywiście o tym były premier mówił, że...
0: Okej. Okay. Najpierw wygrywamy wybory, a dopiero będziemy opowiadać o mechanizmach, które z pewnością jeszcze nie istnieją, no ale no dobrze, no na marginesie.
1: Plus oczywiście to, że dużo... znaczy premier tu, były premier Morawiecki opowiadał o tym, co jego rząd robił, czyli wprowadzał między innymi embargo na zboże z Ukrainy, że to są takie tego typu mechanizmy, którymi można z Ukraińcami tutaj, cudzysłów, współpracować, czy dawać im znać, co myślimy. Jako kraj, a właściwie jako rząd, jego rząd myślał o współpracy z Ukraińcami. No i że większość jednak to jest wymiana handlowa, ale prywatna i tej nie należy przeszkadzać, tylko ewentualnie ją w jakiś sposób regulować. To tak premier Morawiecki były premier Morawiecki na tej konferencji odpowiadał. Jeżeli chodzi o komentarz rzecznika rządu, czyli Adama Szłapki, bo on już wiedział po posiedzeniu rządu, że prezydenta Zełenskiego nie będzie, to ten komentarz brzmiał tak.
3: To jest decyzja Ukrainy. Ukraina będzie w tej konferencji uczestniczyć na poziomie pani premier, będą też oczywiście ministrowie. No to jest bardzo wysoki poziom delegacji, ale oczywiście to jest decyzja Ukrainy. My ze swojej strony staramy się tą pracę wykonać jak najlepiej. Przede wszystkim w polskim interesie. No w naszym interesie jest to, żeby po zakończeniu wojny, które mamy nadzieję nastąpi, żeby Polska uczestniczyła w odbudowie Ukrainy, polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa. Przypominam, że Polska jest największym partnerem dla Ukrainy eksportowym. Zarabiamy w relacjach z Ukrainą. Trzeba te relacje budować także pragmatycznie. No, musimy realizować nasz interes, więc na pewno to wydarzenie będzie realizowane. Znamy już poziom reprezentacji Ukrainy i myślę, że samo wydarzenie będzie ważne. Tak jak powiedziałem, 200 umów, które są przygotowane w związku z tym wydarzeniem.
1: Tak to wygląda, jeżeli chodzi o szczegóły. No zobaczymy, czy coś jeszcze w tej sprawie się wydarzy, w sprawie tego kongresu. Na razie przeglądam też wiadomości z frontu. No i między innymi są informacje o ataku na elektrownię w mieście Kercz. To Krym. Kiedyś ukraiński, teraz przejęty przez Rosjan, czy zakłady, gdzie produkowane, czy właściwie potrzebne są półprzewodniki w Woronerzu, tam też udane ataki Ukraińców. Prawdopodobnie pociskami nowej generacji kupionymi od Amerykanów. Rusty Dagger, czyli to jest... Co? Zardzewiały sztylet, o tak byśmy tak to przetłumaczyli. Więc tak a propos tego, co dzieje się na Ukrainie, ale też na linii Kijów-Warszawa.
0: Klaudiuszu, a jak w kuluarach sejmowych komentowana jest ta sprawa z orderem i to, co się później wydarzyło z oddawaniem tych odznaczeń? I to oczywiście nie pytam cię o oficjalne komentarze, tylko to, w jaki sposób jest to komentowane. Czy to ze strony Ukrainy demonstracja siły, czy raczej właśnie taki dyplomatyczny foch na oczach całej Europy?
1: Większość tych, z którymi rozmawiałem, mówią, no tak, kompletnie to niepotrzebne, ale powiedzmy sobie też szczerze, że to Zełenski zaczął. No i potem się rozkręciło, co właściwie nikomu już nie było do niczego potrzebne, no ale się podziało.
0: No, podziało się i pewnie będą tego konsekwencje. Chris jeszcze napisał, że jeśli się rozchoruje, to zapisze się do partii. Najlepiej do jednej i do drugiej, bo i tutaj trzy kropeczki. Kto tam wie, kto będzie rządził? A pan Stanisław dodaje, że lepiej poszukać odpowiednich znajomości wśród personelu medycznego. Troszkę państwo heheszkują, ale prawda jest taka, że sprawa robi się coraz bardziej poważna. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I do usłyszenia oczywiście jutro, a my za chwilę sprawdzimy, co w prognozie pogody. Oj, ktoś chce wyjść chyba na spacer.
1: Wszystko się zgadza. I wszystkim tatom wszystkiego najlepszego też.
0: Tak, absolutnie. Na życzenia jeszcze przyjdzie moment, po drugą godzinę poświęcimy właśnie tatom.

0: Pogoda.
1: No, na temat Mateusza Morawieckiego to wiem, że moglibyśmy poświęcić cały program popołudniowy, ale nie poświęcimy. Proszę się

komfortowe 26, chociaż to, co przeczytałam, to akurat trudno nazwać jakimś pasem. To taki zygzak nam wyszedł. A najcieplej dziś we Wrocławiu, w Lublinie i w Rzeszowie 27. Barometry pokazują stabilne 1007 hektopaskali. Więc kawa popołudniowa? Chyba dzisiaj niekoniecznie. A w kolejnych dniach zaczynamy wielkie odliczanie do upałów. Jutro w centrum zobaczymy 27 stopni. W czwartek lokalnie ma ponownie pęknąć bariera 30 stopni, a w piątek i w sobotę wyż znów pokaże swoje prawdziwe oblicze. Termometry poszybują do 35 stopni i to w cieniu, proszę Państwa. No i jak już słusznie Państwo zauważyli komentarzowo, to nie będzie ostatnie słowo tegorocznego lata.

rozmawiać, ale wczytuję się w to, co Państwo piszą o kolejnej aferze. Mieliśmy mieć nową jakość, transparentność i rozliczanie poprzedników. A mamy co? No właśnie, proszę Państwa. Z Gdańska wieje chłodem, bo Wołodymyr Zełański omija nas szerokim łukiem z powodu sporu o historię, a z Żywca wieje PRL-em, gdzie poselski mandat działa lepiej niż skierowanie z dopiskiem na CITO. No to wychodzi na to, że obietnice polityków o równości wobec prawa i takim sprawiedliwym państwie najlepiej sprawdzają się w jednym konkretnym przypadku. Nie wiem, czy Państwo podzielą moje zdanie, ale akurat wtedy, kiedy sami nie potrzebują pilnego rezonansu.

Sam Fender i 16:44. Nie wiem, czy mi się uda, ale może chociaż na chwilę spróbuję Państwa od polityki i od tego, o czym opowiadał przed chwilą Klaudiusz Slezak, oderwać, bo mam nadzieję, fantastyczną informację i z pewnością ucieszą się nasi słuchacze, nasi patroni z Dolnego Śląska, ale nie tylko. Już w najbliższą sobotę będziemy nadawać prosto ze stolicy Dolnego Śląska właśnie. To będzie absolutnie wyjątkowy dzień. Od godziny 10 do godziny 12 zapraszamy na specjalne wyjazdowe wydanie koncertu życzeń. Poprowadzi je duet doskonały i doskonale Państwu znany, czyli znakomity muzyk i nasz redaktor Marek Napiórkowski, a u jego boku oczywiście debiutujący w roli współgospodarza koncertu życzeń José Torres. Przyznają Państwu, że taka dawka energii dobrej muzyki nie może Państwa ominąć. No to gdzie nas szukać? Będziemy na Państwa czekać w samym centrum Wrocławia, w Domu Europy, przy ulicy Widok 10. Radio Nowy Świat jest dumnym partnerem obchodów 15-lecia tego wyjątkowego miejsca, które skupia Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Także zapraszamy absolutnie każdego, nie tylko mieszkańców Wrocławia i okolic. Proszę przyjechać, proszę zobaczyć, jak tworzymy radio na żywo, a przede wszystkim podejść do mikrofonu. Nie bać się. Będzie można osobiście złożyć życzenia, zadedykować piosenkę swoim bliskim, a nawet wszystkim znajomym, wszystkim wrocławianom. A kto Państwu zabroni? Absolutnie nikt. No to co? Z kim się widzimy w sobotę przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu?

Kora i 16.49. A Państwo bardzo uważnie słuchają tego, o czym mówię. Pan Paweł zwrócił uwagę, José Torres to również nasz redaktor z niedzielnych poranków, ależ oczywiście. Ja tutaj specjalnie w nawias wzięłam, że Marek Napiórkowski już występował w koncercie życzeń, a José Torres nie, więc dlatego tutaj o tym debiucie, ale absolutnie powinnam powiedzieć naszych redaktorów. Jest ich dwóch, więc zapraszamy Państwa do Wrocławia. Najbliższa sobota, proszę sobie zarezerwować czas od 10 do 12, naprawdę warto. Szczególnie, że po tej godzinie 12 też się będzie działo, a jeżeli spojrzą Państwo do naszych sociali, to tam wszystkie szczegółowe informacje Państwu znajdą.

16:55 na naszych zegarach. Widzę, że nie mogą się Państwo już doczekać drugiej godziny popołudniowego spotkania, żeby porozmawiać o ojcach. No bo dzisiaj Dzień Ojca, 23 czerwca w kalendarzu. Oczywiście wszystkim ojcom życzymy zdrowia, cierpliwości i tego, żebyście każdego dnia słyszeli od swoich dzieci, jak bardzo jesteście dla nich ważni. Ale Dzień Ojca to też moment na chwilę takiej szczerej refleksji, bo przecież na przestrzeni lat rola ojca bardzo, ale to bardzo się zmieniła. Kiedyś tata był głównie od zapewnienia bytu. Często, choć mogą się Państwo nie zgodzić, ale spoglądając do komentarzy, już to widać, że często surowy, czasem zamknięty w sobie, czasem niedostępny. A dziś ojcowie uczą się mówić o uczuciach, przewijają, budują partnerskie relacje. Świat się zmienia, zmieniamy się my, dlatego zanim na dobre rozpoczniemy dyskusję o roli ojca, to chcę Państwa zapytać o Państwa doświadczenia. Takie też trochę z perspektywy czasu, z perspektywy dorosłego człowieka. Gdyby mogli Państwo na chwilę cofnąć czas do swojego dzieciństwa, czego z dzisiejszej perspektywy najbardziej brakowałoby Państwu w relacji z ojcem? Czasu, rozmów o emocjach, wspólnego majsterkowania, może po prostu zwykłego, ciepłego przytulenia, słów jestem z Ciebie dumny, kocham Cię. Mogą Państwo powspominać ojców z lat dziecięcych. Ciekawe, jaki portret na koniec audycji uda nam się namalować.

0: Z dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata 28 czerwca o godzinie 10. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Na początek Hiszpania, po rozmowach władz MONU z zarządem Airbusa, Polska ma kupić samoloty, dzięki którym będzie można tankować maszyny w powietrzu. To dla Wojska Polskiego jedna z kluczowych zdolności, uważa wiceszefowa resortu obrony Magdalena Subkowiak-Czarnecka.
4: Szczególnie noc z 9 na 10 września, kiedy to rosyjskie drony wleciały w polską przestrzeń powietrzną, jak w soczewce pokazały, jak bardzo ta zdolność jest nam potrzebna do pełnej operacyjności wszystkich naszych myśliwców. Czas jest oczywiście ogromnym wyzwaniem, proces produkcyjny jest niezwykle skomplikowany.
3: Zgodnie z unijnym mechanizmem SAFE sprzęt trzeba będzie dostarczyć do roku 2030. Teraz oświadczenie irańskiego MSZ-u. Teheran nie przewiduje wydania zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych. Mieli się tego wcześniej domagać Amerykanie. Zdaniem rzecznika irańskiej dyplomacji nie było takich ustaleń podczas rozmów pokojowych w Szwajcarii. W serwisie Białystok białoruski laureat pokojowej Nagrody Nobla ogłosił program swojej organizacji. Fundacja Alesia Bialackiego chce się zajmować szeroko rozumianymi prawami człowieka, edukacją młodzieży i analizą prawa międzynarodowego. Będą też stypendia. Aleś Bialacki otrzymał pokojowego Nobla 4 lata temu, gdy siedział w białoruskim więzieniu. Wyróżnienie dostały wtedy też ukraińska organizacja Centrum Wolności Obywatelskich oraz rosyjski memoriał. I jeszcze sport. Przed nami kolejne mundialowe starcia grupowe. Za 2 godziny początek meczu Portugalia-Uzbekistan. Tak o rywalach mówi trener Portugalczyków Roberto Martinez. Mają bardzo dobrą obronę. Trener ma duże doświadczenie na poziomie Mistrzostwa Świata, ale to zupełnie inna gra. Myślę, że ważne jest, byśmy rozumieli, co musimy robić z piłką i jak możemy budować przewagę taktyczną. O 22:00 naszego czasu mecz Anglia-Gana, 3 godziny później Panama-Chorwacja, o 4:00 Kolumbia-Demokratyczna Republika Konga. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Ty się lepiej przyznaj, ile meczów już obejrzałeś?
6: W końcu obejrzałem.
5: Obejrzałeś, co obejrzałeś?
6: Szwajcaria i tak. Nie pamiętam, z kim grali, ale wygrali. Tam wtedy było sporo bramek.
5: Anglię będziesz dzisiaj oglądał?
6: A obejrzę w pracy, na drugim telewizorze. Dzięki Państwu.
5: Nie mam takiej szansy, ale przyznam szczerze, że chętnie bym obejrzała.
6: Zapraszam.
7: Nowy Świat po południu.
5: 3 minuty po godzinie 17:00, no to rozpoczynamy 2 godzinę popołudniowego spotkania w składzie cały czas niezmienionym. Olga Bobienko nad programem cały czas czuwa, Anna Rogicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin, Grzegorz Muranowicz, Natalia Róża-Harkiewicz i Ksenia Maćczak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No to drugą godzinę rozpoczyna Blink 182.

6 minut po godzinie 17 w nawiązaniu jeszcze do Mundialu. Pan Jacek napisał, no kiedyś to był klasyk, lotówka pełna, zero obowiązków i oglądałem każdy mecz od deski do deski. A dzisiaj praca, dom, dorosłość, a jakimś cudem sprawdzę wynik w telefonie. Taki to w tym roku Mundial. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online. No tak, na szczęście mamy internet i możemy sprawdzić ewentualnie też, panie Jacku, najważniejsze, najciekawsze fragmenty później zobaczyć. Gorzej, jakbyśmy tej szansy nie mieli. No nie?

0: Fish, Emadę Tworzywo i Zaćmienie i 11 minut po godzinie 17. Pan Hubert do nas napisał, że bycie ojcem to łatwizna i właściwie najłatwiejsza część roboty, a bycie tatą to dopiero jest wyzwanie. A wspominając mojego tatę, moje myśli krążą wokół jednego słowa: wycofanie. Może dlatego, że był oficerem Wojska Polskiego i miał swoje podejście do życia ukształtowane trudną młodością i wojskowym drygiem. Ale dzięki niemu kocham wodę, pływanie łodzią i mam zdolności manualne. Po tacie właśnie. Czasem, oczywiście mimo tych ciemniejszych wspomnień z młodości, tata zawsze zostanie ze mną i to z dużej litery. Tatą. Bardzo dziękuję, panie Hubercie, za to pańskie wspomnienie i oczywiście zachęcam państwa, żeby pisali państwo o własnych ojcach, tatach. Dzisiaj oczywiście przy okazji Dnia Ojca wszystko dozwolone. 224-280-280, popołudnie małpa Nowy Świat Online. No a skoro w kalendarzu Dzień Ojca, to dlatego całą tę drugą godzinę naszego programu poświęcimy właśnie ojcom.
1: Coraz częściej możemy obserwować ojców, którzy są naprawdę blisko swoich dzieci, nie tylko w sytuacjach, kiedy trzeba je dyscyplinować i wymierzać ewentualnie kary, jak to drzewiej bywało.
2: Każdy może być ojcem, ale uwaga, nie każdy może być tatą.
0: Zagadnień do rozmowy jest tak dużo, że na początek musimy się cofnąć o krok i spojrzeć na to, jak na przestrzeni lat. Ta rola ojca się zmieniała, no bo umówmy się, ten dawny model, w którym tata miał po prostu przynieść pensję od czasu do czasu, pogrozić palcem, odszedł chyba do lamusa. Dzisiejszy mężczyzna ma być czułym terapeutą, herosem domowym, ekspertem od emocji. Czy ta rewolucja to jest rewolucja, której chcieli mężczyźni, a może ulegli społecznemu szantażowi? O tym, jak zmieniły się wymagania też wobec ojców i dlaczego tak trudno za nimi nadążyć, porozmawiam z naszym gościem, a przypominam, profesor Konrad Piotrowski z Uniwersytetu SWPS pojawi się na naszych łączach mniej więcej za 20 minut.

0: Men I Trust i 17 minut po 17. Jeszcze nie tak dawno temu ojciec był przede wszystkim głową rodziny. To on miał zapewnić domownikom byt, podejmować najważniejsze decyzje i pilnować dyscypliny. O dzieciach mówiło się, że mają go słuchać, szanować, a niekoniecznie zwierzać mu się ze swoich problemów. Bliskość emocjonalna schodziła gdzieś na dalszy plan, o czym także Państwo piszą w swoich komentarzach, a autorytet często budowano surowością, karami i przekonaniem, że ojciec zawsze ma rację. A dziś ten obraz coraz bardziej się zmienia. Jak bardzo?
1: Wszystko macie podstawione pod los! Wszystko! Ja musiałem iść pieszo 6 kilometrów, a jak było błoto, to 9!
2: Wcześniej ustanawiający zasady, surowy, dbający o zapewnienie bytu rodzinie, dyscyplinujący, karcący, czasem nieobecny. A jaki jest dzisiejszy ojciec? Zapytałem pedagog dr Martę Majorczyk z Uniwersytetu SWPS.
3: Współcześni ojcowie są zaangażowani, są obecni, uczestniczą dosyć aktywnie w podejmowaniu przez siebie roli ojca. Gdzieś jeszcze jak patrzymy na wyniki pewne statystyczne, na przykład GUS pokazujące, jak wygląda kwestia urlopów tacierzyńskich, ale to mężczyźni jak najbardziej z tego korzystają. No może nie jest to takie nagminne, jakbyśmy chcieli, ale jest rzesza młodych ojców, którzy podejmują się tutaj sobie wziąć ten urlop i budować tą relację z małym dzieckiem, co niezwykle jest bardzo trudne, bo ta relacja z noworodkiem to jest raczej budowanie takiej więzi, to jest bardziej kontakt oparty na pielęgnacji.
2: Tata jest dzisiaj bliżej dziecka, mówi psycholog dr Aleksandra Piotrowska.
4: W coraz większej liczbie rodzin obserwujemy, że ojcowie poodkrywali także to, że dzieci potrzebują nawiązywać z nimi relacje, spędzać z nimi czas. Krótko mówiąc, zaczęły się troszkę zacierać te różnice między pełnieniem roli przez matki, a przez ojców. Ojcowie stają się coraz bardziej uniwersalni w swoim funkcjonowaniu w rodzinie. Coraz częściej możemy obserwować ojców, którzy są naprawdę blisko swoich dzieci, nie tylko w sytuacjach, kiedy trzeba je dyscyplinować i wymierzać ewentualnie kary, jak to drzewiej bywało, ale i wtedy, kiedy dzieci po prostu potrzebują być z kimś dorosłym, bliskim.
2: Ojciec rzadziej jest już głową rodziny, raczej partnerem, ale co w sytuacji, gdy młody ojciec szuka dobrego wzorca, ale nie chce być taki jak jego własny rodzic? Chce być dla swojego dziecka innym tatą. Można o to zadbać, wyjaśnia psycholog dziecięcy Aleksandra Mazurek.
5: Każdy powinien szukać swojej drogi, jeżeli wiemy, to już samo wyjście z tej trudnej sytuacji, że nie chcemy powtarzać błędów naszych rodziców, jest pewnym takim znakiem zapytania, teraz co mogę zrobić? Czyli na przykład udać się na psychoterapię, przerobić, dlaczego nie chcę powtarzać tych błędów, co było dla mnie za trudne. Czyli myślę, że odnaleźć siebie i zbudować taką nową wersję siebie, a przede wszystkim, jeżeli mówimy o rodzicielstwie, to każdemu polecam bycie takim rodzicem, jakim marzy być. I to ta jest praca własna, jak najbardziej z psychoterapią, z coachingiem, z wglądem w własne emocje i własne potrzeby i zmiany.
2: Co więc odróżnia ojca od taty?
5: Różnica jest diametralna, ponieważ ojciec jest to forma taka oficjalna, to jest rodzic biologiczny, taka formalna rola, a tata to jest, używamy go w formie potocznej, ale uwaga, jest nacechowany ciepłem, uczuciem, emocjonalnością, bliskością emocjonalną. To jest aktywny rodzic, który daje dużo dziecku. Także każdy może być ojcem, ale uwaga, nie każdy może być tatą i tego wam życzę, żeby każdy był tatą.
2: W takim dniu życzenia jak najbardziej trafione.
6: Ale tato, my nie chodzimy do klasy maturalnej.
1: A powiedział mi to ktoś?
6: Czy ty w ogóle byłeś na ich wywiadówce?
1: Byłem p***wa na 4 wywiadówkach!
2: Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A nawiązując jeszcze do słów pana Huberta, które cytowałam państwu przed chwilą, pan Aleksander napisał, że uwielbia, jak jego grzechotniki mówią do niego tatek, a są już 20-latkami, cała trójka. A ojciec to oczywiście mówią, ale w żartach. Co innego, jeżeli chodzi o mojego rodziciela. Też było słabo, też był wojskowym. Staram się być jego przeciwieństwem, napisał pan Aleksander, od przecinania wszystkich trzech pępowin po wszystkie wywiadówki, a przede wszystkim bycie i słuchanie to najważniejsza rola ojca. To oczywiście komentarz pana Aleksandra, za który bardzo dziękuję i cały czas zachęcam państwa do dzielenia się refleksjami, wspomnieniami swoich ojców i tym, z czym państwu kojarzy się, no właśnie, to najważniejsze słowo ojciec albo tata. Tatulek, no pewnie moglibyśmy je mnożyć. Jaki powinien być współczesny tata, a kim nigdy nie będzie? O tym też porozmawiamy po 17.30 z psychologiem, doktorem habilitowanym Konradem Piotrowskim, profesorem Uniwersytetu SWPS. No to zapraszam do dyskusji, do kontaktu, a ja jeszcze będę czytać to, co państwo piszą w sprawie ojców.

The Breeders i 17.26. Przed chwilą Kacper Badura opowiedział o tym, jak gigantyczną ewolucję przeszła rola ojca od surowego sędziego, który miał tylko zarobić na dom, do czułego partnera, od którego wymaga się zaangażowania niemal w każdą minutę życia dziecka. Ale czy da się to połączyć, ten nieco starszy model właśnie obrońcy, żywiciela z tym nowym, domowym modelem? Trochę często psychoterapeuty. O tym oczywiście porozmawiam z człowiekiem, który o rodzicielstwie od strony naukowej wie niemal wszystko. Profesor Uniwersytetu SWPS Konrad Piotrowski, psycholog rozwoju i kierownik Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości. Już za chwilę powinien się pojawić na naszych łączach, a ja cały czas zachęcam Państwa do dyskusji. Gdyby mieli Państwo porównać swojego tatę i to, jak sami dzisiaj wychowują Państwo dzieci, to czym i gdzie przebiega ta największa różnica z tego dawnego modelu? Zrezygnowaliby Państwo z czegoś na rzecz czegoś innego, czegoś nowego? 224-280-280 popołudnie małpa Nowy Świat Online. A może właśnie Państwo rezygnują? To proszę się pochwalić.

0: Ależ wspomnienia płyną. Pan Marcin między innymi napisał: ponad 20 lat fantastycznej przygody. Często pod prąd starym wzorcom, właśnie tego silnego, wymagającego czy karcącego ojca, ale z wewnętrznym przekonaniem, że musi się udać. I dziś już wiem, to było warto. Bardzo było warto. No i oczywiście najlepszego dla wszystkich tatusiów. No i o tatusiach jeszcze będziemy rozmawiać po prognozie pogody.
1: Pogoda.
0: A tym razem serwis pogodowy zaczynamy od ostrzeżeń meteorologicznych. Alerty drugiego stopnia przed upałem dla trzech regionów Dolnego Śląska, Lubuskiego oraz Zachodniej Wielkopolski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Piekarnik włączy się tam jutro od godziny 13, proszę Państwa. Tak nawiązuję do tego piekarnika, bo słuchacz o nim dzisiaj od godziny 16 pisał. No i wtedy zobaczymy 31 stopni, ale w czwartek i w piątek żar z nieba uderzy na dobre, przynosząc aż 34 stopnie w cieniu. Co gorsza, odetchnąć nie dadzą nawet noce, bo będą iście tropikalne z temperaturą prawie 20 stopni. Alerty obowiązują do piątkowego wieczoru, dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa już teraz apeluje, by ograniczyć wyjścia na słońce, nosić nakrycia głowy i nawadniać organizm. No i najważniejsze przypomnienie, chociaż ja wierzę, że Państwu nie muszę tego mówić, pod żadnym pozorem proszę nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętych samochodach.

A to YouTube i 17.36. Wczytuję się w to, co Państwo piszą. To Państwa wspomnienia dotyczące ojców, tat. Pani Justyna między innymi napisała, że tata pracował za granicą, bo w latach 80., kiedy byłam dzieckiem, była to najlepsza forma dorobienia się. Nie było go, a jednak był w najtrudniejszych chwilach. Był opoką, murem, krzesłem z oparciem, ścianą, który bezdyskusyjnie, bez marudzenia, bez oczekiwań pomagał, wspierał i uczestniczył w moim życiu. W pewnym momencie role się odwróciły i to ja się nim opiekowałam, bo zachorował na Alzheimera. I tu uwaga, Alzheimer nie przychodzi nagle. To lata, kiedy bliski jest wycofany, wymiguje się od dotychczasowych aktywności, zaczyna unikać ludzi. Chorobę wcześniej odkrytą można było spowolnić. Teraz żałuję, że ostatnie 15 lat przykryło tego tatę, z którym jeździłam na rowerze, na grzyby, na poziomki, który całował mnie w czółko, z którym tańczyłam, z którym się kłóciłam i z którym najfajniej było. Spędzało się czas bez specjalnego gadania. Tęsknię za nim, za jego ogromną miłością, a nawet za opieką, kiedy chorował. Ojej, przepraszam, aż mi głosu zabrakło. 17.38 mamy oczywiście w oczekiwaniu na gościa. Cały czas 224-280-280, przypominam Państwu nasz numer telefonu. Natalia Róża Harkiewicz przy nim czuwa, a ja czuwam przy naszej poczcie popołudnie małpa Nowy Świat Online.

22:42. No wiem, że czekają Państwo na gościa. My też czekamy, ale jakieś chochliki nam tu uniemożliwiają połączenie, ale mamy nadzieję, że za chwilę uda się wszystko naprawić. Tymczasem pani Alicja napisała, że pamięta jako dziecko swojego tatę, takiego trochę wycofanego, ale zabawnego, dobrego, bo to mama karciła i strofowała. Tata może i był mało obecny, bo ciężko pracował na gospodarstwie, ale po lekarzach, szpitalach, logopedach jeździł ze mną i był zawsze jednym i jedynym. No i bardzo dziękuję oczywiście pani Alicja tatusiowi za to, że był oczywiście. I takich wspomnień, takich komentarzy z tego, co widzę, jest zdecydowanie więcej. Cały czas wczytuję się w to, co państwo piszą, chociaż nie zawsze, nie w każdym przypadku to ojcostwo było cudowne, fantastyczne. Na przykład pan Kuba napisał, że jego dzieciństwo było naznaczone alkoholizmem mojego ojca. Jego już nie ma od kilku lat, a mimo to tęsknię. Wiem, że wyrządził mi dużo krzywdy swoją chorobą. Dziś jestem samotnym ojcem, wychowuję syna sam nieprzerwanie przez ostatnie 13 lat. No i dalszy oczywiście wpis, jakim tatą jest pan Kuba. Stara się być na pewno dużo, dużo lepszym niż był jego tata, czyli wyciągnął pan Jakub wnioski i to też naprawdę budujące w państwa komentarzach. 17:43, no to może za chwilę uda nam się nawiązać połączenie chyba z panią doktor Aleksandrą Piotrowską. Czy pani doktor jest już z nami? Pani doktor, czy się słyszymy? Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka. Pani doktor, słyszymy się?

0: nie da rady.
1: No tak, co my byśmy bezpieczęci zrobili, ale mamy nadzieję, że damy radę. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca razem z nami w popołudniowym programie. Pani doktor, czy się słyszymy? Dzień dobry.
2: Słyszymy, dzień dobry, dzień dobry.
1: O, fantastycznie, jakże dawno pani nie słyszałam. Bardzo się cieszę, że jest pani dzisiaj razem z nami, bo my tutaj o roli ojca dzisiaj rozmawiamy, oczywiście w dniu ojca. Pełno wspomnień płynie naszych słuchaczy, ale ja, pani doktor, chciałabym zacząć od tego, że kiedyś od tego ojca to nie wymagano i też nasi słuchacze potwierdzają to, prawie niczego poza zabezpieczeniem materialnym, a dziś wymagamy no takiego zaangażowanego ojcostwa. No to czy to współczesne zaangażowane ojcostwo to jest faktycznie taki świadomy wybór wolnych mężczyzn, czy po prostu ulegli oni na przestrzeni lat takiemu trochę społecznemu szantażowi emocjonalnemu?
2: Oj, byłoby pięknie, gdybyśmy mogli założyć, że wszyscy współcześni ojcowie są z wyboru i z zamiłowania, że tak powiem, do pełnienia tej funkcji w taki właśnie współczesny sposób, ale nie ma tak dobrze. Jest bardzo różnie. Z różnych powodów, z różnymi motywacjami, ale myślę, że rzeczą niezwykle ważną jest to, że naprawdę przeciętny ojciec współczesny jest znacznie bliżej z dzieckiem niż był 50, 100 czy 200 lat temu. I z tego się bardzo, bardzo cieszymy, bo nie jest prawdą, że wszystkie dziecięce potrzeby zaspokaja matka. Mm-hmm. I przez pierwsze, nie wiem, 10 czy 20 lat życia dziecka to potrzebuje ono przede wszystkim, a może i wyłącznie matki. Dzisiaj wiemy, że od pierwszych chwil, a tak naprawdę to jeszcze w okresie prenatalnym, rozwijające się dopiero dziecko potrzebuje szczęśliwej i spokojnej matki, a któż ją lepiej uszczęśliwi i uspokoi, i doda otuchy, i pobudzi w niej radość życia, jeśli nie ojciec. A więc naprawdę przed narodzeniem dziecka zaczyna się już bardzo ważna rola w życiu. Mm-hmm.
1: Pani,
2: tego dzieciaka. Mm-hmm.
1: Pani doktor, a co się zmieniło na przestrzeni tych lat, że ta rola tak bardzo się zmieniła? Bo jednak nasi słuchacze też to zauważają, kiedy porównują swoich ojców do tego, jak tutaj głównie panowie oczywiście, do tego, jakimi dzisiaj są ojcami. No to różnica jest, powiedzieć ogromna, to nie powiedzieć nic.
2: Oj, pewnie. Co się zmieniło? No świat się zmienił, rzeczywistość się zmieniła. Zmieniły się różnego rodzaju role, które wypełniamy dzisiaj w swoim życiu i my, i mężczyźni. Zmieniły się także modele funkcjonowania rodziny. I można by zaczynać od dowolnego punktu, ale zmierzamy coraz wyraźniej, no bo przecież zmiany, o których mówimy, no nie przesadzajmy, nie są tak znowu absolutnie powszechne. Mm-hmm. Dzisiaj spotykamy no, różnorodność sposobów funkcjonowania w roli ojców, ale generalnie te zmiany, z którymi mamy do czynienia, sprowadzają się do tego, że dzieciom dzisiaj jest znacznie bliżej do swoich ojców. Że ojciec nie jest uosobieniem dyscypliny, autorytetu, ale takiego, z którym lepiej za często nie mieć do czynienia, bo wiąże się on z reguły, no nie wiem, z wymierzaniem różnego rodzaju kar za niedostatecznie dobre zachowania dziecka, a dzisiejszy ojciec znacznie częściej jest blisko emocji dziecka, blisko uczuć dziecka, potrafi odczytywać dziecięce potrzeby i za normalne uważa, że nie tylko matka odpowiada za ich zaspokojenie. A więc to nie jest już taki model ojcostwa, z którym mieliśmy jeszcze 20 czy 30 lat temu do czynienia, że już panowie się włączali w obsługiwanie dzieci, tylko to włączanie się nie miało wiele wspólnego z partnerstwem w stosunku do matki. To znaczy ojciec dostawał na przykład wyszykowanego na spacerek, odzianego w czapeczkę i szaliczek dzieciaka z instrukcją, że ma godzinę z nim, no nie wiem, spacerować po parku albo spędzić godzinę na placu zabaw. A dzisiaj coraz częściej spotykam młodych panów zachwycających mnie, którzy naprawdę wiedzą i to, gdzie jest lodówka w domu, i to, że ona się sama nie napełnia w magiczny sposób, tylko trzeba przeanalizować jej zawartość, uzupełnić to, czego brakuje, także z punktu widzenia dziecka. I potrafią te dzieci pięknie obsługiwać i do szkoły wyprawić i wiedzą, do której dziecko chodzi, klasy i jak się nazywa wychowawczyni dziecka. No, coś zachwycającego.
1: Tylko to też pytanie, pani doktor, ile w tym, o czym pani teraz powiedziała, jest tej właśnie presji społecznej, tych zmian kulturowych, a ile też niepowielania wzorców, z którymi no nie chcieliśmy mieć wiele wspólnego. Tutaj państwo piszą, że no mój ojciec był taki i ja nie chcę być takim ojcem.
2: No tutaj dotykamy bardzo ważnej rzeczy. Część z nas jest przeświadczona, że doświadczenia, które pamiętamy z wczesnego dzieciństwa, całkowicie determinują nasze funkcjonowanie w dorosłości. A to nie jest prawda. Ja naprawdę nie neguję roli tych najwcześniejszych doświadczeń. One przecież zostają w naszej pamięci na zawsze i taki, a nie inny sposób funkcjonowania naszych ojców przechowujemy i często stają nam przed oczami sytuacje, w których oni postępowali w sposób sprawiający nam na przykład bardzo dużą przykrość. Ale także dzięki temu, że jednak coraz częściej dzisiaj rozmawiamy, także w zupełnie prywatnych rozmowach o tym, jak należy postępować wobec dzieci, z czym mamy kłopoty, jak możemy sobie w tych kłopotach radzić, przekazujemy sobie wzajem swoje doświadczenia. I to wszystko sprawia, że ojcowie dzisiejsi nie muszą naprawdę kopiować sposobów postępowania swoich ojców. Pamiętajmy, że człowiek jest tworem kierowanym przez informacje. I te informacje może wyciągać z własnej pamięci, ale może przecież je także brać z obserwowania otaczającego świata. A wzorów wspaniale funkcjonujących ojców, będących bardzo blisko z dzieckiem i tworzących wraz z matką dziecka cudowną, bliską rodzinę, no takich wzorów mamy w naszym otoczeniu coraz więcej.
1: Pani doktor, żeby tylko o pozytywach nie rozmawiać, to jakiś czas temu w popołudniowym programie rozmawialiśmy o takim głośnym badaniu naukowców z Uniwersytetu SWPS, z którego to badania wynikało, że od kilku do kilkunastu procent rodziców w naszym kraju po prostu żałuje posiadania dzieci. I gdybyśmy teraz odarły te statystyki z poprawności politycznej i tak przyjrzały się samym ojcom, myśli pani, że ojcowie żałują rodzicielstwa z innych powodów niż matki? Czy dla mężczyzny dziecko nie bywa podświadomie postrzegane trochę jako rywal, jak człowiek, mały człowiek, który brutalnie, nie wiem, odbiera mu partnerkę, wolność, status finansowy? I też z drugiej strony, czytając te badania, zastanawiałam się, czy odcięcie tego, albo jeszcze inaczej, czy odcinając ojcostwo od tradycyjnej, surowej, tej twardej męskości, od której zaczęłyśmy też naszą rozmowę, która uczyła dzieci konfrontacji z ryzykiem, rywalizacji i odporności na ból, nie wyrządzamy też dzieciom krzywdy. Czy świat jeszcze potrzebuje tego starego, wymagającego ojca?
2: Bardzo trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że dziecko żyjące w dzisiejszym świecie z całą pewnością potrzebuje jasnych wymagań, jasnych zasad i norm postępowania. Ale kto powiedział, że takie właśnie stanowcze i konsekwentnie stawiane granice mogą być udziałem tylko ojców? Matki przecież także mogą jak najbardziej pełnić taką rolę. Natomiast to, o czym pani mówiła na początku tego pytania,
1: pożałowanie
2: jest taką bolesną historią. Otóż myślę, że w wielu przypadkach mam do czynienia z sytuacją, kiedy faktycznie ojciec zaczyna postrzegać w miarę upływu czasu od narodzin dziecka swojego potomka jako rywala, przeżywa bardzo wyraźnie detronizację i nie dlatego, że jest rozpuszczonym bachorkiem, który nie dojrzał mimo lat 20 czy 30 paru, tylko dlatego, że no zdarza się, że kobiety popełniają liczne błędy, izolując nie tylko ojców od dzieci, ale izolując także siebie od ojców. Całkiem tak, jakby fakt przyjścia potomka na świat zamykał ich zainteresowanie bliskością z mężczyzną. A przecież w ten sposób to i sobie kobieta robi krzywdę, i dziecku, i ojcu, i ostatecznie cała rodzina bardzo źle na tym wychodzi.
1: No to na sam koniec. Załóżmy, że mężczyzna daje z siebie wszystko, inwestuje całego siebie w tę nową, ważną rolę. A potem przychodzi rozwód, a statystyki są bezwzględne. Sądy wciąż w przeważającej większości przyznają opiekę matkom. Czy głębokie zaangażowanie emocjonalne ojca od pierwszych dni życia dziecka nie stało się też z perspektywy mężczyzn oczywiście takim ogromnym osobistym ryzykiem? No bo jeśli dochodzi do rozstania, to te rany ojca wydaje mi się, że są bardzo, bardzo głębokie, szczególnie kiedy z tym malutkim dzieckiem jest od samego początku, a później nagle się okazuje, że może widywać je raz na dwa tygodnie.
2: Ależ pani redaktor kochana, no nie będziemy chyba zmierzać do wskazania ojcom takiego sposobu zabezpieczania się przed przykrościami i problemami w przyszłości, jakim miało być no, utrzymywanie dystansu wobec dziecka. To by była rzecz zupełnie fatalna, a i ojciec nie zyskiwałby tak wielu cudownych chwil, cudownych doświadczeń, jakie stają się jego udziałem dzięki kontaktowi z dzieckiem. Bo to nieprawda, że tylko kobieta coś zyskuje. A tak na marginesie. Wszyscy wiemy, i to jest prawda, że sądy z reguły orzekają, iż głównym, jeśli rodzice się rozstają, rozwodzą, to że głównym opiekunem ma być matka. Ale proszę pomyśleć o tym, a z jakiego powodu tak się dzieje. W ponad 90% rozstań ojcowie nie wnioskują o to, żeby zostać głównymi opiekunami.
1: A myśli pani,
2: i tego
1: z jakiego
2: musimy
1: powodu?
2: Mieć świadomość. Czyli to nie jest kwestia tego, że sądy tak fatalnie się dzisiaj spisują, choć
1: pewnie
2: wiele
1: w
2: takich
1: też.
2: Przypadków mogłabym wskazać, oczywiście. Ale ojcowie no, wiedzą, że społeczeństwo oczekuje od faceta, że będzie potrafił no, zadbać o odpowiedni dochód, o sytuację ekonomiczną. Jak to zrobić bez pełnego zaangażowania w pracę? Bycie głównym opiekunem dziecka, jeśli nie dysponuje się babcią, a najlepiej dwoma babciami jeszcze wspomaganymi przez dziadków, dopóki to dziecko jest no, niesamodzielne, bo ma lat kilka, a nie 16, nie jest sprawą łatwą. No nasza kultura przewiduje, że te wszystkie kłopoty dnia codziennego z zapewnieniem dziecku opieki i tego, czego potrzebuje, w naturalny sposób bierze na swoje barki kobieta. Nie ukrywam, że to jest dużo wygodniejsze dla mężczyzn, którzy mogą spotykać się zgodnie z wyrokiem sądu, który wskazuje, jak często i na ile godzin mogą się ojcowie z dzieckiem spotykać i wtedy ojciec no, robi za taką główną atrakcję, bo każde spotkanie z nim to dla dziecka pewność, że będzie się coś ciekawego działo. A z matką no to na lekcje odrabiamy, do dentysty chodzimy na różne zajęcia niekoniecznie lubiane. Tak też bardzo często wygląda to w praktyce.
1: Ja zadałam to pytanie, bo jeden z naszych słuchaczy opisał właśnie historię związaną, taką emocjonalną historię, ale faktycznie związaną z rozwodem i że to naprawdę są ogromne emocje, kiedy to dziecko widujemy, jesteśmy z nimi od samego początku, a później się nagle okazuje, że jednak coś w tym życiu się zmienia. Ale zdaję sobie sprawę, pani doktor, że to na osobną dyskusję i na bardzo
2: trudny, to bardzo emocjonalny
1: temat. Więc na pewno dzisiaj niestety już nie zdążymy go omówić. Pani doktor, ale bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że udało nam się chociaż na chwilę połączyć i porozmawiać o tej ważnej roli. Jaką jest rola ojca? Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję pani doktor raz
2: jeszcze.
1: Dziękuję
2: bardzo. Ja życzenia najlepsze dla wszystkich panów.
1: O, bardzo, bardzo, bardzo. Na pewno panowie się ucieszą. 17.59, a właściwie to już nawet 18, to oznacza, że za chwilę dosłownie serwis informacyjny na naszej antenie.
0: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w szpitalach. Chodzi m.in. o czas pracy lekarzy i ich zarobki. Sprawę tak komentował premier Donald Tusk.
5: Czeka nas też chyba bardzo poważna rozmowa z szefostwem NFZ-u, bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. I będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
4: Portal Zero napisał, że posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek wykonała specjalistyczne badanie w szpitalu w Żywcu, nie czekając na zabieg tak długo jak inni pacjenci. W rozmowie z Onetem posłanka przyznała, że koleżance z partii przekazała skierowanie i nie zdawała sobie sprawy z tego, ile czeka się na wizytę w szpitalu. Rzecznik rządu zapowiedział, że Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia przed kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej. Potrzeba systemowych rozwiązań, uważa były premier Mateusz Morawiecki z PiS-u.
6: Kary, kontrola, weryfikacja, monitorowanie wszystkich takich sytuacji. Oczywiście, że tego typu patologie wszędzie muszą być wyeliminowane. Zresztą naprawdę wszędzie, bo do czegoś takiego nie powinno dochodzić.
4: Dodam, że pod koniec czerwca mamy poznać wyniki kontroli w szpitalach klinicznych, a na początku lipca wyniki kontroli w Szpitalu Południowym w Warszawie. Komisja Europejska wyjdzie wkrótce z planem zintegrowania rynków obronnych w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej, zapowiedział komisarz obrony Andrius Kubilius. Jego zdaniem bez planu przemysł zbrojeniowy nie będzie mógł się rozwijać. Aż do 80% tego, co produkujemy w ramach planów krajowych, jest nabywane przez rządy i armię państw członkowskich. Zaledwie kilka firm niemal monopolizuje cały rynek. Podczas dorocznego forum obronnego w Brukseli komisarz ostrzegł przed kolejnymi prowokacjami ze strony Rosji. Nawiązał do niedawnego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Zginął tam Rosjanin artysta krytykujący władze na Kremlu. I jeszcze piłka nożna, choć tym razem nie będzie o mundialu. PZPN ustalił datę meczu o Superpuchar Polski. 16 lipca w Poznaniu zmierzą się ze sobą mistrz kraju Lech ze zdobywcą Pucharu Polski Górnikiem Zabrze. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: No i takim oto sposobem wprowadziłeś nas w trzecią godzinę popołudniowego spotkania i chciałam ci powiedzieć, że nie tylko my żałujemy, że nie możemy oglądać mundialu, bo niektórzy z naszych słuchaczy też, a ja już myślałam, że zbojkotowaliśmy go tak konkretnie.
4: A to się okazuje, że niekoniecznie. Ja jeszcze dodam jednym zdaniem, że mecz o Superpuchar będzie pomiędzy półfinałami, a meczem o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. To dla tych, którzy oglądają.
0: Nowy Świat po południu.
1: A my przynajmniej na razie wciąż w tym samym składzie. Olga Bobienko, Anna Rogicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin, Grzegorz Muranowicz, Natalia Róża-Harkiewicz i Ksenia Maćczak. I w takim składzie do 19:00.

6 minut po godzinie 18, no to kończąc pomalutku wątek ojców, jeszcze pan Wojciech, który napisał, że jego ojciec pochodził z generacji baby boomers. Sam jestem 40+. Ojciec w życiu nie okazał mi żadnego uczucia, poza gniewem. Nigdy w życiu nie słyszałem, żeby mnie kochał lub mówił coś innego. Mówi się trudno, zwłaszcza, że za młodu był bardzo ostry. Nie będę się do niego porównywał, gdyż mi nie wypada. Uważam też, że nie będę się chwalił, jakim jestem ojcem, bo to nie w moim stylu. Ale powiem coś innego. W obronie mojego taty był i jest gotów do absolutnego poświęcenia na rzecz rodziny. No i zawsze był wykonawcą woli mojej mamy, jak żołnierz w wojsku, nieskończenie lojalny. I to jest cecha, którą chcę kopiować. I moja żona na to nie narzeka, napisał pan Wojciech. A jeśli chodzi o piekarnik, szanowna pani redaktor, to my tu mamy między 38 a 42 stopnie. Także o! Taki to piekarnik i pozdrowienia z Francji. A mówiłam państwu wczoraj w popołudniowym programie, żeby na mapę zerkać troszeczkę szerzej, bo we Francji 41 stopni. Panie Wojtku, aż trudno mi sobie to naprawdę wyobrazić.

0: Krystyna Prońko, 11 minut po godzinie 18. Tak, tak, już jesteśmy w trzeciej godzinie popołudniowego spotkania. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które Państwo napisali tak naprawdę od pierwszych godzin popołudniowego programu. Trochę wspominając, trochę narzekając na swoich ojców, trochę usprawiedliwiając. No i chyba wyszło nam, że ostatecznie najlepszy ojciec to nie ten z podręczników psychologii czy wyidealizowanych obrazków z internetu, a najlepszy ojciec to ten, który jest wystarczająco dobry dla swoich bliskich i potrafi być dobry dla samego siebie. No i chyba będziemy pomalutku kończyć wątek ojców, chociaż tak naprawdę będziemy jeszcze troszeczkę rozmawiać o budowaniu więzi, o tym, jak głębokie bywają te więzi. Ale czy też ta bliskość może przetrwać starcie z najtrudniejszymi tematami? No bo fakty są bezwzględne. Na przykład pierwsza miesiączka może zaskoczyć już ośmiolatkę, a co dopiero rodziców?
1: Jeśli miesiączka zbyt wcześnie się pojawiła lub pojawi się zbyt późno, to wtedy rzeczywiście jest potrzeba konsultacji z takim lekarzem, już specjalistą, który się zaopiekuje tym dzieckiem hormonalnie i zobaczy, czy to nie są problemy z przedwczesnym albo z opóźnionym dojrzewaniem.
2: Jakieś takie mity, które kiedyś były, że nie wolno farbować włosów, kisić ogórków w trakcie miesiączki, to już myślę, że gdzieś się rozmyło i tego nie ma.
0: No i co? Czy zaangażowany tata jest na to wszystko gotowy? Czy potrafi odrzucić wstyd i pomóc własnej córce w tak intymnym momencie? Czy może w panice ucieknie i zostawi wszystko matce? O trudnej edukacji, przyspieszonym dojrzewaniu i o tym, jak budować zaufanie, którego nie zniszczy żadne tabu, za chwilę będzie opowiadać Państwu Anna Rogiecińska, a po 18.30 zapraszam na rozmowę z socjolożką dr Justyną Kopczyńską. Jakie tematy we współczesnych domach wciąż owijamy w bawełnę? Ciało, dojrzewanie, seksualność, a może porażki i lęki? Co dziś tak naprawdę jest w rodzinach największym tabu? Tym tematem będziemy się zajmować do godziny 19.00.

0: Perry Charles i 17 minut po godzinie 18. Pani redaktor, tutaj też o swoich wspomnieniach można pisać? Można. Popołudnie Małpanowy Świat online. Nawet można dzwonić 224-280-280. Ale w kwestii miesiączki zazwyczaj pojawia się niespodziewanie i w dość zaskakujących momentach. A zaskakuje nie tylko młodą kobietę, ale często także jej rodziców. No właśnie, miesiączka. Nie zawsze rodzice zdążą przeprowadzić wcześniej odpowiednią rozmowę. Nie zawsze udzielą odpowiednich instrukcji, jak skorzystać z materiałów higienicznych. A obecnie dziewczynki ten etap przeżywają wcześniej i warto przed wakacjami, czy też wyjazdem na obóz, zwyczajnie o tym pamiętać. O czym teraz w relacji Anny Rokicińskiej.
1: Zaskoczenie może być duże, bo obecnie miesiączkować zaczynają nawet ośmiolatki. Warto więc rozmowy o tym, jak dojrzewa kobieta, prowadzić wcześniej i udzielać instrukcji, jak korzystać z materiałów higienicznych. Za momencik wakacje i wyjazdy na obozy. Trzeba młode panie uświadomić i zaopatrzyć w odpowiednie środki. Z perspektywy gabinetu lekarskiego to wciąż bywa szok, mówi Alicja Sapała-Smoczyńska, specjalistka pediatrii, zastępczyni dyrektora medycznego w szpitalu Medicover.
2: Pierwsza miesiączka, pamiętajmy, że to nie jest temat tabu, ani powód do żadnego wstydu. To jest po prostu dowód na to, że organizm córki rozwija się prawidłowo, zdrowo. I ja zawsze mówię rodzicom, że musimy zamienić taki ewentualnie lęk, który mamy w sobie jako rodzice, w opiekuńczość. I jeśli damy dziewczynce akceptację i takie poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest z nią okej i że tak wygląda jej rozwój i tak wygląda życie dziecka, życie dziewczynki, to ta dziewczynka wejdzie w dorosłość z podniesioną głową. I pamiętajmy, że reakcja rodzica, no niestety to jest tak, bycie rodzicem nie jest łatwe. Programuje emocje dziecka, mogę z grubsza powiedzieć, na całe życie. I jeśli taka córka przyjdzie i powie, że dostała okres, a rodzice wpadną w jakiegoś rodzaju panikę, to ona od razu poczuje, że stało się coś złego, nawet jeśli później będziemy jej tłumaczyć, że to była tylko taka reakcja.
1: Bywa, że jesteśmy zaskoczeni, bo córka dostała pierwszej miesiączki jak dla nas za szybko. To się zdarza, ale w głowie rodzica pojawia się pytanie, czy to jest normalne. Tu z pomocą przychodzi ginekolożka i autorka ginekologicznej edukacji na Instagramie, czyli Joanna Bondarek-Sztaba, która w gabinecie często słyszy to pytanie od mam.
3: Pacjentki pytają o swoje córki. Pani doktor, kiedy moja córka powinna dostać pierwszej miesiączki, kiedy to jest prawidłowe? No więc pierwsza miesiączka najczęściej występuje około 11-13 roku życia. Jeżeli występuje w 9 roku życia, wymaga to diagnostyki, jest to za wcześnie. Jeżeli nie ma miesiączki do 16 roku życia, powinnyście się zgłosić do ginekologa z mamą. Natomiast jeżeli pierwsza miesiączka wystąpi normalnie w 13 roku życia na przykład i później nie ma kolejnej przez pół roku, pamiętajcie, też jest to norma. Mówimy, że pierwsze 2 lata miesiączkowania, to te miesiączki mogą być nieregularne. Dojrzewa tutaj ośrodek podwzgórzowy i on przystosowuje się. Miesiączki mogą być co 2-3 miesiące. Jest to norma. Natomiast po 2 latach powinno się to wyregulować. Co Was ma zaniepokoić? Jeżeli one są bardzo obfite, krwotoczne albo bardzo bolesne, no to trzeba się zgłosić do ginekologa.
1: No właśnie, od mam. Czy tylko mamy powinny w tym zakresie uświadamiać? I czy to jest damski, cichy, nazwijmy to, problem? No tak nie powinno być. Tata też zna fizjologię kobiet, a mama fizjologię mężczyzn. Tak jak oboje uczą dzieci bez względu na płeć, że czas z pieluchy przejść na nocnik czy toaletę, tak oboje powinni uczyć, jak wygląda dojrzewanie czy chłopca, czy dziewczynki, bo to też fizjologia. Zuzanna Muczko, Grupa Pontum, psycholożka, seksuolożka i edukatorka seksualna.
4: To jest doświadczenie tej niespodziewanej miesiączki pierwszej, bez tego zaplecza wiedzowego. To jest doświadczenie, które nadal jest aktualne. Bo czasami wielu osobom się kojarzą takie historie, że to dawniej tak było, że z dziewczynkami się nie rozmawiało, natomiast no, rzeczywistość jest taka, że współcześnie nadal to się zdarza, częściej niż powinno. Z mojej perspektywy w ogóle nie powinno być takich sytuacji. I to, co też dziewczynki mówią, takimi emocjami, które najczęściej towarzyszą w takich sytuacjach, jest przede wszystkim niepokój, jest lęk, nie wiedzą, co się dzieje. Pojawia się też często wstyd. Wstyd przed tym, że wiem, że ta pierwsza miesiączka pojawia się w jakimś takim kontekście publicznym, na przykład w szkole. To jest to zawstydzenie, że pojawia się przed plama na spodniach czy na spódnicy, ale nierzadko pojawia się też taki lęk, wstyd przed powiedzeniem rodzicom, opiekunom, że dostało się pierwszą miesiączkę. Zdarza się, że dziewczynki to ukrywają przed rodzicami, przez co też na przykład nie mają dostępu do produktów miesiączkowych, jeżeli one nie są ogólnie dostępne w domu, w łazience.
1: W tym kontekście pojawiły się też pewne mity. czego kobiecie w tym czasie wolno, a czego nie wolno, bo to się źle odbije na jej stanie zdrowia lub też będzie miało negatywny wpływ na wygląd. Typowym mitem jest to, że jak okres, to nie wanna, bo to niby grozi krwotokiem, ale są też inne legendy, niekoniecznie miejskie. Na szczęście odchodzą w niepamięć.
4: Nie wolno farbować włosów, kisić ogórków w trakcie miesiączki, to już myślę, że gdzieś się rozmyło i tego nie ma. Historycznie one już od starożytności istnieją, bo wielcy uczeni starożytni mieli różne swoje przekonania, że płyn miesiączkowy jest w jakiś sposób trujący i tak w jakiś sposób to też pozostało nawet do współczesności, ale jest tego na pewno już mniej niż było kiedyś.
1: Warto się w trakcie pierwszej miesiączki zatroszczyć o małą kobietkę. Zapytać, jak się czuje, czy potrzebuje odpocząć i jak się w tej sytuacji ze sobą ma. No i jeśli bardzo boli, a krwawienie jest bardzo obfite, trzeba się udać do specjalisty. Tylko proszę nie dać sobie wmówić, że taka uroda tej małej, konkretnej dziewczynki, bo taki to jest zwykle brak wiedzy tego konkretnego lekarza.
0: O czym opowiadała Państwu Anna Rukicińska, a my mniej więcej za 10 minut do tego tematu tak pośrednio oczywiście wrócimy, bo porozmawiamy o tym, jakie jest obecne tabu, jeżeli chodzi o kontakty rodzinne, o czym nie rozmawiamy, bo na przykład się nie mówi w rodzinie albo nie wypada. No i te pytania zadamy dr Justynie Kopczyńskiej, socjolożce z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a Państwo mogą do dyskusji dołączać, jakich tematów nie porusza się w Państwa domach. 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

John Frusciante i 18:27. Pan Tomasz napisał: słucham was i aż mi ciśnienie podskoczyło, bo u nas to się wydarzyło pół roku temu. Moja córka ma niecałe 9 lat. Któregoś dnia żona była w delegacji, a mała wyszła z łazienki zapłakana, przerażona, bo zobaczyła krew na bieliźnie. Powiem szczerze, złożyło mnie w pół. Pierwsza myśl, oczywiście, panika. Druga, zadzwonić do matki, babci, kogokolwiek, żeby mnie stąd zabrał. Ale spojrzałem w oczy tego biednego dziecka i wiedziałem, że po prostu nie mogę uciec. Schowałem męską dumę i wstyd do kieszeni. Przytuliłem ją, pogadałem zupełnie normalnie. No i pojechaliśmy do sklepu. Do dziś mamy super relacje, ale ten moment omijania tabu, proszę mi wierzyć, kosztował mnie więcej stresu niż jakakolwiek inna sytuacja w moim życiu. Pani Anna z kolei pisze, że wszyscy mówią o ciele, o seksie, ale dla mnie i mojego męża największym tabu w domu stały się pieniądze i nasze porażki. Jak byliśmy mali, to o finansach w naszym domu się nie mówiło, no bo dzieci i ryby głosu nie mają. A dzisiaj inflacja i raty kredytu nas dobijają. Łapię się na tym, że sztucznie uśmiecham się do dzieci i udaję, że wszystko jest super. A tak naprawdę boję się przyznać przed 12-letnim synem, że finansowo kompletnie sobie nie radzę. O tematach tabu rozmawiamy w tej godzinie popołudniowego programu. No i właśnie, czy są takie tematy tabu, tematy, których się w Państwa domu nie porusza? No i pytanie też, z jakiego powodu? O tym też za chwilę porozmawiamy z naszą gościnią. Przypominam, socjolożka dr Justyna Koprzyńska pojawi się na naszych łączach, a w naszym studiu pojawi się Olga Bobienko.

0: temat tabu. Tym tematem zajmujemy się w ostatniej godzinie popołudniowego spotkania. To jeszcze komentarz pani Magdaleny. Tematy tabu. Menopauza i premenopauza. Nikt nam nie mówił ani o premenopauzie, ani o jej atrakcjach. A szkoda. 224-280-280. Popołudnie małpa. Nowy Świat Online. Za chwilę do tematu wrócimy.
1: Pogoda.
0: 18.32 na naszym zegarze. Tak, tak, to ten czas, kiedy zaglądamy do map pogodowych. No i jeśli wydaje się Państwu, że 30 stopni w cieniu to szczyt letnich możliwości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma już mapy, z których wynika, że do naszego kraju nieubłaganie zbliża się zwrotnikowe powietrze znad Sahary, które już pod koniec tego tygodnia zmieni nasz kraj w prawdziwy piekarnik. Czwartek i piątek to będzie zaledwie rozgrzewka przed temperaturami rzędu 32 stopni, a prawdziwe uderzenie ekstremalnego żaru nadejdzie w weekend w sobotę. Na zachodzie zobaczymy 38 stopni. A w niedzielę i w poniedziałek słupki rtęci w zachodniej i centralnej Polsce mogą pobić historyczne rekordy, wskazując, i tutaj się Państwo nie przesłyszą, 41 stopni w cieniu. Niestety taka fala, mordercza nawet fala afrykańskiego skwaru, ma się u nas utrzymać przez kilka dni. No to coś czuję, że będziemy mieć o czym opowiadać.

0: Guru i 18.37. Już z Państwa wiadomości wynika jedno, że to domowe tabu ma potwornie wiele twarzy, ale najczęściej nosimy je wyłącznie we własnych, dorosłych głowach. Dlatego jak mądrze i bez cenzury kruszyć te ściany w naszych domach. Już teraz porozmawiamy z naszą gościnią, która już jest, no i Olga Bobienko też w pełnej gotowości.
1: Przepytanie.
2: A Państwa i moją gościnią jest socjolożka doktorka Justyna Kopczyńska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
2: No to Pani doktor, patrząc na te tematy tabu, jeszcze kilkanaście lat temu moglibyśmy mówić, że takie rodzinne tematy tabu, a przynajmniej tak nam się też utarło w tym powiedzeniu, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi albo o pieniądze, albo o seks i że o tym to najbardziej nie potrafimy rozmawiać. A patrząc na to, jak to wygląda współcześnie, gdyby miała to Pani określić, no to jakie tematy najczęściej bywają albo mogą być przemilczane w tych naszych polskich domach?
3: No rzeczywiście tutaj wielkiej zmiany nie będzie, bo to, co najbardziej nas boli w tych rozmowach, to są tematy no, albo obnażające naszą słabość, albo związane z jakimiś trudnymi kwestiami, na przykład kłopotami zdrowotnymi czy rodzinnymi, no albo właśnie te, które są drażliwe, bo nie do końca potrafimy sobie poradzić z udźwignięciem takich tematów. I myślę na przykład o takiej relacji rodzicielskiej. No reprezentuję też Departament Matek, więc mogę powiedzieć, jakie tematy są tabu, niekoniecznie z mojej inicjatywy i z mojej winy, czy też woli, no ale są takie wątki, o których dzieciaki, szczególnie z rodzicami, czy ze starszym pokoleniem, po prostu nie chcą rozmawiać, a w drugą stronę mam wrażenie, że rodzice też mają kłopot, żeby takie trudne tematy w domu, na forum domowników podejmować, no bo jeśli popatrzymy na badania, na przykład dotyczące tego, na ile rodzice mają czas, żeby rozmawiać z dziećmi, to zaczynając od tego tematu dziecięcego, no to okazuje się, że 3/4 Polaków rozmawia ze swoimi dziećmi nie więcej niż godzinę dziennie, a to są ci najlepsi rodzice, najbardziej zaangażowani. Co piąty z nas w ogóle nie rozmawia z dzieckiem częściej niż raz na kilka dni. No co oznacza, że mamy realnie mało czasu na to, żeby te różne ważkie tematy podjąć.
2: No ale więc tu jeśli muszę mamy dopytać, pani doktor, jeżeli chodzi o tę rozmowę, no bo to brzmi abstrakcyjnie, że nie rozmawiamy wręcz przez ileś dni, tylko rozmowę traktujemy jako wymianę. Jak traktujemy rozmowę w tym badaniu?
3: No niestety rozmowę traktujemy jako no, bardziej zaawansowaną niż kilkuwyrazową wymianę informacji.
2: Czyli jak w związku z tym, nie, to jest za krótko.
3: Właśnie o to chodzi, że mając do dyspozycji tylko tych 40 kilka czy 50 minut dziennie, no raczej ślizgamy się po powierzchni. Więc pytamy, jak tam w szkole? Dobrze. Próbujemy dalej wyciągnąć informacje, a jak z koleżankami? Dobrze. No i tak tutaj pływając właśnie w tych prostych, przyjemnych, no niedrażliwych tematach, skoro mamy na to mało czasu, nie dajemy sobie przestrzeni na to, by dotknąć tego, co może bardziej kłopotliwe obustronnie. No bo żeby rozbroić taką bombę, jak na przykład temat, nie wiem, problemów ekonomicznych rodziny, albo żeby rozbroić taką bombę, jak nie daj Boże, problem zdrowotny kogoś z rodziny, albo w pewnym wieku nastoletni, na przykład kwestia dojrzewania, potrzebowalibyśmy na to po prostu więcej czasu, więcej przestrzeni i bardziej zaufanej relacji z naszym podopiecznym. W związku z tym trochę rozumiem rodziców, którzy no nie wgłębiają się właśnie w takie trudne tematy. One niekoniecznie muszą być tabu. Wystarczy, że one są problematyczne, że one są wymagające, że one potrzebują budowania jakiegoś fundamentu zaufania, żeby móc sobie potem swobodnie do takiego tematu przy obiedzie czy przy wymianie wieczornej zdań przed pójściem spać po prostu

0: wrócić. Więc to badanie jest wstrząsające, ono jest sprzed kilku lat, chcę wierzyć, że to się zmienia, aczkolwiek patrząc na intensywność naszego codziennego życia zawodowego, nie sądzę, żeby diametralnie. Natomiast no, w tym departamencie rodzicielskim faktycznie tych tematów jest sporo, choćby z tego powodu. Ale oczywiście pyta pani nie tylko o wychowywanie nieletnich, ale też o takie tematy rodzinne, domowe. No, staramy się unikać pewnie tych tematów, które mogą być też no, zalążkiem jakiegoś konfliktu. Zawsze przed świętami, nawet na antenie u Państwa w radiu rozmawiamy o tym, jak przetrwać Wigilię, czy na przykład spotkania rodzinne i rekomendujemy sobie wtedy nawzajem, raczej omijajmy tematy polityczne lub ideologiczne, bo mogą nas pokłócić, a chcemy miło spędzić wieczór. W związku z tym pewnie takim tematem, no, który jest niedotykalny w momentach zbiorowisk rodzinnych, ale dotykalny w okresach roku, na przykład przedwyborczych kampanii i tak dalej, jest polityka. Są nasze poglądy, które też potrafią być drażliwe. Więc takich tematów, niekoniecznie tabuizowanych, bo jest o nich wstyd mówić, ale na przykład marginalizowanych, bo jest nam trudno o nich mówić, jest myślę bardzo dużo.
1: Mm-hmm, ale no właśnie, patrząc na te, które są tymi współczesnymi, tym bardziej, że wspomniała o tym pani wcześniej, czyli wie pani z własnego doświadczenia, jakie tematy mogą być tymi tematami tabu dla nastolatki, która nie do końca może chce rozmawiać z mamą, ale jak też w drugą stronę. Czyli patrząc z perspektywy tych młodych dzieci, nastolatków, zarówno dziewczynek, jak i chłopców, chociaż wiem, że punktem wyjścia jest kwestia chociażby miesiączki. No, ale to co może być dla nich tabu, a co my moglibyśmy jako dorośli rozbroić?
0: No zdecydowanie cały proces dojrzewania, który zazwyczaj jest no, zaskakujący w przebiegu dla młodzieży, która nie przeszła go nigdy wcześniej. My jako dorośli jesteśmy już doświadczeni w boju i możemy powiedzieć z pewną taką nonszalancją, no nic dziwnego, to każdego spotka. Natomiast dla młodego człowieka na początku tej drogi dojrzewania to są po prostu zaskakujące procesy. Nie rozumieją swojego ciała, nie do końca potrafią odnaleźć się w tym też jak zaopiekować swoje emocje, które są nie zawsze no, takie ujarzmione, szczególnie w okresie dojrzewania, więc myślę, że z pewnością kwestie jakichś intymnych procesów cielesnych, biologicznych, ale też i kwestie relacji takich emocjonalnych, ale też takich fizycznych, które z czasem też gdzieś rozwijają się i kiełkują w głowie takie pomysły. No po prostu mówiąc wprost, nie chcemy z rodzicami rozmawiać o seksie, to mówią nastolatkowie, a rodzice też nie bardzo wiedzą, jak podejść do tego tematu. No ja nie jestem psychologiem ani pedagogiem dziecięcym, więc nie chcę się wymądrzać, natomiast no takie, myślę, najsensowniejsze z doświadczenia własnego i z takiego oglądu socjologicznego jest oswajanie dzieciaków na różnym etapie rozwoju z tymi tematami, które są naturalne, tylko językiem, który jest dla nich dedykowany. Więc zamiast mówić tak, jakbyśmy my dorośli ze sobą rozmawiali, no gdzieś trzeba po prostu trafić na danym etapie rozwoju ze słownictwem, terminologią, czy też, też taką, powiedziałabym, abstrakcyjnością tych pojęć do momentu rozwojowego naszego partnera interakcyjnego, czyli naszego dziecka, które wbrew pozorom całkiem dużo rozumie, tylko może niekoniecznie operuje tym samym słownikiem, który my dorośli tutaj sobie kultywujemy gdzieś w naszych dorosłych rozmowach.
1: Ale czy przypadkiem nie jest też tak, że jeżeli mamy to większe doświadczenie życiowe i powiedzmy większą liczbę lat na karku, aniżeli ci nasi młodsi rozmówcy, to trochę infantylizujemy pewne pojęcia, pewne zagadnienia, czy pewne w ogóle rzeczy, które się przytrafiają tym młodym ludziom?
0: Ależ oczywiście, bo patrzymy też z takiej perspektywy no właśnie dorosłych, którzy już nie jedno takie wydarzenie na swoim koncie mają, a wy maluczcy dopiero jesteście na początku tej drogi. Natomiast dzieciaki są całkiem bystre. Niestety, stety mają dostęp do ogromnej ilości wiedzy. Myślę o przestrzeni cyfrowej, ale też o wiedzy rówieśniczej. Myśmy też to robili. Więc one potrafią nas czasem zaskoczyć wiedzą, może niezweryfikowaną i tu nasza rola, może niesprawdzoną, tym bardziej to nasze zadanie, a przede wszystkim nie podane w sposób no, odpowiedzialny. Tu przede wszystkim widzę nasze zadanie, ale wiedzą dużo o świecie i kiedy próbujemy na przykład opowiadać, że tu mamusia ma problemy z pieniążkami i te pieniążki, to można czasami dostrzec taki wzrok dziecka, który naprawdę poddaje to pod wątpliwość i mówi, ty serio tak ze mną rozmawiasz, jakbym myślała, że pieniądze się biorą z nieba albo gdzieś tam przychodzą z tej ściany płaczu wypłacane po prostu bez żadnego pokrycia, więc no, może prowadzenie takiej rozmowy znienacka rzeczywiście być kłopotliwe dla obu stron, ale jeśli się żyje z dzieckiem odpowiedzialnie w świecie, który jest taki, jaki jest i zdarzają się i kwestie związane z dojrzewaniem i kwestie związane z różnymi problemami, wyzwaniami dnia codziennego. I dziecko w tym uczestniczy na swój dziecięcy sposób, to myślę, że to ono dojrzewa też do tego, żeby te problemy rozbrajać czasami, jeśli rodzicom jest trudno podejmować różne kwestie. No, generalnie na pewno społecznie nie chcemy chwalić się tym, co nam w życiu nie wychodzi, więc w ogóle narracja dotycząca porażki to jest też jeden z tematów, który jest tabu. I nie dlatego, że jest jakaś magia porażki, czy też nikt tego nie doświadcza, bo wręcz przeciwnie, wszyscy doświadczamy, ale nie chcemy się tym chwalić, bo nie są to tematy, o których chcemy przy obiedzie rozmawiać z bliskimi, a wiadomo, że jak kilku latek zasłyszy taki temat, to podzieli się nie w najmniej odpowiednim momencie z innymi i możemy być zaskoczeni, więc to są takie tematy dorosłe, które nas bolą. Dzieciaki w ogóle nie odbierają tego jako tabu, czy jako historii, która gdzieś powinna rumieńce i wypieki na naszą twarz przywodzić, bo po prostu każdemu się może zdarzyć, że mu to nie wyjdzie albo tamto nie wyjdzie. To my dorośli tabuizujemy porażkę i to też jest krzywda dla dzieciaków, które są wychowywane w kulcie zwycięstwa po prostu i ponoszenie konsekwencji czasami nie najmądrzejszych pomysłów, przychodzi nam z trudem. I tego też niestety uczymy dzieci, właśnie nie opowiadając o swoich dorosłych błędach, które każdemu z nas, proszę wybaczyć, ale się czasem zdarzają.
1: No to zdecydowanie, ale tak patrzę jeszcze na, bo tu się przyznam, zastanowiłam, kiedy zobaczyłam takie hasło, że największym tabu obecnie już nie jest samo wydarzenie, ale mówienie o tym, co się z nami dzieje, czyli że już przestajemy tabuizować jakieś konkretne tematy, a trochę to robimy względem emocji. Czy tak rzeczywiście można by było to też określić?
0: Myślę, że przede wszystkim odtabuizował się wątek trudności psychicznych, czy właśnie takich kłopotów emocjonalnych. W związku z tym to w ogóle stało się po raz pierwszy od dawien dawna tematem publicznej debaty. To, że ktoś ma problemy natury psychicznej, a nie cielesnej, że potrzebuje wsparcia, że potrzebuje spotkań z terapeutą czy psychiatrą, przestało być już taką stygmą społeczną, czyli to nie wyklucza kogoś z takiego funkcjonowania społecznego. Natomiast to jest jakby dobry znak, że my o tym w ogóle mówimy. No ale prawdą jest to, co pokazują badania, że pytanie o to, jak się z tym czujesz, czy jak ci było wtedy, to nie są łatwe pytania, bo nie dość, że sami jako dorośli często nie potrafimy sobie poradzić z własnymi emocjami, to też trudno jest nam zaopiekować emocje małego człowieka, który też nie do końca wie, co się z nim w danym momencie dzieje, więc łatwiej jest nam rekapitulować, łatwiej jest nam sprawozdawać, zdecydowanie łatwiej jest nam mówić o faktach. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, ale w Małym Księciu był taki piękny pasaż rozmowy o tym, że dorośli to tylko pytają o to, w jakim domu mieszka przyjaciel, jak wyglądają jego rodzice, ile zarabiają, a nikt nigdy nie zapyta o tembr głosu, nikt nigdy nie zapyta o to, czy się uśmiecha, no bo to są niekwantyfikowalne rzeczy i nam jest trudno do tego podejść, no tak po dorosłemu, bo dorośli to chcą faktów, fakty są wyliczalne, natomiast tutaj rozmowa o emocjach jest trudna i myślę, że ta trudność i tak już jest z czasem rozbrajana, bo w ogóle dopuszczamy refleksję o emocjach w naszych rozmowach rodzinnych. Nie zawsze sobie z nią radzimy, to jest inna sprawa, ale sam fakt, że o tym w ogóle można mówić dzisiaj, myślę, że jest jakąś jaskółką zmiany. No co innego, że nie jest to proste zadanie takiego pytania i jeszcze dodatkowo uzyskanie odpowiedzi, jeszcze uczciwej i szczerej. Biorąc pod uwagę to, od czego zaczęłam, że tego czasu na te rozmowy rodzinne mamy naprawdę niewiele i poświęcamy je raczej takim tematom no, właśnie sprawozdawczym, kontrolującym, a niekoniecznie wgłębianiu się w psychikę czy dobrostan psychiczny naszych bliskich. W związku z tym trudno potem tak znienacka wyskoczyć z tematem, a jak ci z tym? I czekać na szczerą, taką zwierzeniową odpowiedź, bo przecież nie jesteśmy obustronnie gotowi na taki temat. Nie z powodu tabu. Myślę, że z powodu no, właśnie niepraktykowania tego typu pogłębionych rozmów w domu. I często od tego zaczęła pani redaktor, przy obiedzie pytamy, jak tam w szkole? Okej, spoko. I na tym zakończa się nasza bliskość, więc trudno potem wystrzelić z tematem, który byłby bardzo intymny, wymagałby no, głębokiego zwierzenia się co do swojego stanu emocjonalnego i jeszcze gotowości, żeby to udźwignąć i jakoś nad tym przejść do porządku dziennego. Także nie uderzałabym tutaj nas wszystkich w pierś, bo myślę, że to nie jest nasza osobista wina, tylko kultura zmienia się powoli i ta w ogóle dyskusja o emocjach jest stosunkowo nowa w naszym społeczeństwie. I dlatego to jest jakaś zmiana, natomiast ona potrzebuje jeszcze się okrzepić, żebyśmy w ogóle byli gotowi na to, by o takich kwestiach rozmawiać publicznie, czy też no, choćby na forum rodziny.
1: No to już sami jako dorośli jesteśmy też świadomi tego, że pewnie wielokrotnie na to pytanie, jak twój dzień, jak się masz, mamy ochotę odpowiedzieć. Czy jesteś pewien, że chcesz znać odpowiedź? Tylko, że dziecko w ten sposób wrzuca tylko to dobrze i to dobrze jest również bezpieczne, więc domyślam się, że działamy na tych samych zasadach.
0: No taka amerykanizacja przecież naszego dialogu. Jeżeli ktoś z Państwa doświadczył amerykańskich hey, hi, hello w sklepach, gdzie każda ekspedientka pyta nas o to, jak się czujemy i każda ekspedientka no właściwie odtwarza pewną konwencję językową, bo nie jest uczciwie zainteresowana naszym dobrostanem i na tym, co u nas słychać i też nie czeka na odpowiedź, więc kurtuazyjnie odpowiadamy, że dobrze, nie wdając się w szczegóły, na ile to dobrze jest rzeczywiście dobre. Więc to jest jakaś konwencja językowa i odtwarzamy trochę takie schematy. Z tym większą szkodą myślę dla dzieciaków, które się niestety tego od nas uczą, że taka powierzchowna konwersacja, i nie chodzi o tabuizowanie, tylko właśnie chodzi o dotykanie tego, co może być ważne, że taka powierzchowna konwersacja wystarczy dla podtrzymania bliskiej relacji. Nic bardziej mylnego, no ale każdy, kto próbował rozbroić nastolatka, dobrze wie, jak trudno jest czasem wyciągnąć coś więcej niż tylko okej.
1: No to właśnie jeszcze stawiając taką kropkę, pani doktor, bo tak się zastanawiam, czy z pani perspektywy też, czy istnieją tematy, o których właśnie nie trzeba rozmawiać?
0: Ja wyznaję zasadę, że nie ma takich tematów. To znaczy tematy, o których nie trzeba rozmawiać, to są te tematy, które się po prostu dzieją i nie wymagają naszej interwencji czy też komentarza. Jeśli coś gdzieś kogoś drapie albo wzbudza jakąś ciekawość albo niezrozumienie, no to samo się ciśnie na usta i ten temat się pojawia. Więc myślę, że no tutaj mogę zacytować jednego z wybitnych filozofów, który mówił, o czym nie trzeba mówić, o tym trzeba milczeć. Ale to jest traktat logiczno-filozoficzny Wittgensteina, więc logicznie rzecz biorąc, o czym po prostu się nie mówi, bo nie ma takiej potrzeby, o tym nie trzeba mówić na siłę. Ale wyznawałabym jednak zasady, że nie ma tematów zakazanych właśnie po to, żeby rozbrajać te bomby na bieżąco w każdym wieku, na każdym forum i może żeby uczyć się też tego, że od komunikacji zależy dobrostan naszych relacji rodzinnych, prywatnych, zawodowych. Nie zawsze przychodzi nam to łatwo. To też wiemy z doświadczenia przecież, że w każdej z tych sfer komunikacja wymaga trochę innego zaangażowania, ale zawsze jest potrzebna, żeby dopuścić tego drugiego człowieka do siebie i po prostu mieć dobrze, wspólnie, dobrze i komfortowo.
1: Kiedyś na studiach słyszałam dosyć często, że komunikacja jest najważniejsza, więc nie wiem, czy się pani ze mną tutaj zgodzi, czy tu możemy właśnie przy tym stwierdzeniu postawić kropkę.
0: No cóż innego może powiedzieć socjolog, pani redaktor? Oczywiście komunikacja jest najważniejsza i jest fundamentem każdej relacji, więc dobrych komunikacji państwu i sobie życzę oraz pani redaktor rzecz jasna również.
1: I tego się trzymajmy i też zwracajmy uwagę na to, żeby tego czasu spędzanego na rozmowach w rodzinie było zdecydowanie więcej niż tylko przypadkowa godzina w tygodniu. A państwa i moją gościnią była doktorka Justyna Kopczyńska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również i kłaniam się państwu.
2: Bardzo dziękujemy pani doktor, że znalazła pani dla nas czas. Olu, tobie bardzo dziękuję za przeprowadzenie tej rozmowy. No i wygląda na to, podsumowując nawet nasze dwie ostatnie godziny, że dzieci bardziej idealnych, nieomylnych rodziców z zaprogramowanym uśmiechem potrzebują dorosłych, którzy po prostu schowają wstyd do kieszeni. Potrzebują tatusiów i mam, którzy potrafią zrzucić z siebie te zbroje superbohaterów, usiąść i zupełnie normalnie pogadać o biologii, o emocjach, czasem o naszych własnych dorosłych porażkach. No i kończymy popołudniowy program. Pięknie państwu dziękuję za trzy wspólnie spędzone godziny, a oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin, Rafał Lewandowski z państwem zostaje, Natalia Róża-Harkiewicz i Ksenia Maciczak. Kłaniamy się państwu pięknie i zapraszamy na popołudniówkę jutro, punkt godzina 16:00.

0: Ta wiadomość dotyczy mapy i kalendarza, bo już teraz zapraszamy do wspólnego świętowania naszych 6 urodzin, które jak zawsze obchodzimy 10 lipca, w tym roku jest to piątek. Spotykamy się w leżących niemal w samym środku Polski Brzezinach, gdzie rozpoczniemy obchody o godzinie 16 specjalnym wydaniem audycji Nowy Świat po południu. Obok prowadzących Ksenii Maćczak i Michała Poryckiego usłyszymy wielu innych redaktorek i redaktorów naszego radia, między innymi Marcina Kedryńskiego czy Marka Napiórkowskiego. Po godzinie 20 rozpocznie się koncert zatytułowany Koktajl urodzinowy, w którym usłyszymy piosenki z repertuaru Zbigniewa Zamachowskiego, zaśpiewane przez niego samego, a towarzyszyć mu będą Zuzanna Iłęda i ja, Maria Zamachowska. Uwaga, koncert nie będzie transmitowany na antenie. Po koncercie zapraszamy na potańcówkę w świetle księżyca i to nie koniec urodzinowych atrakcji. Następnego dnia w sobotę po godzinie 10 z tej samej sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sito druku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 19. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam na początek Ankara po spotkaniu prezydentów Polski i Turcji.
2: Jednym z głównych tematów naszego spotkania były oczywiście konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze, którego gospodarzem będzie Republika Turcji. Ja także wezmę udział w tym szczycie. Żyjemy w szczególnym momencie, gdzie w różnych regionach świata dzieje się coś złego, dzieje się wojna. My w Polsce jesteśmy tuż obok frontu po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
1: Karol Nawrocki zaprosił Recepa Erdoana do Polski, a początek wspomnianego szczytu NATO 7 lipca w Ankarze. Wcześniej, bo już pojutrze w Gdańsku, międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom do Polski nie przyjedzie prezydent Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie szefowa rządu Julia Swyrydenko. To pokłosie sporu między władzami Polski i Ukrainy po decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Rzeczniczka Komisji Europejskiej stwierdziła, że Bruksela jest gotowa pośredniczyć w rozmowach na linii Warszawa-Kijów, bo na sporze korzysta tylko Kreml. Rzecznik rządu Adam Szłapka sprawę komentował tak.
3: Myślę, że w relacjach Polski z Ukrainą nie potrzebujemy pośrednictwa. Oczywiście sytuacja jest trudniejsza niż bywała wcześniej. Pan premier dzisiaj sporo o tym mówił przed posiedzeniem rządu. Myślę, że w interesie Polski i Ukrainy jest to, żeby ten spór deeskalować. Mamy sporo razem do zrobienia.
1: Dodam, że już jutro w ratuszu głównego miasta w Gdańsku 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Zmiana władzy na Litwie. Po niespełna roku szefową rządu przestaje być Inga Ruginiene. To skutek przetasowań w koalicji rządowej. Miejsca w koalicji stracili politycy partii Świt Niemna. Do rządu wszedł Związek Demokratów w imię Litwy. Nowym premierem zostanie lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkiewiczus. Odchodząca szefowa rządu w nowym gabinecie pokieruje jak dawniej resortem pracy. Było o kontaktach z sąsiadami na wschodzie, o tym co u sąsiadów na północy. Teraz jeszcze wizyta na zachodzie. Kanclerz Niemiec zapowiedział reformę systemu emerytalnego. Bezczynność nie wchodzi w grę, uważa Friedrich Merz. Bez reformy nieuchronnie spadłby poziom emerytura, wzrosłyby składki. Dzięki reformie możemy to odwrócić. Naszym długoterminowym celem jest wzrost poziomu emerytur i zmniejszenie składek. Reforma miałaby obejmować stopniowe podnoszenie w przyszłości wieku emerytalnego w powiązaniu ze średnią długością życia. Propozycje grupy ekspertów już skrytykowali przedstawiciele dużych związków zawodowych. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Jestem hrabia, miódcu, tunikat jak numer PESEL, pan Fisz. Dzisiaj samodzielnie przejmuję ster. Przyniosłem całą walizę płyt z muzyką brazylijską, więc dzisiaj rzeczywiście będę miał tutaj 2 godziny, by no, większą część zaprezentować. Cóż, na dobry początek. Zresztą muzyka świetnie się komponuje z tym, co za oknem. Nie wiem, jak to będzie w weekend, bo słyszałem, że tam 40 stopni ma się lać z nieba. No z tego, co wiem od moich tam znajomych z okolic Madrytu, to ten weekend był też potężny w Hiszpanii, 42 stopnie, więc dzieje się. Podobnie moja żona gdzieś wróciła z Paryża, też było bardzo, bardzo gorąco. Zaczyna się więc grzanie słońca no ponad normy. Dzisiaj nie przyjechałem rowerem, bo walizka naprawdę ciężka i by mi się to raczej nie udało, by mi się jeszcze ciężar przechylił na lewą albo prawą stronę, bym upadł i wtedy nie dojechałbym z taką piękną muzyką. A cóż to było na samym początku? To był Egberto Gismonti z płyty Sol do Meio Dia. To jest płyta Sol do Meio Dia właściwie. Płyta dla wytwórni ECM z 78 roku płyta i ten egzemplarz, który posiadam, też już takie właśnie dość mocno grany na pewno, odtwarzany. Utwór Kalimba. Ja tylko przypomnę, bo sam pan Egberto Gismonti pojawił się już w audycji. Przypomnę tylko, że urodził się w Carmo, w stanie Rio de Janeiro w 1947 roku, a jego korzenie są rzeczywiście bardzo różnorodne, bo matka była Sycylijką, ojciec pochodził z Libanu. Od 6 roku życia uczył się gry na fortepianie, ale studiował kompozycję i analizę muzyczną w Paryżu. Zresztą na samym fortepianie też na tej płycie pogrywa, a płyta jest naprawdę piękna. Wysłuchaliśmy utworu Kalimba. Tutaj na berimbau grał też Nena. Basken Kelos. Ale na płycie pojawia się też Jan Garbarek na pewno i Ralph Tower też pojawia się w jednym utworze. No świetna rzecz, nie pierwsza dla ECM-u w podobnym składzie. Jeszcze Colin Walcott na tabli się też przewija na płycie. Cała płyta jest dedykowana ludom Xingu i stanowi muzyczną próbę właśnie takiego uchwycenia troszkę. Też widzę, patrząc po układce, gdzie widzimy amazońską dżunglę. Więc bardzo dużo dosłownych cytatów z folkloru. No świetna, piękna płyta, więc taki początek, bo dzisiaj Brazylia. No i chciałem od tych klasycznych płyt, właśnie wyskoczył mi Donato, wybrałem utwór Rio, żeby tak się ładnie, a tylko powiem tutaj do Rafał, bo to jest 45 tempo, tam chyba nie powiedziałem, bo by było troszeczkę zwolnione. No, ale się tak domyśliłem i tutaj właśnie widzę, że jest to 45. Donato S. Trio, piękna, też piękna, klasyczna płyta. O samym Donato już opowiadaliśmy. To jeszcze jest ten Donato taki dosyć tradycyjny, bez zapatrzenia się w muzykę funkującą czy soulową, więc mniej fusion, a więcej samej bossanowy. Proszę bardzo.

No i tak ładnie jeszcze sobie będziemy w tych takich klasycznych bossanówkach z lat 60. na 64. Klasyczna płyta Paul Winter, który spotkał się z Carlosem Lirą. Całość nagrana w Rio de Janeiro, The Sound of Ipanema. Klasyk nad klasykami. Dekwe Ama, czyli For Whom Love. Proszę bardzo, i sobie plumka tak właśnie wakacyjnie.

No i na chwileczkę taka odskocznia od tradycyjnych brazylijskich nagrań, bo płyta, która wyskakiwała tyle razy, jak tutaj chciałem przynieść coś akurat związanego z muzyką latynowską, a chyba nie doczekała się prezentacji. Carl Jader, czyli tym razem amerykański artysta, no wibrafonista, pianista, perkusjonista, uznawany właściwie za najważniejszego, nie latynowskiego, ale takiego twórcę latynowskiego jazzu. Te płyty pojawiają się także w reedycji chociażby w wytwórni Shellac, którą bardzo lubię, bo to wytwórnia, która odważnie właściwie cały katalog zbudowała, grzebiąc sobie w latach, w końcówce lat 50., bo płyta Ghost Latin to jest 59. rok. To właściwie jest ogromna mieszanka muzyki latynowskiej, bo jest i mambo, jest afrokubańska muzyka, jest cha-cha, ale jest to jeden z takich panów, którzy później, bo to jest który rok? To jest 59. Na późniejszych płytach coraz odważniej i chętniej prezentował swoją wersję, taką interpretację bardzo autorską muzyki brazylijskiej. No, także współpracując z muzykami brazylijskimi. Bonita, utwór z płyty Ghost Latin, na chwileczkę taka podróż troszeczkę po Stanach Zjednoczonych, no bo tam ta muzyka spotkała się z jazzem i coraz głośniej się o bossanowie i w ogóle muzyce brazylijskiej, jak i latynowskiej pod koniec lat 50. już się robi coraz to głośniej.

No tak, właśnie spędzam sobie upalne wieczory i to się miksuje doskonale. Dobrze, skoro tak właśnie byłem w tych Stanach Zjednoczonych, a nie do końca w Brazylii, to jeszcze można chwileczkę tutaj pozostał, bo chodzi mi o następnego wibrafonista. Ja bardzo lubię brzmienie wibrafonu. Współpracowałem też ostatnio, nagrywaliśmy wibrafon i to zawsze to są, to jest duże przeżycie. Chciałbym powrócić do Dave Pike'a, który pojawiał się już w audycji, ale z takich późniejszych płyt, a chodzi mi o płytę z 62 roku, czyli też taka jedna z tych płyt, która przedstawia publiczności amerykańskiej muzykę brazylijską, bossa nova, bossa nova, carnival, 62 rok. Dave Pike, bossa nova, carnival, to jest, tak, 62. Vibrafonista, ale też i marimbafonista. No jeden też z tych takich właśnie pierwszych jazzmenów zainteresowanych muzyką brazylijską obok Carl Cheidera. Współpracował później już z Bill Evansem, z Herbie Mannem. Zresztą te płyty Herbie Manna, gdzie też sporo Brazylii się przecież przewijało, przynosiliśmy do naszej audycji pod tytułem Wagle. Płyta z 62 roku, no ale tutaj cała płyta właściwie oparta jest na utworach Jodonato, a wiemy, że ta postać jest no to mistrzunio, który wielokrotnie u nas się przewijał, ale też bardzo często cytowana dzisiaj, ale także w jazzie nie tylko amerykańskim, ale europejskim i polskim, więc tak, cała płyta poświęcona João Donato właściwie. Proszę bardzo, utwór Sambalero to utwór, który otwiera. Dave Pike, Clark Terry, Kenny Burrell, Jose Paulo, Chris White i Rudy Collins.

Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i popularyzację muzyki brazylijskiej, no to nie można pominąć przecież Sergio Mendeza. Sergio Mendes. No proszę. No jeden z takich najbardziej znanych chyba popularyzatorów bossa nowy poza Brazylią, pianista, aranżer, no i przede wszystkim lider zespołu Brazil 66. Mam płytę z wycieczki gdzieś w Hiszpanii, właśnie sobie tak leżała, czekała na mnie. Płyta Equinox. No jedna z takich ważniejszych, 67 rok, to jest druga płyta grupy Brazil 66 rok. Brazil 66 znaczy się. Na całej płycie towarzyszą Sergiowi wokalistki Lenia Hall i Janice Hansen, które stały się takim właściwie znakiem rozpoznawczym całej grupy. No i jedna z takich piękniejszych płyt klasycznej bossanowy, jeżeli chodzi oczywiście o bossanowę w Stanach Zjednoczonych, bo ona jest troszeczkę inaczej już zaaranżowana. Płyta, jak to właśnie te płyty z bossanową, trwa 25 minut, więc króciutka jest, bo jeden utwór 3 minuty, drugi 2, 1, 1 minutę. Więc szybciutka płyta. Właściwie dobrze by się w takim razie sprawdziła w dzisiejszych czasach TikTokowo-Spotify'owych, bo nie ma tutaj zbyt wymyślnych aranżacji, długich tekstów, ale jest świetna. No mi zawsze brakowało języka portugalskiego, bo nie wszystkie utwory są, niektóre są tłumaczone i śpiewane w języku angielskim. Tak właśnie było na płytach Sergio Mendeza. Wybrałem utwór pierwszy, bo to utwór wielkiego George'a Bena, który zresztą też się będzie przewijał przez naszą, a przez moją, bo dzisiaj jestem sam, solo, audycję pod tytułem Wagle, utwór Chove Chuva.

wokalną, bossanową. Mówię, że związana z Mendesem, bo w połowie lat 60. współpracowała z Mendesem i całym zespołem Brazil, tylko 65. No i stała się podobnie jak Sergio Mendes pod koniec lat 60. taką jedną z najważniejszych ambasadorek brazylijskiej muzyki poza Brazylią. No i to co charakteryzuje w ogóle cały sposób śpiewania przez wokalistów związanych z bossanową, takie wielkie przeciwieństwo tego rozmachu estradowego, który wtedy już na bogato na scenach amerykańskich się prezentował. Czyli bardzo delikatny, niemal szeptany, pięknie zaśpiewany z ciekawymi poetyckimi tekstami głos. Tutaj, jeżeli chodzi o całość, no to też jest bardzo ważna płyta, bo całością przy nagraniu znaleźli się, uczestniczyli Elmir Deodato, ale pieśni napisał Tom Jobim, Marcos Valle i Edu Lobo. Właśnie, bo ja miałem wybrać Edu Lobo, a jednak nie, będzie to Jobim. Kolejny Tom Jobim. Świetna zresztą interpretacja. Inutil pasażem. Proszę bardzo.

No dobra, udało się. Zdążyłem. Kolejna płyta to... No i właśnie, tutaj nie ma daty, ale wydaje mi się, że to będzie jakiś 65 już widzę. No czyli podobnie. Jedna z ważniejszych płyt zarejestrowanych na żywo to Cinco na Bossa, Nara, Edu Lobo i Edu Lobu właściwie, tak, i Tamba Triu. Wspaniała płyta 65. Do dzisiaj uznawany za jeden z ważniejszych koncertów, bo to są lata 60., a całość została zarejestrowana na żywo w Teatro Paramount w São Paulo. Połączyła właśnie te trzy wielkie nazwiska, prawda? Nazwiska Nara, Leão,

0: Edu Lobu i legendarne Tamba Trio. No i to jest taki już, właśnie tak się zastanawiam, 65 to powoli, powoli, jeżeli chodzi o tą muzykę brazylijską w Brazylii, a nie w Stanach Zjednoczonych, to powoli, powoli bossa nova staje się coraz bardziej zaangażowana społecznie i niedługo przepotwarza się w tak zwane muzyka popular brasileira, o której będę też opowiadał dzisiaj bardzo, bardzo dużo. Nara Leão była nazywana muzą bossanowy. To właśnie w jej mieszkaniu w Rio odbywało się pierwsze spotkanie twórców, no tak ważnych i pierwszych twórców gatunku, jak Tom Jobim i João Gilberto. Proszę bardzo. A wybrałem utwór Edu Lobu akurat. Reza.
1: Carcará, pega mal.

0: Będzie.
1: No i pięknie sobie brzmi też całe to nagranie koncertowe, cała wielka opowieść. Zresztą takich płyt koncertowych, takich spotkań pojawiło się w historii muzyki brazylijskiej lat 60. kilka i wszystkie bardzo, bardzo zacne. Kolejna płyta Vera Brazil, no to taka troszkę zapomniana pieśniarka, bo płyta, którą mam, została wydana w 64 roku, nosi tytuł Temu du Boneku di Palia, czyli temat słomianej lalki kukły. Oczywiście jest na okładce słomiana kukła. Vera Brazil, album ukazał się w takim szczytowym okresie bossa nowy, bo to jest 64 rok. No i wyróżniał się bardzo takim refleksyjnym, kameralnym charakterem. Dlatego Vera Brazil nie była typową taką wokalistką plażowego Rio. Jej muzyka miała bardziej taki poetycki, melancholijny wymiar. Dlatego być może o tych oryginalnych wykonaniach Very Brazil się zapomina, ale na pewno nie o piosenkach, które napisała między innymi właśnie dla Elis Regine czy Maisie. Więc kilka tych pieśni pozostało w pamięci, jeżeli chodzi o koniec nawet lat 60. muzyki i sceny muzyki brazylijskiej. Chociaż Vera Brazil napisała właśnie ponad 100 piosenek, była ceniona przez największe nazwiska, pozostawiła po sobie właśnie tylko tę jedną płytę. Więc zajęła się kompozycją, pisaniem tekstów. Proszę bardzo, utwór Samba Bom, Vera Brazil.

No, jeżeli chodzi o te bardzo, bardzo ważne głosy, które w przeciwieństwie do pani Brazil odniosły ogromny sukces, to rozpoczynam od Elisy Heżiny, Elisa Special, 60 chyba to jest ósmy rok i utwór No Besfora. Jeszcze Elisa pojawi się w dzisiejszej audycji w duecie, więc tym razem na razie solo. A płyty, tak, płyty przeróżne mam, bo to jest akurat wydawnictwo Philipsa, też bardzo stare, zacne, ale przynosiliśmy na pewno Elis i Tomas razem z Tomem Żabimem. Ja tu będę chciał jeszcze zaprezentować płytę z Tutsem Telmansem. Proszę bardzo, Elis Regina Especial. No bez pora.

Ja się tak zagmatwałem, bo rzeczywiście mam problem i zawsze tak miałem z panią Elis Reżyną, że odgadnięcia dat tych płyt, ponieważ pani Elis nazywała swoje płyty, znaczy tytuły płyt, to było 71 rok Ella, później był Elis z 72, Elis z 73, Elis z 74, Elis z 77. No i ta Elis Special, którą mam, to akurat 79 rok. Nie jakoś na dniach ma pojawić się płyta z 72 roku, też Elis. Zresztą bardzo dobra, ciekawa. Dawno nie było jej na płycie winylowej. A Elis Special pierwsza, dlatego pomyliłem datę, i którą mam bardzo w takim już stanie bardzo wyblakła i rzeczywiście pochodząca z 68 roku, to Elis Special właśnie 68, a nie z 79. No tak jest właśnie, jak ktoś nie dba o tytuły płyty i wszystkie noszą tytuł Elis, to później można się pogubić. No dobra, ale płyta... O, tutaj mi wyskoczyła. To nie powinno tutaj tędy. Jednak wolę drogą winylową. Duet, o którym już wspominałem przed momencikiem, Elis Reżyna i Toots Tielemans. To jest rok 69, tak, czyli trzeba się troszkę cofnąć w czasie. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz, nagrana częściowo w Szwecji, a częściowo w Brazylii. Proszę bardzo.

No i że czasu zostało nie za dużo, ale znalazłem minutę 50, która ładnie właśnie wypełni końcóweczkę. To będzie Sergio Mendes, Brazil. Wracam do płyty Equinox i minuta 52, słynny Bim Bom Gilberto.

0: Minęła 20. Tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Nie prezydent Ukrainy, lecz premier Ukrainy przyjedzie do Gdańska na międzynarodową konferencję o odbudowie Ukrainy po wojnie. Julia Swyrydenko potwierdziła, że będzie na czele delegacji z Kijowa. Do trwającego sporu na linii Polska-Ukraina odniósł się w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty.
1: Te dwa narody koło siebie żyją i żadnego z tych narodów nie da się przesunąć na mapie. I tak naprawdę wiemy o tym, że kłóci nas historia, czyli to, co się zdarzyło 80 lat temu. Polityka historyczna jest bardzo ważna, ale na bazie tej polityki historycznej trzeba podejmować wnioski co do przyszłości.
0: A tak mówił dziś Mateusz Morawiecki z PiS-u.
2: Bardzo słuszna decyzja pana prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego, pana prezydenta Nawrockiego, doprowadziła do tego, że miliony ludzi na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie dowiedziały się o rzezi wołyńskiej.
0: Początek konferencji w Gdańsku pojutrze, a jutro 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Oba państwa organizują wydarzenia w cieniu sporu po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. W reakcji na dekret Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Odznaczenie przyznane 3 lata temu przez Andrzeja Dudę. Iran zgodził się na najwyższy poziom inspekcji programu nuklearnego, stwierdził w internetowym wpisie prezydent USA. Jak dodał Donald Trump, Teheran zgodził się też na dalsze otwarcie cieśniny Ormus. Wcześniej rzecznik irańskiego MSZ-u oświadczał, że nie będzie zgody na przeprowadzenie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej inspekcji w zbombardowanych obiektach nuklearnych. Europa mierzy się z falą upałów. W wielu regionach Francji obowiązują ostrzeżenia najwyższego stopnia. Tragiczna plaga utonięć od 18 czerwca utonęło we Francji 40 osób, głównie w młodym wieku. To oni są pierwszymi ofiarami kryzysu, którego doświadczamy. Tak mówił premier Francji Sébastien Lecornu. Upały także we Włoszech, Niemczech, w Chorwacji, w Wielkiej Brytanii, a także w Polsce. Synoptycy ostrzegają, w najbliższych dniach w wielu miejscach temperatura w okolicach 30 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.

No i tak już w stronę zabawy, ale samby, w stronę lat 70. Płyta, która pojawia się od jakiegoś czasu, nosi tytuł Gilla i pani, która śpiewa, to jest pani Gilla. Bardzo tajemnicza postać, płyta wydana w 71 roku. Wokalistka sambo jazzowa, sambo soul, która nagrała tylko jedną płytę. Ona jest przypominana chociażby przez świetne wydawnictwo wytwórni Far Out Recordings. Kiedyś praktycznie nieosiągalny i urósł do takiej rangi kultowego, tak zwanego białego kruka wśród kolekcjonerów brazylijskiej muzyki. No a dzisiaj dzięki Far Out Recordings pojawia się w ładnej nowej reedycji. No jedna z większych takich zagadek muzyki brazylijskiej. 71 rok, jedna płyta i zniknęła z historii muzyki brazylijskiej. Natomiast zupełnie nie zniknęli panowie Os Originais do Samba. Os Originais do Samba i ich, no taka jedna z najsławniejszych płyt, to 73 rok, Preciso Cantar, to jedna też z takich z ważniejszych grup sambowych z lat 60. 70. założona w Rio de Janeiro. Głównie przez muzyków związanych ze szkołą samby. Cóż tutaj jeszcze było ciekawego, że to jest pierwsza ich płyta nakładem RCA. No i to był okres w ich twórczości, gdzie oprócz samby pojawiała się muzyka soul, czy takie miejskie brzmienie Rio de Janeiro. Proszę bardzo, jeden z takich też słynniejszych utworów, E Preciso Cantar, to jest 73 rok, ulice Rio de Janeiro.

No, samba. Jeżeli chodzi o sambę, no to Clara Nunis przed państwem, nazywana królową samby, nazywana także wojowniczką, dlatego płyta z 78 roku nosi właśnie tytuł wojowniczka, czyli Gejeira. To jest taka płyta bardzo ważna w dorobku pani Klary, ponieważ jest to płyta, na której artystka rozszerza swoje muzyczne horyzonty i obok samby pojawia się wpływ maracatu, rytmów afrobrazylijskich, no i muzyki ludowej różnych regionów Brazylii. Przypomnę, że w swojej twórczości bardzo chętnie łączyła sambę z kulturą właśnie afrobrazylijską, czyli tradycjami wywodzącymi się z Afryki, między innymi religią candomblé. Proszę bardzo, Clara Nunis, która opowiada o wojowniczce, o kobiecie, która walczy, jest ambasadorką afrobrazylijskiej kultury. No, uznawany, właśnie teraz sobie czytam, że ta płyta to jedna z najważniejszych wokalnych płyt z sambą, jeżeli chodzi o takie zestawienie płyt wydanych na terenie Brazylii. Proszę bardzo, Clara Nunis.

Clara Nunis, 70, chyba 9 rok. 78. Płyta 10 lat wcześniej powstała. Bardzo ważna płyta, bo na pewno jest to jeden z kamieni milowych całego ruchu Tropicalia, o którym chętnie opowiadamy, czyli takiej rewolucji, która połączyła sambę, bossa nowe z muzyką regionalną Brazylii, ale przede wszystkim z tym, co działo się na terenie chociażby Wielkiej Brytanii, czyli z rockiem psychodelicznym, z Beatlesami, z awangardą. Na płycie, chodzi mi o płytę z 68 roku, Gilberto Gila i Os Mutantes. Os Mutantes, tak. Czyli taki zespół rokujący, naśladujący na samym początku, chociaż na pewno inspirujący się, bo to tak oryginalna muzyka, inspirujący się Beatlesami. Wspaniała płyta, każdy utwór jest tutaj idealny, no wielki klasyk, wielkiej rewolucji, która nadciągała nad Brazylią. Proszę bardzo, Gilberto Gil.

No i skoro wchodzimy już w ten okres tropikali, gdzie muzyka rockowa miesza się z sambą między innymi, no to słynna płyta Acabo Chorari, czyli Os Novus Baianus. Tak, Os Novus Baianus to jest 72 rok. No, z tego co pamiętam, jakaś lista amerykańska, chyba Billboard uznała tę płytę jako najważniejszą płytą w historii brazylijskiej muzyki popularnej. Ja nie lubię takich zestawów, nie potrafiłbym nawet wybrać pięciu moich ulubionych płyt, a co dopiero wybrać moją ulubioną. Natomiast jest rzeczywiście taka zaczarowana, bo każdy utwór skręca w jakąś inną stronę, bo mamy też taką energię rockową, ale są oczywiście rytmy samby, ale też tradycyjne choro, więc jest to coś rzeczywiście zupełnie oryginalnego. Inspiracją dla części brzmienia było na pewno spotkanie całego zespołu z João Gilberto. Co jeszcze? Tak, to Rolling Stone. Brazylijski Rolling Stone nawet wybrał tak Acabo za najlepszy brazylijski album wszechczasów. Dziś jest traktowany jako taki odpowiednik sierżanta pieprza dla muzyki brazylijskiej. Proszę bardzo.

Ja tu latam. Latam, jestem cały stół jest zagrzebany w płytach winylowych, bo mam jeden gramofon, a piosenki nie są za długie, więc ja latam od Rafała tutaj do Państwa, do mikrofonu i jeszcze muszę wygrzebać to, co chciałem, a rzeczywiście tych płyt się tutaj nazbierało. Ale jest, wygrzebałem. Płyta też doskonała, przypomniana po latach, bo przez lata był to Biały Kruk. Pan pianista, kompozytor, wokalista i aranżer z Belem, czyli Guillermi Cotinho. I jego słynna płyta przypomniana po latach Grupo Stalo. Płyta została nagrana w Belem, czyli w stanie Para, czyli dosyć daleko od głównych centrów muzycznych, które przewijały się w dzisiejszej audycji, czyli Rio de Janeiro czy São Paulo. Przez lata płyta dostępna tylko wśród kolekcjonerów, jakieś astronomiczne ceny te płyty osiągały. W 2019 roku pojawiła się wspaniała reedycja w wytwórni Mad About Records i ta płyta okazało się, że jest rzeczywiście takim ukrytym diamentem. Utwór otwierający całość Atalaya. Proszę bardzo.

Kolejna zapomniana płyta, przypomniana przez wytwórnię Metabout Records, to Honey i Central do Brazil. To jest 70. A trudno tutaj nawet odczytać. Podejrzewam, że 7, bo to już jest data reedycji. Nie wiem, który. 75. O. Podobno 75. Wtedy ukazał się pierwotnie, ukazała się pierwotnie płyta. Honey to Ronaldo Mesquita, perkusista znany wcześniej z zespołu Bossa Tres Combo, a w 75 wydał swoją jedyną płytę, która została odkryta na nowo. Połączenie samba, soulu, ale już właśnie z takim fusion, troszkę jazz funku, troszkę pojawiają się echa muzyki dyskotekowej. Wszystko to już z epoki elektrycznego piana Fendera. No i utwór, który jest takim najbardziej charakterystyczny dla tej płyty, chociaż też płyta świetnie się kończy na przykład, ale charakterystyczny dla epoki, która nadchodzi w połowie lat 70., bo pojawia się także na parkietach muzyka disco. Proszę bardzo.

Kolejna istotna postać, która coraz śmielej wchodziła także na parkiety dyskotekowe. 75 rok.

ten taki ciepły baryton do Nat King Cole'a ze względu na też pewną klasę interpretacji. Proszę posłuchać. Muzyka zmieniała się z czasem. Właściwie Emilio Santiago, ta płyta, która jest otwierana przez słynną Bananeirę, to jest 74 rok. Piąty, 75 rok, no to jedna z takich ostatnich moich ulubionych, no bo później się dzieje już bardzo przeróżnie, bardzo też tak popularnie, popowo, piosenkowo, a tu jeszcze dużo jest tej brazylijskiej dżungli.

No, przechodzę teraz już szybciutko do największych, do mistrzów. Milton Nascimento, który pojawiał się w naszych audycjach na pewno. Urodził się w Rio de Janeiro, wychował się w Minas Gerais. I wszystkie te krajobrazy takie wiejskie związane z Brazylią i ta kultura silnie wpłynęła na jego twórczość, łączył bardzo oryginalny, autorski sposób bossanowy z muzyką ludową ze swoich regionów, z muzyką churalną. No, ale niektórzy doszukują się też przecież wpływów muzyki Beatlesów. Proszę bardzo, Tres Pontas z płyty debiutanckiej z 1967 roku, Travesia.

kolejny wielki, Markus Wally. 65 rok, jego słynna płyta Kompozytor i Ukantor. No pan, który cały czas nagrywa, cały czas jest aktywny. Współpracował też z młodą sceną, nie tylko brazylijską, jeżeli chodzi o produkcję taką DJ-ską. Jego płyty ciągle są wznawiane i wydawane. Pan podróżuje i koncertuje. No, druga płyta, więc to jeszcze taka dosyć tradycyjna, klasyczna bossa nova, pięknie zaaranżowana, w pięknych aranżacjach też smyczkowych. No i największy przebój chyba Markusa Wally z 65 roku, czyli Samba Giverau. Proszę bardzo.

Jest. Biegłem, już ledwo żyję, biegając z tymi płytami winylowymi, ale udało się. Chyba tam już pan Georgi Ben jest na swoim miejscu. Utwór Kepena, bo to jest płyta po prostu Georgi Ben z 69 roku. No na tej płycie wielkie utwory, między innymi chyba już grany u nas w audycji pod tytułem Wagle, Pais Tropical, bo to jeden z takich nieoficjalnych wręcz hymnów Brazylii. Opowieść o kraju, słońcu, radości życia, ale tym razem Kepena, jeden z najpiękniejszych utworów Georgi Bena. Proszę bardzo, słynna płyta z 69 roku, po prostu Georgi Ben.

No, jak pięknie. George Ben, to ta płyta z taką bardzo kolorową okładką. Ptaki, kobiety, palmy i gitara. George Ben, kolejna wielka postać, przewija się od jakiegoś czasu w naszych waglach, czyli Tim Maia, czyli właściwie Tim Maia, bo brazylskie T brzmi bardzo, bardzo blisko takiego chi. No ale Tim, Tim Maia. Bardzo ważna postać łącząca amerykański soul, funk, rytm blues, czy muzykę disco. Był jednym z ojców ruchu Black Rio, który w latach 70. przyniósł do Brazylii brzmienia inspirowane tym, co w Stanach Zjednoczonych, czyli Jamesem Brownem, Marvinem Gayem i Stevie Wonderem. No bardzo, bardzo też barwny życioryzm. Życiorys mieszkał w USA, miał konflikty z wytwórniami, później założył własną firmę fonograficzną. No tak. Proszę, płyta, którą przyniosłem, to Tim Maia z 73 roku, chyba moja ulubiona jego płyta. Chociaż nie wiem, bo ten okres późniejszy, taki dyskotekowy, to jest też miejscami świetny. I utwór Obalancio, to jest tak, to jest... będzie piąty na pierwszej stronie. Tutaj pokazuję Rafałowi. Mam nadzieję, że się uda. Proszę bardzo, Tim Maia.

0: Team Maja, tak się zasłuchaliśmy, że nie wiem, kiedy to śmignęło wszystko. Dziękuję za uwagę. Moje płyty winylowe nie ucierpiały. Zbieram je teraz i w walizce do domu doprowadzę za tydzień w pełnym składzie. Muzyka afro, czyli troszkę jazzu. Wydaje mi się, że dużo też muzyki funkowej poprzynoszę na tych płytach winylowych. Znowu będę skakał i biegał. Do usłyszenia za tydzień. Pomagał mi Rafał Lewandowski.
1: Z dużą radością myślę o najbliższej niedzieli, bo przed nami kolejna odsłona Wrzenia Nowego Świata. Gościem programu będzie nadredaktor Wojciech Mann. Porozmawiamy o radiu mrugającym zielonym okiem i o sztuce współgrania. Sprawdzimy, w jaki sposób głos zadomawia się w przestrzeni i czy zasłuchanie jest podobne do zakochania. Istotna będzie zabawa słowem, ale też cisza, która czasem najskuteczniej budzi z letargu. Kogo słucha Wojciech Mann? A czyje uwagi puszcza mimo uszu? Zapytam. W tej rozmowie zabierzemy Państwa do warszawskiej Kordegardy, żeby opowiedzieć o odkrywaniu ojca przez syna. Spotykamy się w kawiarni Wrzenie Świata 28 czerwca o godzinie 10. Do zobaczenia i do usłyszenia. Zapraszam z całego serca. Weronika Wawrzkowicz.
2: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński zapraszam. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia w sprawie badania w szpitalu w Żywcu, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Portal Zero napisał, że posłanka wykonała specjalistyczne badanie w szpitalu w Żywcu bez kilku miesięcy czekania.
3: Wiem, że pani posłanka będzie się spotykała z kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej i tam składała wyjaśnienia.
2: W rozmowie z Onetem posłanka Małgorzata Pępek stwierdziła, że jedynie przekazała skierowanie partyjnej koleżance pracującej w tym szpitalu. Komisja Europejska przedstawi wkrótce plan zintegrowania rynków obronnych w 27 państwach Unii Europejskiej, zapowiedział to unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Europa jest obecnie w ogromnym stopniu zależna od Amerykanów w zakresie strategicznych rozwiązań, takich jak tankowanie w powietrzu czy wywiad kosmiczny. Bez takich możliwości nasza obrona i odstraszanie będą słabsze. Jeśli nie zbudujemy takich możliwości, może to być dla Putina otwartą zachętą do wystawienia nas na próbę. Słowa te padły podczas dorocznego forum obronnego w Brukseli. A więcej spraw międzynarodowych na naszej antenie już za chwilę w audycji Punkt Widzenia. Zapraszam, Beata Grabarczyk. Powoli zmienia się model rodzicielstwa w Polsce, wskazują dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi podczas urlopu rodzicielskiego. W ubiegłym roku z takiego urlopu skorzystało blisko 60 tysięcy ojców.
4: Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień i to ważne podkreślają, że to był dla nich wartościowy czas z dzieckiem i z rodziną. Nadal nie wszyscy ojcowie orientują się w swoich uprawnieniach, dlatego zachęcamy do korzystania z poradnika ZUS dla rodziców o zasiłkach. Wyjaśniamy w nim, komu i w jakich okolicznościach przysługują świadczenia na nowonarodzone dzieci.
2: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Po przyjściu dziecka na świat matki i ojcowie mają po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Nie można jednak przenieść wolnego na drugiego opiekuna, a przepada niewykorzystana część urlopu. I jeszcze piłka nożna. W kolejnym grupowym meczu mundialu Portugalia pokonała Uzbekistan 5-0. Do księgi mundialowych rekordów zapisał się Cristiano Ronaldo. Został pierwszym piłkarzem, który strzelił gola na 6 mistrzostwach świata z rzędu. Został też najstarszym strzelcem bramki w historii turnieju. Dodam, że Cristiano Ronaldo ma 41 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: dzień dobry państwu. Mówię z pełną świadomością dzień dobry, bo jest jeszcze w miarę widno. Jesteśmy na etapie najdłuższych dni w roku, więc o 21 mamy jeszcze dzień, 21.07. Do 22 pewnie słońce już zajdzie za horyzont, więc już będę życzyła państwu dobrej nocy, ale na razie mogę powiedzieć dzień dobry. Mamy wtorek, 23 dzień czerwca. Jeżeli ktoś nie pamiętał, to dzisiaj Dzień Ojca, więc można jeszcze przez kilka godzin zadzwonić z życzeniami do rodziciela. No, my, proszę państwa, będziemy dzisiaj, jak to we wtorek, wodzili palcem po mapie. No i najpierw ten nasz palec trafi na Wyspy Brytyjskie, bo tam doszło do tego, czego się spodziewaliśmy, czyli dymisji premiera Keira Starmera, człowieka, który poprowadził brytyjską partię pracy do oszałamiającego zwycięstwa, no ale potem bardzo szybko rozmienił na drobne to zwycięstwo i no i partia pracy już taka silna nie jest, dołuje w sondażach. No a potem zajrzymy, proszę państwa, do Kolumbii, bo tam były wybory prezydenckie. Prezydentem został prawicowiec skrajny, więc mam kolejny kraj w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej, który poszedł w prawo. Spróbujemy sprawdzić, skąd się te takie historie dotyczące przesilenia, że tak powiem, w prawo i to skrajne prawo biorą. No dobrze, to teraz proszę państwa na początek, jak wspomniałam, Wielka Brytania. Razem z nami jest dr Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute, ale także członek założyciel grupy brytyjskich studiów społeczno-politycznych Brytania. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor.
0: Kilka tygodni temu rozmawialiśmy o tym, że pewnie tak. Keir Starmer stracił stanowisko. No i stracił to stanowisko. Jest to kolejny premier od 10 lat. Piąty albo szósty?
1: Siódmy.
0: Już siódmy. No właśnie. No więc kolejny premier, który nie wytrzymał Brexitu tak naprawdę. Bo takie mam wrażenie, że przed Brexitem jakoś premierzy się tak szybko nie zmieniali, nie zużywali, a w tej chwili obiecują różne rzeczy Brytyjczykom, a później się okazuje, że nie są w stanie tym obietnicom sprostać, no bo gospodarka jest w stanie, nie powiem, że złym, ale średnim, o tak to ujmijmy. To co, Brexit załatwił politykę w Wielkiej Brytanii?
1: No chyba nie tylko Brexit. Myślę, że tutaj się dołożyła i pandemia koronawirusa, i kryzys gospodarczy po niej. I wcześniej mieliśmy przecież kryzys roku 2008-2009, który Europa odczuła bardzo, bardziej niż Polska. No nam się udało przeczołgać, można powiedzieć, z niskim wzrostem gospodarczym, ale jednak nie odczuliśmy tego jako kraj tak bardzo. Natomiast Brytyjczycy, tak, oni go odczuli. Potem mieliśmy kryzys migracyjny, potem mieliśmy właśnie Brexit i zawirowanie z nim związane przez 5 lat, ale na to nałożyła się właśnie pandemia koronawirusa, kryzys gospodarczy po pandemii, pełnoskalowa wojna na Ukrainie, wywołany tym kryzys energetyczny związany z wysokimi cenami nośników energii. No i w zasadzie cały czas od momentu wybuchu wojny na Ukrainie mamy jakieś różne kryzysy. Tak, i łącznie teraz z zawirowaniami wokół cieśniny Ormus i zablokowaniem transportu ropy, która dopiero od kilku dni w zasadzie zaczyna, ten ruch tych statków przez cieśninę Ormus zaczyna być odblokowywany. Więc myślę, że to nie jest tylko kwestia samego Brexitu. To jest też kwestia tego, że w ogóle jest to trudny czas dla wszystkich przywódców na świecie i oni się po prostu szybko zużywają. Drugą kwestią jest też to, że mamy przemeblowanie brytyjskiej sceny politycznej. Mm-hmm. To znaczy, ponieważ dwie główne partie w zasadzie od przełomu wieków, od momentu, kiedy władzę objął Tony Blair, pojawił się konsens między nimi, że no właśnie, budujemy gospodarkę opartą na usługach, kontynuacja Margaret Thatcher, można powiedzieć, o dziwo Tony Blair właśnie to zrobił, że będziemy importować tanią siłę roboczą, co nie sprzyja z kolei ani wzrostowi płac, ani wzrostowi produktywności na pracownika, ani też automatyzacji pracy, no bo jeżeli mam tanich pracowników, to nie mam zachęty do tego, żeby wprowadzać nowoczesne rozwiązania technologiczne, no bo mogę uzyskać zysk bez inwestycji, bo ściągnę sobie tanią siłę roboczą i tak to funkcjonowało. No i mamy w tym momencie też głębokie podziały społeczne, no bo ostatnie wydarzenia, czy to w Southampton, wcześniej Southport, czy to kwestie właśnie związane z tym, że Brytyjczycy oczekują, no, jakiegoś ograniczenia jednak migracji, i to zarówno tej legalnej, jak i nielegalnej. A w Brexicie właśnie obiecywano im, że ta migracja zostanie poddana kontroli, a okazało się, że tak naprawdę pojawiła się Boris Wave, czyli ta fala miliona osób, które przybyły do Wielkiej Brytanii, to zarówno legalnie, jak i nielegalnie. No to spowodowało, że brytyjskie społeczeństwo zaczyna szukać alternatyw, po prostu tych, których jeszcze może nie było, no bo próbowali konserwatystów, dostali w zasadzie powtórkę polityki Partii Pracy. Spróbowali Partię Pracy, premier, były premier Starmer jeszcze na stanowisku technicznie obiecywał zmianę, nic takiego nie nastąpiło. Te wszystkie problemy, z którymi gospodarka brytyjska się borykała, te wszystkie problemy związane z wysokimi podatkami, z nielegalną migracją, one dalej są nierozstrzygnięte. Więc nie można się dziwić brytyjskim wyborcom, że zaczynają się zwracać do nowych partii. Te nowe partie to jest z jednej strony Partia Reformy Nigela Farage'a. Teraz ma konkurencję w postaci Restore Britain, Ruperta Lowy, jeszcze bardziej radykalnej w swoich żądaniach dotyczących migracji i masowych deportacji. A z drugiej strony mamy z kolei Partię Zielonych, Zacha Polańskiego, która też obsługuje część elektoratu, który do tej pory przypadał partii Pracy. Więc myślę, że to jest kwestia taka, że ci premierzy po prostu się szybko zużywają, bo jest presja społeczna. Główne partie w systemie większościowym jednak nie osiągają tak dobrych wyników jak w przeszłości. I to powoduje, że no system brytyjski właśnie stał się niestabilny i z pewną dozą sarkazmu można powiedzieć, część obserwatorów przywołuje przykład Włoch, gdzie na tle właśnie tych 10 lat po Brexicie, no to w tym momencie, jeżeli mamy premier Meloni, która jest na dobrej drodze, żeby kadencję skończyć, no to w tym momencie no, to jest przykre dla Brytyjczyków, że w zasadzie to oni zajęli teraz miejsce tych Włoch z przeszłości, które do lat 90. miały przecież właśnie jeden rząd na jeden rok niemalże.
0: To prawda, nawet czasami krócej były te rządy. Wie pan co, coś mnie zaskoczyło w tym pożegnaniu Keira Starmera. Otóż on wyliczał sukcesy, które osiągnął i no cóż, wśród tych sukcesów właściwie uznał, że to jest jeden z najważniejszych sukcesów, czyli wyrugowanie antysemityzmu z ugrupowania. Znaczy Partia Pracy była antysemicka?
1: Partia Pracy, podobnie jak większość partii, które odwołują się jednak do tych napływowych wyborców muzułmańskich, tak czy inaczej będzie miała problem z antysemityzmem, dlatego że ci wyborcy przenoszą swoje konflikty do nowych krajów zamieszkania. I w tym momencie nastawienie części wyborców muzułmańskich negatywne w stosunku do Żydów i wzajemnie również, co oczywiście powoduje pęknięcia też wewnątrz samej Partii Pracy, bo przecież no, część wyborców pochodzenia żydowskiego głosowała tradycyjnie właśnie też na Partię Pracy w Wielkiej Brytanii. To jest po prostu no, konsekwencja tego, że ci ludzie przenoszą pamięć konfliktów z bliskowschodnich, przenosząc się też do Europy. I tutaj ta kwestia będzie się pojawiała. No, premier Starmer, który jest bardzo niepopularny, próbował trochę poprawić chyba swój wizerunek tym przemówieniem, natomiast prawda jest taka, że duża część z tego, co on wymienił za sukces, no powiedzmy ograniczenie migracji, tak? Spadek tej realnej migracji z kilkuset tysięcy już tak do ponad około 200 tysięcy, czy ponad poniżej 200 tysięcy, około 170 tysięcy, no to jest oczywiście jakiś postęp, natomiast no, kwestia migracji nie została rozwiązana. Nie są rozwiązane wysokie ceny energii. Wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii, mimo że wieszczono, że będzie bardzo słaby po Brexicie, to jednak jest lepszy niż niemiecki w okresie tych 10 lat, porównywalny z francuskim i albo porównywalny, albo tylko nieco słabszy od Włoch, czyli tych trzech największych gospodarek unijnych w tej chwili, to nie wygląda tak źle, natomiast no właśnie, to są wielkości rzędu procenta, 1,5%, prawie 2%. No w porównaniu do Chin czy Stanów Zjednoczonych to nie jest rewelacyjne osiągnięcie. I to powoduje, że no właśnie, premier Starmer troszkę próbował poprawić swój wizerunek, natomiast nie bardzo jest się tak naprawdę czym pochwalić.
0: No tak,
1: to w jego sytuacji.
0: To prawda, bo te rzeczy, o których on mówił, one są, powiedziałabym, nienamacalne. To są, owszem, jakieś tam sukcesy, które można w przemówieniu politycznym do sukcesów właśnie zaliczyć. Natomiast, no może ja zacytuję, to było tak. Przywrócenie zaufania do gospodarki, obronności i bezpieczeństwa narodowego, prace na rzecz bardziej sprawiedliwego kraju z godnością i szacunkiem, w którym wszyscy są widziani, wszyscy są cenieni, a bogactwo i możliwości są dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych uprzywilejowanych. Przywróciliśmy naszą reputację w świecie, a Wielka Brytania po raz kolejny stanęła w obronie przyzwoitości, szacunku i praworządności, zabezpieczenie umów handlowych, wspieranie Ukrainy, obrona naszych wartości i odbudowa naszych stosunków z sojusznikami w Europie. No to takie nienamacalne, powiedziałabym, sukcesy.
1: Nienamacalne, a poza tym duża część, no najłagodniej mówiąc, mija się z prawdą. Czy Wielka Brytania budowała swój wizerunek w obronności, bezpieczeństwie, biorąc pod uwagę dymisję Johna Hilleya i Iana Carnesa i spory wokół jeszcze nieogłoszonego planu wydatkowania na rzecz obronności, no nie bardzo, zwłaszcza, że wielu byłych i obecnych wysokich rangą dowódców armii brytyjskiej mówi wprost, że armia jest w głębokim kryzysie i jest bardzo niedofinansowana. Czy poprawił się brytyjski wizerunek na świecie? Na pewno wsparcie Ukrainy tak. To może sobie Keir Starmer zaliczyć na plus. Natomiast czy wizerunek się poprawił? No nieudana próba oddania w zasadzie za darmo wysp Chagos Mauritiusowi. Pogorszenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Też na tyle i wojny z Iranem, ale też właśnie wcześniej w kwestii przekazania strategicznie istotnej na Oceanie Indyjskim bazy Mauritiusowi, który jest w ostatnich latach krajem bliskim Chinom, no raczej nie podbudowuje pozycji Wielkiej Brytanii na świecie jako sojusznika, zwłaszcza w kontekście narastającej rywalizacji Chin w zasadzie z całym Zachodem. Czy poprawiła się gospodarka brytyjska? Może troszkę tak, wskaźniki się poprawiły, ale brytyjskie społeczeństwo raczej tego bardzo nie odczuwa, to szerokie. Czy się wyrównały różnice pomiędzy bogatymi i biednymi? No właśnie raczej nie. Więc tutaj troszkę takie było pudrowanie rzeczywistości, natomiast no nie ma co ukrywać, że następca premiera Starmera będzie w równie trudnej sytuacji, to znaczy będzie miał gospodarkę, która jest obarczona bardzo wysokimi podatkami, najwyższymi od końca II wojny światowej, która jest mocno przeregulowana, która ma problemy z innowacyjnością i ma najwyższe na świecie ceny energii przemysłowej. Tego się nie ucieknie i niezależnie od tego, czy będzie to Andy Burnham, czy będzie to Ian Cairns, czy będzie to Angela Rayner, trudno powiedzieć, najprawdopodobniej Andy Burnham, ale tak czy inaczej ten nowy premier stanie przed fundamentalnym pytaniem, czy dalej chce forsować program Net Zero, który wiąże się z wysokimi kosztami i utratą dalszą deindustrializacją Wielkiej Brytanii, czy jednak chce odbudować zdolności produkcyjne brytyjskiego przemysłu, ale do tego jest potrzebna tania energia i jeżeli chce odbudować również zaplecze produkcyjne dla przemysłu zbrojeniowego, tu też są potrzebne i przemysł ciężki i pewnie kilka kopalni, które będą węgiel koksujący dostarczać, żeby można było wytapiać stal wysokiej jakości. Procesy technologiczne się raczej nie zmieniają i na to pytanie Brytyjczycy też będą musieli w tym momencie znaleźć odpowiedź.
0: Dlaczego Andy Burnham Dlaczego on jest w tej chwili faworytem do zajęcia stanowiska szefa Partii Pracy i no jednocześnie premiera? No bo jeszcze jak rozmawialiśmy te parę tygodni temu, no to była mowa o ministrze zdrowia, który pierwszy uciekł, czy jako jeden z pierwszych uciekł z rządu Starmera. Natomiast teraz pojawił się Andy Burnham, który zdobył mandat w tych wyborach 18 czerwca. Czyli tydzień temu, niecały nawet, no i nagle on został, że tak powiem, bohaterem Partii Pracy.
1: On był tym bohaterem już wcześniej, natomiast jego pierwsza próba powrotu do Izby Gmin, no bo żeby można było rzucić wyzwanie liderowi Partii Pracy, który jest jednocześnie premierem, konieczne jest posiadanie miejsca w Izbie Gmin. I w Gordon and Denton, w tych prawyborach, w których wygrała przedstawicielka Partii Zielonych, chciał Andy Burnham startować. Natomiast wówczas premier Starmer miał na tyle jeszcze mocną pozycję, że komitet taki narodowy Partii Pracy zablokował mu możliwość tego kandydowania. Dlatego te kilka tygodni temu, jak rozmawialiśmy, realnie brano pod uwagę Wesa Streetinga, ewentualnie i szereg innych nazwisk. Natomiast dlaczego Andy Burnham? Uznaje się w Partii Pracy, że jest to osoba, która odniosła pewien sukces zarządzanie większym Manchesterem. Poza tym on ma poparcie no, tego powiedzmy lewicowego skrzydła, które jest w dalszym ciągu mocne w tej partii. No i z nim są wiązane nadzieje, że on będzie w stanie odbudować wizerunek Partii Pracy i być może odwrócić również trendy sondażowe, bo nie ma co ukrywać, że od ponad roku Partia Pracy jest około 10 lub więcej procent za Partią Reformy, mniej więcej na poziomie podobnym, troszkę wyższym, troszkę niższym niż Partia Konserwatywna, która również po 14 latach rządów no, straciła część swojego poparcia. No i tutaj lejburzyści po prostu patrują szansę w tym, że no właśnie młodszy, bardziej charyzmatyczny na pewno to Keira Starmer, Andy Burnham, no będzie w stanie po pierwsze porwać wyborców, mówiąc kolokwialnie, a z drugiej strony no zrealizować przynajmniej część tej platformy wyborczej, którą Keir Starmer w roku 2024 ogłosił, no, chyba że będzie chciał wprowadzić znaczące zmiany. Wówczas lepiej by było, żeby po prostu ogłosił no, przedterminowe wybory i uzyskał silny mandat demokratyczny do tej swojej platformy programowej. No, ale pytanie jest właśnie, czy nawet jeżeli zostanie, zakładamy ten scenariusz, że zostanie premierem i liderem Partii Pracy, czy się na to zdecyduje, biorąc pod uwagę właśnie obecne sondaże?
0: Ja mam takie wrażenie, być może mylne, proszę mnie poprawić w razie czego, ale że to jest trochę takie zaklinanie deszczu. To znaczy najpierw Partia Konserwatywna to ćwiczyła, zmieniając tych premierów jeden za drugim, no bo każdy tak. Przychodzący miał sprawić cud. Teraz rozumiem, że Partia Pracy idzie tą samą drogą, to znaczy szuka nowego lidera, natomiast tu nie chodzi o nowego lidera, tylko chodzi o rozwiązanie pewnych problemów, które na wyspach zaistniały. No i skoro ani Partia Konserwatywna przez te poprzednie ileś lat nie rozwiązała tych problemów, ani Keir Starmer ich nie rozwiązał, to znaczy, że tu jest jakiś kłopot. Albo oczekiwania Brytyjczyków są za duże, albo jest problem komunikacyjny, że rządy nie informują obywateli, jak bardzo, nie wiem, zła, średnia jest sytuacja gospodarcza i jak bardzo nie da się jej zmienić, wyrzucając z kraju uchodźców, bo oni nie tylko biorą zasiłki, ale tak jak rozumiem też pracują. Więc znaczy, czy to właśnie nie jest takie zaklinanie deszczu, zmienimy lidera i wszystko będzie super.
1: Trochę tak, panie redaktor, ma tu rację. Bardzo ciekawy komentarz pojawił się ze strony Davida Starkeya, takiego brytyjskiego historyka. I on stwierdził, że no, problemy systemowe właśnie, które się pojawiły w Wielkiej Brytanii, są pokłosiem zmian czy reform wprowadzonych przez rząd Tony'ego Blaira. I one miały polegać na tym, że część kwestii politycznych, jak na przykład właśnie kwestia net zero, czy kwestia kierunku gospodarki, W sumie po ustawach, które zostały wprowadzone przez New Labour, zostały ten ciężar podejmowania decyzji został przesunięty z rządu i parlamentu na sądy. No, a sądy nie są dedykowane temu, tak jak mówi David Sterki, do tego, żeby kierować gospodarką.
0: No, oczywiście.
1: I być może to jest problem, że zmiana będzie musiała być systemowa właśnie, że część tych rozwiązań, które ewidentnie się nie sprawdziły, bo wiążą ręce politykom, wiążą ręce ministrom, bo w zasadzie David Sterki twierdzi coś takiego, że niezależnie od tego, jaki będzie to rząd, jaki będzie to premier i ministrowie, to większość tych właśnie najważniejszych rzeczy dotyczących kierunku gospodarki, dotyczących energii, dotyczących szczelinowania, dotyczących wydobycia ropy i gazu z dna Morza Północnego, czy na przykład większego zastosowania sztucznej inteligencji, w każdym z tych obszarów decydujący głos może mieć sąd, bo ustawy przyjęte przez właśnie rząd Tonego Blaira pozwalają na to, żeby sędziowie wypowiadali się jako ta ostatnia instancja podejmująca decyzję, bo decyzje rządu mogą być właśnie zaskarżane do sądów. I to jest kwestia być może, która powoduje, że no, jeżeli nie zapanuje konsens między partiami brytyjskimi, że trzeba to zmienić i trzeba przywrócić po prostu możliwość podejmowania tych politycznych decyzji, gospodarczych też, na poziom właśnie parlamentu i rządu, bez udziału sądów, które jednak kierują się trochę inną logiką niż logika polityczna, no bo stosują prawo po
0: no,
1: prostu.
0: No tak, oczywiście.
1: I nie biorą pod uwagę wskaźników gospodarczych, zmian
0: społecznych,
1: i
0: tak.
1: Nastrojów. Oczywiście, że tak. I tutaj chyba z tego punktu widzenia to jest w pewnym sensie trafna diagnoza. A poza tym jest pytanie, czy w ogóle nie należałoby zmienić kierunku brytyjskiej polityki, no i nie zastanowić się nad tym, czy właśnie jednak nie ograniczyć znacząco masowej migracji, nie wymusić na firmach zmian technologicznych i wdrażania nowoczesnych technologii, jednak odejść od net zero, postawić na tanią, sprawdzoną energię i w tym momencie spróbować reindustrializacji brytyjskiej gospodarki, żeby też te obszary poprzemysłowe mogły odetchnąć, żeby ci ludzie mogli znowu uzyskać dobrze płatne prace, co prawda nie na najwyższym poziomie, ale jednak na tyle dobre, że ich standard życia się podniesie, żeby zmusić też część tych osób, które od kilku generacji potrafią żyć na zasiłkach, żeby poszły do pracy, żeby zaczęły tej pracy szukać. Przeznaczyć pieniądze też na szkolenia brytyjskich pracowników. Być może to jest właśnie kierunek, który powinien być, no jakoś przyświecać brytyjskim politykom, bo jak widać, utrzymywanie dotychczasowego kursu tylko zaognia spory, a nie rozwiązuje problemów, z którymi Wielka Brytania się boryka.
0: Młodzi Brytyjczycy rozwiązaniem pewnych problemów widzą w powrocie do Unii Europejskiej i nastąpiła pewna zmiana pokoleniowa, tak przynajmniej dzisiaj czytałam, że część tych osób, różnica między ludźmi, którzy zagłosowali za Brexitem, a tymi, którzy byli przeciwni, była rzędu tam 2%, niespełna zdaje się.
1: No tak, i bardzo niewielka.
0: Tak, i nastąpiła pewna zmiana pokoleniowa, to znaczy, ponieważ za Brexitem głosowali głównie ludzie starsi, no to część z nich już zeszła z tego świata. Natomiast to młode pokolenie jest bardzo za tym, żeby do Unii Europejskiej wrócić. Pańskim zdaniem to jest też trochę takie myślenie, no tu zacytuję, że tak powiem, trzy siostry Czechowa, jedna z nich zawsze mówiła, że wszystkie problemy zostaną rozwiązane, jak one pojadą do Moskwy i tam ciągle było marzenie do Moskwy. No to czy w takim razie wszystkie problemy Wielkiej Brytanii rozwiązałoby ponowne wejście do Unii Europejskiej?
1: No właśnie nie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pozycję Davida Starkeya, to nie. To są problemy brytyjskie, w dużej mierze czysto brytyjskie i rozwiązanie tych problemów leży w gestii brytyjskiej klasy politycznej, a przystąpienie, czy nawet bym powiedział więcej, wyjście z Unii Europejskiej nie bardzo zmieniało kontekst, nie bardzo zmieniało warunki, w których Wielka Brytania funkcjonuje. Oczywiście po wyjściu z Unii Brytyjczycy musieli się bardziej skierować na świat zewnętrzny. Nie udało się wprowadzić skutecznego systemu ograniczenia migracji z różnych względów, również gospodarczych, bo ta tania siła robocza była potrzebna. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że część problemów, no właśnie, no sami Brytyjczycy sobie stworzyli i tutaj Unia Europejska niewiele będzie miała do zaoferowania. Mało tego, biorąc pod uwagę no, potężny bagaż regulacyjny Unii Europejskiej, to, że to jest bardzo taka zbiurokratyzowana, duża struktura, która przypomina trochę, no biorąc pod uwagę zamieszanie wokół Cieśniny Ormus, supertankowiec, którego zmiana kursu wymaga czasu, no bo to jest inercja, to jest siła rozpędu, prawda, to jest ta masa urzędnicza również. Więc no tutaj nie sądzę, żeby tak było. To jest troszkę właśnie myślenie takie życzeniowe. Jak do tej Moskwy pojedziemy, to się wszystko no rozwiąże. Właśnie. No nie, problem trzeba rozwiązać na własnym podwórku, a potem ewentualnie myśleć nad rozwiązaniami międzynarodowymi. Bo trzeba pamiętać, że Unia Europejska mimo wszystko jest organizacją międzynarodową i jest też organizacją, w której interesy narodowe też odgrywają oczywiście dużą rolę, jak w każdej. I mało tego, okazuje się, że część brytyjskich polityków wyobraża sobie, że Wielka Brytania wróciłaby do Unii na dokładnie tych samych zasadach, na jakich funkcjonowała w tej Unii, czyli ze wszystkimi opt-outami, z rabatem. I mało tego, oni by chcieli jeszcze negocjować kolejne odstępstwa.
0: To by się chyba zasadzie nie udało.
1: No więc właśnie o to chodzi. Pytanie, czy kraje unijne i biurokracja brukselska by się na to zgodziła? Raczej nie. To nie byłby powrót na tych samych zasadach. To byłoby negocjowanie od nowa członkostwa w zmienionych warunkach, kiedy gospodarka unijna nie jest już tak rozpędzona jak w latach 70., kiedy wszystkie państwa próbują redukować zadłużenie i też ci płatnicy netto nie są tak skorzy do tego, żeby płacić na inne państwa, a tym bardziej udzielać jeszcze komuś rabatu, no bo oni też uważają, że też ponoszą ciężar utrzymywania struktur europejskich. I tutaj można mieć wątpliwości, czy Brytyjczykom udałoby się właśnie ten sposób powrotu, a można odnieść wrażenie, że duża część brytyjskich polityków tak właśnie o tym myśli.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise Institute, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję.
0: I życzę dobrego wieczoru.
1: Również.
0: Dziękuję bardzo. Będę pamiętała. Zapraszam państwa na przerwę, a po przerwie porozmawiamy o wyborach w Kolumbii.

0: Punkt widzenia.
1: No to teraz Kolumbia. Razem z nami jest pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek z Ośrodka Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani profesor.
2: Dobry wieczór.
1: W Kolumbii był lewicowy prezydent, a teraz będzie prezydent prawicowy. Abelardo de la Espriella został nowym prezydentem tegoż kraju. Milioner, zwolennik Donalda Trumpa, który oczywiście naobiecywał ludziom fantastycznych rzeczy, na przykład skończyć z polityką poprzednika, który przez kilka lat usiłował bezskutecznie namówić zbrojne grupy terrorystyczne i partyzanckie do pokoju i złożenia broni. Zapowiedział, że teraz będzie zwalczał je zbrojnie bez pardonu. Obiecywał rozprawić się z przestępczością, zbudować gigantyczne więzienia dla kryminalistów na wzór tego zakładu zbudowanego w Salwadorze przez prezydenta Bukele. No i chce też obniżenia podatków i inwestycji w eksploatację ropy i gazu. No i jest oczywiście przeciwnikiem legalnej aborcji, małżeństw jednopłciowych, równouprawnienia mniejszości seksualnych. Chce drastycznie ograniczyć wydatki publiczne. Tak trochę od ściany do ściany Kolumbijczycy jadą. Raz lewicowiec, raz prawicowiec.
2: No i teraz będzie prawica, ale to już kolejna prawica, tak. Tylko że inna odsłona zupełnie, dlatego że Kolumbia miała prawicowych albo centroprawicowych prezydentów właściwie prawie zawsze, z wyjątkiem ostatnich 4 lat. Bo 4 lata temu Kolumbijczycy zdecydowali, że władzę powierzą Gustavo Petro, a więc pierwszemu lewicowemu i to takiemu bardzo lewicowemu politykowi, który no, miał też takie bardzo silne związki z byłą partyzantką, bo on właśnie uczestniczył w grupach partyzanckich i przekonywał Kolumbijczyków, że właśnie on będzie potrafił się dogadać w sprawie pokoju z tymi wszystkimi, którzy wciąż jeszcze gdzieś tam trwali i destabilizowali sytuację w Kolumbii. I przez 4 lata Kolumbia bardzo silnie skręciła w lewo. To była jeden z najbardziej lewicowych krajów. Natomiast teraz, po tych 4 latach, no, Kolumbijczycy mówią nie, chociaż to nie jest zdecydowane zwycięstwo prawicy.
1: No tak.
2: Tylko, że był bardzo wyrównany wyścig.
1: 250 tysięcy głosów chyba jest różnica.
2: No właśnie, a więc przy bardzo dużej liczbie głosujących, bo ich było chyba ponad 28 milionów, no to jest bardzo niewiele, prawda?
1: Tak.
2: I też widać, że mniej niż połowa głosowała na tego prawicowego prezydenta, dlatego że było też sporo głosów, całkiem dużo takich, które nie wskazywały na nikogo, więc albo pustych, albo no, w jakiś sposób nieważnych. Czyli to będzie pierwszy prezydent w historii Kolumbii, który no, uzyskał mniej niż 50% głosów. Jeżeli sobie tam wliczymy tych, którzy no, postanowili nie zagłosować na nikogo, znaczy oddać pusty głos. I to sprawia, że Abelardo de la Espriella wcale nie będzie miał łatwo. On nie ma poparcia dużego w parlamencie.
1: Bo on partii nie ma.
2: On nie ma partii, bo jest outsiderem politycznym, coś stało modne, nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale szczególnie w Ameryce Łacińskiej. On budował swój wizerunek właśnie jako outsider polityczny, człowiek spoza tych wszystkich układów, układzików. On nie miał z tym do czynienia. To jest biznesmen, to jest prawnik,

0: Człowiek niezwykle bogaty, który na spotkania latał swoim własnym odrzutowcem. On ma całą masę różnych biznesów. Gdyby nasi słuchacze chcieli sobie zobaczyć, to można na stronie internetowej właśnie tego polityka sprawdzić, czym on się zajmuje i to jest od produkcji ubrań, po alkohole, po przeróżne tam towary, ale też na przykład promuje swoje własne płyty, które nagrał i też ułożył poezję śpiewaną do nich, a więc człowiek, który wszelakie możliwe talenty tutaj prezentuje. Przez całą kampanię wyborczą on odmieniał przez wszystkie przypadki, to jest polskie wyrażenie, ale tu by pasowało słowo la patria, czyli ojczyzna. Mówił o tej ojczyźnie nieustannie w wywiadach, postach, w mediach społecznościowych, które wykorzystywał świetnie. Właśnie wskazywał na to, że to on właśnie wie, w jaki sposób bronić Kolumbię przed tymi, którzy ją niszczą, i mówił o tym, że lewicę wypatroszy. Wiele innych jeszcze brzydkich słów używał, ale też mówi, że on jest obrońcą ojczyzny, taki ruch polityczny chciał stworzyć właśnie obrońców ojczyzny. To wszystko sprawiło, że wygrywa. Sam siebie nazywa Tygrysem. To taki pseudonim, który chyba on ma symbolizować wielkie serce, siłę, wytrzymałość, charakter, ale też bardzo chyba jest tutaj przywołuje inną ciekawą postać i chyba bardzo podobną, to znaczy Javiera Milleja z Argentyny, bo tamten sam siebie nazywał lwem. I też w czasie ich kampanii i teraz posługuje się właśnie takim wizerunkiem lwa, czasem nawet w takim kostiumie występował. No a tutaj będzie tygrys, lew, chcą współpracować ze sobą, mają bardzo podobne pomysły na to, jak swoje kraje wyzwolić od tej lewicy, ale też zbliżyć w stronę administracji Donalda Trumpa i to też jest ważne, bo Donald Trump jak najbardziej w czasie ostatnich tygodni wsparł właśnie de la Spriella i wskazał, że to jest ten kandydat, którego Kolumbijczycy mają wybrać. I proszę bardzo, tak się zdarzyło.
1: A ta mowa o tych przestępcach, no bo jednak największy problem, czyli partyzantka FARC, jest jakoś tam rozbita. No są jakieś oddziały jeszcze, ale ona już nie funkcjonuje tak, jak funkcjonowała. Czy jednak tych partyzantów jest tak strasznie wielu w Kolumbii, że nadal ten kraj jest w stanie wojny domowej, no i dlatego jeszcze kandydat, a teraz już najpewniej prezydent, tak dużo temu poświęcił swojego czasu wyborczego.
0: Dwie najważniejsze kwestie chyba zdecydowały o tym, że Kolumbijczycy właśnie zagłosowali na de la Spriella i jedna z nich to jest kwestia bezpieczeństwa, a druga to kwestia jakby poziomu życia ekonomicznego. Ale jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo, to chociaż od 10 lat mamy formalnie wprowadzony pokój, podpisany pokój, porozumienia, które powinny były wejść w życie i tutaj kolejni prezydenci mieli różne pomysły, one nie doprowadziły właściwie do tego, aby całkowicie to się stało. Tylko, że to już nie jest ta partyzantka, która przez tam ponad 5 dekad pustoszyła Kolumbię, ale pod hasłami jakimiś takiej solidarności lewicowej, jakiejś poprawności i tak dalej, to już właściwie gdzieś tam się mocno zagubiło. Te pozostałości i po FARC, i po innych partyzantkach, bo ich tam było przecież dużo więcej i właściwie to z FARC-iem były podpisane porozumienia, z innymi ELN na przykład, zupełnie nie, ale tych grupek jest dzisiaj bardzo dużo i one Bardziej dzisiaj chyba obok tych jakichś tam haseł lewicowych, które już słabo do nich pasują, no bardziej pasują do takiej kampanii antynarkotykowej, bo to są takie grupy, które no, wykorzystują handel narkotykami, produkcję kokainy przede wszystkim i później dystrybucję do tego, aby po prostu zarabiać pieniądze. I to wszystko łącznie bardzo w Kolumbii dzisiaj odgrywa bardzo dużą rolę. Jak sobie popatrzymy na te ostatnie lata, to doszło wręcz do rozkwitu tego narkobiznesu, a przy tym również tej przestępczości i to tej w najgorszym takim wydaniu, dlatego że w zeszłym roku statystyki wskazują, że było w Kolumbii 15 tysięcy zabójstw o podłożu narkotykowym. 15 tysięcy osób zostało zamordowanych i to jest wzrost bardzo duży. Od 2020 roku praktycznie no nie było po prostu tak ogromnych liczb. I to jest coś, co bardzo przemawia do Kolumbijczyków, którzy mają już tego dosyć i kolejny no, lewicowy prezydent nie wprowadził żadnych takich rozwiązań, które obiecywał. I teraz mamy, proszę bardzo, kolejną osobę, która mówi, a ja wiem, jak to zrobić, prawda? A ja mam taki wytrych i wiem, jak to szybko rozwiązać. I to właśnie są te hasła, których pani redaktor przed chwilą nam tutaj przypomniała, czyli budowa megawięzień, on chyba aż 10 takich megawięzień chce i tam wsadzić wszystkich, którzy no, mają jakiekolwiek być może związki, czy nawet podejrzenia o to, że z tymi jakimiś paramilitarnymi grupkami, czy z tym narkobiznesem jakoś współpracują, ale też on mówi o tym, że no, chce odchudzić państwo, zrezygnować z tych programów społecznych, które przecież po prostu obciążały budżet i dlatego w tej Kolumbii no, gospodarczo nie mogło się rozwinąć nic dobrego. I to są takie hasła, które no, w przypadku Kolumbii zagrały bardzo silnie, chociaż, no, przypominam, połowa prawie, że Kolumbijczyków jednak na niego nie głosowała, bo wolała no, tego też jednak skrajnego lewicowego polityka, ale to był wybór właśnie pomiędzy skrajną lewicą a skrajną prawicą i będzie teraz skrajna prawica no, demonstrować te swoje pomysły, chociaż z wprowadzeniem w życie
1: no właśnie
0: zdecydowanym nie będzie łatwo. No nie ma tutaj takiej zgody na parlamencie na to i myślę, że trzeba będzie negocjować, bo rządzenie dekretami, jak to obserwujemy w innych państwach o podobnych problemach, jak na przykład w Ekwadorze, gdzie też mamy takiego prawicowego młodego prezydenta, no, który na wzór Salwadoru też próbuje prowadzić taką bardzo zdecydowaną politykę antynarkotykową. No, tutaj chyba w Kolumbii tak nie zagra. Jeszcze też de la Espriella obiecuje, że będzie szanował konstytucję, że przeciwnicy nie mają się czego obawiać, nie będzie ich w żaden sposób prześladował. Zobaczymy. Czas pokaże.
1: Właśnie. Mamy sytuację w tej chwili taką, że już to jest kolejny kraj, w którym doszło do zwycięstwa skrajnie prawicowego polityka, no bo mamy w Ekwadorze właśnie Noboe, mamy Casta w Chile, mamy byłego Jaira Bolsonaro w Brazylii, Keiko Fujimori w Peru, no i wspomniany przez panią Javier Milei w Argentynie. Oni głoszą te skrajne hasła, ale one moim zdaniem gdzieś trącą momentami totalitaryzmem, to znaczy taka akcja pod tytułem zbudujemy ileś tam więzień i wsadzimy do nich wszystkich przestępców, no to myślę, że tymi przestępcami można bardzo łatwo stać się, głosząc inne tezy niż głosi zwycięzca wyborów. I tak się zastanawiam, na ile to jest wpływ tego populizmu trumpowskiego, który no jeszcze trzyma się w jakichś tam widełkach demokracji, bo amerykańska administracja działa tak, a nie inaczej. A na ile to jest taki duch totalitaryzmu rosyjskiego, który nad Ameryką Południową gdzieś się unosi?
0: To jest bardzo ciekawa kwestia i myślę, że tutaj w przypadku wielu krajów Ameryki Łacińskiej, w przypadku wielu polityków, ale też społeczeństw, możemy pewnie zaobserwować coś w rodzaju podziwu dla silnych przywódców. I tu niewątpliwie, że Putin jest postrzegany jako silny przywódca, który w swoim kraju i w otoczeniu jest w stanie prowadzić do rządy silnej ręki. I wiele osób uważa w Ameryce Łacińskiej, i też tego nie ukrywają, że w tej chwili, jeżeli mamy tak silnie rosnącą przestępczość, zwłaszcza właśnie ten kryzys bezpieczeństwa związany z kartelami narkotykowymi, to nie jest czas na ćwiczenie demokracji. To jest czas na silnego przywódcę, który po prostu odsunie na bok prawa człowieka, te wszystkie jakieś tam zdobycze demokratyczne, które wy możecie sobie w Europie w to się bawić. Ja to wielokrotnie słyszałam również od moich kolegów akademików w różnych krajach. Natomiast mówią u nas, zwłaszcza ja to słyszałam w Ekwadorze, ale to jest też Kolumbia, Peru, mówią, u nas teraz jest czas na to, żeby zaprowadzić rządy silnej ręki, bo tego potrzebujemy. Ja myślę, że dzisiaj w jakimś stopniu jest to po prostu realizacja marzenia o nowej nacjonalistycznej takiej hegemonii pod wodzą jednak Trumpa, bo dzisiaj ten czynnik Trumpa bardzo silnie odgrywa, tu rezonuje właśnie z tymi nastrojami w samej Ameryce Łacińskiej. I każdy silny przywódca, który będzie postrzegany jako ten, który jest w stanie zwalczyć tych przestępców, to on ma szansę po prostu na sukces polityczny. Oczywiście zobaczymy za kolejne lata, na ile to się sprawdzi, bo po fali tych polityków lewicowych, tej drugiej fali właściwie, która się już kończy, teraz mamy ewidentnie taką tendencję skrętu w prawo i tych krajów rzeczywiście, jak pani redaktor wymieniła, jest bardzo dużo i zapoczątkował to chyba Javier Milei.
1: Chyba tak. Chociaż Bolsonaro wcześniej jeszcze był.
0: No jeszcze, ja nie wiem, czy go nie zaliczyć jeszcze do tych wcześniejszych, ale dobrze. Zobaczymy oczywiście, jak się potoczą wybory w Brazylii za dosłownie parę miesięcy, bo już w tym roku, w październiku, również zmierzą się pomysły lewicowe i prawicowe w Brazylii, a więc największym kraju Ameryki Łacińskiej, a tych lewicowych krajów zostało w regionie już niewiele, bo to jest właśnie Brazylia, gdzie zobaczymy, jak się to rozegra.
1: Kuba.
0: Meksyk. Tak. Urugwaj, Gwatemala, Kuba oblężona silnie przez Donalda Trumpa i na pewno na celowniku. Nie wiem, jak charakteryzować właściwie Wenezuelę.
1: Tak, to prawda. Protektorat amerykański.
0: Protektoratem amerykańskim i też takim przykładem dla innych, że właściwie wszystko można zrobić. Ale niewątpliwie strategia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, którą Trump ogłosił jako doktrynę, nową doktrynę Monroe, na wzór tej dawniejszej Monroe, ona dotyczy Ameryki Łacińskiej bardzo, bardzo silnie. I tutaj ci politycy, którzy grzecznie podporządkowują się, mówią, że będą współpracować i chcą tej obecności Stanów Zjednoczonych i w gospodarce i militarnej, to oni zyskują. I to jest przykład również Kolumbii.
1: Żeby się tylko nie zdziwili w listopadzie. Bardzo dziękuję. Pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: A ja teraz państwu jeszcze na koniec przeczytam fraszkę Jamiołka. Fraszka nosi tytuł Skręt. Gdy świat cały skręca w prawo, bo tak się wydaje, klawo, to po zwrotach trzech na mecie będą tam, gdzie start był przecie. I od nowa trwa ich zabawą. Patronek Jamiołek obiegł w kółko. To troszkę tak jak te chomiczki takie w kółeczku zasuwające. To mniej więcej tak to wygląda. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To już jest koniec dzisiejszego punktu widzenia. Zapraszam na jutrzejszy Nowy Świt. Za chwilę oczywiście Mikołaj Tyczyński. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za zrealizowanie programu. Państwu za uwagę. Życzę dobrej nocy. Miłych wrażeń ze słuchania Radia Nowy Świat bez przerwy.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński zapraszam. Na początek szczyt Grupy Wyszehradzkiej i pierwsze od ponad 2 lat spotkanie grupy na szczeblu szefów rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Premier Donald Tusk przekonywał, silna Grupa Wyszehradzka przyda się w kontaktach z największymi mocarstwami.
1: Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do tego sprzed wielu lat, tego sposobu działania opartego na zaufaniu, wzajemnej lojalności i wyczuciu. To jest unikatowe w Europie, wspólnych interesów, a one, jak powiedziałem, przeważają zdecydowanie nad różnicami.
0: To w miejscowości Gedelle na Węgrzech, a w Ankarze spotkali się prezydenci Polski i Turcji.
2: Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego.
0: Główny temat rozmowy Karola Nawrockiego z Recepem Erdoanem dotyczył przygotowań do lipcowego szczytu NATO. Pojutrze w Gdańsku początek międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. A już jutro w ratuszu głównego miasta 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. To oznacza zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Gdańsku. Największych utrudnień należy się spodziewać od jutra do piątku w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Zmieniamy temat w serwisie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Przed chwilą zaczął się mecz Anglia-Gana. Tak o rywalach jeszcze przed spotkaniem mówił trener Anglików Thomas Tuchel. Jednym z zagrożeń jest kontratak. Piłkarze Gany grają szybko, nie przeszkadza im, jeśli zbyt długo nie są przy piłce, ponieważ często rzucają się do szybkich ataków z kontry. Grają bardzo bezpośrednio, gdy mają piłkę. Nie boją się grać długimi podaniami. Wprowadzają do ataku 4 lub 5 zawodników. Za 3 godziny Panama-Chorwacja, o 4 nad ranem naszego czasu Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Przypomnę, Portugalia pokonała Uzbekistan 5-0. W nocy pogodnie, lokalnie na północy kraju możliwe krótkotrwałe mgły. Temperatura minimalna od 8 stopni na Pomorzu, około 12 w centrum, do 14 na południu, zachodzie Polski i nad samym morzem. Jutro znów słonecznie, 23 stopni spodziewamy się na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, nawet 30 stopni na zachodzie Polski. Nad morzem chłodniej, około 20 stopni. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Kiedy tak słyszą Państwo te słowa, to zegar wskazuje najpewniej na 3,5 lub 4 minuty po godzinie 10 wieczorem. Skoro mamy wtorek, to oczywiście bez kresu zabraknąć nie może. Witam się z Państwem realizujący to nagranie Rafał Lewandowski, a także mówiący te słowa Mikołaj Tyczyński. Pozdrawiam bardzo serdecznie z upalnych greckich Salonik, ale nie mogłem tak wyjechać, nie nagrywając się Państwu i pozostawiając słuchaczy Radia Nowy Świat bez dawki pięknej muzyki. Skoro mamy już końcówkę miesiąca, to warto by było poświęcić to dzisiejsze spotkanie na bezkresny portret, którego bohaterem będzie Errol Garner, jeden z największych pianistów w historii jazzu, szczególnie istotny dla muzyki tego gatunku lat 40. i 50. Nieco ponad przed tygodniem ten muzyk świętowałby swoje 105. urodziny, dlatego dziś będziemy słuchać jego twórczości, no i co nieco opowiem Państwu o jego takim, no mało znanym życiu.

Errol Garner urodził się 15 czerwca 1921 roku w Pittsburgu w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. Był samoukiem znanym ze swojej umiejętności grania ze słuchu, ponieważ Errol Garner nigdy nie nauczył się czytać nut. Już w wieku 3 lat zaczął grać na fortepianie, zainspirowany przez swoją siostrę Martę i innych członków rodziny. W dzieciństwie występował w lokalnej stacji radiowej KDKA wraz z zespołem o nazwie Candy Kids. W epoce swingu Garner, będąc jeszcze młodym muzykiem, młodym człowiekiem, zaczął grywać w Pittsburgu z saksofonistą Leroyem Brownem. Występował z kilkoma lokalnymi zespołami, regularnie pojawiał się w radiu KDKA wraz z Candy Kids oraz grał na statkach pływających po rzece Allegheny. W 1944 roku Garner przeniósł się do Nowego Jorku i spędził tam kilka przełomowych w swoim życiu lat, które pozwoliły mu ugruntować swoją pozycję jako jednego z najbardziej znanych i lubianych pianistów jazzowych na świecie. Tam poznał choćby Charlie'ego Parkera, z którym współpracował i nagrał słynną sesję Cool Blues.

Jego pierwsze nagrania zostały zarejestrowane jesienią 1944 roku w mieszkaniu duńskiego barona i miłośnika jazzu Tima Rosenkranza. Wczesny okres w karierze Garnera charakteryzował się tym, że konsekwentnie przynosił na fortepian pełnię brzmienia, zakres jego dynamiki. To dawało poczucie, że podczas słuchania jego swingu, tak jak w wielkich, czarnych big bandach, można było spotkać się z bardzo charakterystycznym sposobem prowadzenia zespołu. Zresztą Garner wymieniał Duke Ellingtona, Jimmy'ego Lunceforda i Counta Basiego jako swoich ulubionych bandliderów. Aby osiągnąć podobne orkiestrowe brzmienie, płynnie zmieniał metrum, tempo i tonację z sekcji na sekcję, tworząc takie polirytmiczne wzory i podziały rytmiczne w ramach swojego melodycznego przepływu. Tak przynajmniej mówią ci, którzy na historii czy teorii muzyki się znają. Krytycy twierdzili, że brzmiało to tak, jakby trzecia jego ręka pełniła funkcję gitary rytmicznej. Oczywiście to metafora, podczas gdy jego prawa ręka tańczyła po rytmie, odtwarzając figury saksofonowe lub trąbkowe. Jak pisali, sprawiał, że fortepian iskrzył się i lśnił. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikaj.tyczyński@nowyswiat.online, a także mój Instagram mikaj.tyczker/ck. Tam też Państwa zachęcam. Ja wszystkie wiadomości czytam lub przeczytam.

Bart Tatum, Cecil Taylor i Thelonious Monk byli fanami Erola Garnera. Zresztą nie tylko oni, bo George Shearing kiedyś wyraźnie parodiował Garnera w nagraniu utworu I Could Have Danced All Night. Ahmad Jamal, który był kolegą Erola Garnera z pittsburskiej, zintegrowanej rasowo i zorientowanej na sztukę szkoły Westinghouse High School, naśladował też, ale przede wszystkim rozwijał podejście Garnera do gry na fortepianie. Polegało to na traktowaniu fortepianu jako elementu orkiestry, czy inaczej, fortepianu jako, no po prostu, całej orkiestry. Wywarł ogromny wpływ na wybitnych pianistów jak Red Garland, ale i nie tylko, bo na innych muzyków Dave'a McKeena, Buddy'ego Montgomery'ego czy Jackiego Bayarda. No i postać Garnera jest o tyle ciekawa, bo jazzowa prasa, ale też mainstreamowi słuchacze nie traktowali Erola Garnera z należytym szacunkiem. Być może jego duża popularność wzbudziła wśród purystów jazzowych taki dosyć spory sceptycyzm co do jego muzycznej głębi.

przed nami teraz rok 1954 i bardzo ciekawy album Mambo Moves Garner, który zarejestrował w towarzystwie basisty Watt Rutera i perkusisty Eugene'a Herda. Errol przybył do studia w celu nagrania kilku utworów w stylu mambo lub czegokolwiek innego, co miał po prostu ochotę zagrać. Nagrał ponad 125 minut muzyki, w tym utwory, które znalazły się na tej płycie, ale i nie tylko. To był w ogóle duży szok, że aż tyle muzyki przygotował. Wtedy po raz pierwszy w swojej bogatej karierze zagrał coś w stylu latynowskim. Oprócz kilku improwizacji w stylu mambo, Garner gra też tutaj kilka utworów w stylu Begin. Pełno tu swingowego charakteru, utworów szalonych i powolnych. Przez cały album Garner brzmi tak, jakby grał na dwóch fortepianach, a czasami nawet na trzech. Z wielkim powodzeniem łączył wpływy muzyki jazzowej, ale też i mambo, a my z tego krążka posłuchamy sobie bardzo fajnej i rytmicznej kompozycji, która nosi tytuł The Old Black Magic. To przed nami.

Kariera Errola Garnera była stosunkowo długa, bo trwała prawie czy też ponad 30 lat, no i była pełna różnych muzycznych eksperymentów, no i nawet czas i przestrzeń na mambo się znalazła. To w roku 1956 przy okazji płyty Mambo Moves Garner z roku 1956. A przed nami teraz bardzo ciekawa płyta, która powstawała między wrześniem 1956 a majem 1957. To płyta, która nosi tytuł Other Voices. To płyta, która jest połączeniem bebopu, swingu, no ale też takiego bardzo charakterystycznego, surowego w dużej mierze stylu Errola Garnera. To płyta, która powstawała no nie tylko przy okazji jego udziału, bo tutaj też dosyć spory wpływ na powstawanie tego albumu miała orkiestra Mitcha Millera. This is Always. To teraz.

Farewell to Paris, czyli jedna z kompozycji, które powstawały w czasie jego trasy koncertowej po Francji, albo też już kiedy wrócił do Nowego Jorku, natchniony gdzieś magią Paryża, ale też i innych francuskich miast. To z płyty Paris Impressions z roku 1958. W 1965 roku wydał bardzo dobrą płytę Moonglow, która zawiera tutaj standardy jazzowe, ale i nie tylko, też soul jazzowe, tak jak Stormy Weather, które znamy z interpretacji z Etty James, no ale też jest klasyczne On the Sunny Side of the Street, jednak przed nami kompozycja Stampin' at the Savoy.

I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie, którego bohaterem był Errol Garner, jeden z największych pianistów w historii. Człowiek, który inspirował Theloniusa Monka, Arta Tate-Huma, ale przede wszystkim Ahmada Jamala, który wielokrotnie podkreślał, jak wielkie znaczenie dla jego pianistyki miał m.in. Errol Garner, ale i nie tylko on. Wielki artysta, wielki pianista, który dzisiaj, mam wrażenie, jest dosyć mocno zakurzony. No nie mówimy o nim tak często, tak żywo jak o innych, jak o Keithie Jarrettie, Chicku Corea, czy o Herbie Hancocku i wielu, wielu innych. Jednak to postać, która moim zdaniem zasługiwała na to, żeby o niej dzisiaj przypomnieć. No ale jak też Państwo słyszeli, to nie był artysta, który wywoływał dosyć sporo skandali. Albo inaczej, przynajmniej może warto powiedzieć, albo lepszym określeniem by było, chronił swoją prywatność. Zmarł w 1977 roku, a mianowicie 2 stycznia w swoim mieszkaniu w Beverly Hills w Kalifornii, na skutek zmagań z rakiem płuc, które było powiązane z rozedmą płuc. Jednak mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji Errol Garner zyskał większą liczbę sympatyków, bo to artysta, który na to zasłużył. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Realizował je Rafał Lewandowski i mówiłem do Państwa ja, Mikołaj Tyczyński, a to był Bezkres, gdzie żegnamy się kompozycją This Foolish Things z albumu Gemini z roku 1972. Dobrej nocy Państwu życzę.

0: Między światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World rozpoczyna nasze 42. wtorkowe wieczorne spotkanie i jednocześnie kolejną część cyklu wspominkowego i w związku z tym przeniesiemy się do świata, w którym miało miejsce kilka wydarzeń przełomowych, uznawanych za symboliczne początki i końce pewnej epoki. To w świecie polityki, w świecie rozrywki był to czas bardzo ważnych premier, które zdefiniowały część małego i dużego ekranu oraz świata gier komputerowych na nowo. W świecie sportu, z polskiej perspektywy, był to czas wyjątkowy, czas wielkich nadziei, ale i wyzwań. Technologia zaś, jaką dzisiaj znamy, wkraczała jako nowum, a wszystko to kotłowało się w globalnym garnku znanym jako wielki kryzys finansowy. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami i podróż do świata roku 2008, który, odnoszę wrażenie, był zupełnie innym światem w Polsce niż w innych zakątkach globu, i na poparcie tej tezy kilka argumentów przedstawię. Dobry wieczór.

broken. Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Wicked. A zacznijmy od końca tego, co wymieniałem, czyli od tego garnka z napisem Świat w kryzysie. Choć zaczął się ów w 2007 roku, to dopiero bankructwo Lehman Brothers we wrześniu 2008 stało się symbolem upadku wielkich graczy, o których myślano, że są finansowo niezniszczalni. To był czas sporych niepokojów, ale to też koniec, to nie koniec zawodów społecznych, bo okazało się, że mimo złych decyzji wielu z tych graczy zaczęły ratować w ogóle rządy. W przypadku Stanów Zjednoczonych rząd programem wartym 700 miliardów dolarów o nazwie TARP, czyli Troubled Asset Relief Program. I wszystko fajnie, tylko pojawiły się opinie, że instytucje zamiast pomagać Bogu Ducha winnym ludziom często lądującym na bruku, pomaga bankierom, którzy sami doprowadzili do katastrofy i sami sprawili, że ci ludzie na bruku wylądowali.

The Raconteurs, Salute Your Solution, ale była też nadzieja. Dosłownie, bo Hope to było jedno z głównych haseł wyborczych Baracka Obamy, który w omawianym roku został pierwszym czarnoskórym prezydentem Stanów Zjednoczonych i obiecał wyprowadzić kraj z kryzysu. Coś się zaczynało, a niedaleko relatywnie coś się kończyło, pewna epoka, bowiem z rządzenia krajem wycofał się w 2008 roku Fidel Castro, a stery na Kubie przejął jego brat Raul.

Coldplay, Viva la Vida. Jeszcze wracając do polityki światowej, prezydentem Rosji z kolei zostaje wówczas mało znany, a dziś szalenie popularny głównie jako entuzjasta napojów wyskokowych, po których dzieli się ze światem swoimi przemyśleniami na temat istoty rzeczy, Dmitrij Miedwiediew. Na którą to zmianę na głównym stołku generalnie nikt nie dał się nabrać, że to będzie coś nowego, ożywczego, że na jakikolwiek nowy kierunek w polityce to już w ogóle nikt nie dał się nabrać, no bo przecież to właśnie w 2008 roku Federacja Rosyjska zaatakowała Gruzję i nagle wypowiedziane niegdyś słowa Putina o tym, że tak naprawdę sowieckie imperium nigdy nie powinno upaść i że należy dążyć z rosyjskiej perspektywy do jego w takim czy innym kształcie odzyskania, to te słowa Putina o tym odzyskiwaniu sowieckiego imperium zaczęły w końcu brzmieć poważniej niż tylko jakaś pusta deklaracja, niż jakaś fantasmagoria. No ale jak wiemy, niewystarczająco poważnie dla świata Zachodu.

The Killers, Human. Kończąc powoli wątek międzynarodowy, polityczny, czyli świat w 2008 roku, patrząc przez pryzmat geopolityki, bez wątpienia bardzo ważnym wydarzeniem były Igrzyska Olimpijskie. Bohaterem sportu, który zyskał dzięki swej prędkości taką popularność, że stał się niemal przysłowiem, a już na pewno pozytywnym, nieśmiertelnym memem, który obiegł cały glob, został Usain Bolt w Pekinie na Igrzyskach Olimpijskich właśnie, które w ogóle były ważnym wydarzeniem nie tylko sportowym, ale i społecznym, medialnym, politycznym i to też na dwóch płaszczyznach, bo z jednej strony był to faktycznie pokaz potęgi, wielki spektakl, te niezwykłe ceremonie pełne przepychu i jasny przekaz, że Chiny to wielki gracz, który ma niezwykle bogatą kulturę, technologię, jest rozwinięty, no a z drugiej strony w tle rozgrywała się przecież tragedia Tybetu, tragedia związana z łamaniem praw człowieka, którą mniej lub bardziej efektownie i efektywnie Pekin próbował przykryć.

Death Cab for Cutie, I Will Possess Your Heart. No dobrze, a co tam w Polsce w 2008 roku? Gdzie w tym wszystkim nasze emocje? No bo wszędzie się dzieje kryzys, Stany, Kuba, jeszcze w międzyczasie Kosowo zyskało niepodległość, no ten nieszczęsny Pekin i Tybet, ale to wszystko rozgrywało się trochę w tle, bo oto na pierwszy plan wysunęła się nasza kochana kopana. Piłka nożna. Historyczny awans na Euro pod wodzą Leo Benhakera. To było wydarzenie narodowe. A mało tego, mimo iż no jednak potem za długo nie pograliśmy, to emocje nie zniknęły związane z piłką, bo byliśmy świeżo po ogłoszeniu, że wraz z Ukrainą będziemy gospodarzami Euro 2012. I to wpędziło w ruch wielką maszynę. Także poziom zainteresowania polską piłką nożną osiągnął wówczas szczyt. Piękne to były czasy, można powiedzieć, patrząc z perspektywy roku 2026, gdzie można odnieść takie wrażenie, biorąc pod uwagę niektóre egzotyczne mecze, że grają chyba wszyscy na świecie, tylko nie my.

Katy Perry, I Kissed a Girl, bo był to też czas wielkich popowych debiutów, jak wspomniana artystka, ale też na przykład świetnie miała się Pink, Lady Gaga. No, 2008 rok popem stał i to jego reprezentacja. A teraz przejdziemy jeszcze do kącika technologicznego pod szyldem 2008 to rok, który jest ostatnim rokiem przed smart rewolucją. Pojawił się wówczas największy przyjaciel surfujących po internecie, którą to przyjaźń dopiero 16, 17, 18 wreszcie lat później spróbuje sabotować ChatGPT, a tym przyjacielem w 2008 roku stał się Google Chrome. Spotify pojawił się w Europie, a w Stanach na świat przyszedł Android. Jako odpowiedź na rozmach Apple'a i na jego naprawdę agresywną sprzedażową politykę. Także to naprawdę był przeddzień niewyobrażalnej rewolucji, rewolucji smart, której efekty są dziś oczywistą częścią naszego codziennego życia, a wówczas były dopiero w powijakach.

Alicia Keys, No One. Tak kończymy reprezentację popu na naszej dzisiejszej playliście. Przechodzimy do popkultury. Anno Domini 2008, na który to kącik, nie ukrywam, czekałem najbardziej, bo działo się naprawdę sporo. Zacznijmy może od hitów dużego ekranu, które przyciągnęły do kin rzesze ludzi, udowadniając, że mimo czasów streamingu, bo ten już miał się dobrze w 2008, wielkie widowiska kinowe nadal mają się świetnie i mogą jeszcze zaskoczyć. I to jeszcze widowiska, które wydawałoby się nie wniosą nic świeżego do superbohaterskiego, już tak wyeksploatowanego uniwersum. A jednak to było zupełnie nowe otwarcie, choć z różnych stron. Z jednej Christopher Nolan dał światu DC w wersji kryminalnej, thrillerowej, a Heath Ledger jednego z najlepszych, choć to może nie jest dobre słowo, zatem najbardziej sugestywnych złoczyńców w historii kina, czyli Jokera. The Dark Knight zachwycił świat nietuzinkowym podejściem do blockbusterów w kostiumach. Z kolei stajnia MCU wkroczyła zamaszyście do świata filmu, dając szansę człowiekowi po przejściach, z którym praca kojarzyła się z ryzykiem. On sam z konfliktami z prawem, z używkami, kontrowersjami. I bardzo dobrze zrobili, że dali mu tę szansę, bo ta szansa właśnie dała nam z kolei kultową wersję Tony'ego Starka, którego zagrał oczywiście Robert Downey Jr., Iron Man.

AC/DC Back in Black. Z kronikarskiego obowiązku zasygnalizuję, że do tej pory owszem słuchaliśmy utworów wydanych w 2008 roku, oczywiście, ale teraz nastąpi krótki segment piosenki z innych czasów, ale tak mocno przypomniane za sprawą filmów i seriali, że należące zdecydowanie do głównego nurtu popkultury roku 2008, począwszy od właśnie przypomnianego Back in Black. Zanim o małym ekranie, to warto jeszcze odnotować pojawienie się takich filmów jak Slumdog Millionaire z ulicy. Pixar nadal był w formie i wyprodukował Wall-E. Darren Aronofsky dał nam Zapaśnika, a Clint Eastwood fenomenalne Gran Torino. Wreszcie powstała bardzo odważna komedia, dziś mająca status kultowej, z wybitną rolą Toma Cruise'a, czyli Tropical Thunder, polskie tłumaczenie I jaja w tropikach. Także działo się na dużym ekranie. Ale to w świecie seriali nastąpił w 2008 prawdziwy wybuch, po którym nic już nie było takie samo.

Los Huates de Sinaloa, piosenka Heisenberga. W 2008 roku premierę miał serial Breaking Bad, uważany zgodnie przez krytyków i widzów za jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy serial w ogóle. I ten status utrzymuje się do dziś. Złote dziecko Vince'a Gilligana i najpopularniejsza opowieść o nauczycielu chemii, który się lekko przebranżowił w historii. Majstersztyk scenariuszowy, realizacyjny, montażowy, momentami również aktorski. Jeśli chodzi o seriale familijne, to trochę żart, ale seriale okołokryminalne, gdzie wątek rodzinny ma ogromny wpływ na fabułę, a wręcz owa się wokół rodziny kręci, to poza Breaking Bad warto jeszcze zaznaczyć, że dostaliśmy w 2008 roku fenomenalnych Synów Anarchii. Gangi na jednośladach, Skóry, Kodeks, Wiatr we włosach, no i również kilka bardzo ciekawych kreacji aktorskich, jak choćby Ron Perlman jako szef. No i świetny soundtrack, co warto zaznaczyć i do którego naprawdę warto wracać. Do serialu zresztą też.

Curtis Stiggers and the Forest Rangers. This Life, czołówka z Sons of Anarchy. Na koniec przechodzimy do rozrywki wirtualnej, tej, której nie jesteśmy jedynie odbiorcami, a również uczestnikami wydarzeń, czyli gry komputerowe i bardzo ważne premiery dla świata graczy. Przede wszystkim Fallout 3, czyli powrót izometrycznej niegdyś legendy postapokaliptycznej, no ale właśnie tym razem z widokiem innym, to znaczy z pierwszej osoby, co było bardzo ryzykownym jak na owe czasy posunięciem, bo ortodoksyjnych fanów serii nie brakowało i każde odstępstwo i nowość mogło się to po prostu źle skończyć, bo to jednak spora zmiana, ale nowy Fallout się obronił klimatem, fabułą i na tamtą chwilę marka miała się dobrze, później było z tym różnie. Pojawiła się też najpoważniejsza fabularnie odsłona GTA, czyli czwórka, której akcja rozgrywała się w Nowym Jorku, a Bóg Gamingu, czyli Hideo Kojima, pokazał, jak to się robi, jak się robi zwieńczenia serii, oddając w ręce graczy Metal Gear Solid 4, Guns and Patriots. Także myślę, że ci, którzy znają trochę rynek gier, stwierdzą, że to faktycznie był bardzo ciekawy i ważny rok.

David Byrne, Strange Overtones, gościnnie Brian Eno, także w 2008 również legendy muzyki wydawały nowe, ciekawe rzeczy. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszego wydania audycji Między Światami, kolejnej naszej podróży w czasie. Dziękuję za tę podróż do roku 2008, który naprawdę był bardzo ciekawym rokiem, mimo różnych tragicznych wydarzeń. Państwu życzę spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: Hello there.
1: Tu Radio Nowa.

Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach.

compass is reset. Ah, there's so much